konstytucyjnej czy możliwej przyczynie erozji demokracji. I oczywiście ważne jest to, aby zadbać o te kwestie systemowo, mądrze zaprojektowanym prawem, ale sporo możemy zrobić też my sami. Na pewno warto nauczyć się, jak dezinformacja działa, jak rozpoznać treści wprowadzające w błąd i jak wygląda proces ich weryfikacji. Okazuje się, że podsunięcie kilku wskazówek dotyczących kompetencji cyfrowych ograniczyły zamiar udostępniania fałszywych informacji o 21%. Tak przynajmniej wynika z badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Do nabierania takich kompetencji zachęca książka Mateusza Cholewy, analityka i zastępcy redaktora naczelnego serwisu fakt-checkingowego Demagog.pl. Jej tytuł to Fake Off. Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Czym jest galop gisza? Kiedy można uznać za fakt, że mieliśmy kontakt z cywilizacją pozaziemską? W jaki sposób mieszkańcy wioski Veles w Macedonii wzbogacili się na sianiu dezinformacji w Stanach Zjednoczonych? Jak wygląda praca fact-checkera od kuchni? O tym za chwilę porozmawiamy z Mateuszem Cholewą. Audycję wydaje Roma Leszczyńska, a na początek naszego spotkania zaktualizowana piosenka We Didn't Start the Fire w wykonaniu Fall Out Boy. Deepfake'i, czyli wygenerowane przy pomocy sztucznej inteligencji zdjęcia czy wideo, pojawiają się już w drugiej linijce tego utworu.

0: Zajęliśmy się z analizowaniem fałszywych treści w sieci, a kilka tygodni temu spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o jego książce zatytułowanej Fake Off – Wyłącz dezinformację ze swojego życia. Porozmawialiśmy też o pracy współczesnych fact-checkerów i niedawnych premierach filmowych.
1: Plac na rozdrożu.
0: Widziałeś już Dzień Objawienia?
2: Jeszcze nie, bo akurat wypadł taki czas, że mój syn zaczął mieć większą potrzebę przebywania z rodzicami i trudniej zostawić go z dziadkami.
0: I nie jest to film, na który można zabrać dziecko?
2: Wolałbym nie zabierać. Ewentualnie mogłoby mu się to gdzieś tam pod powiekami zatrzymać, że kosmici są prawdziwi i już bym w życiu z niego tego nie wyplenił.
0: Ja miałam... Bardzo długo bałam się kosmitów przez Dzień Niepodległości, a to nawet nie był film na poważnie.
2: Ja miałem tak samo z gazetkami typu Niedowiary albo Wiedza i Życie.
0: Jejku, tak.
2: Tam były takie rzeczy z kosmitami przez pewien czas, a ponieważ mieszkałem na wsi, wierzyłem, że to ugniecone pole to rzeczywiście przez to, że kosmici przylecieli.
0: No,
2: do Polski.
0: I do Polski. Pytam, dlatego że Steven Spielberg, reżyser tego filmu,
2: też mnie kojarzy,
0: który od lat mówi, że on wierzy w to, że istnieje cywilizacja pozaziemska, w ostatnim wywiadzie dla New York Timesa powiedział, że w zasadzie no, widział w ciągu ostatnich lat sporo materiałów filmowych. No i oczywiście był jeszcze głośny artykuł New York Timesa z 2017 roku, w którym ujawniono, że istniało coś takiego w Departamencie Obrony, coś takiego jak Advanced Aerospace Threat Identification. To było w latach 2007-2012, które się zajmowało właśnie takimi sprawdzaniem takich filmów, gdzie jakieś jaśniejące kropki na niebie się pokazują. No i Steven Spielberg powiedział, że no, dla niego to jest już tyle ma doniesień na ten temat, że on believe believers, czyli wierzy tym wierzącym. No i pytanie jest takie, bo wiemy, że teorie spiskowe to jest coś, co czasem okazuje się prawdziwe. No i gdzie w świecie fact-checkingu jest ten punkt, w którym fact-checker musi przestać myśleć na przykład o płaskiej ziemi jako o teorii spiskowej, a zaczyna myśleć, że no tak, no to jest fakt, to już jest fakt.
2: Myślę, że akurat z ziemią, naleśnikiem byłoby znacznie trudniej niż z obcą cywilizacją. Wydaje mi się, że reżyser Spielberg wpadł w problem społecznego dowodu słuszności i być może stał się więźniem algorytmów, bo jeżeli, wiesz, jak działają te bańki, zresztą kiedyś albo czytałaś, albo rozmawiałaś z Maxem Fisherem, dobrze pamiętam?
0: Tak, tak jest.
2: Tak było.
0: No też to... dziennikarzem New York Timesa i też autorem książki W trybach chaosu, który opisuje algorytmy.
2: Pozdrawiamy wszystkich z Nowego Jorku. Macie całkiem niezłą gazetę.
0: Pizzerię.
2: Również.
0: W Waszyngtonie.
2: Tak,
0: proszę.
2: Gdzie nie ma piwnicy. Chodzi o to, że no, jeżeli trafiamy na jakieś treści, które są sensacyjne i które jeszcze nas przyciągają, a Steven Spielberg, z tego co pamiętam, miał jeszcze jeden film o kosmitach. Nawet więcej niż jeden. Jeden był bardzo przyjazny, a drugi był gdzieś tam... Byli gdzieś tam trochę z tyłu i dopiero w pewnym momencie się pojawiali. No to wydaje mi się, że gdzieś fascynują go jakieś tematy związane z kosmosem. Teraz sobie przypomniałem, że przecież jeszcze w Indianie Jonesie części czwartej pojawili się kosmici. Strasznie
0: no,
2: dużo
0: lubi.
2: Jest
0: no lubi, tak.
2: Lubi,
0: no,
2: to jest jego temat.
0: To jest jego ulubiony temat, tak.
2: A naprawdę tych materiałów pokazujących jakieś błyskające światła na niebie jest sporo. Również w Polsce są tego typu grupy. Ba, przecież jest nawet jedna osoba, która jest naczelnym ufologiem w naszym kraju i pojawia się w różnych podcastach i opowiada o pozaziemskiej cywilizacji. Ja na to patrzę w ten sposób, że z jednej strony oczywiście mamy dużo filmów, które pokazują coś, ale co na tym filmie widać, już zależy trochę od podanej wcześniej interpretacji w opisie tego nagrania. Bo wciąż błyskające światło to jeszcze nie jest dowód na to, że widzimy obcy pojazd, widzimy błyskające, dziwnie zachowujące się światło. Może się czasem okazać, że to jakieś zjawisko atmosferyczne, błąd w nagraniu, może ktoś coś sam zmontował i próbuje teraz sobie zdobyć do tego lajki. Nie jestem aż tak głęboko w tym konkretnym temacie, a raczej próbuję w jakiś sposób powrócić do tego, co mnie zapytałaś, tak. Czyli w którym momencie uznajmy teorię spiskową za prawdę? Trzeba chyba sobie samemu w głowie odpowiedzieć, co by mnie przekonało do zmiany zdania. Jeżeli odpowiedzią jest, że nie ma takiej odpowiedzi, to znaczy, że już nie jesteśmy w ogóle gdzieś po drodze, żeby zmienić naszą opinię, czyli już jesteśmy gdzieś poza jakąś granicą fanatyzmu. Czyli żaden argument na nas nie działa, to znaczy, że jest źle. Musimy to już, samo uświadomienie sobie tego też jest jakąś odpowiedzią. Na mnie osobiście, jeżeli pytasz mnie o kwestie związane z UFO, gdyby szef NASA wyszedł i powiedział, że mieliśmy kontakt z obcym.

0: tą cywilizacją. Nie, że zobaczyliśmy dziwne światła, bo to jeszcze nie oznacza, że mamy gdzieś tam, że doszło do bliskiego spotkania trzeciego stopnia, nawiązując do tego Spielberga. To byłoby co, dla mnie coś na potwierdzenie. Miałbym oficjalną instytucję zajmującą się eksploracją kosmosu, która w wydanym przez siebie i potwierdzonym oświadczeniu podaje informację, że rzeczywiście do czegoś takiego doszło. Taka odwołanie się do nie ma uniwersalnych autorytetów, ale do takiego autorytetu, który zajmuje się tym tematem od lat, zna się na nim, bada kosmos, nie jest po prostu przypadkowym człowiekiem z kamerą wycelowaną gdzieś w niebo, to byłoby coś, co by mnie przekonało.
1: Artykuł New York Timesa nie udowadniał tego, że mieliśmy kontakt, tylko że istniało coś, jakiś urząd, który sprawdzał te różne doniesienia. No i w tym momencie Steven Spielberg, on też mówi o tym, że matematyczne prawdopodobieństwo wskazuje na to, że kosmici mogą istnieć. Ja liczę na to, że to są Eridianie. I Andy Weir z projektu Hail Mary miał rację.
0: Przyjdzie do nas gadający rok i w pewnym momencie będzie mówić Mace, Mace, Mace.
1: Ja bardzo bym chciała.
0: Wspaniale by było. No cóż, rzeczywiście matematyka jest gdzieś, powiedzmy, po stronie Spielberga, no bo wszechświat jest tak ogromny, że gdzieś potencjalnie musi istnieć życie, ale z drugiej strony matematyka jest na jego niekorzyść, w sensie wszechświat jest tak ogromny, że być może istnieje gdzieś życie, ale dlaczego miałby wybrać naszą planetę, skoro ma tyle innych planet do wyboru i jeszcze jest wszędzie tak daleko.
1: A, jeszcze jest dużo innych filozoficznych teorii, na przykład teoria ciemnego lasu.
0: A, tak, znam ją. Oglądałem kiedyś jakiś odcinek na YouTubie z kanału Kurzgesagt, gdzie zostało to jakoś wspomniane, że być może są, ale nikt się nie wychyla, no bo lepiej tego nie robić, no bo a nuż wywołamy jakąś galaktyczną wojnę.
1: No właśnie. Także czekamy na to, dla fact-checkera oświadczenie, ale też na przykład odtajnienie jakichś akt, które jednoznacznie wskazują na to, że...
0: Że do czegoś doszło. Chociaż to też musiałby być jakieś konkretne akta, a nie istnienie na przykład jakiejś komórki w Departamencie Obrony. Bo jeżeli miałbym taki budżet, jaki ma, jest kierowany na armię w Stanach Zjednoczonych, to przeznaczyłbym jakiś jego promil na badanie potencjalnego zagrożenia związanego z błyskającymi światłami, bo co jeśli przypadkiem ktoś nie zobaczył właśnie obcego, tylko myśliwiec nowej generacji, który gdzieś tam sobie śmiga, albo balon obserwacyjny, bo takie prawdopodobieństwo istnieje, że tak naprawdę to, co wygląda jak kosmita, to jest w rzeczywistości jakiś szpieg wysłany nad terytorium naszego kraju. Być może warto by podglądnąć właśnie to i zobaczyć. No i domyślam się, do tego był wykorzystywany ten urząd, nie dlatego, żeby bronić nas przed zagrożeniem z kosmosu, jak jacyś faceci w czerni.
1: To tutaj średnik. Teraz przejdziemy do tego, że można sobie taki wideo na przykład wygenerować.
0: Można.
1: W każdy dowolny sposób. Na przykład tak jak Steven Spielberg korzystał z CGI, żeby wyprodukować właśnie szarych ludzi w tym filmie. No ale jeśli chodzi o kwestię sztucznej inteligencji. W swojej książce o wdzięcznym tytule Fake Off opisujesz różne, no takie chałupnicze metody domowe, gdzie każdy człowiek wracający zmęczony po pracy może sobie usiąść na fotelu, no i nauczyć się czegoś, jeśli chodzi o weryfikację źródeł. Dużo treści czytamy sami, to są wyprodukowane treści przez źródło internet, nie wiemy, kto to zrobił, więc ta weryfikacja już nie spoczywa na biednych dziennikarzach, korespondentach, reporterach, którzy gdzieś tam są w świecie i próbują się dodzwonić na jakieś biurko w jakimś urzędzie, tylko my musimy się tego nauczyć. Przeciętny człowiek. No i twoja książka jest o tym. No ale technologia się rozwija i tym, co wszystkich zajmuje najbardziej teraz, to w którym momencie jesteśmy, jeśli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, jeśli chodzi o filmy, bo to jest coś, co bardzo szybko się rozwija.
0: To prawda. Wydaje mi się, że jesteśmy o dwa kroki od tego miejsca, w którym będziemy już mieli bardzo dużą trudność, żeby rozpoznać, co zostało stworzone przez komputer, a właściwie przez AI, no bo przez komputer można właśnie wygenerować kosmitów do filmu takiego, jak kręci Spielberg, a niekoniecznie stworzyć po prostu losowe, krótkie nagranie, a AI umożliwia to zrobienie krótko i niskim nakładem finansowym, co jest kluczowe do...
1: To jest kwestia groszy, tak?
0: Tak, to prawda. I to jest w mojej opinii to, a nie jakość tych nagrań jest tym, co zadecydowało o sukcesie tego rozwiązania, bo jeżeli coś jest wystarczająco dobre, żeby wyglądać jak prawdziwe, to jest to, a kosztuje mniej, to jeżeli mamy coś, co jest lepsze od rzeczywistości, a kosztuje więcej, no to nie pokona tego, co jest tańsze. Dlatego wydaje mi się, że w pewnym momencie ściganie się z technologią na zasadzie będę wypatrywać tego szóstego palca u dłoni i choćby miał zginąć na tym wzgórzu, trochę nie ma sensu. I że musimy cofnąć się i zastanowić się, co sprawia, że wierzę w rzetelność danego nagrania i czy jest to samo to wideo, czy może rzeczy dookoła niego. I wydaje mi się, że to, co pozwoli nam się uodpornić na wyścig technologiczny, to będzie właśnie szukanie informacji bardziej o źródle niż weryfikowanie samej treści. Czyli sprawdzenie, kto podał to nagranie, czy ta osoba już w przeszłości podawała jakieś fałszywe materiały, czy jest to jedyne źródło nagrania, czy ktoś inny na ten temat się wypowiada, czy są jakieś komentarze specjalistów, czy też oficjalnych władców, w zależności od tego, czy będzie to na przykład fragment nieba z kosmitą, czy, nie wiem, płonący budynek gdzieś w centrum miasta. Czy tematem zajmują się media? I generalnie poszukiwanie informacji, dookoła informacji jest czymś, czy poszukiwanie dowodów na prawdziwość nagrania poza samym nagraniem będzie czymś, co pozwoli nam w pewnym sensie przetrwać do momentu, w którym mam nadzieję, że wejdą regulacje prawne nakazujące oznaczanie tego typu filmów odgórnie.
1: No ale też nie wszystko się uda, prawda? No bo część z tych rzeczy jest specjalnie wprowadzana po to, żeby wprowadzić w błąd. No, taki przykład, który przychodzi mi teraz do głowy, no to przecież można stworzyć różne materiały, które będą rzekomym dowodem na popełnienie jakiejś zbrodni wojennej.
0: Można tak zrobić. I to według mnie sprawia, że czasem trzeba trochę poczekać, aż pewne rzeczy ujrzą światło dzienne. To jest też jedna z rzeczy, której wspominam w książce, że nie wszystko może udać się zweryfikować w tym konkretnym momencie. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z jakąś sytuacją kryzysową, a w kontekście AI on jest świetny do tworzenia właśnie dowodów anegdotycznych na rzecz, która się wydarzyła. I dlatego trzeba zacząć zadawać sobie pytania, czy jeżeli tylko jedno źródło to podchwytuje, to czy jest to już dla mnie wystarczający dowód na to, że coś się wydarzyło? Albo jeśli jest to jakaś anonimowa sytuacja, która gdzieś się wydarzyła, czy już powinienem temu ufać, czy nie sprawdzić, czy tematu nie podejmie ktoś więcej? Bo kwestie zbrodni wojennych są o tyle trudne, że one mogą dziać się z daleka od jakichkolwiek miejsc zamieszkania. Więc jest potencjalnie mała szansa na to, że jakieś inne wideo z tego miejsca się wydarzy. Może być tak, jak w przypadku takiego nagrania, być może pamiętasz, kiedyś sprawdzaliśmy historię o tym, że jacyś cywile zostali zatrzymani przez Ukraińców, rzekomo Ukraińców, i ostrzelany został ich samochód, a potem dziennikarze z serwisu Bellingcat sprawdzili, że film w rzeczywistości został nagrany po rosyjskiej stronie granicy i byli to Rosjanie. Po drzewach, po różnych rzeczach z tego nagrania. Jestem ciekaw.
1: Układzie gałęzi.
0: Tak, to jest w ogóle szukanie rzeczy po układzie gałęzi. Tak. Chciałbym mieć kiedyś takie umiejętności. I być może będzie tak, że tego typu detale nadal będą umykać sztucznej inteligencji, zresztą, albo będzie potrzebowała jakiegoś oryginalnego materiału, który może skopiować, no bo pamiętajmy, że to AI nie jest alfą i omegą, ono musi się czymś karmić, a często robi się tym, co już dostała. Więc na tym, co dostała, będzie można sprawdzić, gdzie potencjalnie znalazł się jakiś oryginalny materiał. Mam ostatnio ciekawy przykład z tego czegoś takiego, czyli film, który miał udowadniać, że dyrektor Muzeum Bandery w Ukrainie dziękuje darczyńcom z Polski i ukraińskim darczyńcom z Polski za to, że ufundowali nową salę w tymże muzeum w Ukrainie. Co miał udowodniać? Na tym, że pieniądze z organizacji ukraińskich w Polsce idą na Muzeum Bandery. Szokujące i wzbudzające gniew, no bo teraz, zwłaszcza w sytuacji, w której jedna z jednostek wojskowych na Ukrainie dostała imię bohaterów UPA, znowu o tej całej historii dyskutujemy. I widzę to nagranie, nigdzie nie mogę go znaleźć. Co więcej, okazuje się, że profil na Facebooku, niby prowadzony przez Muzeum Bandery, jest profilem, który się pod niego podszywa, ponieważ kiedy wejdę na faktycznie istniejącą stronę muzeum i kliknę link, który ma mnie prowadzić na ich profil na Facebooku, trafię na zupełnie inną stronę, gdzie nie ma tego nagrania, więc już mam pierwszą lampkę ostrzegawczą. Okej, że wszedłem na pierwotną stronę, zobaczyłem, gdzie to idzie i patrzę, filmu nie ma. Ale ciekawsza rzecz dzieje się z tym nagraniem. Patrzę na tego dyrektora i szukam skąd to nagranie mogło się pojawić i przedziwnym trafiam na artykuł sprzed kilku lat, na którym człowiek, który wygląda dokładnie w ten sam sposób, oprowadza wycieczkę w jednym z miejsc Ukrainy i okazuje się, że wszystkie detale na jego ubraniu, czyli koszula w kratę, jest taka sama jak na tym filmie, na którym mówi o tej finansowaniu, ale co najśmieszniejsze, miał też na sobie taką torbę podróżną i jej pasek jest na tym nagraniu w tym samym miejscu, chociaż byłoby bardzo dziwne, gdyby w muzeum trzymał torbę podróżną. Ale to, co mnie najbardziej przekonało, to mikrofon taki, taka pchełka, która gdzieś jest podpięta w tym samym kołnierzyku, w tym samym miejscu. No i oczywiście można by założyć, że po prostu ten pan ubrał się w ten sam sposób i zarzucił na to samo ramę tą torbę, ale...
1: Still his look.
0: Doprawda, ale założyłem, że jednak jeżeli mamy to samo, to zdjęcie, które wygląda żywcem, jak przekopiowane i to, że ktoś je wykorzystał do stworzenia deepfake'a. I jak widzisz, w tym momencie jeszcze dało się po tej nitce do kłębka, czyli zobaczyć źródło, a potem jeszcze znaleźć oryginał i się zorientować. Zobaczymy, jak długo to potrwa.
1: Mm-hmm. No teraz są ludzie, którzy się zajmują bardzo mocno zaawansowaną taką weryfikacją tych materiałów. To są ludzie, którzy, nie wiem, mierzą długość cieni na przykład. No. Trajektorię lotu, jakiejś rakiety i tak dalej, kolor wybuchu. Tego typu rzeczy, no to są zaawansowane kwestie, które koniec końców i tak trzeba konsultować na przykład z ekspertami od wybuchów. A co może zrobić ktoś, kto jest zmęczony po pracy i dostał jakieś nagranie i chce sprawdzić, czy to jest nagranie autentyczne, czy nie?
0: Może zobaczyć, tak jak mówię, najpierw sprawdzić źródło, skąd to zostało wzięte, bo jak sobie tak pomyślimy, to my, kiedy oglądamy sobie rzeczy w internecie, chodzi tu głównie o media społecznościowe, które teraz w pewnym sensie są synonimem internetu, to chyba rzadko klikamy po prostu, żeby zobaczyć konto albo profil. Widzimy treść, raczej nie patrzymy, kto tam jest po tej drugiej stronie. A czasem warto, bo może się okazać, że to nagranie to w ogóle pochodzi z profilu, który wrzuca tylko filmiki zrobione przez AI, może ma nawet to napisane w opisie, o czym też zresztą w książce wspominam. W przypadku tego typu treści można na przykład rozglądać się za jakimś pozostawionym gdzieś znakiem wodnym, bo jeżeli ktoś nie wykupił odpowiednio subskrypcji, to on gdzieś tam jeszcze może być. A potem to już dochodzą właśnie te rzeczy, które ja nazywam wyjść poza medium społecznościowe. Żeby ono nie stało się synonimem internetu, tylko jakąś jego częścią i poszukać coś, no tak jak robiliśmy to jeszcze zanim pojawił się Facebook, Twitter i nie tylko, czyli wpisać coś w wyszukiwarkę internetową z pytaniem. I jeżeli zobaczymy wyniki tylko z mediów społecznościowych, albo co ciekawe tylko z tego jednego konta, to niech będzie to dla nas punkt do zastanowienia się. A możemy nawet wrócić do tej samej informacji po jakimś czasie, jeśli oczywiście będzie ona dla nas tak istotna. I może się okazać, że po 3-4 dniach jacyś wredni paskudni faktczekerzy wzięli, to sprawdzili i okazało się, że to AI.
1: Jak wredni paskudni faktczekerzy sprawdzają plotki, które są przesyłane przez WhatsAppa, na przykład o tym, że jest, nie wiem, napaść uzbrojonych grup uchodźców w miastach przy granicy z Ukrainą, albo że ma wujka w Ministerstwie Obrony Narodowej, który mówi, że będą zamykać miasta, ponieważ pandemia.
0: Uwielbiam ten przykład, bo on mi służy do odbicia zawsze powiedzeniem, że mój wujek, który jest w innej jednostce wojskowej, mówi co innego. No i co, i który wujek teraz ma rację, jeśli chodzi o przykład anegdotyczny, bo to jest taka... Ale to może w personalnej dyskusji, no jako powiedzmy ktoś, kto miałby to obalić w jakiś sposób, no nie mógłbym z tym po prostu powiedzieć, a mój wujek mówi inaczej, którego oczywiście nie mam w tym miejscu. Tylko raczej odwołałbym się do czegoś, co jest jakąś weryfikowalną instytucją, a nie anonimową osobą, którą można sobie zmyślić. To jest też odpowiedź na te wszystkie opowieści o tym, że jakąś kuzynkę wyrzucono ze szpitala, bo Ukraińcy przyszli i zajęli jej miejsce. Bo jeżeli szpital albo Ministerstwo Obrony, albo ktokolwiek odpowiedzialny za koordynowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem czy zdrowiem podejmie na siebie odpowiedzialność, żeby powiedzieć nie, nie zamkniemy miast, nie, nikt nie jest traktowany priorytetowo, no bo nam przepisy tego zabraniają, to już jest dla mnie jakaś odpowiedź na to, czy ta narracja jest prawdziwa lub nie. No bo potem, no właśnie odpowiedzialność została już wzięta. Ufam tej instytucji. Kiedy okaże się, że zostało zrobione to inaczej, to będę mógł przekazać te informacje, że ktoś tutaj wprowadził nas w błąd.
1: oczywiście my jako obywatele też możemy zadzwonić do służb, czy policji, czy na straży granicznej i tak dalej, ale domyślam się, że to właśnie robią wredni fact-checkerzy, jak próbują zweryfikować informacje, dzwonią do służb na zwyczajnym świecie.
0: Męczę czasem niektórych rzeczników prasowych, niektórzy są fantastyczni, część każe trochę dłużej czekać, ale wszyscy raczej są pomocni. To jest też taka zmiana, to możemy powiedzieć trochę o meta kwestiach związanych z tą pracą, że widzę, że rzeczywiście w ostatnich latach zmienił się stosunek i już nie zawsze muszę pisać papierowy wniosek do komendy policji w jakimś mieście, co no znacząco wydłuża dostanie komentarza na jakąś sprawę, która raczej wymaga zareagowania szybciej niż później. Teraz udaje się te e-maile otrzymać szybko, co znacząco ułatwia moją pracę, a co jest ważne w momencie, kiedy na przykład mamy do czynienia z taką historią, jaka miała miejsce w jednym z miast w Polsce, teraz już nie pamiętam, czy Zielona, czy Jelenia Góra, które jest z gór, gdzie no doszło do tragedii w szkole podstawowej, gdzie jedna uczennica zasztyletowała drugą i pojawia się jakiś kompletny anonimowy gość z telefonem i mówi, że ta dziewczyna, napastniczka była Ukrainką. No kurczę, no dzieje się straszna rzecz w mediach społecznościowych. W krótkim czasie nakręca się nienawiść na tle narodowościowym, no i trzeba zareagować prędko. No i na całe szczęście w tej kwestii policja bardzo szybko przekazała swój komentarz, mówiąc, że osoba zatrzymana jest narodowości polskiej, obywatelką też polskiej. To jest w ogóle kwestia, że nawet kiedy powiemy, że jakaś osoba jest obywatelem danego kraju, to zaraz pojawiają się komentarze z pytaniem o narodowość. Tak jakby, że trzeba zejść już tak nisko, bo jest polaryzacja tak mocna, że nawet tego typu komentarz, że ktoś ma obywatelstwo takie czy inne, już czasem nie wystarcza.
1: To jest cała, powiedziałabym, wątek, że jeśli wydarzy się jakaś tragedia, to od razu jest dezinformacja, która się pojawia, że to jest Ukrainiec,
0: bądź na przykład.
1: Najczęściej Ukrainiec, mniej...
0: Jeśli ktoś umarł, to jest pytanie, czy był szczepiony na przykład. Już trochę mniej. Że jeśli ktoś zmarł nagle na jakiś zawał serca, a był znaną osobą, czy wcześniej był osobą, która przyjęła szczepionkę. Teraz jest taki spin wokół Jeremy'ego Clarksona zresztą. On w jednym z ostatnich odcinków swojej serii, w której żyje na farmie, opowiedział, że ma agresywnego raka prostaty i już widziałem, że ktoś mówi, że wcześniej Jeremy Clarkson zachwalał to, że przyjął szczepionkę przeciw COVID-19, a przecież ona powoduje turboraka, no to musi być efekt. Już nie biorąc pod uwagę, ile Jeremy Clarkson ma lat, nie? I że jest w grupie ryzyka potencjalnie.
1: Za chwilę wrócimy do rozmowy z Mateuszem Cholewą.

0: Luminate, Let My Love Open the Door to utwór, który pojawił się w jednym z moich ulubionych seriali Aarona Sorkina. Nazywam go też Disneyem dla dziennikarzy, ale proszę nikomu nie mówić. The Newsroom, taki jest jego tytuł. Opowiada o perypetiach redakcji wieczornego wydania wiadomości, która stara się przedłożyć rzetelną informację ponad szybkość i oglądalność. Tak to już jest z plotkami niesprawdzonymi i fałszywymi informacjami, że rozchodzą się szybciej i to już nie jest tylko powiedzenie, że kłamstwo obiegnie cały świat, zanim prawda zdąży włożyć buty. Potwierdzają to dane, sugerujące, że fałszywe treści rozpowszechniają się szybciej w sieci niż te prawdziwe. A czasem po prostu są szybkie, bo wykorzystują takie techniki używane w debatach. O tym również porozmawialiśmy z naszym dzisiejszym gościem, Mateuszem Cholewą, analitykiem i fact-checkerem, autorem książki Fake Off, Wyłącz dezinformację ze swojego życia.
1: Plac na rozdrożu.
0: Chciałabym sprawdzić twoje umiejętności freestyle'owe.
2: Dajesz.
0: Czy mógłbyś zaprezentować galop gisza?
2: O rany, to jest świetne pytanie, tylko na jaką kwestię mógłbym podziałać?
0: No nie wiem, no na przykład dezinformacji i fejków.
2: Oczywiście.
0: No. Możesz na przykład taki freestyle zapodać, ja już tutaj fachowym zwrotem będę mówić undergroundu hip-hopowego, zapodać rym. Melorecytację na temat tego, że wszyscy fact-checkerzy to są, jest część spisku światowego.
2: Oczywiście, że tak, no bo przecież komu najbardziej zależy na tym, aby to wszystko było ustawione pod fact-checkerów. Zresztą pewnie słyszałaś o przykładzie tej organizacji ze Stanów Zjednoczonych, która była finansowana przez George'a Sorosa. Zresztą wiele badań potwierdza to, że ludzie ufają fact-checkerom, więc jak to lepiej wykorzystać niż kogoś takiego. A ponadto, nie wiem czy słyszałaś, ale jedna z fact-checkerek z USA zmyślała cytatę do swoich artykułów. Ponadto widziałem dokumenty opublikowane przez francuską agencję prasową, mówiącą o tym, że część fact-checkerów jest finansowana przez państwo. Ponadto nie wiem, czy wiesz o istnieniu rosyjskich organizacji fact-checkingowych podszywających się pod prawdziwe, więc czemu by takich nie tworzyć też na terenie Unii Europejskiej? Zresztą, co byłoby lepszym aparatem do dezinformacji niż tego typu systemowe działania, które mogłyby wpłynąć na opinię ludzi?
0: Dziękuję bardzo.
2: Teraz wy sobie to rozbierzcie na czynniki pierwsze. Ile z tego, co powiedziałem, zmyśliłem, ile wiem, a ile jest wytworem AI, a? Może ten głos był w ogóle, może mnie tu nie ma.
0: No właśnie, jeszcze można do tego podać, że Uniwersytet Kalifornijski, Uniwersytet w Nowym Jorku, Uniwersytet...
2: Dr. Jekyll, Mr. Hyde.
0: Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Oni wszyscy to potwierdzają.
2: Dobra, oni tam siedzieli w komisji, no.
0: I to jest galop gisza właśnie.
2: A to jest olbrzymia, kurczę, umiejętność. Ja nawet zazdroszczę niektórym z tych ludzi. Mam dobry przykład tam w książce. Jest jedna z polityczek. Ja jej naprawdę podziwiałem, że ona... Bo ja tam przywołuję wprawdzie przykład z jednej z rozmów z jednej z ogólnopolskich stacji radiowych, ale ja z panią Witek miałem kontakt twarzą w twarz, kiedy przyjeżdżała do Poznania, a ja pracowałem jako reporter lokalny. Niesamowita kobieta. W sensie, żeby mieć taką głowę do liczb i nic się nie pomylić, zazdroszczę. Niezależnie od tego, czy był to właśnie taki potok myśli, do którego trudno było wrzucić swoje dziennikarskie pytanie, to nie ma znaczenia, żeby przygotować się tak do konferencji i nie potknąć się ani razu, ani jednego takiego typu przecinka żadnego, chwili oddechu od deski do deski i no, jest to duża umiejętność. I zazdroszczę niektórym twórcom teorii spiskowych, że oni potrafią to zrobić w taki sposób. Albo różnych osób, które rozsiewają dezinformację medyczną. A potem ty się z tym właśnie fact-checkerze męcz, że dostajesz 16 badań na twarz i musisz każde z nich przeczytać. Pamiętam do tej pory taki tekst, po którym Jerzy Zięba nagrał swój odcinek podcastu. Wprawdzie ja nie jestem podpisany pod tą analizą, bo w Stowarzyszeniu Demagog mamy także część z naszych tekstów nie ma imienia i nazwiska i bierzemy za to odpowiedzialność jako cała redakcja.
0: I też ze względów bezpieczeństwa tych imion i nazwisk.
2: Nie to ma prawda, więc przyznanie. Dlatego pan Jerzy Zięba nie wiedział, że to ja. No teraz mogę się przyznać, że to ja byłem autorem i bardzo mi się ciekawie tego słuchało, kiedy pan Jerzy tam komentował właśnie wartość tej analizy. Tam jest dotycząca skuteczności witaminy C w radzeniu sobie z sepsą i z nowotworami. I rzeczywiście dokument, który ma to potwierdzać. I chyba część rzeczy cytuję w Fake Offie. no jest przepełnione tymi badaniami i trzeba je sobie pootwierać i poczytać, żeby zobaczyć, że czasem one w ogóle mówią co innego niż zostało niby przedstawione w tym tekście. Że nie potwierdzają, mówią, że trzeba więcej badań, że były robione na zwierzętach, a nie na ludziach. No i co? Ale no przecież jest długa lista źródeł, no to więc to musi być prawda. I to jest pytanie też dla nas samych i dla słuchaczy. Jak reagujemy, jeżeli dany wpis ma podane jakieś źródło? Czy już sam fakt istnienia takiego linku wystarcza dla nas na potwierdzenie, że to, co jest napisane w danym wpisie albo jest w danym filmiku, to już prawda? Czy chcemy zobaczyć, co jest na przykład w tym źródle i czy ono w ogóle istnieje? Bo może zostało wyhalucynowane przez sztuczną inteligencję, które czasem zdarza się zmyślić też jakiś link, a jeżeli ktoś nie jest dostatecznie uważny i nie chce wejść w niego, no to ma problem.
0: Po każdym twoim rozdziale mamy kilka stron źródeł, to wygląda jak galop gisza w sumie. Bo jeszcze tutaj wyjaśnię, że galop gisza to jest taka strategia, która jest stosowana również w dezinformacji właśnie, kiedy ktoś chce uargumentować swoje zdanie, to zaczyna nas zasypywać faktami albo pseudofaktami, informacjami różnego rodzaju, które są fałszywe, półfałszywe. To jest potok słów po prostu. Źródła oczywiście też tam się pojawiają, jakieś nazwiska i tego jest tak dużo, że w pewnym momencie człowiek czuje się po prostu zalany tym wszystkim. A pamiętasz taki galop gisza najdłuższy, jaki miałeś w swojej karierze fakt-checkerskiej przyjemność, zapytania słuchać?
2: Pamiętam ten najkrótszy, on jest w tej książce, to jest dr Christian Perron z Francji, okres pandemii COVID-19, gdzie pamiętam, że zobaczyłem te zadanie, żeby napisać na ten temat analizę i pomyślałem, kurczę, 7 minut nagrania, to przecież co tam może być? Włączyłem, to był fragment jakiegoś przesłuchania właśnie, czy wystąpienia jakiejś komisji i dr Perron tam co 20 sekund rzucał nową tezą, którą trzeba było sprawdzić, a niektóre z nich naprawdę trzeba było kopać, bo widziałem je po raz pierwszy. Nie słyszałem nic wcześniej o Pfizer Gate na przykład i musiałem rozpoznać się, na jaki temat tam wszystkiego tego dotyczyło. On cytował też tam różne badania albo rzucał i mówię, jasny gwint, ale roboty na 7 minut, a tam jest 14 rzeczy do sprawdzenia. Tekst, czytanie tego tekstu, w sensie czas czytania tego tekstu jest dłuższy od tego wystąpienia. Ale to, wiesz, my to akurat możemy sobie tutaj podać rękę, bo my doskonale znamy przykład jednego takiego tekstu, który był prawie tak długi jak półtora godzinny film, który to wyjaśniał.
0: A cóż mogę powiedzieć? Pamiętam ile się go pisało i to nie były dwie ręce, tylko wiele różnych rąk.
2: Nie było tego warte, to jest najgorsze. To naprawdę nie było warte. 3 miesięcy pracy, chyba 2.
0: No ale dobrze, no to jest rzeczywistość fact-checkerska, to trzeba powiedzieć. Wspomniałam o tym, że w twojej książce jest bardzo dużo źródeł. Na końcu każdego rozdziału jest kilka stron źródeł. Nawet jakbym chciała je sprawdzić każde. Przeskanowałam je wzrokiem.
2: Tak,
0: oczywiście, zachęcam. Że tak, bo sprawdzałam, na czym się tam opierasz i tak dalej.
2: Znaczy nie ma nic bardziej wrednego niż przepisywanie tego całego linku z tymi wszystkimi literkami dużymi, małymi. Wiem, to jest upierdliwe, ale wszystkie te źródła istnieją. Żadne z nich nie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Wiem, bo jak bardzo niemądry człowiek zostawiłem sobie to oczywiście na sam koniec pracy nad tą książką i ręcznie potem sam to dodawałem. To było zbędne. No, jeśli kiedyś będę mieć okazję pisać następną, na pewno źródła będą robić sukcesywnie, zostawię na sam koniec.
0: Pytanie jest też takie, bo my może cenimy coraz bardziej źródła, ale jeszcze kiedyś, jakiś czas temu, parę lat temu, była właśnie dyskusja na ten temat, że te źródła powinny się pojawiać, no ale aż tyle? Jak zareagowało wydawnictwo?
2: Nie dostałem żadnego komentarza. To było raczej moje własne przekonanie, że oczywiście nadźródłowość jakiegoś rozdziału może się przyczynić do tego, że będę mieć powtarzać cudze opinie, a nie dodawać swoich. Ale stwierdziłem, że jeżeli podchodzę do tematu profesjonalnie, to chcę mieć pewność, że do niektórych kwestii mam więcej niż jedno źródło, że żadna z takich dużych tez, na które się powołuję, nie jest niczym nie poparta i że niczego sobie sam nie zmyśliłem, tylko mam na to papier, że tak powiem, albo w tym przypadku link. Tak jak na przykład w jednym miejscu wspominam o wygenerowanym przez AI sondażu, który ma pokazywać duże poparcie dla jednej z partii politycznych, który kompletnie przekręcił jego nazwę tej partii i no, tam są linki, które prowadzą do niestety już tweetów ze screenami, a nie do oryginalnego wpisu, potem został usunięty. Ale mam potwierdzenie, że coś takiego istnieje. Tak samo na Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem i każda cyfra, każda liczba i każda statystyka tam jest oparta na czymś konkretnym. Ba, nawet niektóre hasła, które się gdzieś tam wymieniam, też mają takie oparcie. Jak na przykład te dyskusje o tym, czy rozmowa o zagrożeniu związanym z AI i wyborami nie przysłoniła innych kwestii, które powinny nas bardziej bulwersować. To taka dyskusja tam była o deepfake'ach i znalazłem ciekawy tekst na stronie Instytutu. To był Knights of the First Amendment, czyli rycerze pierwszej poprawki, to taki jakiś amerykański think tank. I on właśnie stawiał tam taką tezę, że dużo było lęku przed wyborami w 2024 roku, bo to chyba wtedy to był ten czas, gdy pół świata szło do urn i że wszyscy mieli z tyłu głowy te wybory na Słowacji na przykład i ten wygenerowany dźwięk AI mówiący o tym, że ktoś tam podniesie ceny piwa, a tam ktoś będzie przekupywał głosy i z taką myślą, Jezu, teraz wszędzie już będzie to AI. I potem magazyn Wired prowadził monitor tego typu zagrożeń i okazało się, że chociaż tam gro ludzi poszło i zaczęło głosować, to były incydentalne przypadki. A ile z nich jeszcze było faktycznie jakimś manipulacyjnym zagraniem, a nie Elonem Muskiem, który wrzucał przeróbkę, na którym Kamala Harris jest ubrana w jakieś komunistyczne symbole, no to już w ogóle inna dyskusja.
0: Jeszcze jedną rzecz bym chciała zapytać, jeśli chodzi o tego wujka w Monie.
2: Jasne.
0: Pisałeś właśnie o przykładzie Associated Press, kiedy ta kwestia się rozjechała, no ale oczywiście dziennikarze, jest coś takiego, żebyśmy też to zaznaczyli, że dziennikarze śledczy działają czasami na swoich źródłach, których personaliów nie podają w swoich artykułach. To są ich źródła, od których anonimowości zależy to. Ich bezpieczeństwo czasem też. No to tutaj też warto chyba dodać i sprostować, że istnieją tacy wujkowie w Monie. No ale tutaj już redakcja, tak? Swoim autorytetem.
2: Trochę tak. I trochę zauważ, że raczej jeżeli ktoś jest dobrym dziennikarzem śledczym, to nie zaufa jednej osobie, po prostu jednej opinii. Będzie mieć coś na poparcie tego. Miałem taki tekst, który pisałem jakiś czas temu o tym, że została stworzona jakaś tajna eskadra w Ukrainie złożona z obcokrajowców i było parę źródeł, które to podało i wszystkie powoływały się na jedną redakcję śledczą gdzieś z Francji, która nie podała nic poza opinią jakichś anonimowych niby przedstawicieli sił zbrojnych, które powiedziała, że coś takiego powstało. Żadnego dokumentu, żadnego nic. Oprócz tego, że jakieś anonimowe osoby coś powiedziały. To nie jest to dziennikarstwo śledcze według mnie. Jeżeli bazujemy na jednym źródle, no to...
0: No nie, dwa albo trzy.
2: Co najmniej,
0: co
2: nie?
0: Najmniej.
2: To tak trochę w naszej metodologii Stowarzyszenia Demagog tak trochę stoimy.
0: No ale to jest dziennikarska zasada.
2: No i tak powinno
0: oni
2: być.
0: Oni byli pierwsi przed fact-checkerami.
2: I oby tak było. No bo nawet dziennikarzak przecież ktoś może wprowadzić w ten sposób błąd. A papiery i dokumenty nie kłamią, no chyba, że zostały stworzone tak, żeby kłamać oczywiście, no bo przeróbki istnieją, więc im więcej źródeł tego typu kwestii, tym lepiej. Więc z jednej strony ja rozumiem takie profesjonalne działanie na zasadzie chcę chronić kogoś, kto mi przekazuje ważne informacje, ale wtedy samemu powinienem powiedzieć, dobra, gościu, ale masz coś na potwierdzenie tego, co mówisz? To nawet Watergate w pewnym sensie przecież powstało na haśle follow the money, a nie na temat tego, że głębokie gardło przeszedł i powiedział, ej, wiecie, bo tam jedni szpiegują drugich.
0: Na dezinformacji i różnych oszustwach internetowych można zarobić. Jak się wzbogacili mieszkańcy wioski Wałęsy w Macedonii?
2: I to znacznie. Kurczę, tam nie pamiętam już niestety z głowy, więc warto po to sięgnąć po książkę Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia, ale dużo powyżej średniej
0: Reszta tej historii jest za paywallem.
2: To jest tak, że tam powyżej średniej zarobków krajowych. I to jest fascynująca opowieść o tym, bo myślimy sobie, po co ktoś miałby to robić? Ja tam mówię, że to jest trolling, że niektórzy naprawdę kochają wprowadzać ludzi w błąd. Takim przykładem może być w ostatnim czasie historia kogoś, kto podszył się pod Agnieszkę Holland na X-ie i napisał, że to, że mieszkańcy Krakowa zdecydowali się na wyrzucenie swojego prezydenta w referendum, to znaczy, że krakowianie nie dorośli do demokracji i się poniosło to kurczę w jakiś taki sposób, że nawet dwóch polityków na to zareagowało, mówiąc, że Agnieszka Holland trochę źle zrobiła, że tak skomentowała, to bardzo eufemistyczna teraz moja wypowiedź, powiedzieć, ale wiadomo, o co chodzi. No ale z drugiej strony są pieniądze i te pieniądze można zarabiać bezpośrednio, sprzedając treści, jak robił to swego czasu David Icke. Kurczę, kocham gościa. W sensie wymyślić to, że Rodzina Królewska to są zmiennokształtne jaszczury i jeszcze na tym zarobić. Któż by jakby... Jak wpadasz na taki pomysł? W którym momencie dochodzisz do tego, że z tego da się zrobić biznes?
0: Ja się zastanawiam, bo dla mnie to jest jedna z ciekawszych teorii spiskowych ze względu na to, jak płynnie można, i to zrobiono, podpięto do tej teorii spiskowej, prorosyjskie narracje, turbosłowiańskie narracje, to, że właśnie jaszczuroludzie, czyli kto NATO i Zachód, bo to oni są jaszczuroludźmi, według tej teorii, jak wiemy, Władimir Putin jest biorobotem, tak, ustawionym, więc jaszczuroludzie, którzy prowadzą odwieczną wojnę z Ariosłowianami, no wymyślili tutaj sposób wojny w Ukrainie, żeby Rosjanie z Ukraińcami się bili i to jest bratobójcza wojna ustawiona przez jaszczuroludzi. I gdzieś tam w DNA tej całej historii jest to, żeby się my jako Polacy nie angażować w ogóle w tę wojnę, bo to jest bratobójcza wojna ustawiona przez jaszczuroludzi. No i być może nie wierzymy w jaszczuroludzi, ale gdzieś tam z tyłu głowy komuś się może pojawić taka myśl, że no przecież to obrazuje stosunki międzynarodowe. No nie.
2: Kocham to, bo słuchając tego można sobie pomyśleć, że Gwiezdne Wojny to nie jest fikcja, to jest rzecz, która dzieje się pod polską granicą. To jest tak piękne. Może jeżeli ktoś ma takie codzienne sprawy, można pomyśleć, ach, ale no gdzieś tam przecież dzieje się coś tak pięknego jak z książek fantasy. No dobrze, ale wróćmy do Wełez, bo to jest za dobra historia, żeby po prostu ją przeskupować i mówić tylko o jaszczuroludziach. I w pewnym momencie, cofnijmy się do 2016 roku, mamy wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i nagle w sieci w amerykańskim internecie zaczynają pojawiać się jakieś przedziwne opowieści o tym, że papież Franciszek popiera Donalda Trumpa, różne informacje na temat Hillary Clinton. No jak się okazuje, nie wszystkie z nich są prawdziwe, ale co ciekawsze, nie wszystkie z nich nawet urodziły się w Stanach Zjednoczonych. Bo okazało się, że nic tak nie ekscytuje ludzi jak właśnie sensacyjne opowieści wokół wyborów. Jest to wspaniała okazja do tego, żeby zarobić dla siebie parę groszy, bo jeżeli wejdzie się na przykład w link, żeby przeczytać coś więcej, to jest okazja do tego, żeby nakarmić taką osobę reklamami. I w ten sposób właśnie mieszkańcy macedońskiego Wełez zaczęli zarabiać olbrzymie pieniądze, bo uczestniczyli w takich warsztatach pokazujących, w jaki sposób zbudować społeczność na Facebooku. No a co lepiej buduje zasięgi w mediach społecznościowych niż trochę sensacji. I w ten sposób w 2016 roku mieszkańcy Macedonii i tej jednej konkretnej miejscowości zaczęli zarabiać pieniądze na Amerykanach. I to w taki sposób, że czytałem pracę naukową opublikowaną niedługo po tych wyborach, że oni nawet nie czuli wstydu z tego powodu, że wpuszczali kogoś w maliny. W sensie, że jeżeli ktoś jest tak głupi, że jest to w stanie uwierzyć, no to na to zasłużył. Tam były takie komentarze osób z tej miejscowości. I co ciekawe, ten temat, w sensie ten sposób zarobku nadal jest aktualny. Jesteśmy w 2026, a skanując polskie media społecznościowe, można na przykład znaleźć ślady typu Donald Tusk nie wytrzymał i wykrzyknął w trakcie wywiadu telewizyjnego coś, albo pokłócił się z prowadzącym programu, albo, i to jest najnowszy przykład tego typu historii, państwu Nawrockich narodziło się nowe dziecko, więc prezydent razem z prezydentową doczekali się nowego członka rodziny. No i patrzymy na to, rzeczywiście jest jakieś zdjęcie, na którym widzimy głowę naszego państwa razem ze swoją żoną i tym nowym dzieckiem. No i klikamy w link, żeby zobaczyć, co jest tam więcej. W tym linku znajduje się historia wygenerowana za pomocą sztucznej inteligencji i oczywiście 6 reklam, które nam się wyświetla. Tylko tym razem pieniądze nie idą do Macedonii, tylko wszystko wskazuje na to, że do Wietnamu. I całe to zjawisko nazywa się, ma swoją nazwę wymyśloną przez Amerykanów z organizacji Lead Stories. To taka właśnie amerykańska organizacja fact-checkingowa, którzy w ten sposób ładnie złączyli ze sobą słowo Wietnam, czyli jest ten przedrostek Wiet i ta druga część spam, czyli no właśnie niechciane wiadomości. Oni zauważyli, że pojawia się za każdym razem, kiedy się coś dzieje, a nawet nie. I wszystko dotyczy celebrytów, znanej sytuacji. Były te protesty w Minneapolis związane z kwestiami imigrantów. No i co? I wokół tego też powstawały tam nieprawdziwe historie, na przykład wokół jednego z zabitych protestujących, że na przykład został zwolniony ze szpitala, czy coś tam. W Polsce z kolei tego typu opowieści pojawiały się po tragicznej śmierci Łukasza Litewki i można było zobaczyć, że tych artykułów jest multum żerujących na śmierci polityka, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością, co wydaje mi się, że jest karygodne i no, powinno już zostać wzięte pod uwagę przez samą platformę społecznościową, która powinna zrobić coś więcej niż tylko skasować dany profil, no bo no cóż, pieniądze pieniędzmi, ale miejmy chociaż trochę przyzwoitości.
0: Ostatnie pytanie. W swojej książce napisałeś, że pierwszy krok do weryfikacji, no to jest, no musi nam się chcieć.
2: Tak. Zgadza się.
0: I teraz pytanie, bo my tutaj mówiliśmy o mierzeniu cieni, o sprawdzaniu danych, o jakichś strasznych cyfrach, galopach i nie wiadomo czym jeszcze. Brzmi to skomplikowanie jak coś, czego naprawdę się trzeba nauczyć i wymaga to czasu. Jak zrobić, żeby się chciało i dlaczego warto?
2: Jak zrobić, żeby się chciało, to według mnie trzeba trochę zinternalizować w sobie jakąś taką potrzebę, że chcę czytać rzeczy, które są prawdziwe. Że trochę nie mam tego gdzieś. A to jest trudne w czasach, w których informacji jest tak dużo.
0: I jest tak rozrywkowa momentami.
2: Tak jest, że musi być ten hook. No, ten hook cię łapie. A czasem warto zostać do końca nagrania, bo może się okazać, że ten haczyk, który ma nas przytrzymać na tę całą minutę nagrania, jak sobie o tym pomyśli, człowiek to przecież nie jest ale aż tak długo.
0: Ja już przewijam od razu, tak, bo wiem, że na początku nie usłyszę odpowiedzi. A ile razy słyszałam, że a, to może faktycznie jest wygenerowane, ale jaki zabawny jest ten kotek.
2: No. O Boże, tak, to jest taki przykład, który mi cały czas przychodzi do głowy, że kiedyś widziałem jakiś fałszywy film dotyczący protestów we Francji rolników i ktoś tam zwrócił uwagę w komentarzu, że na tym filmiku widać, że jedna z krów idzie do tyłu, że idzie tyłem, podczas gdy wszystkie inne idą normalnie, więc no, wierzcie, że to jest AI, a ta osoba odpowiedziała, no i co z tego? No jak co z tego? No to się nie wydarzyło, to nie jest prawda. To jakby to...
0: Ale protesty się wydarzyły.
2: No tak, tak, ale akurat to nagranie nie jest prawdziwe. I to jest właśnie, wydaje mi się, że klucz. Powiedzenie sobie, że chcę czytać i chcę patrzeć na to, co jest prawdziwe, a nie zawsze to, co będzie pasować do moich poglądów, a to jest, znowu, to jest trudne. Ja to wiem. Ale jak się gdzieś to pomyśli o tym, że jest to ważne, bo to sprawia, że nie jesteśmy rzucani na lewo i prawo i ktoś nie decyduje za nas o tym, w jaki sposób myślimy i w co wierzymy, to zaczynamy już łapać się na tym, że jest nam coraz łatwiej, że naturalnie wychodzi nam czasem patrzenie na źródła, że coraz częściej sięgamy i wpisujemy w Google jakieś rzeczy, żeby zobaczyć, czy coś jest prawdą, czy nie, że tak naprawdę zrobienie tej wstecznej weryfikacji zdjęcia i zobaczenia, czy nie pojawiło się ten filmik wcześniej, albo czy w ogóle nie pokazuje czegoś innego, wcale nie jest takie trudne i wymaga tylko kilku kliknięć. Ja wiem, w dzisiejszych czasach kilka kliknięć to jest strasznie dużo, ale myślę, że te parę rzeczy, które wystarczy zrobić i one są za darmo, dostępne i wcale nie tak trudne, jak się okazuje, to jest klucz do tego, abyśmy mieli tej dezinformacji mniej i żebyśmy żyli w społeczeństwie z lepszą debatą.
0: Naszym gościem był Mateusz Cholewa, analityk i fact-checker z serwisu demagog.pl, autor książki Fake Off, wyłącz dezinformację ze swojego życia. Życzę nam wszystkim, aby nam się chciało weryfikować informacje i ich źródła. Osobiście muszę przyznać, że czerpię z tego pewną satysfakcję i czasem naprawdę się trzeba przyłożyć, a czasem wcale nie jest to takie trudne czy czasochłonne. Bardzo dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie. Audycję wydała Roma Leszczyńska, a ja nazywam się Wioletta Myszkowska. Do usłyszenia.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Jest środa, 22 dzień lipca, przed chwilą minęło południe.
3: Co państwo?
4: Lato!
2: Dzień dobry, witam państwa w imieniu ekipy. Julia Nowaczyńska audycję realizuje. Kasia Pasierbik czuwa nad całością i będzie odbierać już państwa telefony. A ja nazywam się Michał Olszański i zapraszam na kolejną edycję audycji Co państwo? Lato. A zatem tematy związane z wakacjami, ale nie do końca dzisiaj, bo dzisiaj będzie o edukacji. A z doświadczenia wiem, że ilekroć mówimy o edukacji, to państwo bardzo żywo reagują, bo to temat ważny, dotyczący praktycznie nas wszystkich, od dziadków poprzez rodziców po dzieciaki. A inspiracją do dzisiejszego wydania audycji jest poniedziałkowa Gazeta Wyborcza, w której oto jest duży materiał o rekrutacji do szkół średnich. Wielu zdolnych ósmoklasistów z dużych polskich miast właśnie się dowiedziało, że nie ma dla nich miejsca w żadnej szkole średniej. Rodzice i eksperci mówią jednym głosem: system jest zły, ale co w zamian? To artykuł Karoliny Słowik, która zaprosiła do dyskusji także ekspertów. Jeden z tych ekspertów, zaraz go państwu przedstawię, będzie z nami. Ale o co chodzi? Oto w obu miastach, czyli w Krakowie i w Warszawie, można było wybrać dowolną liczbę szkół i klas przy rekrutacji. System zwyczajnie się zapycha, nawet zdolni uczniowie mogą się dowiedzieć, że nie ma dla nich miejsca w tej chwili. Szansę będą mieli dopiero w drugiej sierpniowej rekrutacji i tutaj zarówno dzieciaki, jak i ich rodzice mówią, to zepsuje wakacje, to stres, oczekiwanie, zawiedzione nadzieje. Jedna z mam mówi, ten system jest chory, jest do zaorania. W tych najlepszych szkołach powstaną getta olimpijczyków. Nie wiem, czemu to wszystko służy. To nie jest normalne, mówi mama. Zlikwidować egzamin, zrobić rejonizację do szkół średnich, albo wręcz przeciwnie, zrobić egzamin trudniejszy, żeby były bardziej zróżnicowane kryteria wejścia uczniów do tych zdolnych, lepszych szkół i tych mniej prestiżowych. Poszerzyć listę przedmiotów egzaminacyjnych, niektórzy mówią. Niezależnie od pomysłów na zmiany w testowaniu dzieci po szkole podstawowej, eksperci zgodni są w jednym. Zarówno sama formuła tego egzaminu, jak i cały system rekrutacji jest zbyt wymagający, stresujący i mało sprawiedliwy, a zatem trzeba go zmienić. Szanowni słuchacze, zatem dziś pytam, czy egzamin ósmoklasisty ma sens? Czy to jest dobry sposób oceny kompetencji dzieciaków, które mają po 15 lat, prawda? 14-15 lat, w zależności od kiedy zaczęli edukację. I teraz zwracam się zatem do państwa, zarówno do rodziców, do nauczycieli, do uczniów także. Nasz numer jest do waszej dyspozycji, 510-357-357. Pytanie wydaje się być zasadne, czy egzamin ósmoklasisty ma w ogóle sens. A rozpoczniemy temat od rozmowy ze znakomitym ekspertem. Bardzo się cieszę, że jest z nami na linii profesor Marek Konopczyński, pedagog Uniwersytet w Białymstoku, członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Znamy się, profesorze, od wielu, wielu lat. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy o tym porozmawiać. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, również się bardzo cieszę, tym bardziej, że mamy podobne wykształcenie.
2: A resocjalizacja, kierunkowe. Dokładnie tak. Panie profesorze, drogi Marku, jak to wygląda w opinii specjalisty, jakim jesteś? Czy ten egzamin ósmoklasisty, stresujący, będący niejako taką pigułą po 8 latach nauki, ma sens?
5: Z mojego punktu widzenia, takiego pedagogicznego punktu widzenia, który reprezentuję, nie ma sensu.
2: Dlaczego?
5: Trzeba pamiętać o tym, że egzamin to jest chwila, to jest sytuacja nadzwyczajna i uczniowie, uczennice bardzo różnie reagują na sytuacje stresowe, sytuacje napięcia, sytuacje egzaminacyjne. W związku z tym taka sytuacja, taki egzamin tak naprawdę nie odzwierciedla ich wiedzy, tylko w zasadzie gotowość do zdawania egzaminu. A w edukacji nie o to chodzi. W edukacji chodzi, aby jakby całościowy proces edukacyjny, czyli całość wiedzy można było zbadać, a nie w jednym momencie, jak w pigułce, spróbować zorientować się, czy ten uczeń jest dobrym uczniem, czy złym uczniem, czy ma wiedzę, czy nie ma wiedzy. I w tym sensie egzamin, który decyduje o losach człowieka, o losach młodego człowieka, o jego dalszej biografii, o tym, kim będzie w życiu, na tym etapie właśnie już szkoły ponadpodstawowej, ten egzamin nie spełnia tych oczekiwań. Myślę, że nie spełnia oczekiwań ani rodziców, ani dzieci. I podejrzewam, że również nie spełnia oczekiwań nauczycieli, bo nie da się w pigułce, w krótkim czasie uzyskać informacji o człowieku, który ma kilkanaście lat i który przeszedł określoną drogę edukacyjną. W związku z tym egzamin jest taką czystą formułą, to jest pro forma, to jest dla uspokojenia czy dla poszukania jakiegoś formalnego rozwiązania, a w sumie ten egzamin dzieli dzieci na lepsze i gorsze. Bo...
2: Zdecydowanie tak, i to jest sytuacja taka, że te trzy przedmioty liczone w procentach później mają ogromne znaczenie przy właśnie rekrutacji do szkoły średniej, a wiadomo jakie ambicje często mają i rodzice i dzieciaki, i zaczyna się ostra walka. Ale dobrze, jeżeli zatem nie egzamin na zakończenie 8 lat nauki, to jak ocenić sensownie kompetencje ucznia? Za naszych czasów, bo my profesorze mieliśmy przecież egzamin do szkoły średniej. Ja tak pamiętam, jest. Po zakończeniu 8 klas, była normalnie świadectwo, fajnie, jesteś, Michał, absolwentem podstawówki i teraz idziesz dalej.

0: wyraźny skrót edukacyjny, skrót myślowy i uznaliśmy, że jedna chwila będzie decydowała o życiu młodego człowieka. Ja zawsze daję taki przykład, że jak człowiek zdaje egzamin na prawo jazdy, to może go poprawiać. A przecież uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami jest czymś groźniejszym społecznie niż dostanie się do takiej czy innej szkoły. I można po krótkim czasie poprawiać egzamin, poprawiać,
1: aż do skutku.
0: Końcu go zda. Tak. Aż do skutku. I tutaj powstaje pytanie, dlaczego nie ma, dlaczego jakby nie idziemy w tym kierunku dawania większej szansy młodym ludziom. Ale odpowiedź jest taka natury filozoficznej. Wynika to z filozofii, z doktryny szkoły, która nie jest instytucją włączającą, ekskluzyjną, czyli włączającą wszystkie dzieci do tego procesu, tylko raczej instytucją ekskluzyjną, instytucją, która dzieli dzieci na lepsze i gorsze. Myślę, że trzeba się głęboko zastanowić nad tym, czy taka szkoła w XXI wieku powinna istnieć i czy rzeczywiście jedna chwila, która nie odzwierciedla wiedzy człowieka, tylko umiejętność, że tak powiem, pewną sprawność intelektualną zdawania egzaminów. Czy taki egzamin powinien w ogóle w tej formule istnieć?
1: Ja bym takie był bliżej... pytanie dziś zadajemy właśnie. A powiedz mi, czy w takim razie masz wizję, jak by miała wyglądać ta ocena ucznia po 8 klasach? Jak miałaby być sformułowana? Opisowo, czy jednak w kategoriach stopni?
0: Na pewno nie w kategoriach stopni, bo stopnie to jest XIX i XX wiek i stopnie nic nie pokazują. Jestem za, po pierwsze, oceną opisową, ale oceną opisową całej sylwetki ucznia w różnych jego wymiarach. Mhm. Nie tylko w wymiarze wiedzy, ale również kompetencji społecznych, pewnego solidaryzmu społecznego, pewnej pomocniczości społecznej, czyli sylwetkę młodego człowieka, a nie tylko jego poziom wiedzy, bo poziom wiedzy wcale nie oznacza, że wiemy o tym młodym człowieku, młodym chłopcu czy młodej dziewczynie bardzo wiele, bo można się wykuć i można zapomnieć, prawda? Więc to nie odzwierciedla tej formuły. I myślę, że bliższe byłyby mi egzaminy do szkoły średniej i egzaminy na studia. To jest ten sam problem.
1: Tak.
0: Dokładnie ten sam problem. Niż egzamin, jednorazowy egzamin i punkty, które decydują o przyszłym życiu
1: Słusznie.
0: Młodego człowieka.
1: I zresztą spójrzmy, nawet gdyby była też taka ocena, jak mówisz, uwzględniająca bardzo różne kompetencje tego ucznia, no to później dla dyrektora liceum jednak jakiś sposób kwalifikacji do jego szkoły no powinien być. Jakby ten miał egzamin wyglądać i jakie miałyby być wyciągnięte z tego tytułu wnioski w postaci przyjęcia dzieciaka do pierwszej klasy czy innej, to już są kwestie inne, ale mamy tu rzeczywiście kilka problemów, które się pojawiają. Generalnie dziś zajmijmy się wobec tego tym nieszczęsnym egzaminem. Jak Państwo słyszeli, profesor Marek Konopczyński jednoznacznie uważa, że nie jest to dobry pomysł, że to jest incydent pewien, niektórzy źle odbierają egzamin z powodu stresu. Wobec tego chyba za moment rozpoczniemy dyskusję z naszymi słuchaczami. Czy mogę liczyć, drogi profesorze, że będziesz z nami przed 13, kiedy podsumujemy naszą sondę?
0: Ależ oczywiście tak, jestem do Twojej i Państwa dyspozycji.
1: Bardzo dziękuję. To był profesor Marek Konopczyński, który jest pedagogiem, także po resocjalizacji, jak mówiliśmy, to nas łączy, mamy takie podobne wykształcenie, a pracuje na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest także członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za otwarcie i już, szanowni Państwo, wchodzimy w rozmowę ze słuchaczami. Jak mówiłem, Kasia Pasierbik odbiera telefony. Jako pierwszy pan Bartosz. Witam pana, panie Bartku, to pan rozpocznie tę rozmowę. Uważa pan, że egzamin ma sens ósmoklasisty?
2: Wie pan, no ma większy sens niż egzamin, który ja zdawałem, czyli tak zwany test szóstoklasisty, bo on dopiero nie miał prawie żadnego znaczenia. To była tylko taka informacja zwrotna, I to było bez sensu. No powiem tak, no tylko to by trzeba było całkowicie zmienić ogólnie system, czy to też wyższego szkolnictwa i też tego średniego, tego podstawowego, no bo ja przypomnę, no na studiach to jednak, bo przynajmniej test ósmoklasisty, nie da się nie zdać, jak to było wspomniane, a na studiach to jednak trzeba czasami 60% wyrobić,

0: jest dopiero stres, bo nawet człowiek może się w większości nauczyć, a i tak nie zda. Tutaj te były przykłady o tym, czy co pan podawał, że rejonizacja. Tylko właśnie z rejonizacją to jest taki na przykład problem, właśnie był jak na podstawie gimnazjum, bo gimnazje miały wyrównywać szanse, takie były z założenia. I tylko co się stało? Stało się to, że sami rodzice stworzyli taki system, zaczęły powstawać tak zwane nieformalne, elitarne gimnazja, które właśnie takie też były, bo niby gimnazja miały być rejonizowane. Ja zresztą chodziłem do swojego rejonowego, bo jakoś tak nie miałem takiej ambicji, żeby do jakiegoś super chodzić, ale to nam mówiono, że to właśnie sami rodzice zaczęli, bo tutaj są robić tak zwane research, jak to się mówi, sprawdzać, i takie gimnazja, takie elitarne mimochodem też powstały. No, ta sytuacja, no po prostu mamy te, sytuacja rzeczywiście jest trudna, no ale...
1: I wymaga jakiejś poprawy, ale rozumiem, że raczej pan jest za utrzymaniem tego egzaminu ósmoklasisty.
0: No jakoś tak, raczej jestem za utrzymaniem, no zawsze się znajdą tacy, że którzy po prostu będą chodzić na jakieś olimpiady. Zresztą wie pan, to też jest kwestia, o której tutaj nie była wspomniana, liceów prywatnych, one też zmieniają całkowicie też, czy społecznych tak zwanych, optykę właśnie tych liceum i po prostu tam można się dostać też już nawet nie za, tylko za, jak ktoś po prostu jest majętny, więc
1: no tak, bo to są opłaty, ale też są lepsze i gorsze, i dla niektórych klasycznym przykładem jest warszawska Bednarska, do której jest straszna kolejka i ciężko się dostać. Bardzo panu dziękuję. Pani Tereso, a jakie jest pani zdanie? Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu. Proszę pana, ja mam dużo lat. Ja kończyłam szkołę podstawową i wtedy krytykujemy tamte czasy, ja też je krytykuję. Mówimy czasy słusznie minione, tak. Ale proszę pana, był porządek. Po 7 klasach był egzamin, nikt nie wymagał od... Nauczyciele znali tych uczniów do 7 klasy. Była ocena na świadectwie. Dobrzy uczniowie szli do liceum. Ci, którzy czuli się na siłach. Było kilka osób na jedno miejsce. Ci niezdolni szli do zawodówek. Kształcili się. Były praktyki u szewców, hydraulików, elektryków, budowlańców. I to był porządek.
1: Dobrze, no były jeszcze technika, pani Tereso, czyli była też grupa zdolnych matematyczno-fizycznie i często ci wybierali dobre technika.
2: Matematyczno-fizycznych klas, tylko były technika. Jeśli ktoś był dobry z matematyki, szedł do techniki ekonomicznego i wszelkich innych. I to uważam był porządek. Dobrzy uczniowie po liceum szli na studia. Ja uważam, a obserwuję życie i lubię życie obserwować, że najwięcej krzywdy zrobiły prywatne wyższe studia. Bo magistrem, inżynierem był człowiek zdolny, a później płaciło się czesne. Ja znam takich, nie jestem głosłowna. Panowie profesorowie brali czesne, świetnie im się żyło i kształcili takich...
1: Pseudomagistrów, tak? Ma pani to na myśli?
2: Proszę pana, ja się słyszałam w radiu czy w telewizji piękne powiedzenie. Czym się różni wykształcenie dzienne od zaocznego?
1: Czym?
2: A to tym się różni, proszę pana, tak jak słowik i wróbel. Słowik kończył wokalistykę dziennie, a wróbel zaoczny. I proszę pana, ci panowie magistrowie nie mają pracy. Ale szewca, ja mieszkam w mieście 20-tysięcznym, nie mamy szewca, proszę pana, bo w każdym magister, przecież magister, no prawda, tak. Inżynier, magister.
1: Czyli jest pani Tereso zdecydowanie za starym systemem, gdzie były egzaminy i gdzie tutaj to decydowało o tym, czy dany uczeń nadaje się do danej klasy, czy do danej lepszej, czy gorszej szkoły. Bardzo dziękuję, to była pani Teresa, zwolenniczka starego systemu. Pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry, panie Łukasz.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja jestem ojcem trójki dzieciaków. Syn w tym roku skończył technikum, córka jest w liceum. Najmłodszy syn jest w podstawówce jeszcze.
1: No, to pan ma świetny przegląd. Bardzo ciekaw jestem pańskiej opinii.
3: No i ja jestem jak najbardziej za utrzymaniem tego egzaminu. Jest to co prawda stres dla dzieci, tak samo jak i matura. Natomiast no, jakieś kryterium weryfikacji wiedzy, umiejętności i tak dalej, no musi być, no bo no, nie sposób wszystkich przyjąć do najlepszych szkół. Jakoś się to musi odbyć. Trzeba też pamiętać, że kryterium przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej to jest nie tylko egzamin ósmoklasisty, ale to jest wypadkowa również ocen ze świadectwa. teraz sobie wyobraźmy taką sytuację, że, no, że uczniowi tam nie poszło z jakiegoś przedmiotu, ma gorszą ocenę, gdzieś tam z nauczycielem się nie do końca lubią, rozumieją i po to jest właśnie ten egzamin bezstronny, sprawdzany przez niezależną komisję, anonimowo, żeby właśnie takie błędy wykluczyć. Ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście nie ma idealnych rozwiązań. Ja też uważam, że polska szkoła została w XIX wieku i że te oceny, tak, że te oceny takie liczbowe też może nie do końca są ten, no ale jakaś musi być ta weryfikacja. No nie ma rozwiązań idealnych.
1: Ale rozumiem, że spokojnie pan czeka na egzamin ósmoklasisty tego najmłodszego swojego dzieciaka, który jest w której klasie teraz?
3: Teraz będzie po wakacjach w piątej.
1: A, no to jeszcze pan ma chwilę czasu, zobaczymy, czy przez te trzy lata nie będzie zmian.
3: A najstarszy właśnie bierze udział w rekrutacji na studia, no i zobaczymy.
1: Powodzenia wobec tego. Dziękuję panie Łukaszu. Mamy zatem głos zdecydowanie za utrzymaniem tego porządku, który jest w tej chwili. Pan Paweł, dzień dobry, witam.
4: Dzień dobry. Ja jestem całkowicie przeciwny temu. Bo pewnie tak jak i pan, pamiętamy czasy, w których musieliśmy zdawać egzaminy, żeby się dostać do wymarzonych szkół. I mógłbym o tym długo rozmawiać, ale moje wnioski są następujące. System, który ma zweryfikować każdego, w większości nie weryfikuje nikogo, ponieważ nie ma systemu, który jest dobry dla wszystkich. Mhm. Moja córka właśnie zdawała egzamin ósmoklasisty, a ponieważ mam 5 dzieci, więc każdy model w ostatnich 30 latach przerabiałem. I muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Według mnie, ja to tak oceniam, dzisiejsze dzieciaki podkręcają oceny na maksa po to, żeby mieć szansę dostać się wszędzie. Przecież to jest parodia. Nie ma czegoś takiego w życiu. Albo jesteś dobry w czymś, albo jesteś dobry w czymś innym. Jeżeli nie będzie egzaminów i szkoły nie będą wymagały konkretnego profilu ucznia, niestety, to dostaną to, co im przygotował system. A potem są problemy. Ja to wiem, ponieważ jestem ciągle w tej edukacji od 30 lat, no już tak, prawie.
1: Mając piątka dzieci,
4: jak to
1: tak
4: wygląda.
1: A jak poszło, jak poszło córce teraz na tym ósmoklasisty egzaminie? Będzie miała dobre wyniki?
4: Tak, no doskonale jej poszło. Ona zresztą bardzo dobrze się uczy. Ja nie wiem dlaczego. W ogóle po prostu te stopnie to jest jakieś szaleństwo, ta tak, średnia, tam jakieś 5,5. To jest w ogóle jakieś niewyobrażalne dla mnie, ale to nie o to chodzi. Niech pan popatrzy. Przecież jeżeli ja chcę być inżynierem, to ja nie będę świetny w opowiadaniach, raczej. Nie będę świetny w jakichś, być może nawet naukach przyrodniczych, ale za to będę fenomenalny w naukach ścisłych. I co? Jeżeli mam po drugiej stronie szkołę, która mówi, potrzebuje takiego kogoś, kto ma takie myślenie, to oni powinni układać egzaminy tak, żeby wykluczyć ludzi, którzy są dobrzy, trochę dobrzy we wszystkim, ale w niczym nie są wybitni. Lepsi są przecież specjaliści niż ludzie od wszystkiego.
1: No, ale czy to nie oczywiste powinno być, panie Pawle, na poziomie już zdania na studia? Czy pan nie wcześniej przesuwa ten próg kompetencji kierunkowych? Bo tutaj jeszcze mamy do czynienia z bardzo młodym człowiekiem, 15-16-letnim. On powinien jednak mieć pewien szeroki horyzont, a za naszych czasów, jak pan pamięta, ta specjalizacja była bardzo mocno akcentowana już kiedy się szło na studia i konkretną wiedzę trzeba było tam przedstawić.
4: Zgadzam się, ale panu powiem, że to jest też dylemat zawsze każdego człowieka. Ja miałem taki dylemat, jak skończyłem 8 klasę, gdzie iść do liceum czy do technikum, bo zarówno i w jednym i w drugim się świetnie czułem. Mhm. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, bo wybrałem technikum. Może byłoby lepiej, gdybym wybrał liceum. Moim zdaniem nie ma tej granicy, że już w wieku 18 lat to moja córka na studiach jest i ona też do końca nie wiedziała, na jakie studia ma iść, a przecież robiła to w wieku 18 lat, no czyli tak, dużo później. I wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Ja jestem zwolennikiem jednak ukierunkowania i to jest właściwie moim zdaniem zadanie szkoły podstawowej, że tam powinno się już w jakiś sposób wyławiać ludzi, którzy mają predyspozycje w danym kierunku.
1: Do danego kierunku, tak. Fajnie, dziękuję bardzo. A zatem mamy tutaj zdecydowanie głos na nie, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty. Kolejny nasz słuchacz, pan Sebastian. Dzień dobry panu.
5: Dzień dobry panie redaktorze.
1: Witam pana.
5: Panie redaktorze, pozwolę sobie wypowiedzieć się w imieniu mojej żony, która jest dyrektorem od kilkunastu lat, dyrektorem szkoły podstawowej w dużym mieście wojewódzkim.
1: No to miała bardzo ciekawy głos.
5: Likwidowała gimnazjum, zarządza podstawówką, jest osobą, która się kształci, studia podyplomowe. I jej zdanie jest jedno. nasz system pruski edukacyjny należałoby zburzyć w całości, od podstawówki przez szkoły średnie. To wszystko opiera się na ocenach, na każdym kroku. Daliśmy mnóstwo praw dzieciom, daliśmy mnóstwo praw rodzicom, nie daliśmy prawie praw szkołom. Od tego się zaczyna. Przychodzą niewychowane dzieci, które uczymy w sposób tak, jak się uczyło 100 lat temu. Oceny, próba dyscyplinowania dzieci, która się nie udaje dzisiaj. I tak naprawdę według niej wszystko musiałoby być zbudowane od podstaw. Da się to zrobić, ale nie wierzę w to ani ja, ani ona. Bo do tego jest potrzebna zgoda partyjna, ogólnopolska.
1: No to jest problem polityczny, ma pan rację. Nie widzę ministry, akurat teraz mamy panią ministrę, ale nie widzę kogoś, kto kieruje polską edukacją, kto by powiedział, tak jak pan czy pańska żona, trzeba to wszystko zaorać i od początku zbudować.
5: Oczywiście i sam pan wie najlepszy przykład rządy PiS-u, historia i teraźniejszość. Jak można manipulować historią? Z takimi ludźmi nie da się dogadać. Więc dla polskiej szkoły nie widzę rewolucji, może drobne zmiany, chociaż nie daj Boże, jeśli ministrem edukacji będzie pan Braun, albo wróci ktoś inny, gdzie my będziemy?
1: Grozą powiało, panie Sebastianie. Dziękuję panu bardzo, ale tu mnie pan rzeczywiście trafił, po prostu chyba za chwilę się przewrócę, ale dobrze. To był pan Sebastian, który poddaje krytyce cały system edukacyjny, włącznie z tym egzaminem ósmoklasisty, o który dzisiaj państwa pytamy w audycji Co Państwo Lato. Jest z nami kolejna pani, pani Jagoda. Dzień dobry pani. Witam.
6: Dzień dobry. Dzień dobry. O ile ja dobrze zrozumiałam pana eksperta, to z tych dwóch form egzaminów przychyla się bardziej do egzaminów wstępnych.
1: Mówiąc organizowanych przez licea, tak. Czy technika, tak, czy szkoły, tak.
6: Czy studia wyższe.
1: Tak.
6: Mówiąc o tym równocześnie, pan ekspert zaznaczył, że jeden dzień, jeden egzamin, jedna chwila nie powinna decydować o całym naszym życiu. No więc właśnie dlatego kompletnie się nie zgadzam z panem ekspertem. Ponieważ taki
1: przekażę
6: egzamin wstępny, może słucha, taki egzamin wstępny to jest właśnie jedna chwila, jeden dzień, kiedy możemy być naprawdę w złej dyspozycji, kiedy możemy mieć gorączkę i tak dalej. Natomiast egzamin wstępny, przepraszam, egzamin ósmoklasisty to jest egzamin przeprowadzany w komfortowych dla ucznia warunkach, wśród swoich, wśród nauczycieli. Mało tego, uczeń nie musi myśleć, zastanawiać się, podejść do egzaminu, nie podejść, mam szansę do liceum się dostać, czy nie mam szans. Musi zdawać i koniec. Mało tego, przy rekrutacji bierzemy pod uwagę nie tylko egzamin, wynik egzaminu ósmoklasisty, ale przecież również świadectwo, a więc to jest wypadkowa tych nauczycieli, którzy naciągają. Na świadectwach mają uczniowie bardzo ponaciągane stopnie w górę. Mają bardzo dobre opinie, mają punkty za wolontariaty, też ponaciągane inne rzeczy możliwe. Co tylko można, to nauczyciel chowa.
1: Ma pani rację, bo nauczyciel się w ten sposób chwali swoimi osiągnięciami. Oczywiście. Mówi, proszę, jakich mam uczniów.
6: Tak, a poza tym nauczyciel chce być lubiany i przez uczniów, i przez rodziców. Rodzice bardzo naciągają też i punkty zachowania, proszą i o oceny, uczniowie też błagają. No i różni są nauczyciele, są tacy, którzy bardzo ulegają i bardzo zawyżają. I to jest ta wypadkowa, ten egzamin sprawdzany przez zupełnie neutralnych, nieznanych egzaminatorów, obiektywny można powiedzieć bardziej, plus świadectwo. Czyli to jest o wiele bardziej komfortowy sposób rekrutacji dla ucznia. Natomiast no idealnie byłoby w ogóle nie egzaminować, bo to stres. Nie da się żyć bez stresu. No, uczniowie się uczą do egzaminów. Uczniowie się uczą dla ocen. Nie uczą się dla siebie.
1: I nie unikniemy rywalizacji, prawda?
6: Jestem emerytowaną nauczycielką. Aha. Taką nie naukowcem, tylko praktykiem. I wierzcie mi państwo, uczniowie się uczą dla egzaminów, dla ocen. Nie dla siebie. Niestety.
1: Ale rywalizacja jest wpisana w nasze życie i też tak do tego trzeba podchodzić. Ja pamiętam, kiedy kończyłem podstawówkę tutaj na Bielanach, były dwie szkoły licealne, które miały jakby prestiż. To był Lelewel i Sępołowska. No, akurat mnie bliżej było do Sępołowskiej, do kolegów. Poszedłem, zdałem egzamin, 4 lata, matura, poszło. Bardzo dziękuję pani Jagodo. Teraz pan Jakub jest z nami. Mamy bardzo taki ciekawy rozkład tych opinii, tak jakby na przemian. Ciekaw jestem, co pan sądzi, panie Jakubie, o tym egzaminie.
7: No ja chyba się podłączę pod tą kwestię, że tak naprawdę, tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała, dzieci uczą się do egzaminów. Tak naprawdę moim zdaniem okej, może być egzamin na studia, ale egzamin u ósmoklasisty jest bez sensu. To szkoła tak naprawdę, nauczyciele i cały system edukacji powinien przygotować przez 8 lat i dziecko ewentualnie potem powinno wybrać, czy chce iść do zawodówki, czy chce iść do liceum, czy chce iść do technikum. Ten stres jest tutaj niepotrzebny, bo tak naprawdę co nam to daje, że oni podczas tej ósmej klasy cały ten czas poświęcają, nie tylko oni, ale rodzice, ale cała szkoła po to, żeby tylko zdać egzaminy, już nie wspominając o całej jakby papierologii, całym procesie, który jest potrzebny,
1: no
7: tego,
1: dobrze,
7: żeby to przygotować.
1: Rozumiem pana, panie Jakubie, ale teraz zadam panu wobec tego takie pytanie. Okej, okay, nie ma egzaminu, uczniowie wybierają i ma pan jakieś dobre liceum w danej dzielnicy, w danym mieście, gdzie ma pan na przykład 3 kandydatów na jedno miejsce. Jak pan rozstrzygnie, kto wejdzie, a kto odpadnie?
7: Ja myślę, że tu nie ma kwestii. Właśnie to w takim razie to znaczy, że jest kwestia braku tak naprawdę albo szkół, albo tego, jeżeli musimy w ten sposób...
1: No nie, szkół jest sporo, ale są ambicje, jak pan wie, rodziców, którzy będą parli.
7: No właśnie,
1: i jest opinia o to najlepsza szkoła w mieście.
7: Czyli dotykamy tego, co nie powinno być. To nie powinna być kwestia ambicji rodziców, tylko ambicji dzieci. To dzieci chodzą do tej szkoły, to one się uczą, a nie rodzice. To musimy chyba się cofnąć do całkowicie czegoś innego. To rodzice chcą być w tej szkole, czy to dzieci chcą
1: to
7: być
1: prawda
7: w tej szkole?
1: Ale
7: to
1: jeżeli właśnie, dwóch to? Andrzejów chce w tym samym być liceum, a miejsce jest tylko dla jednego Andrzeja, jak pan rozstrzygnie, który Andrzej powinien do tej szkoły pójść? A obaj chcą, tylko że nie ma miejsca dla obu.
7: No to no oczywiście, no osób logicznych nie jesteśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Tak
1: no
7: naprawdę,
1: rozstrzygnąłby to egzamin, prawda? Obaj siadają.
7: A nie powinna to rozstrzygnąć tak naprawdę jakaś standaryzacja tych szkół i tego, że jeżeli w tej szkole nie jestem, to mogę iść do tej innej szkoły, ale ona ma ten sam poziom. To czy to musi być rywalizacja pomiędzy szkołami, to nie powinien być po prostu wybór taki logistyczny, że mieszkamy tu, mamy tą szkołę, mamy blisko, ona jest w takim samym
1: czyli
7: poziomie,
1: powrót do rejonizacji.
7: Tak, jak szkoła, która jest po prostu 50 kilometrów. W dzisiejszych czasach problemem jest zawsze logistyka rodziców, gdzie mieszkają, zaczynają się wycieczki, korki. To powoduje mnóstwo innych problemów, które nie są tematem tej audycji, tylko ze względu tego, że jest jakaś rywalizacja i egzamin po to, żeby się dostać do szkoły, która powiedzmy w pana przypadku, niech będzie, ja nie wiem, gdzie pan mieszka w Warszawie, ale załóżmy, że to jest na drugim końcu Warszawy. Ja tylko się o to biję, żeby jechać przez pół dnia, zawieźć dziecko na drugi koniec Warszawy, bo ta szkoła jest dobra.
1: A tak jest, ma pan rację. To bardzo
7: właśnie,
1: panu dziękuję.
7: To jest idiotyczne.
1: Panie Jakubie, pan jest idealistą. Widzę, że pan ma pewne pomysły, rozwiązania, ale to tak w praktyce nie byłoby takie łatwe, żeby rozróżnić jednego Andrzeja od drugiego i który ma prawo pójść do tej lepszej szkoły, którą chce. I obaj to samo wybrali. Panie Adamie, teraz jest pan z nami. Dzień dobry, witam.
8: A dzień dobry, panie Michale.
1: Dzień dobry, antena dla pana.
8: Już mówię. Wie pan co, ja generalnie jestem przeciwnikiem egzaminowania, bo kłóci się to z innym przekazem, który się daje uczniom w szkole i mówi się, że na oceny pracują cały rok. No to skoro pracują cały rok, to po co egzaminy? To się jedno z drugim, że tak powiem, nie
1: kłóci.
8: Trzyma.
1: Tak,
8: to się kłóci, no bo pracuje się na przez pewien okres na jakiś poziom wiedzy. Ale zgodzę się z panem, który był wcześniej i właśnie po to też dzwoniłem, że generalnie mówiąc problem polega na tym, że my w szkołach średnich nie mamy standaryzacji, czyli nie mamy jak gdyby tego samego poziomu. Szkoły publiczne, no bo jakby nie patrzeć, szkoła średnia jest szkołą obowiązkową, nie możemy dziecka nie posłać do szkoły średniej.
1: Mhm.
8: One powinny mieć ten sam poziom. Nie powinno być dylematu, że tu szkoła lepsza, tu szkoła gorsza.
1: No, panie Adamie, pan wierzy w to, co pan mówi?
8: Znaczy ja wierzę,
1: sam pan
8: bo
1: wie,
8: największym...
1: I mieliśmy w życiu swoich różnych nauczycieli. Sam pan wie, jak
8: tak,
1: są
8: dokładnie
1: różni. Jak niektórzy są, zapamiętamy ich fatalnie, że nic tak gorszego nam się nie mogło zdarzyć, a są nauczyciele, których będziemy całe życie wspominać i im dziękować.
8: I widzi pan,
1: tak
8: to jest
1: niestety
8: ten poziom,
1: jest,
8: na który powinniśmy zejść tak naprawdę, bo jak się popatrzy, ja teraz patrząc na przykład na doświadczenia córki w szkole średniej i jej rówieśników, którzy wybrali inne licea, widzę, że poziom jak gdyby, brak procedur dla nauczycieli. Tu jest w ogóle jakieś takie pogubienie. No, tak jak jeden nauczyciel wystawia na oceny w ten sposób, drugi patrzy w inny sposób. tu nie może być, nie może być szkoła, nie może być subiektywnym, jak gdyby subiektywnym sumą jakichś różnych charakterów nauczycieli. Szkoła powinna mieć jeden standard i tu w tą stronę może powinniśmy iść.
1: Rozumiem. Bardzo panu dziękuję, ale to ładna wizja jest tylko nierealna według mnie, panie Adamie. No ale można zawsze mieć jakiś taki w sobie pomysł na to, jak świat powinien wyglądać, ale on tak nie wygląda. Dobrze, to teraz, proszę państwa, mamy kolejnego eksperta z całym szacunkiem, że jest to bardzo młody człowiek, bo jest z nami Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej, a ponieważ Akcja Uczniowska często jest reprezentowana u nas tutaj w Radiu 357, mamy zaufanie do tych młodych ludzi, którzy biorą na siebie odpowiedzialność reprezentowania innych uczniów, to liczę na to, drogi Filipie, że tutaj zabierzesz zdanie w imieniu tych, którzy ten egzamin ósmoklasisty mają za sobą, bądź boją się go. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
9: Witam serdecznie, dzień dobry, witam państwa, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo mi miło i dziękujemy za zaproszenie.
1: Powiedz może najpierw, żeby słuchacze wiedzieli, na jakim ty jesteś etapie edukacji w tej chwili.
9: Ja jestem na etapie tak naprawdę rozpoczęcia drugiego roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, więc trochę już tego czasu po napisaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego mam za sobą. Niemniej jest on cały czas żywy gdzieś w mojej głowie, w moich wspomnieniach, więc te schematy, te swego rodzaju problemy, które cały czas trawią ten system egzaminowania, system rekrutacji, no mam cały czas w głowie i w nich jako Akcja Uczniowska cały czas pracujemy i widzimy je na bieżąco, ponieważ no nie da się, jakby to powiedzieć, od tego systemu niestety uciec. Jak się zobaczyło jego problemy, to
1: wy nie ukrywacie,
9: jest to naprawdę uderzające.
1: Wy nie ukrywacie jako Akcja Uczniowska krytycznej postawy wobec systemu edukacji, wobec tego teraz cię już proszę o opinię na temat egzaminu ósmoklasisty. Co sądzisz o tym, co sądzi o tym społeczność uczniowska?
9: Egzamin ósmoklasisty w tej formie, jaką aktualnie ma, no pokazuje trochę to, że w żaden sposób się nie sprawdza. Według nas, według także mnie, sprawdza on kompetencje tak naprawdę w trzech obszarach, czyli języka polskiego, angielskiego i matematyki. No i potem tak naprawdę uczeń jest z tą wiedzą no, na poziomie dość podstawowym, mimo wszystko rzucony do systemu, w którym trochę się może nie odnajduje, ale w trochę też, który nagle stawia go przed wyzwaniami, których on się w ogóle nie spodziewał. Nagle wchodzi na najgorszym tak naprawdę według nas moment edukacji, czyli moment wieku 14, może przy odrobinie szczęścia 15 lat, kiedy musi wybrać nagle spośród gamy wielu przedmiotów, wielu profili nauczania, takich jak biolchem, jak matfiz, które wedle tego systemu mają go ukierunkować na już ścieżkę studiów. No, my osobiście uważamy, że absurdem jest to, że od 14-latka oczekuje się tego, żeby wybierał już swoją ścieżkę zawodową, albo przynajmniej dalszą ścieżkę edukacyjną na uczelni wyższej, w wieku, kiedy dopiero uczy się życia, uczy się tego, jak świat wygląda, czego może od niego oczekiwać i jakie drogi może przed nim otworzyć przyszłość.
1: No ale on ma jeszcze przed sobą 4 lata właśnie nauki w szkole średniej. Zdaje ten egzamin i patrz, idzie do liceum, technikum czy do zawodówki i tam będzie dopiero gdzieś się orientował, co chciałby robić po tym, jak zrobi maturę, czy skończy szkołę. Tutaj mamy do czynienia z egzaminem, który niejako podsumowuje te 8 lat podstawówki i rekomenduje, jaką szkołę mogę wybrać. Czy nadaje się do dobrego liceum, czy raczej będę szukał miejsca w marnym technikum?
9: No właśnie i tutaj myślę to, co właśnie pan powiedział, jest chyba idealną syntezą tego, z czym my mamy problem, czyli tego, że dobre liceum kontra marne technikum, a może marne liceum kontra dobre technikum właśnie. Mhm. To jest ten problem, który też my bardzo często czujemy, który się krystalizuje bardzo mocno w takim braku tego, co pan właśnie powiedział, czyli tego finału szkoły podstawowej. Mamy ten egzamin, a może zamiast tego egzaminu powinniśmy równolegle postawić także na bardzo silne doradztwo zawodowe, doradztwo, które by wskazało tą drogę, bo młody człowiek naprawdę w wieku tych 14 lat po napisaniu tego egzaminu i otrzymaniu tych wyników jest naprawdę zagubiony. Nie wie, w jaką stronę ma iść. Mhm. Niestety ten projekt, jakim było właśnie doradztwo zawodowe, no niestety kompletnie nie wypalił. Uczniowie wypełniają jakieś dziwne testy, z których niewiele się naprawdę dowiadują o tym, jakie mają talenty, jakie mają mocne i słabe strony, w jaką stronę powinni iść. Często te decyzje o tym, czy to technikum, czy szkoła zawodowa, czy liceum jest wybierane nie na podstawie ich faktycznych predyspozycji, a bardzo często to na podstawie jakiejś presji społecznej, czy tego, jakie są faktycznie możliwości w mieście, w którym żyją. No i niestety to się nie sprawdza. Bardzo często wiele osób z wielkimi naprawdę talentami czy kompetencjami w jakichś obszarach po prostu je marnuje, ponieważ nie mieli możliwości, żeby w ogóle sprawdzić, przetestować, czy nie mieli okazji porozmawiać z kimś, kto by im wskazał jakąś drogę na podstawie właśnie ich możliwości.
1: Czyli doradztwo, tak, które by powinno już tutaj funkcjonować. No dobrze, to powiedz mi w takim razie jeszcze, Filipie, jeżeli ten system jest niedobry, jeżeli się nie sprawdza, jeżeli wy, uczniowie, sami to widzicie, to czy masz jakiś pomysł, w jaki sposób rozstrzygnąć, który z umownych Andrzeji, jak mówiłem, mamy dwóch chłopaków, kończą oni tą podstawówkę, mają ten egzamin ósmoklasisty i później chcą iść do jednej dobrej szkoły, którą sobie wymarzyli. Tylko ta szkoła ma miejsce akurat dla jednego z nich. Jak rozstrzygnąć, który do tej szkoły trafi? Egzaminem w tej szkole, czy nie?
9: Szczerze powiedziawszy, ja jestem mimo wszystko, mimo tego, że zdaję sobie sprawę, że to rozwiązanie nie jest idealne, ja jestem jednak zwolennikiem egzaminów wewnętrznych w danych szkołach. Tak samo jak jestem zwolennikiem egzaminów wstępnych na studia, to wydaje mi się, że tutaj także możemy mówić o pewnych plusach większych niż taki egzamin ósmoklasisty właśnie w szkołach.
1: Czyli rywalizacja polegająca na tym, że jest egzamin, który decyduje, kto wchodzi w pierwszej kolejności. Zarówno mówisz o szkole średniej, jak i o studiach. No to jest ten model, którego ja, stary boomer, to jest model, który mieliśmy przez wiele, wiele lat za PRL-u i trochę później, prawda? I takie stopnie myśmy to musieli realizować. Tam jeszcze były te nieszczęsne punkty za pochodzenie decydujące często o tym, kto się dostawał na studia, a kto nie. Czyli rozumiem, że gdzieś tam szukając różnych rozwiązań, uważasz, że ten egzamin wstępny w szkole średniej i na studia ma większy sens niż egzamin ósmoklasisty?
9: Myślę, że niewątpliwie tak, ponieważ jest on w stanie bardziej ukierunkować ucznia, jest on w stanie dać mu czas na przygotowanie się na konkretną drogę właśnie edukacyjną, tego, żeby uczeń na przykład zamiast uczyć się tych ogólników zawartych właśnie w egzaminach, zaczął się przygotowywać już do konkretnej drogi, która go faktycznie interesuje i tak, żeby podczas nauki na tą drogę, na ten egzamin wstępny mógł zobaczyć, z czym tak naprawdę to się je, bo uczniowie aktualnie wchodząc na różnego rodzaju kierunki, czy także potem studenci idąc na studia, no kupują kota w worku. No i potem się to kończy tym, że mamy tak zwane dropouty, że uczniowie nam wylatują, czy są kompletnie nieusatysfakcjonowani z tego, co robią. Ja w swoim doświadczeniu mam, tutaj pokazuje mi się przed oczami masę moich znajomych, która spędziła 4 lata na kierunkach właśnie profilach w moim liceum, którzy kompletnie nie byli zadowoleni z tego, co robili. No ale na przykład rodzice lekarze, którzy mówili nie, idź, to jest dobra droga. I potem się kończy tym, że kończą okej, może z dobrą tą maturą, no ale marnują ten talent, marnują te faktyczne predyspozycje, które mogłyby im się przydać i przydać się po prostu w dobrej pracy.
1: I później, robią rzeczy, których nie lubią. Filipie, bardzo ci dziękuję. Jeżeli pozwolisz, zadzwonimy jeszcze do ciebie tuż przed godziną 13, żeby podsumować dzisiejszą sondę. Pytanie, które postawiliśmy, czy egzamin ósmoklasisty ma sens. Jest jeszcze 20 minut do godziny 13, a zatem myślę, że jeszcze kilku słuchaczy będzie mogło swoje zdanie w tej sprawie wypowiedzieć. Dziękuję za aktywność. Dzisiaj rzeczywiście państwo są zdeterminowani, by swoje zdanie na temat egzaminu ósmoklasisty wyrazić. To ważny temat, mówiłem. Niby trwają wakacje, ale w końcu to teraz właśnie kilka dni temu ósmoklasiści otrzymali wynik tego swojego egzaminu i rozpoczęła się dość ostra walka o to, kto w jakiej szkole wyląduje. Mamy Dariusza z nami. Panie Darku, to pan teraz jeszcze wypowie się na ten temat. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Panie Michale, najpierw chcę podziękować panu, że tych młodych ludzi, no młodszych powiedzmy od nas, a w każdym razie takich, którzy nie skończyli 30 lat, dosyć często zaprasza pan do audycji.
1: Tak, lubię z nimi rozmawiać, to prawda.
10: Ale to przede wszystkim trzeba próbować z nimi rozmawiać, ponieważ niestety większość tak zwanych dorosłych tego w ogóle nie robi, a większość tak zwanych dorosłych w ogóle już dawno zatraciła zdolność do refleksji i najczęściej ci ludzie młodzi mówią mądrzej niż tak zwani dorośli. A co do rzeczy samej, to przy okazji w tej rozmowie, w tej dyskusji niejako wyszła sprawa, przy której sam egzamin to jest mały pikuś tak zwany.
1: No, a co
10: pani,
1: mianowicie?
10: Pani, która się przedstawiła jako emerytowana nauczycielka, powiedziała, dzieci czy uczniowie uczą się dla ocen i kropka. To jest koniec refleksji większości dorosłych na ten temat. Czyli tak jest, więc róbmy dalej, żeby tak było. to od nas dorosłych, w tym rodziców, bo to bardzo często jest ogromny nacisk rodziców na oceny, a nie na wyniesienie z tej szkoły, z tej edukacji całej kompetencji, wiedzy, rozwoju. A ja to obserwuję z bliska, bo co przyznaję z niejakim wstydem, jestem też nauczycielem i widzę z bliska, jak często właśnie i rodzice, i nauczyciele są kompletnie bezrefleksyjni co do tego, jaki sens tej szkoły powinien być, a jaki w istocie jest. Właśnie te oceny są dla większości początkiem i końcem refleksji.
1: Bardzo dziękuję, panie Darku. Jako nauczyciel wie pan, co pan mówi i rzeczywiście, no ale pokażcie mi tego mądrego, który popchnie polską szkołę i edukację w innym kierunku i dokona rewolucji, bo tutaj trzeba rewolucji, drodzy państwo, a nie ewolucji. Ta szkoła jest skostniała, oparta na starych, zupełnie dzisiaj nieprzystających do rzeczywistości zasadach. Mówią to wszyscy eksperci, a my ciągle w tym samym systemie. Panie Pawle, dzień dobry, witam pana. Mamy jeszcze troszkę czasu, spokojnie proszę sformułować swoje zdanie. Co z egzaminem ósmoklasistów? Utrzymujemy?
11: No, dzień dobry.
1: Czy nie? Dzień dobry.
11: A ja jestem ojcem ósmoklasistki tegorocznej, o, znaczy świetnie. Absolwentki w tej chwili szkoły.
1: Aha. Jak jej poszło? No,
11: 99% średnia ze wszystkich trzech egzaminów, czyli 197.
1: No to ma pan orła.
11: No tak, mam orła. Dumny jestem jak cholera, dlatego właśnie, że ona się uczy, dlatego, że chce, a nie dlatego, że nie dla ocen. I to być może to jest ta magia, którą te dzieciaki mają w sobie. Natomiast tak jak obserwowałem, to moje dziecko drugie jest w tej chwili, idzie do siódmej klasy. Mhm. Mam takich parę refleksji, które od dawna mnie strasznie użerają, dlatego, że ta szkoła nasza jest bardzo niezrównoważona. Mamy 2 miesiące wakacji, później długi okres bez wakacji, dzieciaki siedzą w tych szkołach, kują. Później przychodzą takie okresy, gdzie mają po 2 tygodnie sprawdzian dzień w dzień, a później znowu pauzę miesiąc. Później w maju mamy tak naprawdę 8 klasa, albo de facto szkoła, kończy się po egzaminie ósmoklasisty, bo później już są no jakieś tam jeszcze dopytki, ale te lekcje są nieorganizowane, niezorganizowane, no tak. Bardzo często marnowane.
1: Szkoła udaje, że jest szkołą. Tak, zgadzam
11: się. Dokładnie. Wszyscy udają. Dzieciaki uczą, udają, że się uczą, nauczyciele udają, że pracują. Tak. Nie ma żadnej możliwości również, jeżeli mówi pan o skostniałej szkole. Nie ma możliwości jakiejkolwiek oceny pracy, jakości pracy nauczycieli. Ja mam takich tu w tej szkole, gdzie moje dzieciaki chodzą, naprawdę świetnych nauczycieli. Dzieciaki, mimo że nie są, moja młodsza córka raczej ma takie podejście biologiczne, ale jest zafascynowana historią dzięki temu, jak nauczyciel tą historię wykłada. A z drugiej strony starsza właśnie miała historyka, który głównie włączał filmiki z YouTube'a i na tym polegała cała lekcja. I nie ma możliwości nagrodzenia tego bardziej ambitnego od tego, który jest dużo mniej ambitny. I to też jest kolejna rzecz, która powoduje, że ta szkoła jest znowu bardzo nierówna, bardzo taka rozchwiana, taka bez jakości, no bo dyrektor nawet jeżeli chce, to nic nie może zrobić, bo nie ma narzędzi premiowania dobrego nauczyciela, bo to jest wszystko kartą nauczyciela sterowane i tu nie poszalajemy.
1: No tak, ale to już jest inny temat dotyczący... Tak, właśnie o egzamin, pańską refleksję poproszę.
11: Uważam, że mimo wszystko jest to jednak narzędzie, które pozwala w sposób w miarę obiektywny ocenić dzieciaki z różnych szkół, z różnych środowisk, rozumiem, z różnych miejsc. I to pozwala tym dzieciakom na przykład dzięki temu, że mają wybór tych 3 liceów, do których mogą przyjść, 3 średnich, do których mogą te dokumenty składać, no mają ten wybór. Przy egzaminie do liceum, czy tam do szkoły średniej, to zawsze będzie jednak właśnie to ryzyko, że nie zdasz, no i masz wtedy problem, będziesz szukał, dorabiał gdzieś tam do tej szkoły gorszej, a znaczy no potencjalnie gorszej.
1: Rozumiem.
11: A czyli nie będzie już tym, tego równego,
1: tym niestety
11: szansy, nie?
1: Smutnym obrazie polskiej edukacji ten egzamin przynajmniej według pana jakiś sens ma. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Dzięki. Teraz już pani Agnieszka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie Michale.
1: Kłaniam się.
12: Widzę, że bardzo dużo nauczycieli dzwoni. Ja też byłam, dzięki Bogu już byłam nauczycielem. Co do egzaminu ósmoklasisty, jest bardzo trudnym tematem. Moje dziecko w tamtym roku przechodziło ten etap, znaczy myśmy wszyscy go przechodzili. I bardzo dużo tutaj zależy od nauczyciela. Bardzo. Chodzi na dodatkowe zajęcia, bo angielski był takim tematem bardzo ciężkim i matematyka. Bo co roku mi się zmieniał nauczyciel, bo były długie urlopy zdrowotne. Wiem, o czym tu mowa. Natomiast pamiętajmy też o tym, że dzieci są różne. I każde dziecko inaczej reaguje na stres, na te wszystkie rzeczy. Mojemu dziecku się nie powiodło tak, jakby chciał z matematyki, z tego, co się najbardziej zdenerwował. I teraz tak, cały czas jest też taka wielka nagonka na technika, że technika to są te gorsze szkoły. A ja uważam, że technika są dużo lepszymi szkołami niż licea. Albo inaczej. Każde dziecko ma swoje predyspozycje. I nie negujmy strasznie tych technikum.
1: Nie, no zdecydowanie, pani Agnieszko, jeżeli jakiś chłopak czy dziewczyna uważa, że ma kompetencje do tego, by być na przykład świetnym mechanikiem, prawda? Że do tego fascynuje, że
12: kocha leśnikiem,
1: kocha kolej czy coś, super. Tylko kiedyś ma pani rację, ten taki stereotyp powielany stare lata, że do liceum to idą ci lepsi, a do technikum to ci, co się tak słabiej sobie radzili. A ma pani rację, no że to dzisiaj trochę zupełnie inaczej wygląda.
12: Był taki moment, że do liceum szła każda osoba szła. Te technika podupadały. Robiło się bardzo dużo zamieszania. Ale panie Michale, najgorszy problem jest taki, że nasze szkoły i podstawowe, i średnie uczą dzieci do egzaminów. Ostatnie 2 lata to jest nic innego, jak uczenie do egzaminów.
1: Testy, co?
12: Tak, egzamin ósmoklasisty, egzamin zawodowy, szkoły średnie, matury. Nikt też nie mówi o tym, że dzieciaki w szkołach średnich, w tych technicznych szkołach mają 2 egzaminy. Bo żeby się dostać na studia, muszą mieć maturę, ale też chcą zdać egzamin zawodowy. Nasz system edukacji to jest totalna porażka. Porażka. My nie uczymy dzieci normalności, my nie uczymy ich zawodu, my ich odwzorujemy. Uczymy ich odkopiować, uczyć się na pamięć. Nic z tego nie wynika. Mm-hmm. Kompletnie nic.
1: Musimy znaleźć siłę taką, która pozwoli nam ruszyć tą skostniałą bryłę z posad. Ma pani rację, pani Agnieszko. Bardzo dziękuję. To się dziś powtarza, drodzy państwo. Ten temat wywołany egzaminem ósmoklasisty jest jednocześnie powodem do takiej ogólnej refleksji o polskiej szkole, a niestety ta refleksja jest bardzo smutna. Coraz więcej ludzi uważa, że to jest system, który absolutnie nie przystaje do dzisiejszego świata. Świat się zmienił niezwykle w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Szkoła raczej nie. Kolejny słuchacz jest z nami. Dzień dobry. Panie Piotrze, witam pana.
13: Dzień dobry, panie Michale. Piotr z tej strony. Ja chciałem podzielić się czymś, co pewnie będzie, obawiam się, włożeniem kija w mrowisko.
1: Proszę, niech pan wkłada.
13: Jak to wygląda w Szwajcarii?
1: O.
13: Mianowicie, to nauczyciel decyduje w wieku lat 12, czy uczeń pójdzie do szkoły ponadpodstawowej, czyli gimnazjum. Są 3 poziomy AEB i w zależności od jego umiejętności i tego, jak nauczyciel go ocenia, może iść potem do liceum, do zawodówki, bądź też być słabo wykwalifikowanym. I o tym decyduje nauczyciel i nie ma od tego odstępstwa. Po czym uczeń, idąc do szkoły ponadpodstawowej gimnazjalnej, będąc w tych 3 poziomach, musi mieć średnią 4.0, żeby zdać nie tylko z klasy, ale z półrocza na półrocze. I to 4.0 trzeba mieć, nie mając więcej niż 3 trójek. Czyli jeżeli mam z 4 przedmiotów trójki, to choćbym resztę miał 6 i wychodziło 4.5, to i tak będę skreślony. Mam mieć 4.0.
1: Ale to nie jest krzywdzące, że te stopnie są tak strasznie decydujące
13: nie,
1: i tylko jeden człowiek...
13: Nie, bo dzieci chcą się uczyć. Nie.
1: Aha.
13: Nie,
1: właśnie tak pan to
13: nie,
1: widzi,
13: bo dzieci
1: że...
13: chcą się uczyć. Tak widzę, bo moje dzieciaki tam po prostu chodziły, w związku z tym miałem okazję zobaczyć, jak to wygląda. I co najważniejsze, bo tu można...
1: Ale uczą się dla wiedzy, czy dla tych stopni? Panie Piotrze,
13: nie,
1: uczciwie.
13: Nie, uczą się, bo chcą.
1: Chcą.
13: Uczciwie, uczą się, bo chcą. Dlaczego? Dlatego, że nauczyciele są niezwykle, żeby powiedzieć, no...
1: Mają autorytet.
13: To tak. Tak, dokładnie. I rzeczy są robione naprawdę w sposób absolutnie dla mnie kosmiczny, w jaki sposób to robią. I to, co najważniejsze, jest to, że nauczyciele są oceniani przez rodziców i dzieci. Jeżeli nauczyciel będzie mieć negatywne opinie, to nauczyciel straci pracę. Nie ma czegoś takiego jak karta nauczyciela. Jeżeli wypowiadają się źle, dziękujemy. I to się zdarza.
1: Bardzo dziękuję, panie Piotrze. Mieliśmy zatem przykład szwajcarski, pewnie też wzbudzający kontrowersje, ale ciekawy. Jest z nami pan Marcin. Dzień dobry. Powoli zmierzamy do końca, bo już mamy 10-9 minut do godziny 13. Ja jeszcze muszę zapytać profesora Konopczyńskiego i Filipa o ocenę naszej sondy. To może pan, panie Marcinie, i może jeszcze jeden słuchacz patrzy na kasie i zakończymy sondę naszych słuchaczy. Panie Marcinie, zatem minuta dla pana.
14: Halo, halo, dzień dobry, panie Michale, dzień dobry. Nidzica się kłania. Panie Michale, krótko zwięźle na temat, zawsze tak obiecuję, no i dzisiaj się streszczę. Ja uczę dzieciaki, udzielam korepetycji, chociaż próbuję teraz też od jakiegoś czasu dostać się do systemu edukacji tego państwowego, żeby tam uczyć. I powiem tak, ja zawsze się czuję, i to też się tłumaczę, i rodzicom, i dzieciom, i nauczycielom, jak na przykład spotykam swoich nauczycieli dawnych, to ja mówię, że żyję obecnie w takim chorym trójkącie. W jednym wierzchołku tego trójkąta są nauczyciele, w drugim wierzchołku są dzieci, w trzecim wierzchołku są rodzice. I to jest tak, że każdy wierzchołek uważa, że dwa pozostałe wierzchołki są winne wszystkiemu. A ja w samym środeczku tego trójkąta tłumaczę każdej z trzech stron, jak się z nimi spotykam, że te pozostałe dwie nie są takie złe. Aha. I teraz, jeżeli my będziemy... Może powiem tak, nie majstrujmy przy tym systemie, bo jeżeli skupimy się na tym, bo tam już kilka pomysłów takich padło, żeby był konkurs świadectw, tak jak kiedyś było, no to nie zda roli. Bo wszyscy chyba znamy, czy starsi, czy młodsi, pamiętamy ze szkoły swojej, na przykład dzieci jakichś wpływowych ludzi w mieście, czy dzieci jakichś nauczycieli. I te dzieci, choćby nawet były najmniej zdolne, to te dzieci i tak jakimś cudownym zbiegiem okoliczności miały zawsze wysokie oceny. A jeżeli tak będzie, to dopiero ten system zrobi się niesprawiedliwy. Egzaminy muszą być, bo musimy mieć też jakieś możliwość odsiania, tak? Kto jest lepszy, kto ma lepsze wyniki, kto ma gorsze wyniki.
1: No tak, to jest rywalizacja. Tak jak i w sporcie w jakimś sensie. Wygrywa lepszy i on ma z tego tytułu jakieś profity. Panie Marcinie, bardzo dziękuję. Zakończył pan zdecydowanie naszą dyskusję zdaniem na tak, że egzamin ósmoklasisty ma jednak sens. I tutaj, uwaga, jest wynik naszej sondy. Bardzo państwu dziękuję za aktywność w ogóle, za bardzo ciekawe refleksje. Za tym, że egzamin ósmoklasisty ma sens i należy go utrzymać, mamy 40% naszych słuchaczy, którzy wzięli udział w sondzie, ale aż 60% uważa, że nie, co jest zgodne ze zdaniem profesora Marka Konopczyńskiego, który rozpoczął naszą rozmowę. Witam ponownie na antenie. Dzień dobry jeszcze raz.
15: Dzień dobry, kłaniam się słuchaczom, kłaniam się panu redaktorowi.
1: No słuchaj, znakomita rozmowa była, bardzo dużo ciekawych opinii, ale od razu muszę tu zadać pytanie, które postawiła ci jedna z naszych słuchaczek. Skoro jesteś przeciwny egzaminowi ósmoklasisty, że to jest zbyt jakby taki incydent, stres i tak dalej, to dlaczego jesteś za egzaminem na studia czy do szkół średnich, gdzie to też jest stres?
15: Nie, to są dwie różne kwestie, dwie różne sprawy. Po pierwsze, egzamin na studia nie powinien być egzaminem czysto przedmiotowym, tylko egzaminem przydatności danego absolwenta szkoły do uprawianego zawodu. Mhm. Za dużo mamy różnych ludzi z zachwianymi osobowościami w różnych zawodach. To są potrzebne predyspozycje. Żeby być dobrym nauczycielem, trzeba lubić dzieci. Żeby być dobrym lekarzem, trzeba się poświęcać i lubić pacjenta. Nie można pewnych zawodów traktować niemisyjnie, tylko traktować jakiś tam zawód, żebym zarabiał pieniądze. Mamy teraz mnóstwo dowodów na takie podejście. Tak. W związku z tym ja nazwałem to egzaminem, ale taka rozmowa kwalifikacyjna, która była kiedyś, nie była egzaminem takim sensu stricto, tylko była po prostu oceną przydatności danego człowieka do zawodu, który będzie chciał uprawiać.
1: No tak, natomiast jak ktoś chce pleni, to się nie dostanie do szkoły aktorskiej, co?
15: Mówiąc najprościej. Tak, czy na logopedię, prawda? Tak. Więc w związku z tym tutaj trochę mamy inne myślenie o tych tak zwanych egzaminach, no w ogóle termin egzamin nam się wdarł do głowy. głowy i nie potrafimy innego słowa znaleźć.
1: No ale tu opinia o tym egzaminie ósmoklasistów raczej zdecydowanie na nie. Ja tylko, może korzystając, nie mamy za dużo czasu, ale jako fachowca, człowieka, który jest w tym, w tej edukacji siedzi. Zobacz, bardzo dzisiaj podczas audycji wyakcentowano to, że polska szkoła jest przestarzała, kompletnie niedostosowana do dzisiejszej rzeczywistości, oparta na tym wyścigu po te oceny i tak dalej. Czy myślisz, że będzie w przyszłości ktoś, kto będzie umiał dokonać rewolucji polskiej edukacji?
15: Ja w swoim dość długim życiu widziałem szereg podejść do zmiany edukacji, natomiast prawdziwa rewolucja edukacyjna powinna zacząć się od zmian kształcenia nauczycieli. Powinniśmy mieć zupełnie inną kadrę nauczycielską w perspektywie, czyli powinniśmy odejść od nauczania przedmiotowego na nauczanie w dziedzinach, tak jak jest to na studiach, dziedzina nauk społecznych, dziedzina nauk ścisłych, bo wówczas ta wiedza się sumuje i nie ma rywalizacji między przedmiotami i jeżeli są określone dziedziny, to można wyławiać talenty w dziedzinach, a nie w przedmiotach.
1: No dochodzi tak,
15: o to, żeby poszukać zdolnego człowieka z nauk ścisłych, a nie tylko z matematyki, czy z nauk humanistycznych, czy z nauk społecznych, nieprzyporządkowanego do danego przedmiotu, bo z tego przedmiotu nic nie wynika. Ale korzystając na koniec z okazji, chciałem pozdrowić akcję uczniowską, z którą od lat współpracuję i która reprezentuje pewien punkt widzenia młodego pokolenia, o którym zapominamy. Zobacz, Michale, że nie liczymy się z głosem dzieci.
1: No to i niestety, ale tutaj radio, które reprezentuje, jest wyjątkiem. My w Radiu 357 zawsze będziemy mieli dla nich miejsce. Bardzo dziękuję. To był profesor Marek Konopczyński. Miło było mi cię znowu usłyszeć. Dawnośmy się nie widzieli. Pedagog Uniwersytet Białostocki. A teraz jeszcze Filip jest z nami. Mamy 2 minuty dla ciebie, Filipie. Smutna konstatacja, bo my już z profesorem to jesteśmy z pokolenia boomersów, ale ty jesteś młodym człowiekiem na studiach i widzisz, jak bardzo ten system edukacji nie przystaje do rzeczywistości. Musicie być dzielni, odważni i robić wszystko, by to zmienić. Masz tego poczucie odpowiedzialności?
9: Czuję, że my jako akcja uczniowska mamy też, korzystając z tej chwili, dziękujemy serdecznie za pozdrowienia, bardzo nam miło. I też wydaje mi się, że niestety taka nasza smutna diagnoza jest taka, że tych ludzi, młodych ludzi, którzy czują, że to jest ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć: ej, kurczę, musimy zabrać głos, żeby zadbać o jakość tej edukacji i zrozumieć to, że jakość tej edukacji zależy od tego, jak nam się będzie żyło, jak wiele rzeczy w naszym państwie będzie się rozwijać i w jaką drogę, czy to polityka, czy kwestie społeczne będą się rozwijały, zależy od tego, w jakich obszarach będziemy mieli wykształcone społeczeństwo. I czujemy też bardzo mocno, mając już też doświadczenie z wieloma ministrami edukacji, że to jest chyba już ten moment, w którym my nie możemy w ogóle się zacząć zastanawiać, czy młodych trzeba uwzględnić w procesie konstruowania reformy edukacji, czy takiego w ogóle gruntownego odnowienia systemu edukacji, tylko to jest już po prostu obowiązek. My wiemy, że polityki, że tworzenie polityk w edukacji, które nie uwzględniają głosu młodych i które są tworzone w zamkniętych gabinetach osób, które pamiętają jeszcze ustrój słusznie miniony w edukacji, to jest przepis na porażkę i to pokazało wiele prób zarówno ministra Nowackiej, jak i ministra Czarnka w tym obszarze i wcześniej.
1: I to nakłada postaci na was określoną teraz odpowiedzialność bycia odważnym i aktywnym. Filip, musimy kończyć. Tak, bardzo dziękuję. Tak. Pamiętaj, że Radio 357 to jest to radio, które zawsze dla was będzie miało miejsce, bo cenimy to, co robi akcja uczniowska. Bardzo dziękuję. Filip Hornik, wcześniej profesor Marek Konopczyński, Kasia Pasierbik, Julia Nowaczyńska, Michał Olszański. Życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia wkrótce. Widzimy się w weekend w Ostródzie. Zapraszam.
16: Radio 357.

Opłaciłem wieczny pobyt na srebrnikach. Nie zamartwiaj się, kochanie, wszystko gra.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: No ale z tymi mądrościami ludowymi to dajcie spokój. Szósta minęła, dzień dobry, witamy, kłaniamy się, czwartek mamy. Co tam nam przyniesie, to się zobaczy.

0: A, 5 minut po 6. To jeszcze raz dzień dobry Państwu. Co będzie, co będzie? Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu będą, miejscami też burze, lokalnie z gradem będą. Suma opadu będzie w wielu miejscach takie 10 do 20 mm. Na północy i wschodzie kraju może być i 30. Temperatura maksymalna od 17 na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
1: 3, 5, 7.
0: I 6 po 6. No ale generalnie to wcale nie musi być zły dzień. To nie musi. Nie będą tego sprawdzali.

Można sobie obróżyć tam jakoś. Zawsze dobrze robi, 10 minut po 6. No to teraz taki oficjalny, jak zwykle o tej porze. Dzień dobry, Adam Szuraj, audycję realizuje. Antek Pyzel przygotował i Zawoźniak, Bartek Wasilewski, Krystian Hanke, Marcin Łukawski. Zapraszamy serdecznie do 9, a po 9 wiadomo, niedźwiedź, wiadomo.

tak kompletnie niezauważona przeszła ta piosenka na liście. Niby jeszcze teoretycznie jest, ale niewiele się dzieje w tej sprawie. Muse. To tylko tak przypomnę życzliwie, bo może ktoś właśnie akurat zasiadł z kawą do głosowania na listę i sobie myśli, ale na co? No to może Muse porannie. Aha, z tymi mądrościami ludowymi to tak, rzeczywiście dajcie spokój, ale jest jeszcze

0: Jedna prawda ważna. Prawdziwe przysłowia pszczół. O, to Gucio był dobry w tym chyba.
1: Ranek 357.
0: 14 minut po 6. Prawdziwe przysłowie pszczół mówi, że wakacje to nie jest czas na politykę. No ale tu się akurat przysłowie pomyliło, gdyż mamy bardzo gorące polityczne lato i trochę o tym dzisiaj będzie w audycji porannej po 8.15. Zapraszam serdecznie, pan profesor Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytet Warszawski, będzie państwa gościem i gościem Bartka Wasilewskiego, a to w sprawie takiej, że tam się rzeczy dzisiaj mogą wydarzyć, no bo dziś mija ultimatum pana prezesa dla państwa, żeby jednak porzucili, zaniechali, a wręcz przeciwnie, powrócili na łono. Ale no właśnie, czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? Nie pierwszy, powiedzą państwo, no ale jak to będzie? Jakie są możliwości, co się takiego wydarzy? Sondaże już nawet zakładają, że będą dwie partie, więc o tym właśnie będzie ta rozmowa. To 8.15, zapraszamy serdecznie. Będziemy rozmawiali także dzisiaj o zawodach. O zawodach takich najszybciej starzejących się w naszym kraju. Chodzi o średnią wieku osób wykonujących te zawody. No i tutaj ciekawostka. Średnia wieku na przykład może osiągać 56 lat. To lekarze specjaliści.
2: Sami lekarze nie są bardzo wiekową grupą zawodową. Średnia wieku lekarza nie przekracza 40, ale jeżeli mówimy o lekarzach specjalistach, to tutaj średnia wieku i mediana jednocześnie, bo one są takie same w tym wypadku, to jest 56 lat.
0: Otóż to i właśnie o tym będzie ta rozmowa. I opowieść Izy Woźniak o 7.50. Które to zawody najbardziej się nam starzeją? Dlaczego? Jak to wygląda i co nas czeka też, to o tym wszystkim porozmawiamy. O 7.50 zapraszam serdecznie, też przed 6.30, jak zwykle jeszcze wprowadzająco kilka słów się pojawi. Z doktorem Tomaszem spotkamy się o 7.15, to będą pytania z Księżyca, nie wiem co nam strzeli do głowy. Jeszcze będzie oczywiście tatowanie po 7.35, tryb wakacyjny, więc w czwartki Krystian się pojawi i opowie państwu. Dzisiaj będzie o filmach, więc warto posłuchać, także w czasie wakacyjnym. Co poza tym? Poza tym będzie prasa zagraniczna i to Irena Brzezińska, czyli połączymy się z Paryżem. Wpadnie niejaki Antoni Grudniewski, który będzie opowiadał o muzyce, co tam nowego, ciekawego, ważnego. No a przed 9:00 pan Krzysztof Szubzda opowie nam o tym, co dziś.
3: 153 lata temu udało się po raz pierwszy w Polsce skutecznie wysłać pocztówkę. Można więc z niewielkim tylko cieniem przesady powiedzieć, że 153 lata temu narodził się polski Instagram.
0: O, no właśnie, trochę tak. W sumie tak. Bardzo słuszna koncepcja. Krzysztof Szubzda, przed 9:00 latko leci. Co tam ciekawego? Pocztówka. Kto to jeszcze wie, co to takie? Kto to wie?

0: Tym zdaje się, że z tym deszczem, co ja powiedziałem Państwu, że będą przelotne, to wcale takie przelotne, to one nie są te deszcze. Tu widzę od pani Patrycji, nawet zdjęcie jest dołączone i on przelotny, ten deszcz nie jest. On jest taki, powiedziałbym, trochę w bok padający. Ale tak generalnie to pani Patrycja właśnie odwiozła córkę na pociąg do Warszawy, ponieważ córka dostała się na jeden z wydziałów dziennikarskich na Uniwersytecie Warszawskim do 14 czy do 14. Musi załatwić wszystkie formalności, także proszę trzymać kciuki. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Gratulujemy. I witamy w gronie.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Aha, bo głosujemy oczywiście. Jutro lista wyjazdowa. Jutro pływająca. Od 19 państwo wiedzą. Ale do 12 jutra trzeba pogłosować.

0: Takie nowiutkie cacko, dosyć gwałtowne i energiczne. Green Day, pamiętają państwo. Taki zespół, 23 minuty po 6. Zaczynamy.
1: Ranek 357.
0: I teraz kilka pytań. Po pierwsze, ile jest zawodów w Polsce? Która grupa zawodowa najliczniejsza? Oraz któraż to profesja najszybciej się starzeje? Przebadał to Główny Urząd Statystyczny i okazuje się, że dziś na rynku pracy mamy kilkaset profesji, mówi w rozmowie z Radiem 357 Krzysztof Jedlak, rzecznik GUS-u.
2: Wzięliśmy pod uwagę 15,5 miliona osób i ustaliliśmy, w jakich zawodach te osoby rzeczywiście pracują, jakie zawody rzeczywiście wykonują. Ustaliliśmy ponad 440 zawodów i policzyliśmy dla każdego zawodu, w jakim wieku średnio rzecz biorąc są te pracujące osoby i jaka jest mediana ich wieku.
3: To są zawody, które istnieją na jakimś spisie oficjalnym?
2: Braliśmy tutaj pod uwagę wszystkie rejestry, które mówią nam cokolwiek na ten temat, rejestry administracyjne, braliśmy pod uwagę wyniki naszych badań. Tutaj w tej grupie 15,5 miliona osób przyglądaliśmy się tym, którzy płacą składki na ubezpieczenia społeczne, no i tam te zawody można zidentyfikować. Rynek pracy jest bardzo bogaty, bardzo różnorodny.
3: W których zawodach najwięcej pracuje osób?
2: Myślę, że tutaj wielkiej niespodzianki nie ma, bo najliczniej reprezentowane są takie grupy zawodowe jak sprzedawcy sklepowi i kasjerzy, jak kierowcy samochodów ciężarowych, jak magazynierzy i nauczyciele szkół podstawowych.
0: Ponad 400 zawodów mamy w Polsce i mamy wśród nich takie, które starzeją się najszybciej. O tym, w której profesji jest najwyższa średnia wieku, porozmawiamy o 7.50. Trochę sygnalizowaliśmy już, to państwo wiedzą, kto słyszał. I Załoźniak więcej opowie, ale to 7.50. Teraz 25 minut, dokładnie po 6. 3. No. Teraz.

0: Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za wiadomość tekstową. Tekstówka z aplikacji. Proszę śmiało korzystać. No i proszę się tam trzymać. Wszystko będzie, będzie. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami przelotne, opady deszczu, miejscami także burze, lokalnie z gradem. Suma opadu w wielu miejscach to takie 10 do 20 mm, ale na północy i wschodzie może być więcej, 30. No i temperatura maksymalna, tak dyskretna bym powiedział, 17 na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
1: 3, 5, 7.
0: 29 minut do 7.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jesus, been 20 years. Candy. You were so fine.

0: Proszę pana, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Bartek Oślewski. Nie wiem, czy od czego zaczniemy. Ja tu jeszcze
1: ja
0: mam...
1: tutaj przyniosłem takie kolorowe
0: ja
1: pisemko.
0: Wiem, właśnie.
1: O, co masz dla mnie? Powiedział Marcel. Mówią wieki.
0: Nie, lepiej, viva. Przeciwnie. Viva przyszła do
1: mówią viva.
0: Biblioteki piętro wyżej i jest między innymi sesja pani...
1: Jakiej?
0: Pani Roxany. Pani Roxana Węgiel. No, taka bym powiedział... kowbojska sesja.
1: Mm-hmm.
0: O, to chyba jest najlepsze słowo. To na razie tak. Jeszcze szukam, czy coś więcej. Jest pani Aga Zarian. O, to zawsze z przyjemnością można posłuchać i poczytać. Jest długa rozmowa. Co tu dalej?
2: No, koniki jeszcze.
0: Koniki jeszcze. I nie wiem, co
1: to. No, tak. No ale to ja mam fakt.
0: Czekaj. No dobrze, a tu sobie jeszcze będę.
1: Będę mówił o niezwykłym odkryciu na Pomorzu.
0: O.
1: I teraz jest tutaj potrzebna z twojej strony pomoc. Ja przeczytam pierwszą część tytułu, a ty drugą.
0: Dobra.
1: Nie zaglądamy. Poszedł na jagody, znalazł...
0: Nie wybuch.
1: Mm-mm.
0: Jeszcze raz?
1: Poszedł na jagody, znalazł...
0: Grzyby.
1: Samolot... Można? Można.
0: No,
1: trudno w to uwierzyć. To prawda, drogi fakcie. Mieszkaniec Świnoujścia wybrał się na jagodę i znalazł, już wiemy, kilkadziesiąt elementów aluminiowej konstrukcji samolotu z okresu II wojny światowej. Mogą to być fragmenty brytyjskiego bombowca, którego część skrzydła wyłowiono z Bałtyku w 2009 roku. Miłośnicy jagód na samolotowe... Miłośnik, przepraszam, bo to jeden pan... Jagód na samolotowe szczątki natknął się w pobliżu Świnoujskiego Fortu Gerarda. Ślady amunicji sugerują, że mógł tam się rozbić aliancki samolot.
0: To nigdy nikt tam nie był wcześniej w tym miejscu?
1: To właśnie tak mnie zawsze zastanawia.
0: To prawda, ale że...
1: Tyle lat, tyle
0: stopa ludzka nie powstała tam.
1: Wyobrażam sobie, że przecież no to jest jakiś samolot, że są fanatycy militariów, historii II wojny światowej, samolotów, którzy interesują się takimi rzeczami i na pewno znali historię tego samolotu i co. Nikt przez tyle lat się tam nie pojawił.
0: Słuchaj, ale nie dostaliśmy najważniejszej informacji z tego artykułu.
1: No.
0: Czy są te jagody tam?
1: No właśnie, czy są te jagody, bo to jest idziesz na jagody i co?
0: No
1: i znajdujesz samolot.
0: Samolot samolotem, no rozumiem, ale czy są jagody?
1: Nie, no nic cóż. Tutaj nie ma. Dziękujemy panu od jagód, tylko mówi dyrektor Muzeum Piotr Piwowarczyk. Muzeum Ochrony Wybrzeża. Takie to muzeum.
0: Dobrze, to jest, tak, rozumiem, no. Wewnątrz.
1: Tak.
0: A na zewnątrz, czyli na okładkach jest... No, sytuacja polityczna bieżąca.
1: No tak, no i możemy znowu. Ja przeczytam pierwszą część, no ale ty już widzisz. Obajtek woli...
0: Prezesa.
1: Do prezesa.
0: A, do prezesa.
1: Do prezesa.
0: To no z tak, pamięci to robiłem.
1: No bo dzisiaj jest czwartek, dzisiaj skończy się serial w postaci tego...
0: skończy?
1: Nie no, przynajmniej będzie koniec pierwszego sezonu, o tak bym powiedział. Zakładając, że jest to serial, no to dzisiaj dowiemy się, którzy aktorzy zostają w partii matce, a którzy odchodzą do stowarzyszenia.
0: Mm-hmm. Ten pan, co pan wspomniał, to proszę. Podobało mi się taki nagłówek wyskoczył, bo tobie pan teraz portale wysyłają takie nagłówki. Wpadł i podpisał.
1: No pewnie.
0: Chodziło pana Daniela, który no tam się wypisał i wpisał z powrotem.
1: No tak, to co jeszcze mamy? Nie może być bezkarny. Agnieszka Frykowska pozywa Cejrowskiego. Ale o co chodzi? Przecież pani Agnieszka Frykowska to jakiś... Jezus.
0: No ale wiesz.
1: Ale czy to...
0: To jest ten sam czas, co... Że teraz ta para to była i wróciła.
1: Ale to... Tak, tak, ale to było ile? Za 20 lat temu? 25 lat temu? I co,
0: nie
1: ona wiem. Teraz się kapnęła? Czy
0: nie,
1: o co
0: nie
1: chodzi?
0: Wiem, to nie nawet chyba... Nie.
1: Ale
0: lećmy
1: mamy
0: dalej.
1: Też kosztowne studia u kapłana, dyplom u Rydzyka za 252 tysiące złotych. No ale jaki dyplom?
0: No. Stwórzmy szeroki obóz prawicy.
1: Apeluje.
0: Mateusz.
1: 58L.
0: I tak, no to ta sama sprawa. Tak. I to też jeszcze będziemy wracać do tego.
1: Przeczytaj to, co jest tam niżej.
0: Niżej? Proszę bardzo.
1: Tak.
0: Szapołowska w cekinach kusi na plażę. No i rzeczywiście jest zdjęcie, jak pani aktorka, a to w Hiszpanii się dzieje.
1: Mhm.
0: A widzisz... ty, nie rozpoznałem plaży.
1: Ale to co, Super Express ma tak dobrego zooma z Polski, że wykadrował,
0: tak? Zmielna trafia.
1: Zmielna trafiają z jakiejś, nie wiem, nawet wieży, cokolwiek, latarni morskiej, czy polecieli tam. I, o, pani Grażyno, może pani pokusić, to byśmy zrobili zdjęcie.
0: Przypadkiem. No i też jest amerykańska randka Nawrockiego, chodzi o syna pary prezydenckiej.
1: Tego youtubera.
0: Nie, tak, chyba.
1: Tak.
0: No to dobrze. Ale jest wszystko tam. Są prywatne sprawy.
1: Dobrze.
0: No to mamy omówione rzeczy. No ja ciągle nie wiem, czy są jagodyny, to jest problem.
1: Jakby ktoś widział, to prosimy o informację.
0: Tak jest, tylko dyskretnie, żeby się reszta nie dowiedziała.
1: I ten...

0: Czasem o poranku w człowieku budzi się pytanie i to jest ta audycja, w której podpowiadamy, że nie wolno hamować pytań.
1: Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, jak to jest z taką chmurą, taką przelotną albo stacjonarną? Ona tak leci i tak myśli, jeszcze dolecę do Katowic, jeszcze dolecę, jeszcze dam radę, wytrzymam. I kurde, nie dolecę i deszcz jest gdzie indziej.
0: Ale albo mówi, ja nie dolecę. Podtrzymaj mi pioruna. Czy coś takiego. No dobrze, chyba musimy już...
2: Jeszcze tak sobie myślę, że te chmury to w tym roku, w te wakacje jakoś upodobały sobie Polskę.
0: No tak myślisz?
2: Tak, tak.
0: Lecimy w te wakacje
2: do
0: Polski.
2: Wczoraj...
0: No, gdzie my Hiszpania, my do Polski.
2: Wczoraj świeciło słońce, to nie, no już nie może być dwa dni z rzędu słońca. Jedziemy z tymi chmurami. Mhm. No ale dobrze, to jeśli mówimy o takich nieprzyjemnych rzeczach, to dzisiaj w prasie sam mam wrażenie złe informacje. Niż wycina podstawówki. W wakacjach, po wakacjach część uczniów będzie musiała dojeżdżać do innych szkół niż dotychczasowe. Podstawówki i przedszkola są likwidowane na potęgę. A wraz z nimi znikają lokalne centra integracji mieszkańców. W wielu województwach liczba wniosków od lokalnych władz do kuratorów oświaty o zamiarze likwidacji wzrosła dwukrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem. Samorządowcy przyznają, że ten proces wcale nie będzie zwalniał, za co odpowiada coraz bardziej widoczny już obecnie niż demograficzny. Obecny rok szkolny zakończyło 4,9 miliona uczniów, a na przełomie lat 2009-2010 było ich o 700 tysięcy więcej. Z aktualnej prognozy ludności na lata 2023-2060 wynika natomiast, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku 7-14 spadnie o około 5%. Do 2034 prognozuje się spadek o około 19,5%, a do 2060 o 30%. Straszne liczby. Niż wycina podstawówki. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. No to zaglądamy do Rzeczpospolitej. Tutaj też złe informacje. Szpitale na skraju upadku. Ujawniamy piętrowe patologie, jakie panują w zadłużonych placówkach. Dyrektorzy przyznają, że samo ograniczenie zarobków lekarzy to zdecydowanie za mało. Łączne zadłużenie szpitali w Polsce przekroczyło pod koniec marca 37 miliardów złotych, a zobowiązania wymagane wzrosły o ponad 5 miliardów złotych. Kwoty te jednak nie pokazują skali dramatu i mizerii w publicznych szpitalach. Niespłacone długi rosną, nie rosną same z siebie. Nie tylko z powodu odsetek, także z powodu wymogów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, które te wprowadziły stałą rekompensatę za koszty windykacji. I tak oto spirala się nakręca, jak zauważa dzisiejsza Rzeczpospolita. Szukamy dobrych informacji, takich na pewno nie znajdzie dzisiaj minister sprawiedliwości, pan Waldemar Żurek. Rok ministra Żurka, sukcesu nie było, czytamy w Rzeczpospolitej. Szefowi resortu sprawiedliwości nie udało się usprawnić sądów i wyprowadzić Temidy z poważnego kryzysu. Pozostaje czekanie na przełom. Niezły ten Żurek, co? W ten sposób o działaniach nowego ministra i zarazem prokuratora generalnego wypowiadał się przed blisko rokiem premier Donald Tusk. Niewykluczone jednak, że szef rządu znacząco zmienił zdanie w tej sprawie, bowiem coraz częściej słyszy się głos, że minister walczy o przetrwanie. Waldemar Żurek miał rok na to, żeby sprostać wymaganiom premiera, ale przede wszystkim choć częściowo naprawić wymiar sprawiedliwości pogrążony w głębokim kryzysie. Czy mu się udało? Pyta Rzeczpospolita. No i odpowiada. Ministrowi nie udało się uporać z coraz bardziej wydłużonymi procesami sądowymi, czyli z kluczowym problemem polskiego sądownictwa. Z roku na rok obywatele czekają na wyroki coraz dłużej, a państwo płaci coraz wyższe rekompensaty za przewlekłość postępowań. Powód? Eksperci wskazują przede wszystkim na braki kadrowe w sądownictwie i niewydolność procedur, zaś obszerny pakiet reform, który miał usprawnić pracę sądów, jest w dużej mierze jeszcze na papierze. Rok ministra Żurka, sukcesu nie było, o tym więcej w Rzeczpospolitej. A jeśli chodzi o politykę, no to oczywiście dzisiaj czwartek, wspominaliśmy o tym przed chwilą. Do dziś ma przynajmniej zakończyć się pierwszy sezon serialu Rozwój Plus, liczenie szabel w PiS. O tym czytamy z kolei w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziś mija termin ultimatum Jarosława Kaczyńskiego postawionego obozowi Mateusza Morawieckiego. Rozmowy ostatnie szansy mogą przynieść kompromis lub rozłom. Na Nowogrodzką byli zaproszeni najważniejsi politycy Rozwoju Plus. Z pozostałymi miał rozmawiać szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Cel był jasny: wyciągnąć ludzi Morawieckiego ze stowarzyszenia i zatrzymać ich w partii. Kierownictwo PiS liczy na to, że z grupy 45 parlamentarzystów, którzy podpisali list w obronie Rozwoju Plus, jeszcze nawet 10 ostatecznie wybierze partię PiS. To i tak więcej niż początkowo zakładał Kaczyński. Prezes PiS miał się spodziewać, że Morawiecki zbierze wokół siebie 20-25 polityków. Pierwszy ze stowarzyszenia wycofał się już, jak wiemy, Daniel Obajtek. Co z tego wyniknie, będziemy to śledzić. Dziś rozmowa 8.15 na ten temat. Dziś także na pewno raport Michała Trantała na ten temat. I jeszcze szybka informacja, Gazeta Wyborcza. Jak umarzano dwie wieże? Prokuratura stwierdziła, że czynu zabronionego nie było. Dlaczego? Więcej o tym w dzisiejszej Gazecie Wyborczej.
0: Tak to wygląda, zresztą duże zdjęcie i też te dwie wieże, ten projekt.
2: Tak, chociaż dwie wieże mniejsze trochę.
0: Malutki taki. Bartek Wasilewski, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I mamy teraz równiutko 10 minut do 7:00.

0: A, bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy panom artystom, ale też uwaga, uwaga, panowie artyści, proszę słuchać radia.
1: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
2: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
3: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
0: No właśnie, pojemniki do przechowywania. To bardzo dobrze, że Krzysiek przypomniał, bo miałem nabyć. Za 6 minut będzie 7:00.

Dwie sprawy poranne. Po raz pierwszy jest tak. Po pierwsze pytanie dotyczące tego, czy ktoś aby na Antonie pstrykał długopisem w trakcie? Nie wiem. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. A druga sprawa to od pana Maćka. Pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy w ten letni czas zaprawiają przetwory owocowe i od bladego świtu stoją nad słoikami. Pewnie jest całkiem sporo takich osób, no bo to ten czas. Jest takie piękne określenie. Zamykanie lata na zimę w słoiczkach. Proszę bardzo.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 23 lipca. Właśnie minęła siódma, zapraszamy na serwis informacyjny Radio 357, który przygotowała, przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: A na początek pożar na warszawskim Targówku. 20 zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem, który wybuchł w warsztacie samochodowym. Nad miejscem pożaru unoszą się kłęby czarnego dymu. Ogień objął teren całej hali. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Sylwia Gregorczyk-Abram została nowym rzecznikiem praw obywatelskich. Senat wyraził zgodę na powołanie mecenas na to stanowisko, wcześniej wybrał ją Sejm. W roli rzecznika zastąpi profesora Marcina Wiącka, którego urząd kończy się dzisiaj. Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich powinien być miejscem dialogu. Konstytucja RP jest jak karta praw człowieka i z niej wynika rola rzecznika, powiedziała w Senacie Gregorczyk-Abram przed głosowaniem. W serwisie teraz Jelenia Góra. 160 osób zostało ewakuowanych wczoraj wieczorem z tamtejszego dworca PKS i galerii handlowej. Powodem takiej decyzji była informacja o znalezieniu niewybuchu w koszu na śmieci. Jak poinformował prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łuźniak, materiały wybuchowe zostały znalezione podczas prac rozbiórkowych przy jednej z ulic. Dwa materiały wybuchowe zostały następnie wyniesione z gruzowiska i wyrzucone przez kogoś obok galerii. Prezydent zwołał wczoraj wieczorem powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Polska musi całkowicie zmienić podejście do bezpieczeństwa w obliczu rosyjskich działań hybrydowych, twierdzi resort obrony i zapowiada wprowadzenie od stycznia rezerw wysokiej gotowości. Tak zwana rezerwa premium miałaby liczyć 500 000 żołnierzy, którzy musieliby w ciągu roku odbyć co najmniej kilka szkoleń. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk przypomina, że pobór w Polsce nie został zlikwidowany, a jedynie zawieszony.
2: Jeżeli będzie taka potrzeba, no to nikt nie powie nie. Na razie takiej potrzeby nie ma, ale analizujemy tę sytuację. Jeżeli będziemy mieli ochotników, to nie będziemy musieli budować poboru.
1: Ochotnicy, którzy wejdą w skład rezerwy wysokiej gotowości, otrzymają od państwa symboliczne wynagrodzenie za każdy miesiąc gotowości do działań. 26-letnia mieszkanka Legnicy, która miała zaatakować nastolatki na placu zabaw, usłyszała zarzuty nietykalności cielesnej. Do zdarzenia doszło w sobotę. Kobieta miała podchodzić do nastolatek i zwracać im uwagę, że posługują się językiem ukraińskim, a następnie uderzyć pięścią jedną z nich. Kobieta przyznała się do uderzenia, ale zaprzeczyła, że zrobiła to z powodów ksenofobicznych. Jagoda Ekiert z legnickiej policji mówi, że zarzut obejmuje też występek chuligański, a to zaostrza zagrożenie karą.
3: Prokurator zastosował wobec podejrzanej dozór policji, zakaz zbliżania się do osób pokrzywdzonych oraz zakaz zbliżania się do placu zabaw przy ulicy Polarnej.
1: Kobiecie grozi do 7,5 roku więzienia. Muzyka do późnej nocy, skargi mieszkańców i pytania o granice prawa. Teraz w serwisie Kraków, który stał się imprezową stolicą Polski. Co wieczór rynek główny zamienia się bowiem w dyskotekowy parkiet. Miasto mówi dość. Andrzej Zasadni.
4: Dyskoteki na rynku są już tradycją i co wieczór tłumy bawią się do głośnej muzyki. Nie wszystko jedno mieszkańcom, którym przeszkadzają imprezy, a czarę goryczy przelała ta w stylu wesela.
5: Możesz przyjść i nie dać nic do koperty. Słuchajcie, właśnie tutaj zimy na rynku w Krakowie, największe wesele w Polsce.
4: Organizatorzy w dyskotekach nie widzą nic złego.
6: Chciałbym, żeby właśnie w takim Krakowie na rynku mogły odbywać się takie właśnie wesele, żeby ludzie mogli się bawić.
4: Mówi DJ Kordian. Kłopot widzi magistrat.
7: Obecne regulacje wymagają od organizatora zgromadzenia publicznego jedynie zawiadomienia gminy i jest to wykorzystywane do organizowania imprez o charakterze rozrywkowym.
4: Mówi Anna Lachota z Urzędu Miasta. Władze zapowiadają, że kolejne tego typu wydarzenia będą rozwiązywane przez policję. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Miasto chce też zmian przepisów w organizowaniu zgromadzeń na poziomie krajowym, by uniemożliwić organizowanie imprez na rynku.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
8: Na początek o debiucie bez błysku Robert Lewandowski rozegrał pierwszy mecz w lidze MLS. Kapitan reprezentacji Polski wyszedł w podstawowej 11 Chicago Fire na mecz z Interem Miami i choć ekipa z Florydy grała bez odpoczywającego po mundialu Leo Messiego, to i tak wygrała 3-2. Na boisku błyszczał były napastnik Barcelony, ale nie mowa tu o Lewandowskim, a o Luisie Suarezie. Urugwajczyk zdobył 2 bramki dla Interu, był niezwykle aktywny, pod nieobecność Messiego wziął na siebie ciężar gry, ale wy jeden zablokowany strzał.
9: Cutting it to the top of the box. Davila over to Robert Lewandowski. It was blocked. It's a corner for Chicago.
8: Do tego pressing na bramkarzu, który popełnił fatalny błąd i nie trafił w piłkę podaną od kolegi.
9: Full strength.
10: Oh my goodness.
9: Oh my god. Wow! What a disaster!
8: I to właściwie tyle. W 63 minucie Polak został zmieniony. Gracze z Chicago i tak długo utrzymywali się w grze o zwycięstwo. Dopiero w 87 minucie decydującego gola dla Interu Miami na 3-2 strzelił Preston Plumbek. Tymczasem za oceanem rywalizują też kajakarze. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska i Szymon Nowobilski awansowali do półfinałów rywalizacji w Kanadyjkach C1 w Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym w Oklahoma City. Dla Zwolińskiej to drugi awans. We wtorek z najlepszym czasem dostała się do półfinałów K1. Nasza zawodniczka już na zeszłorocznych Mistrzostwach Świata pokazała, że z powodzeniem można wygrywać rywalizacje zarówno w kajakach, jak i kanadyjkach. Wczorajsze kwalifikacje popłynęła jednak jak na siebie spokojnie, zajmując 16. lokatę. Wracamy do Europy. W Tour de France wczoraj kolarze mieli do pokonania 4 górskie premie, ale na mecie o zwycięstwie decydował finisz sprinterski z dużej grupy. 17. etap wygrał Jasper Philipsen z grupy Alpecin Premier Tech. To on na ostatnich metrach najsilniej naciskał na pedały i odetchnął. To jego 11. etapowe zwycięstwo w wielkiej pętli, ale dopiero pierwsze w tegorocznej edycji.
11: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, had to wait.
8: To był dla mnie prawdziwy roller coaster emocji. Musiałem czekać na zwycięstwo aż do 17 etapu. Nie szło mi najlepiej, to nie była forma mojego życia. Początek wyścigu był okropny. Nie mogłem znaleźć dobrej formy. Nie mogłem znaleźć w tym wszystkim siebie. To zwycięstwo dla mojej drużyny, która nie straciła we mnie wiary. Philipsen wciąż ma szansę na zieloną koszulkę dla najlepszego sprintera Tour de France. Na razie w klasyfikacji punktowej prowadzi jednak Duńczyk Mats Petersen. Lider wyścigu Tadej Pogacar dojechał do mety blisko 9 minut za triumfatorem, ale zachował żółtą koszulkę lidera i co najważniejsze, nie roztrwonił przewagi nad najgroźniejszymi rywalami. Kolejny sport w 357 już za godzinę.
12: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Czeka nas dzisiaj zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burza, lokalnie z gradem. Suma opadu w wielu miejscach to będzie od 10 do 20 mm, na północy i wschodzie może być 30. Temperatura: Gdańsk, Koszalin, Zakopane 17 stopni, Poznań, Łódź, Białystok, Suwałki, Opole i Toruń 18, Szczecin, Olsztyn, Katowice, Kielce, Lublin i Wrocław 19 stopni, w Warszawie, Krakowie, Gorzowie, Jeleniej Górze 20, Rzeszów 21 stopni.
13: Radio 357.
0: Pokazywało w telewizji ten fragmencik tego pierwszego meczu pana Roberta i rzeczywiście to była kategoria taka, że nie podawaj do bramkarza w światło bramki. Ten mu podał, ten nie trafił, ta wpadła do środka. No heca!

0: The Last Dinner Party. To jest nasza dzisiejsza piosenka dnia. W serwisie sportowym Mateusz opowiadał Państwu trochę o debiucie Roberta Lewandowskiego w nowym klubie w Chicago. No i przyszedł mail pod tytułem Lewy i zaczyna się tak, no ludzie, no człowiek się musi zaaklimatyzować, poustalać z nowymi kolegami, który to z nich będzie posyłał na niego lagę. W ogóle im wytłumaczyć, co to jest ta laga. To musi potrwać, cierpliwości. Pozdrawiam, Robert. Czyżby?
1: Pytania z Księżyca.
0: Myśli pan, panie doktorze, że to ten?
2: No nie wiadomo, no ale trzeba być przygotowany na najlepsze.
0: Tak jest, zawsze. Szykuj się na najlepsze. Dzień dobry, panie doktorze. Doktor Tomasz
2: Rożek. Dzień dobry,
0: Rożek.
2: Panie redaktorze.
0: Panie doktorze, jest sprawa od pana Mateusza.
2: Tam jest jeszcze jeden element, wie pan, ja no. Tak teraz myślę,
0: no.
2: Że u nas się mówi futbol, tam się mówi soccer. Mhm. Czy na pewno Robert jest w dobrej drużynie i na dobrym boisku?
0: Myśli pan, że ten kopnie ci pod pachę piłkę i ziu, że strasznie
2: uważać.
0: Wie pan,
2: no mogło dojść do nieporozumienia.
0: Tak.
2: Takie rzeczy się zdarzają w życiu.
0: Tak, ambaras to jest wtedy takie słowo polskie ładne, ambaras. Żeby...
2: No też są inne słowa, nie? Ale,
0: ale po co ich nadużywać?
2: Po co? Właśnie, przepraszam, bo tak mi się tylko...
0: Nie, to ważne, ważne. Panie doktorze, jest sprawa od pana Mateusza. Pan Mateusz 41L słucha pytania od dawna. No i teraz też ma pytanie. Czy ja mogę zadać pytanie panu?
2: Oczywiście.
0: Jakiż to kolor skóry mieli pierwsi ludzie?
2: Dobrze. No. Warto, znaczy tak, odpowiedź jest dość jasna, ale tylko chcę powiedzieć, że pierwsi ludzie to nie jest coś takiego, że tak z poniedziałku na wtorek się pojawili.
0: To nie? Ten. Znaczy,
2: to ten jest pierwszym ludziem, nie? A jego mama i tato jeszcze nie byli.
0: Jeszcze nie.
2: Jeszcze nie. To jest pewien proces i oczywiście z grubsza wiemy, kiedy on się wydarzył i gdzie on się wydarzył. I stąd jak gdyby wiemy, jaki mieli kolor skóry, a nie stąd, że jest jasno, ściśle zdefiniowany, że ten konkretny egzemplarz i ta egzemplarka to byli pierwsi ludzie. Tylko to chciałem jakby na wstępie powiedzieć. Więc pierwsi ludzie mieli ciemną skórę. A ciemną dlatego, że ci pierwsi ludzie właśnie, jakkolwiek by ich definiować co do konkretnego osobnika, co do konkretnej osoby w zasadzie, to nie ma wątpliwości, że pojawili się w Afryce. I to było jakieś 200, może 250, może 300 tysięcy lat temu. Natomiast na pewno w Afryce w warunkach, które są albo identyczne, albo bardzo zbliżone do tych, które dzisiaj panują w Afryce, jakby w pierwszym przybliżeniu. Mówię o warunkach pogodowych, czyli bardzo silnego nasłonecznienia i wysokiego poziomu promieniowania UV. I z tym się wiąże cała masa różnych konsekwencji. Jedną z tych konsekwencji jest chociażby sposób naszego poruszania się. To, że my chodzimy na dwóch nogach wyprostowani, jest także związane z tym, że na nas świeciło bardzo mocne słońce. Świeciło od góry, a nie od boku, od góry, bo byliśmy w Afryce. I warto było chodzić na dwóch nogach, czy łatwiej mieli ci, którzy chodzili wyprostowani na dwóch nogach, ponieważ powierzchnia ciała bezpośrednio oświetlana, czyli ogrzewana przez słońce, była dużo mniejsza niż ci, którzy chodzili na czworakach, tak, czy na czterech. Więc kwestia naszego owłosienia, kwestia bardzo, ale to bardzo wydajnego systemu termoregulacji. To wszystko jest, to wszystko wynika z faktu, że my powstaliśmy w Afryce. I teraz, co z tą skórą? No, w Afryce sensowniej i racjonalniej było mieć skórę ciemną, bardzo ciemną, bo ciemna skóra, bogata w melaninę, po prostu chroni przed uszkodzeniami DNA, chroni przed rakiem skóry. Ten mechanizm wyewoluował już wcześniej. U przodków ludzi on także był jakby działający, dostępny, bo te mechanizmy na poziomie takim komórkowym, czy budowy skóry, czy działania DNA, czy działania UV na DNA, to jest kwestia nie tylko oczywiście ludzi, czy współczesnych, czy naszych przodków, ale bardzo wielu innych ssaków także, więc ten mechanizm pojawił się dużo wcześniej niż pojawili się ludzie i niż gdy zaczęli żyć na otwartych sawannach. Sprawy zaczęły się zmieniać, mówię tutaj o kolorze skóry, znacznie, znacznie później, bo być może dopiero jakieś kilkadziesiąt tysięcy lat temu i głównie w wyniku tego, czy tak, w wyniku tej migracji ludzi z Afryki do Europy i do Azji Północnej. Ponieważ tam była potrzebna inny rodzaj adaptacji, adaptacja do mniejszego nasłonecznienia. A można by sobie zadać pytanie, no dobra, ale to co szkodziło, tak? Znaczy, w gruncie rzeczy, dobra, ta ciemna skóra na północy nie była potrzebna, bo tam tego słońca jest mniej, no ale co szkodziło ją zostawić? No to szkodziło, że wtedy utrudniona była synteza witaminy D. Ponieważ ona się syntetyzuje pod powierzchnią naszej skóry, pod warunkiem, że tam dociera odpowiednia ilość światła. Bez witaminy D źle funkcjonują albo nie funkcjonują mechanizmy związane z naszym, z budową naszego szkieletu. Dlatego tak ważne jest to, żeby przebywać na świeżym powietrzu, szczególnie w przypadku dzieci, ponieważ te mechanizmy, one są uruchamiane przez odpowiednią ilość światła słonecznego, które produkuje odpowiednią ilość witaminy D. Oczywiście można suplementować, ale to jest już zupełnie jakby inny temat. Bywa on kontrowersyjny, ale wracając do kwestii koloru skóry, tam na północy, czy tu na północy, bo z perspektywy Afryki to my jesteśmy tu na tej północy, lepiej mieli się ci, których skóra była jaśniejsza. I tak przez kolejne pokolenia, przez kolejne dekady, tysięcy lat, ta skóra po prostu nam jaśniała. Więc podsumowując, pierwsi ludzie to była ciemna skóra, afrykański przodek wspólny dla wszystkich dzisiejszych ludzi. Natomiast ta różnorodność kolorów skóry to jest dopiero późniejsza adaptacja do różnych szerokości geograficznych po wyjściu z Afryki. Oczywiście sprawa dzisiaj jakby się zmienia, bo ona jest związana z naszą mobilnością, z migracją, z tym, że dzisiaj potrafimy chociażby tą kwestią suplementacji nadrobić sobie pewne niedobory, które byśmy mieli i to także jest historia związana z kolorem skóry. Natomiast to już jest zupełnie, zupełnie inny mechanizm i zupełnie inna skala czasowa, bo to, o czym teraz powiedziałem, to jest kwestia ostatnich może dekad, może 100 lat, może 200 lat, a to, o czym mówiłem wcześniej, najpierw to pojaśnianie skóry, to jest kwestia kilkudziesięciu tysięcy lat, może 100 tysięcy lat w takim doborze naturalnym, a w ogóle kwestia ciemnej skóry, pojawienia się nas w Afryce, to jest na tej osi czasu jeszcze przynajmniej raz, o ile nie dwa razy tyle wstecz, czyli 200, może 250, może 300 tysięcy lat.
0: Powiem panu, kawał czasu. Kawał czasu.
2: To jest kawał czasu z punktu widzenia tak człowieka, historii, cywilizacji. To jest absolutne mrugnięcie okiem, nawet kawałek mrugnięcia okiem z punktu widzenia czy ewolucji, czy w ogóle historii życia na Ziemi. Nie mówiąc już o historii Ziemi jako takiej, tej historii geologicznej, która przez przeważającą większość swojego czasu była planetą najpierw totalnie nieżywą w sensie biologicznym, a później przez przeważającą większość tego okresu życia na Ziemi żyły tu tylko i wyłącznie jednokomórkowe jakieś bakterie, jakieś proste organizmy. Więc ten mechanizm, o którym mówię, to jest na zasadzie dosłownie pan ułamka sekundy przed 12.
0: Takie pstryknięcie nam się tutaj, proszę tak. pana. Bardzo panu dziękuję serdecznie, z całego
2: bardzo
0: serca.
2: Dziękuję.
0: Z całego. Doktor Tomasz Szarożek, zapraszamy na jutro. Jutro Mateusz Fusiarz państwu też będzie prezentował pytania, znaczy panu będzie prezentował pytania, a pan odpowiedź. Tak się umawiamy?
2: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dobrego dnia. O, weekend się zbliża.
0: I pan również wszystkiego. Tak, spokojnego. 26 po 7 się zrobiło.

0: Ale wyjechaliśmy na 7:30, jak raz. Zachmurzenie duże, większe przejaśnienia będą, ale duże. Będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Suma opadu miejscami 10-20, a na północy i wschodzie 30 mm. Temperatura maksymalna o 17 stopni na północy, lokalnie w centrum też tyle i w obszarach podgórskich, a najcieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, aż 21 stopni. Wczoraj próbowaliśmy tak, żeby tylko optymistyczne, drobne druczki. No się dzisiaj nie uda, bo w porównaniu z ubiegłą dobą zwiększy się presja pogody na organizm. Przeważać będą w Polsce niekorzystne warunki biometeo, zwłaszcza w rejonie wędrującego ośrodka niżowego wraz z towarzyszącym mu chłodnym frontem. Jeden będzie wędrował, drugi mu towarzyszył. No się dobrali. Dynamiczna pogoda z opadami atmosferycznymi, a także silniejszym wiatrem będzie niekorzystnie wpływała na nastrój i sprawność psychofizyczną. U meteoropatów nasilać się mogą dolegliwości bólowe w zasięgu oddziaływania frontu. Odczuwalnie chłodniejsze niż w środę środowisko atmosferyczne z porywistym wiatrem oraz burzami będzie wpływało pobudzająco na człowieka.
1: 3, 5, 7.
0: Za 29:08.

0: Ranek, maupa.radio357.pl. Pan Mariusz ma sprawę. Otóż bardzo silnie prosi o silną moc wsparcia małżowiny, która za godzinkę podchodzi do egzaminu na dyplomowanie i boi się o odrobinę. Nie ma co się bać. Ja kiedyś dostałem jeden dyplom i to całkiem było nawet przyjemne, więc spokojnie tam sobie proszę podchodzić, droga pani słuchaczko. Wszystko będzie dobrze, co nie? To dostałeś jakiś dyplom?
1: Dyplom?
0: No.
1: Tak, kiedyś dostałem w przedszkolu.
0: Tak?
1: Mhm.
0: I podobało ci się?
1: Bardzo mi się podobało. Tam chyba jakieś słodycze nawet były do tego.
0: O, może dadzą słodycze.
2: Tatowanie.
0: Christian Hanke.
1: Latem sprawa jest prosta. Jak ciepło, to jedziemy na wycieczkę, albo na plażę, albo w góry. Jak zimno i pada, chowamy się w kinie. A w nadchodzący weekend dwie ciekawe premiery będą czekać na dużym ekranie. No to po kolei. Bohaterami obydwu filmu Wyschnięci oraz filmu Ekipa Zwierzaków są niespodziewanie zwierzaki. I choć animacji z nimi w roli głównej było już mnóstwo, wciąż nie brak twórcom pomysłów, by przekazały młodym widzom oprócz rozrywki coś jeszcze, coś ważnego. Na przykład, co jest mi bliskie, problem wody na ziemi. Zabrzmiało może patetycznie, ale z suszą właśnie mierzą się dwie małe mrówki. Jakby były też duże, ale zostawmy. Arni i Barni. Para trochę nieudolnych, tarzających się w oparach absurdu, a jednak czasem bystrych i sprytnych bohaterów rusza z misją ratunkową, choć silniejsi i mądrzejsi już ruszyli wcześniej. No i ponieważ to bajka, możecie się domyślać zakończenia. Seria przygód, których doświadczają, pokonując także własną nieporadność, sprawia, że oczywiście ratują całą łąkę i stają się nieoczekiwanymi bohaterami. Możecie się spodziewać dobrej zabawy w kinie. Z taki slapstickowy humor, pełen właśnie absurdu, rozbawi i małych, i dużych. A tych drugich zwłaszcza, bo niemiecka animacja Wyschnięci w reżyserii Shona Houstona to oficjalny, uwaga, spin-off i kontynuacja przygód bohaterów ze świata pszczółki Mai. Tak, tak, mrówki są toczka w toczkę jak tamta kompania, a pszczółka Maja, zresztą Gucio również, pojawia się i to na dodatek Maja pojawia się w jednym z kultowych ujęć, czyli obracając się w tej pływającej lilii czy nenufarze jak na zakończeniu każdego odcinka wieczorynki. Kto oglądał, pamięta? Dokładnie, to ujęcie jest też zawarte w tym filmie jako mrugnięcie okiem. No i co? No jeszcze ważne pytanie, kto ostatecznie stoi za suszą na łące? A tego nie powiem oczywiście, ale całkiem aktualny pomysł na film w dobie rabunkowego pożerania, czy lepiej powiedzieć połykania przez przemysł wody jest tutaj ogromną zaletą filmu Wyschnięci, który w kinach. No jeszcze muza fantastyczna. Naprawdę, dużo się dzieje. O, na przykład tak się dzieje.

0: A ja dodam, że z analizy globalnego rynku telewizyjnego wynika, że postacie zwierzęce stanowią 1 na 4, czyli tak 25% głównych bohaterów kreskówek. Ludzie dominują z wynikiem 59%, a resztę stanowią potwory, roboty, etc. Zwierzęta są naszym ludzkim odpowiednikiem w animacjach i często też lepiej docierają do młodego widza, edukują, ułatwiają zrozumienie świata, przekazują uniwersalne wartości i pozwalają w bezpieczny sposób poruszać trudne tematy. Zwierzętom łatwiej nadać im, konkretny charakter postaci, bo czasami nam się kojarzą z konkretnym charakterem, ale czasem twórcy przewrotnie lubią wsadzić symbolicznego wilka w owczą skórę i to też jest nauka dla młodych. W drugiej premierowej animacji, tu z kolei kooperacja belgijsko-angielsko-francusko-luksemburska, zatytułowanej Ekipa Zwierzaków w reżyserii Carolino Riger, to te stereotypowe, takie schematyczne charaktery zwierzaków w imię ciekawszej fabuły trochę się rozjeżdżają. No i koci szpon, czyli kot na przykład, albo jeż, no mają tam troszeczkę swoje za uszami, a królik Waldi, stateczny mąż i ojciec gromadki dzieci, nieświadomie wręcz ociera się o bigamię. Ale spokojnie, spokojnie. Ekipa pokazuje złożoność tego, co we wnętrzu każdego z nas składa się na charakter, co determinuje postawę, zachowanie i czasem to bolesne doświadczenie, czasami kontuzja głowy. Tak czy inaczej, to też jest film drogi, nie w sensie kosztów, tylko no taki przygodowy. Hela, jeżyczka i królik Waldi po wypadku, w którym stracił pamięć, jako hrabia Farmazon, przekonany, że jest pogromcą smoków i wybawcą księżniczek, ruszają w świat i też muszą ten świat trochę uratować, a zwłaszcza pewną damę przed dręczycielem, a mieszkańców miasteczka przed smokiem, czyli krokodylem. Ekipa poszukiwawcza rusza za nimi, a w niej też niespodziewany skład przygód. Tutaj co nie miara, zabawy też. Polecam Ekipę Zwierzaków, bardzo wakacyjny i też dobry, mądry film, animacja na deszczowe dni. To też premiera w nadchodzący weekend. No a jeśli mowa o zabawie, to wrócę jeszcze do chwalonej przeze mnie kilka tygodni temu piątej części Toy Story. Jeśli ktoś, tak jak ja, chciałby zostać z tą mądrą i też znów aktualną historią ekranów, które rujnują nasze relacje, zwłaszcza relacje dzieci, to może w formie książkowej teraz z tą historią zostać, bo nakładem wydawnictwa Aleksiejuk ukazały się trzy pozycje dotyczące tej historii, pięć właśnie, trzy różne wydania, trochę dla różnych grup wiekowych, a trochę w innych formułach, ale to wszystko jest ta sama opowieść, którą mieliśmy w piątej części. Jedna z nich to jest taka książeczka, trochę kieszonkowe wydanie z serii Biblioteczka Przygody, gdzie cała ta fabuła jest przypomniana, streszczona, ale są też kolorowe zdjęcia, taka wkładka z kolorowymi zdjęciami z filmu, więc można sobie przypomnieć, jak to było, ale historia jest opowiedziana. Opowieść filmowa to już wielkoformatowa książka w grubej oprawie z mniejszą ilością tekstu, natomiast z większą zdecydowanie na każdej stronie ilością ilustracji, liczbą ilustracji, przepiękne. Te właśnie dokładnie, które znamy z animacji Disneya, tu się pojawiają i też historia cała, ta niezwykła historia piątej części opowiedziana od początku do końca. No i jest jeszcze coś takiego wyjątkowego, dwie książki w jednym, czyli Szeryfka Jessie, a jak odwrócimy ją, to tutaj zaczyna się historia zastępcy szeryfa Baza. A wiadomo, co ich połączyło w tym odcinku, więc jest to trochę ta historia, albo część tej historii opowiedziana oczami. Najpierw Szeryfki Jessie, a potem sobie odwracamy książkę i historia zastępcy szeryfa Baza, no bardziej historia miłosna, no, tutaj już trzeba to sobie jasno powiedzieć. 510-357-357, nie byłbym sobą, gdybym jednej z tych książek nie zaoferował, po resztę skieruję was na profile społecznościowe Tatowania. Natomiast książkę z serii Biblioteczka Przygody do poczytania, mała kieszonkowa na wakacje w sam raz, to nie jest gruba książka, zaledwie 156 stron do poczytania w wakacje i przypomnienia sobie, o czym to była piąta część tej story. Proszę dzwonić, jak powiedziałem, 510-357-357. Tę część chętnie rozdam, tamte dwie też rozdam, ale nieco później proszę zaglądać na Tatowanie na Facebooku i na Instagramie.
1: Tak, właśnie tam proszę zaglądać i poszukiwać tego, co umknęło, bo czasem umykają państwu niektóre rzeczy, tytuły. Warto sobie przypomnieć. Bardzo panu dziękujemy serdecznie.
0: Proszę panu bardzo.
1: 18 do 8. Pan widział debiut pana Roberta?
0: Widziałem zdjęcia. Widziałem, że był uśmiech.
1: Uśmiech. No, jak jest radość, to jest najważniejsze.

0: No właśnie, to przyszli, naśmieszkowali i poszli. Kolego Niedźwiecki, tak nie można.
1: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Właśnie, dobrze, że Niedźwiedź przyszedł, to przypomniał, że na Madonnę trzeba zagłosować, bo tam się rzeczy trudne mogą wydarzyć na liście w związku z tym utworem, a byłoby szkoda.

0: No i jak? Komu się przypomniało, że można? Madonna, polecam, bo mamy to w zestawie do głosowania.
1: Ranek 357.
0: 10 minut do 8. Teraz o tym, że życie jest nowolą i są takie zawody, które starzeją się najszybciej. Otóż średnia wieku to nawet 56 lat. I zupełnie serio mówimy, bo Główny Urząd Statystyczny przebadał ponad 400 profesji w naszym kraju i ustalił, że są to lekarze specjaliści. Ci z najwyższą średnią. Iza Woźniak w studiu.
2: Dzień dobry.
0: No, rynek pracy coraz bardziej odczuwa zmiany demograficzne i ta średnia wieku w niektórych zawodach no, naprawdę wysoka.
2: Tak, no 56 lat średnio ma lekarz specjalista. To ważne, że chodzi o lekarzy specjalistów. Wśród stomatologów to 54 lata, mówi Krzysztof Jedlak, rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego.
3: Sami lekarze nie są bardzo wiekową grupą zawodową. Średnia wieku lekarza nie przekracza 40, ale jeżeli mówimy o lekarzach specjalistach, to tutaj średnia wieku i mediana jednocześnie, bo one są takie same w tym wypadku, to jest 56 lat. Podobnie jest z lekarzami, dentystami, specjalistami. Kierownicy w instytucjach opieki zdrowotnej, średnia 52 lata, mediana 53 lata. Pracownicy ochrony, podobnie średnia 52 lata, mediana 53 lata. Pielęgniarki z tytułem specjalisty, 51 lat, średnia 53 lata, mediana. Sędziowie, podobnie po 50, mediana 50, średnia 51.
2: Średnia wieku wśród kierowców autobusów to 49 lat, tak samo wśród nauczycieli akademickich oraz tych nauczycieli, którzy pracują w szkołach.
3: Zbadaliśmy również, w jakich zawodach najczęściej pracują emeryci, w jakich są najliczniej reprezentowani. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kobiety, które są w wieku emerytalnym, to one najczęściej pracują jako nauczyciele szkół podstawowych. Więc widać, że tam jest luka i że tę lukę w jakiejś mierze właśnie osoby z uprawnieniami emerytalnymi uzupełniają.
2: Dlaczego to lekarze specjaliści stoją na czele tej listy? Bo wykształcenie ich trwa długo, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej oraz onkolog kliniczny.
4: Generalnie w odróżnieniu od innych zawodów późno zostaje się lekarzem specjalistą. No ja mogę powiedzieć, że zostałem w wieku 35 lat. Średni wiek uzyskania tej specjalizacji w Polsce w pewnym momencie to było nawet 37 lat, więc to oznaczało, że ta średnia siłą rzeczy będzie trochę wyższa niż w innych zawodach, które wchodzi się szybciej, bo to, że studia kończymy w wieku 25-26 lat, to jedno, ale później jeszcze staż, specjalizacja, to bardzo ten okres wydłuża. A druga kwestia jest taka, że był taki okres, kiedy te nabory na lekarski było dużo niższe, więc tak naprawdę wyższy w zakresie tych lekarzy po 50, ale to już się na szczęście zmieniło i w tej chwili ci najmłodsi lekarze zaczynają być grupą przeważającą, ale oni nie mają jeszcze specjalizacji, więc z tego względu właśnie tak ta średnia wygląda, jak wygląda.
2: Od kilku lat mamy braki kadrowe w szkołach, to wiadomo.
0: Wiadomo.
2: Nauczyciele są pilnie poszukiwani, ale nie idą za tym pieniądze ani prestiż, mówi Paweł Kucharczyk, dyrektor zespołu Szkół Łączności w Krakowie.
5: Dlatego coraz rzadziej, coraz mniej osób bezpośrednio po studiach, nawet po studiach tak zwanych nauczycielskich, chce w szkole pracować. I o ile jeszcze takiego dużego dramatu, że tak powiem, nie ma w przypadku przedmiotów ogólnokształcących, to szczególnie w takich branżach nowoczesnych typu elektronika, elektryka, energetyka, informatyka, cyberbezpieczeństwo, praktycznie nie ma możliwości, żeby zatrudnić kogoś, kto kończy studia z taką wiedzą, żeby móc w sposób dobry, rzetelny uczyć uczniów.
2: Mamy wysoką średnią wieku wśród nauczycieli, jak słyszeliśmy, ale do tej listy dochodzą też, choć raport GUS-u tego nie podaje, takie zawody jak rzemieślnicy i rolnicy, mówi Grzegorz Kulis z WIGRI, firmy z zakresu doradztwa HR.
6: Mamy również rolników, którzy prowadzą gospodarstwa. No i tam jest wysoki średni wiek i to wynika z tego, że sukcesorów jest mało i przejęcie gospodarstwa rolnego również nie jest pewnie na liście priorytetów marzeń młodego człowieka, więc jeżeli mamy do czynienia z problemami sukcesyjnymi, to też wpływa na to, że nie mamy dopływu tej świeżej krwi do tego zawodu. W konsekwencji ta piramida nam wiekowa się odwraca i przedstawiciele tego zawodu są nie coraz młodsi, a coraz starsi.
2: Co ciekawe, na liście starzejących się zawodów są dziennikarze, proszę pana.
0: Tak.
2: Średnia wieku w tym zawodzie to 42 lata.
0: Dziękuję.
2: I może to jest tak, że to, co kiedyś było prestiżową profesją, dziś przestaje być ciekawe i atrakcyjne dla kolejnego pokolenia.
6: ta transformacja tego rynku pracy w kontekście postrzegania atrakcyjności czy nieatrakcyjności danej profesji, ona następuje. No, natura ludzka pewnie też jest taka, że my szukamy raczej łatwiejszych rozwiązań, najlepiej na tym samym poziomie zarobkowania na rynku pracy. Więc jakby to, co jest postrzegane przez młodego człowieka jako atrakcyjna forma realizowania swojej ścieżki zawodowej, no to pewnie też ewoluuje i to ma duży wpływ. Ale patrząc tak już bardzo globalnie na jeden spajający i taki wspólny mianownik, który na pewno ma wpływ na to, że przedstawiciele niektórych profesji są już w pewnym wieku bardzo zaawansowanym, wynika z demografii jako takiej. No, odwrócenie piramidy demograficznej, czyli mamy cały czas mniejszą ilość osób młodych, więc w strukturze społecznej nam rośnie ilość osób starszych.
2: No taka kolej rzeczy.
0: No, życie jest nowelą, no.
2: Tak, jeśli chodzi o dziennikarzy, to pan coś zdaje się wie o kształceniu przyszłych pokoleń w tym zawodzie.
0: A dzisiaj rano właśnie dostaliśmy wiadomość, że słuchaczka zawiozła córkę, bo się dostała na dziennikarstwo tam. Proszę się pilnie uczyć, żeby zaniżyć średnią. I tak sobie słucham i tak tutaj w tym zawodzie zawyżam, w tym zaniżam. No nie wiem, co mam ze sobą zrobić.
2: Puścić piosenkę.
0: O, to ja ci puszczę normalnie. Wyemitujemy teraz utwór.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 23 lipca. Ósma właśnie minęła. Zapraszamy na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Trwa dogaszanie pożaru na warszawskim Targówku. Strażacy przelewają wodę przez konstrukcje budynków, w których mieściły się salony samochodowe. Spłonęły wszystkie pojazdy wewnątrz i około 10 zaparkowanych przed budynkami. Świadkowie zdarzenia informują, że w trakcie pożaru słychać było eksplozję. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. Dzisiaj w samo południe prezes PiS Jarosław Kaczyński spotka się z wiceprezesem partii Mateuszem Morawieckim. Poinformował o tym rzecznik PiS Rafał Bochenek na Platformie X. Również dzisiaj upływa termin ultimatum, które kierownictwo partii postawiło działaczom. Mają wystąpić z politycznych stowarzyszeń, w tym tego, które założył Morawiecki, albo zostaną usunięci z partii. Na razie jedynie Daniel Obajtek złożył oświadczenie o rezygnacji ze stowarzyszenia byłego premiera. Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u twierdzi, że Morawiecki postąpi racjonalnie.
2: Zawsze Prawo i Sprawiedliwość było tym wielonurtowym podmiotem, a wiele nurtów jak się ściera, to z tego powstają same dobre rzeczy.
1: A więcej o tarciach w partii Jarosława Kaczyńskiego już za kilka minut w rozmowie ranka. Wojska USA zakończyły dzisiaj rano 12. serię uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Celami ataków były obiekty związane z marynarką wojenną Iranu, magazyny rakiet i dronów, ośrodki rozpoznania na wybrzeżu oraz elementy obrony przeciwlotniczej. Uderzenia dodatkowo zmniejszyły zdolności Iranu do atakowania cywilnych marynarzy i statków handlowych, napisano w komunikacie. Z kolei armia Kuwejtu poinformowała, że przechwytuje drony wystrzelone z Iranu, a sponsorowani przez to państwo jemeńscy rebelianci Huti przyznali się do ataku na dwa saudyjskie tankowce na Morzu Czerwonym. Całą Polskę będzie można przejechać pociągiem w 3 godziny. Taką deklarację składa rząd i zapowiada modernizację kolei. Zintegrowana sieć kolejowa to projekt, który zakłada budowę prawie 5000 kilometrów nowych linii kolejowych, budowę kolei dużych prędkości i połączenia dalekobieżne do każdego powiatu. Powiaty muszą jednak chwilę zaczekać. Włączenie wszystkich w zasięg linii potrwa do 2050 roku. A tak o planach mówił wczoraj Donald Tusk.
3: Mówimy o kolejach dużych prędkości, 2700 km nowej linii, nowych konwencjonalnych liniach kolejowych, ponad 2000 km.
1: Roczna liczba przejazdów pociągami wynosi obecnie około 460 milionów. Rząd planuje, że w 2050 roku ta liczba wzrośnie do 800 milionów. Muzyczny goniec wprawdzie dopiero koło 9, ale już teraz mam dla Państwa kilka informacji ze świata muzyki. Na szczycie Queen, Oasis przed Beatlesami, brak Stonesów i Dylana. Tak wygląda oficjalna lista najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów w Zjednoczonym Królestwie. Organizacja Official Charts, przygotowująca cotygodniowe zestawienie, opublikowała listę z okazji swych 70. urodzin. Triumfowała składanka Frediego i spółki Greatest Hits.
4: Album z 1981 roku jest więc Under Pressure, są Bohemian Rhapsody i Another One Bites the Dust, ale brak późniejszych hitów jak Radio Gaga, I Want to Break Free czy Innuendo. Cóż, do zwycięstwa wystarczyło. Drugie miejsce, złota kolekcja ABP z 1992 roku. Najlepiej sprzedający się album studyjny? Pozycja trzecia, What's the Story, Morning Glory, Oasis. Wygląda na to, że uczeń przerósł mistrza, bo bracia Gallagher po raz pierwszy przeskoczyli Beatlesów. Sierżant Pieprz jest piątym, to jednocześnie najstarsza płyta w zestawieniu. Pierwsza lista pojawiła się w 1956 roku i wtedy najlepiej sprzedawał się album amerykański Songs for Swinging Lovers Franka Sinatry. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: W serwisie o 8 to wszystko. Za godzinę powiemy między innymi o nękaniu włosami. Męskimi, dodajmy.
0: Sport, Mateusz Kuźniewski.
5: Od poniedziałku żyjemy w smutniejszym nieco świecie, bo bez mundialu, ale świat piłki nie zatrzymuje się ani na chwilę. 28 lipca ma zostać zaprezentowany nowy selekcjoner reprezentacji Francji, który zastąpi pracującego przez lata na tym stanowisku Didiera Deschampsa. Francuskie media nie mają wątpliwości, że następcą zostanie prawdziwa legenda trójkolorowych.
6: Zidane! one. Lightning has struck twice. Two corners, chooses and headers. Double trouble for Brazil.
5: Zinedine Zidane, zdobywca dwóch bramek dla Francji w wygranym finale z Brazylią w 1998 roku. Mistrz świata, mistrz Europy, zwycięzca Ligi Mistrzów. Raz jako piłkarz, trzykrotnie jako trener Realu Madryt. Laureat Złotej Piłki, ale też autor najsłynniejszego uderzenia głową w historii futbolu. Tyle, że nie w piłkę, a w klatkę piersiową Włocha Marco Materazziego w finale Mundialu w 2006 roku. Postać nietuzinkowa. Według mediów nad Sekwaną Zidane podpisał już 4-letni kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Tymczasem FIFA ogłosiła drużynę marzeń Mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę wygrali przedstawiciele 6 reprezentacji. Z Hiszpanii, która wywalczyła tytuł, wybrano Pedro Porro, Marka Cucureje oraz Rodriego. Z zespołu finalistów Argentyny kibice wskazali dwóch piłkarzy, Lisandro Martineza i oczywiście Leo Messiego. Skład uzupełniło trzech Francuzów, Dayot Upamecano, Michael Olise i król strzelców turnieju, zdobywca 10 goli Kylian Mbappé. Do tego Anglik Jude Bellingham, Norwek Erling Haaland, a największym zaufaniem fani obdarzyli bramkarza Republiki Zielonego Przylądka w Wozinie, który na tej pozycji otrzymał niemal 40% głosów. 40-letni bramkarz jest żywym dowodem na to, że spełnianie marzeń w tym sporcie to nie tylko domena młodych. My zmieniamy dyscyplinę. Siatkarska Liga Narodów Kobiet, co prawda już bez Polek, ale emocji i tak nie brakuje. Reprezentacje Włoch i Brazylii awansowały wczoraj do półfinałów. W ćwierćfinałach Włoszki pokonały Holenderki 3-0, a Brazylijki wygrały z Japonkami 3-1. Były nerwy, bo zawodniczki z Ameryki Południowej przegrały pierwszy set, ale potem się podniosły. W dzisiejszych meczach w Macau Turcja zagra z Kanadą, a Stany Zjednoczone z Chinami. W tenisie chwilowo bez fajerwerków, choć najwierniejsi fani dyscypliny z pewnością śledzą wydarzenia choćby w turnieju WTA 250 w Pradze. Właśnie tam Martyna Kubka i Ukrainka Nadia Kiczenok przegrały z rozstawionymi z numerem 5 Brazylijką Ingrid Martins i Japonką Makoto Ninomiją 6-3, 4-6, 7-10 w 1/8 finału gry podwójnej. Z kolei Katarzyna Kawa odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA 250 w Hamburgu. Polska tenisistka przegrała z Hiszpanką Paulą Badosą 5-7, 4-6. Była wiceliderka rankingu, po meczu doceniła Kawę. Byłam zaskoczona jej poziomem, nie wiedziałam, że gra tak dobrze. No cóż, awansu nie ma, ale jest chociaż taki komplement. Do usłyszenia za godzinę.
7: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: No generalnie to zachmurzenie będzie. I to duże, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami też burze, lokalnie z gradem. Suma opadu w wielu miejscach to takie 10-20, a na północy i wschodzie 30 mm. Temperatura maksymalna zaczyna się od stopni 17 i to będzie w Gdańsku, Koszalinie i Zakopanem. Potem Poznań, Łódź, Białystok, Suwałki, Opole i Toruń 18, Szczecin, Olsztyn, Katowice, Kielce, Lublin, Wrocław 19, Warszawa, Kraków, Gorzów, Jelenia Góra 20, a w Rzeszowie 21.
8: Radio 357.
0: No to tak jak słyszeliśmy z Londynu, Adam opowiadał, że tam wybrali te albumy, co to najlepiej. To jeśli dobrze pamiętam, to z tego Oasisowego to jest numer 2.

0: Niezła płyta to rzeczywiście była. O czym przypominamy od czasu do czasu na antenie Radia 357. Zresztą proszę też wybrać się z ciekawością na nasz kanał YouTube'owy, jeden bądź drugi. Nie pamiętam na którym, ale raczej na 357 Music. Starka opowiada Państwu o tym, dlaczego Oasis to też tak przy okazji piłkarskich wydarzeń bardzo często się pojawia. To bardzo ciekawe, proszę tam zaglądać. 13 minut po 8. Państwo wiedzą, że zaczynamy taką małą serię wyjazdową, jeśli chodzi o listę piosenek. Jutro pływająca, a potem w następnym tygodniu...
1: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
0: Zapraszamy Państwa serdecznie do tego, żebyśmy się wszyscy spotkali. Kto może oczywiście jest w okolicy, w Chorzowie właśnie. Będziemy na rynku w Chorzowie. Tam lista piosenek o 19, jak zwykle. 19 w piątek, 31 lipca. Zapraszamy serdecznie do Chorzowa. Będzie się można spotkać. Sobie wspólnie posłuchamy muzyki, porozmawiamy. Może zrobimy sobie zdjęcie wspólnie na koniec o 22. Oczywiście, jeśli nie wyjedziemy poza 22, jak to nam się zdarza zwykle przy okazji wyjazdowych list piosenek, że nie trafiamy w te 22. Zobaczymy, co się wydarzy. Ważne, żeby być razem. I też nie pamiętam, czy tam są jeszcze palmy, bo jak byliśmy ostatnio w Chorzowie na liście wyjazdowej, właśnie w tym miejscu, to były palmy. Pod palmami spotkajmy się. Zapraszamy serdecznie. 31 lipca. To jest następny piątek o 19.
1: Partnerem audycji jest miasto Chorzów.
0: Jeszcze troszkę więcej atrakcji tam będzie, ale na razie nic nie powiem. No nic, a nic, nic. Tyle tylko, że trzeba głosować. I to najlepiej już.

0: Głośniej, panowie, no ludzie, no. YouTube, 18 po 8.
1: Gość Radia 357.
0: Studio Bartek Wasilewski.
2: A naszym gościem jest profesor Łukasz Młyńczyk, politolog Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozłam czy czasowe zawieszenie broni? Jakiego finału zamieszania w PiS należy się dziś spodziewać?
3: Polityka to jest specyficzna materia i prognozować możemy mniej więcej 2 minuty do przodu, ale pewne znaki wskazują na to, że może dojść do rozłamu. Myślę, że jakby główne elementy, które należałoby wziąć pod uwagę przy tym ewentualnym rozłamie, jest to, że ta idea polityczna Mateusza Morawieckiego już pojawiła się w sondażach poparcia. Jeżeli ten twór, którego jeszcze nie ma, już wirtualnie osiąga 6-7%, to jest jakiś, można powiedzieć, punkt zaczepienia, który pewnie będzie powodował Mateuszom Morawieckim, żeby, mówiąc kolokwialnie, nie odpuszczać. Z drugiej strony jego sytuacja polityczna, jego ewentualna przyszłość w tak rozumianym PiS-ie jak teraz, to no nie jest zbyt pewnie nęcące dla niego samego. Jego pozycja przez lata była kwestionowana, że nie miał zaplecza. Teraz, kiedy zbudował to zaplecze, to pojawiły się głosy podszeptujące. Niektórzy mówią, że to robota Jacka Sasina, podszeptujące prezesowi, żeby zająć się tą inicjatywą Morawieckiego i ją zdusić ją. Nie wiem, czy w zarodku, bo wszystko zależy od tego, ile faktycznie osób będzie przy nim trwało, bo co do tego można mieć pewnie wątpliwości, bo PiS jest doświadczony w przechwytywaniu ludzi, w związku z tym trudno powiedzieć, jaki wynik ewentualnie po stronie osobowej osiągnie Morawiecki, ale wydaje się, że ten rozłam może nastąpić. No oczywiście, no, z drugiej strony no jest to polityka i różnego rodzaju zaklęcia już słyszeliśmy i może się też okazać koło 12 czy 13, że usłyszymy, że kryzys został zażegnany i strony się w jakiś sposób porozumiały. Ale tak jak mówię, w tym momencie Morawiecki byłby przegranym i nie wiadomo tak naprawdę, jaki polityczny zysk by z tego wyniósł.
2: No dobrze, ale coraz więcej dziennikarzy, zwłaszcza wczoraj, zaczęło powoływać się na swoje anonimowe źródła, na prywatne rozmowy z politykami z obozu Prawa i Sprawiedliwości. I ci dziennikarze zdają się przekonywać, że efekt Czarnka może być, może inaczej, kandydatura Przemysława Czarnka może zostać zastąpiona Zbigniewem Boguckim i to on może być kandydatem na kandydata na premiera. Czy to mogłoby coś zmienić? W kontekście Mateusza Morawieckiego, czy to już albo Morawiecki kandydatem na premiera, albo nic?
3: Myślę, że podstawowa kwestia jest taka, czy na ile jest to realny scenariusz. Oczywiście, znowu odwołam się do sondaży. Sondaże pokazują, że zdecydowana większość odbiorców życia politycznego nie wierzy w projekt dowodzony przez Przemysława Czarnka. I tutaj można powiedzieć, że te wyniki sondaży są dla niego bezlitosne. I jego pozycja, myślę, że nie jest na tyle poważna, żeby wokół niego budować przyszłość Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście słyszeliśmy chociażby ze strony Mariusza Błaszczaka, że cały czas kandydatem na premiera jest Przemysław Czarnek, tutaj się nic nie zmieniło.
2: No w tym momencie ale... tak.
3: Tak, ale też pamiętamy o tym, że Prawo i Sprawiedliwość rano broniło Beaty Szydło, a tak, wieczorem jest. Ją wymieniało, w związku z tym także tutaj to nic, te słowa nic nie znaczą, tak można no, powiedzieć.
2: No dobrze, ale teraz mamy tak, kiepskie sondaże Prawa i Sprawiedliwości, no bo Prawo i Sprawiedliwość w sondażach mniej więcej ma 18-19 punktów procentowych. Obie konfederacje, ta Mentzena i ta Brauna, razem wzięte, mają więcej niż partia Jarosława Kaczyńskiego. No i teraz zastanawiam się, może prezes Jarosław Kaczyński ma rację, stawiając na skrajne prawo, no bo widzi, w którą stronę idą te emocje. Tylko ci, którzy oczekują skrajnego prawa, wolą oryginał niż podróbkę. Ale może z drugiej strony Jarosław Kaczyński dobrze wie, że tu już nie ma miejsca na Mateusza Morawieckiego i takie centroprawicowe podejście.
3: Wydaje mi się, że akurat w tym konkretnym przypadku Jarosław Kaczyński skrajnie nie ma racji. Naprawdę potencjał do pozyskiwania wyborców po prawej, na prawo od Prawa i Sprawiedliwości jest niewielki, żeby nie powiedzieć zerowy. No bo z jednej strony rzeczywiście możemy mówić o tej oryginalności obu konfederacji i wystawianie bardzo bojowo nastawionego Czarnka nie przyniosło rezultatu, można powiedzieć, w takiego sondażowego. Tak? I od dawna wiemy o tym, że ten rezerwuar wyborczy to tak naprawdę mieści się na lewo od Prawa i Sprawiedliwości, czyli w stronę tego osłabionego centrum. I Morawiecki to w jakiś sposób jego otoczenie gwarantowało. Natomiast jeżeli prezes uwierzył w te zapewnienia i być może ma, mówiąc w dużym cudzysłowie, pewną obsesję tego, aby mieć absolutne przywództwo po prawej stronie, i to jest jego ten modus najważniejszy, tak? Że koncentruje się na tej idei, można powiedzieć, zlikwidowania obu konfederacji jako przeciwnika politycznego, no to tak jak mówię, na tym może przegrywać, bo tak naprawdę myślę, że to takie radykalne podejście dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości no jest pewnego rodzaju samobójstwem politycznym, bo tak naprawdę, jak mówię, nie można poszerzać bazy i nie wiadomo, czy raczej wiadomo, że nie warto się o to bić, bo to nie gwarantuje zwycięstwa wyborczego i tak jak mówimy, 18% bez Morawieckiego, to jest żaden wynik. I to nie tylko wówczas Czarnek nie będzie miał małe szanse na bycie premierem, ale nawet Bogucki będzie miał małe szanse na bycie premierem, bo jeżeli będziemy mieli trzy równoważne albo niemal równoważne podmioty, to one nie wyrażą zgody na to, żeby ktoś z Prawa i Sprawiedliwości był premierem. W związku z tym to też trzeba brać pod uwagę, a wydaje się, że na ten moment Nowogrodzka tego nie kalkuluje.
2: A dlaczego to centrum jest w zasadzie taką obelgą na prawicy? Gdy przejrzy się media związane z Prawem i Sprawiedliwością, to już od wielu lat, śmiem powiedzieć, że od ponad 10 lat, albo jeszcze od czasów partii PJN Polska jest najważniejsza, pada argument, że to centrum to nie o to chodzi na prawicy, nie można zaniedbywać wyborców prawicowych, a centrum to zdrada ideałów. No, tak słyszymy w telewizji Republika i w Polsce i w tym podobnych mediach. Z czego wynika ta taka niechęć do centrum na prawej stronie?
3: No, zgadzam się rzeczywiście, że na gruncie retorycznym to centrum jest obelgą. Jest obelgą, od wielu lat jest definiowane. Prawdopodobnie chodzi o to, że przecież tak naprawdę centrum jest potencjalnym partnerem dla lewej strony politycznej, która jest znienawidzona po stronie prawicy i w tym sensie ta czystość, ta cnota prawicowa jest na prawo od tego, co jest w centrum i w tym sensie to pewnie oddziałuje. Przy takiej polaryzacji wszystko, co jest pośrodku, jest traktowane jako podejrzane, tak, jako potencjalne, podatne na potencjalną zdradę polityczną. W związku z tym wydaje się, że to uparte trwanie właśnie przy określeniu prawica, a broń Boże, centroprawica jest, tak jak mówię, pewną ideą, która temu przyświeca. Natomiast zdajemy sobie doskonale sprawę, że oczywiście w polaryzacji chodzi o to, żeby te grupy wyborców kumulowały się po jednej i po drugiej stronie, ale tak naprawdę następuje pewne znużenie i teraz i ten elektorat przesuwa się w stronę centrum, bo niejako ucieka od jednych i drugich i tak, i wtedy trzeba po nich sięgnąć. Natomiast tak jak tutaj rozmawiamy, Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że tego przesunięcia, że przestanie być, można powiedzieć, tym dominatorem po prawej stronie, przestanie być, no i właśnie, wyborcy podobnie uwierzą w ten mit o tym, że alt-prawica to jest ta właściwa prawica, a Prawo i Sprawiedliwość zdradziło te ideały i nie tego się boją, dlatego tak kurczowo bronią się przed tym marszem w stronę centrum.
2: Musimy już kończyć, ale jeszcze proszę o krótką odpowiedź. Marsz w stronę centrum. No właśnie, czy Mateusz Morawiecki ma szansę albo sam zbudować jakąś realną siłę polityczną, albo przy współpracy z PSL-em? Czy to w ogóle możliwe na tę chwilę?
3: Ja myślę, że jeżeli wyjdzie, no to nie ma wyjścia, tak? Mówiąc paradoksalnie, to znaczy będzie musiał się zdecydować na jakąś ideę polityczną. Nie wiem, czy z PSL-em. Nie wiem, czy z PSL-em, bo wydaje się, że PSL jest jednak szantażowany przez wyborców w ten sposób, że musi pozostać po stronie Koalicji Obywatelskiej, w związku z tym nie będzie wchodził w jakieś porozumienia z Mateuszem Morawieckim, ale myślę, że Morawiecki będzie zmuszony coś budować.
2: Łukasz Muńczyk, profesor Łukasz Muńczyk, politolog Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
4: Dziękujemy, a z naszym gościem rozmawiał Bartek Wasilewski, 27 po 8.

0: Jest 8:31. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burza, lokalnie z gradem. Będą opady takie, że 10-20, a na północy i wschodzie lokalnie może nawet 30 mm napada. Temperatura od 17 stopni na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich do 21 na krańcach południowo-wschodnich.
1: 3-5-7.
0: 29 do 9. Jeszcze taka kartka, ważna kartka z kalendarza. 15 lat temu pożegnaliśmy Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse i Mark Ronson. Za 25, 9. Łączymy się z Paryżem, tam Irena Brzezińska i dowiemy się, co takiego w prasie francuskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: No to słuchamy.
1: Tak, dziś w prasie francuskiej trzy tematy zdominowały. Zdominowały te nagłówki z nad Sekwany. Wojna z narkotykowymi mafiami, tragiczne żniwo upałów i pożarów oraz polityczne trzęsienie ziemi wokół ustawy rolnej. Czyli niestety zazwyczaj w przeglądzie prasy mamy jakieś lekkie tematy, przynajmniej na koniec. Dzisiaj dzienniki mówią tylko właśnie o takich poważniejszych sprawach. Zaczynamy od tej, która elektryzuje całą Francję. Burmistrz miasta Alès, Christophe Rivenc, polityk z prawicowej partii Republikanie, został w nocy z poniedziałku na wtorek ewakuowany ze swojego domu przez elitarną jednostkę policyjną RED. Powód? Nowe groźby śmierci podpisane przez gang DZ Mafia, tym razem dotyczące możliwej obecności samochodu z ładunkiem wybuchowym w środku. I to jest eskalacja zastraszania, które trwa od 16 lipca, kiedy burmistrz otrzymał kopertę z dwoma nabojami i groźbami wymalowanymi na murze jego posesji, podpisanymi DZNG, czyli DZ Mafia nowej generacji. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez mówi wprost o projekcie brutalnej akcji wymierzonej właśnie w burmistrza. Przypominamy właśnie, że we Francji ten burmistrz, nazywamy tych burmistrzów merami, czyli na merze. Zobaczymy, jak różne redakcje mówią o tej historii. Przede wszystkim widać jeden nagłówek, to jest Les Maires en première ligne, ponieważ Le Figaro pisze narkotrafik, Les Maires en première ligne, West France także o Les Maires en première ligne face au réseau criminel. I chodzi o to, że tutaj właśnie burmistrzowie są na pierwszej linii frontu, tak właśnie pisze centroprawicowy Le Figaro, który także pisze o handlu narkotykami No Passaran, bojowe hasło, które podkreśla twardą retorykę porządku i obrony państwa prawa. Le Monde tytułuje trochę chłodniej narkobandytyzm, burmistrz Alès ewakuowany po nowych groźbach ze strony DZ Mafii, rzeczowy opis bez emocji, a La Croix, dziennik chrześcijańsko-społeczny, patrzy na sprawę przez pryzmat wartości republikańskich i pisze o wojnie wypowiedzianej demokracji, czyli une guerre à la démocratie. West France, właśnie największy dziennik regionalny, także pisze o tej pierwszej linii. DZ Mafia, burmistrzowie na pierwszej linii wobec sieci przestępczych. A L'Opinion, taki liberalno-biznesowy, stawia pytanie o mechanizm, jak burmistrz Alès stał się celem handlarzy. Warto dodać, że France Info jako medium informacyjne działające w czasie rzeczywistym bez wyraźnej linii politycznej i jako pierwsze ujawniło szczegóły nocnej ewakuacji, powołując się na źródła zbieżne z ustaleniami Le Parisien, przepraszam. No i prokuratora Valès mówi już o śledztwie prowadzonym na poziomie krajowym przez wyspecjalizowaną jednostkę antymafijną. Drugi temat to bilans trzeciej z rzędu tegorocznej fali upałów oraz serii pożarów, które spustoszyły kraj od lasów Fontainebleau po miasto Nevers. Le Figaro tytułuje Canicule, un bilan sanitaire réévalué à 6000 morts, czyli upały, bilans zdrowotny zweryfikowany w górę do 6000 zgonów. Le Parisien i jego odpowiednik na całą Francję Aujourd'hui pisze podobnie, upały, ciężki bilans z końca czerwca w Paryżu, a West France pisze także o ciężkim bilansie ludzkim po epizodach upałów. La Voix du Nord, czyli dziennik regionalny z północy kraju, przyjmuje ton najbardziej emocjonalny i krytyczny wobec władz. Pisze o pożarach. W obliczu licznych pożarów i śmierci trzech z nich strażacy ubolewają nad brakiem środków. Oddaje właśnie głos służbom ratowniczym na granicy wyczerpania. No i La Croix wybiera taki nurt solidarnościowy. Pisze o fali hojności dla lasów po apelach o wsparcie po pożarach w Fontainebleau, gdzie spłonęło ponad 2000 hektarów, a w gaszeniu brało udział niemal 800 strażaków. Le Journal du Centre, prasa lokalna centralnej Francji, donosi z kolei o żywiole niszczącym Nevers, Nevers en feu ravageur. No i na koniec jeszcze ekologia, ustawa rolna. Le Figaro pisał, pestycydy Emmanuel Macron zatrzymuje Monique Barbu w rządzie, czyli pestycydy Emmanuel Macron retient Monique Barbu au gouvernement, i ten tytuł ostatecznie się potwierdził, choć droga do tego była bardziej dramatyczna niż sugeruje nagłówek. W środę rano pani minister transformacji ekologicznej rzeczywiście złożyła dymisję, krytykując rząd za wycofanie się z obietnic dotyczących ustawy rolnej, która przewiduje przywrócenie niektórych pestycydów. Kilka godzin później prezydent Macron odmówił przyjęcia tej dymisji. jak powiedziała rzeczniczka rządu Maud Brisson. Pan prezydent i pani minister zgodzili się, że różnią się w sprawie przyjętej przez parlament ustawy, ale uzgodnili trzy filary dalszej współpracy: wodę, lasy i zdrowie środowiskowe. Barbie ostatecznie zgodziła się zostać i o tym właśnie pisze prasa dzisiaj. Le Monde ujmował całą sytuację tak: ustawa o pilnych działaniach rolnych, rząd wstrząśnięty. Le Parisien i właśnie odpowiednik Aujourd'hui trafnie oddał charakter całej sekwencji. Monique Barbie: prawdziwo fałszywa, błyskawiczna dymisja, bo groźba odejścia okazała się właśnie taka pozorna, zażegnana interwencją prezydenta. No i wszystkie właśnie inne dzienniki, West France, L'Opinion, Libération, pisały właśnie o tej sprawie. Na przykład L'Opinion, głos biznesu, pisał o szkodach wyrządzonych przez aferę Barbie, ponieważ to wszystko akcentuje osłabienie wizerunku rządu i chaos decyzyjny wokół całej sprawy. Tak właśnie wygląda dziś Francja w zwierciadle prasy.
0: Za co bardzo dziękujemy, bo już mamy jasność. Irena Brzezińska o tym państwu opowiadała z Paryża. Dziękujemy, do usłyszenia. Mamy 19 minut do 9:00.

0: narobili hałasu, proszę pana. Za 15:09, pan gotowy?
1: Tak.
0: Proszę się trzymać.
2: Muzyczny goniec.
0: Antek Grudniewski, dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zatem trzymam się stołu i opowiadam państwu, co w muzyce. W kwietniu ubiegłego roku ukazała się pierwsza płyta serii Heart of Gold, Songs of Neil Young. Wtedy do zaśpiewania piosenek mistrza zostało zaproszonych, przepraszam za wyrażenie, 12 podmiotów artystycznych. Ta liczba jest nieprzypadkowa i wynika z liczby piosenek na płycie. Wśród nich znaleźli się m.in. Brandi Carlile, Fiona Apple, Mumford & Sons, Eddie Vedder czy Courtney Barnett. Płyta była pierwszą z serii, a seria zawierać będzie 3 płyty. Na kolejnych usłyszymy m.in. MJ Lendermana, Kurta Weill'a, My Morning Jacket, Devendra Banharta czy Petera Framptona. Druga i trzecia odsłona tego wydawnictwa ukażą się w listopadzie.

Ja wiem, że pan takie piosenki uwielbia o poranku, prawda? One wspomagają proces budzenia. Official Charts Company to organizacja odpowiedzialna za opracowanie i publikację oficjalnych list przebojów w Wielkiej Brytanii i jest to firma, nazwijmy to, z tradycjami. W tym roku obchodzi swoje 70-lecie. W związku z tym firma opublikowała listę najlepiej sprzedawanych albumów w historii. Pierwsza trójka, ciekawa, na miejscu pierwszym Queen i Greatest Hits, na miejscu drugim ABBA, Gold, Greatest Hits. Jednak miejsce trzecie to już nie album kompilacyjny, ale album studyjny, który do tej pory został sprzedany w liczbie 6 milionów egzemplarzy. Ponad 6 milionów egzemplarzy tylko w Wielkiej Brytanii. Za ten wynik odpowiedzialny jest również ubiegłoroczny powrót na scenę braci Gallagherów, to bez dwóch zdań, a ciekawi państwa kto i co na pozostałych miejscach? Na trzecim Adele 21, właściwie na czwartym Adele 21, na piątym The Beatles i Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, na szóstym Remorse i Fleetwood Mac i dalej mamy Ciemną Stronę Księżyca Pink Floyd, na ósmym Michael Jackson i Thriller, następnie Bob Marley i The Wailers Legend, a dziesiątkę zamyka Brothers in Arms i Dire Straits.

0: Jak to zawsze pisze Liam Gallagher na swoim Twitterze, come on people, come on Wonderwall. Ale jestem bardzo ciekaw, co by było, gdyby jednak Anglicy wygrali mundial. Wszyscy by to śpiewali.
1: Co pan mówi?
0: No, a pan nie?
1: Ja tam bym nucił tylko.
0: Nucił, no nucenie też jest okej. Okay.
1: Takie murmurando lubię, wie pan.
0: Teraz będzie delikatny szum i delikatny deszcz i takie grzmoty i to właściwie kwintesencja tegorocznego lata. Nie wiem, czy pan kojarzy, co się w tej chwili dzieje.
1: No, są wakacje.
0: No, wakacje są, za chwilę się nawet skończą.
1: Ej, kolego.
0: Przepraszam. No dobrze. Ta wersja, którą usłyszą państwo za chwilę, jest wyjątkowa. Ci, którzy co nieco grali 20 lat temu, tym bardziej będą wiedzieli, ale ja nie o tym. Już ponad 11 lat temu swoją premierę miał film Straight Outta Compton, opowiadający historię ikon hip-hopu z zachodniego wybrzeża. Dr. Dre, Ice Cube'a czy Eazy-E. Wtedy w filmie epizodycznie, a nawet bardzo epizodycznie pojawia się postać Snoop Dogga, który również zapragnął, aby jego historia została opowiedziana właśnie na ekranie. Po raz pierwszy wspomniał o tym przed 3 miesiącami publicznie, a teraz mamy już konkrety. Wiemy, kto wcieli się w Snoop Dogga, a będzie to Jonathan Davis. Wiemy również, kiedy premiera filmu. W sierpniu przyszłego roku.

0: Aha.
1: Znakomity remiks, ojej.
0: Bardzo panu dziękujemy.
1: Bardzo panu dziękuję.
0: Proszę się tam trzymać cieplutko w ciągu całego dnia.
1: Dalej się będę trzymał stołu.
0: Tylko nie kiwaj. 10 minut do 9.

0: Sombr, 6 do 9.
1: Latko leci.
0: Krzysztof Szubzda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. 153 lata temu udało się po raz pierwszy w Polsce skutecznie wysłać pocztówkę. Czyli taką nieutajnioną w kopercie wiadomość półpubliczną z dołączonym widoczkiem modnego wówczas kurortu Carconoche. Można więc z niewielkim tylko cieniem przesady powiedzieć, że 153 lata temu narodził się polski Instagram. Dwa lata po tym wydarzeniu zmarł Isaac Merritt Singer, człowiek, którego nazwisko stało się synonimem maszyny do szycia. Chociaż wcale jej nie wynalazł, ale wynalazł skuteczny sposób sprzedaży maszyny. Kup teraz, zapłać później, przynieś tam starą maszynę, a damy ci nową, zapytaj dealera o dogodną formę płatności ratalnej, zrób cokolwiek, ale kup, bo jesteś tego wart, a nawet warta. Można więc bez cienia przesady powiedzieć, że 151 lat temu zmarł twórca pierwszego jednorożca, guru skalowania, baron marży i jeden z pierwszych multimilionerów. I to bardzo multi, bo przeliczając na dzisiejsze dolary, zostawił w spadku prawie 500 000 000. A było między kogo dzielić, bo spłodził ponad 2 tuziny dzieci z 0,5 tuzina żon. Wszyscy dostali z grubsza porówno, oprócz pierworodnego, który nie załapał w porę, na czym polega rola bananowego dziecka i zeznawał przeciwko ojcu w procesie rozwodowym. Pierworodny dostał w spadku $500. 140 lat temu w Sosnowcu urodził się człowiek, którego z kolei bez cienia przesady, a może z pewnym cieniem, nie wiem, można by nazwać ojcem polskiej bioinżynierii. Albo twórcą polskiego Żubra 2.0, ewentualnie reżyserem rekonkwisty Króla Puszczy. Nazywał się Władysław Szafer i to właśnie on wpadł na pomysł, że po wytrzebieniu polskich żubrów trzeba stworzyć nową, pierwszą parę, czyli takich kudłatych, rogatych i brodatych Adama i Ewę. A tak dokładnie, żubrzy Adam nazywał się Plisz, Bek Plisz, a Ewy były dwie, ze szwedzkiego Zo, Biserta i Biskaja. I to właśnie ten uroczy trójkącik stał się tercetem założycielskim wszystkich białowieskich żubrów. I teraz błyskotliwym susem skojarzeniowym przechodzimy od żubrzego agenta matrymonialnego do mrówczego psychoterapeuty, który też urodził się 23 lipca 124 lata temu i nazywał się Theodor Christian Schnerla. Theodor odkrył, że tysiące pozornie bezładnych i bezsensownych mrówczych działań tworzy perfekcyjnie działającą sieć społecznościową zwaną mrowiskiem, które jest nawet czymś więcej, bo super inteligentnym kopcem, którego potęgi, a może nawet mocy obliczeniowej zwykła mrówka nie jest w stanie uświadomić. Dlatego bez cienia przesady można powiedzieć, że Schnerla był ojcem AI, tylko zamiast internetu miał las, zamiast komputerów mrówki, które promptował zwykłym sosnowym patyczkiem.
0: Promptował, powiada pan. Bardzo serdecznie dziękujemy, bardzo serdecznie. 3 minuty do 9:00. Zdążymy jeszcze z Harrym się spotkać.

0: Tu Radio 357, jest czwartek, 23 lipca. Dziewiąta minęła, pora na serwis informacyjny Radia 357, który przygotowała i przedstawi Monika Mędroch-Karbowska.
1: Rosja jest gotowa do politycznego i dyplomatycznego rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Taką deklarację złożył szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow po spotkaniu z amerykańskim sekretarzem stanu Marco Rubio w Manili. W komunikacie wydanym przez rosyjskie MSZ podkreślono, że podczas rozmowy Ławrowa i Rubio omówiono kwestie regionalne i międzynarodowe, w tym również sytuację na Bliskim Wschodzie. Obaj potwierdzili też gotowość do dalszych kontaktów dyplomatycznych. Prawo i Sprawiedliwość uruchomiło licznik hańby, a to w związku z aferą w warszawskim szpitalu południowym. Politycy partii skarżą się, że śledczy nadal nie przesłuchali lekarza milionera Dawida Kacprzyka.
2: 37 dni od ujawnienia afery w szpitalu południowym, 37 dni hańby Tuska, Żurka, Sobierańskiej Grendy, całego rządu, który próbuje zamiatać pod dywan wielką, skandaliczną aferę w szpitalu południowym i szpitalach warszawskich. My żądamy powołania Komisji Zaufania Publicznego i wyjaśnienia do spodu tej sprawy.
1: Mówi Przemysław Czarnek. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba tłumaczy, że Dawid Kacprzyk nie został jeszcze przesłuchany ze względu na dobro śledztwa i dodaje, że lekarz milioner zostanie wezwany, gdy zakończą się przesłuchania innych medyków, a te idą powoli.
3: Te przesłuchania, muszę powiedzieć, że również są wielogodzinne. Chodzi tu o personel medyczny, bo jeśli jedno przesłuchanie, z tego co pamiętam, trwało chyba 6 godzin, drugie też chyba ponad 10 godzin.
1: Do przesłuchania zostało jeszcze około 200 osób, a do prokuratury trafiły wyniki kontroli przeprowadzonej w szpitalu Brudnowskim, w którym również pracował Dawid Kacprzyk. Tam też kontrola wykazała szereg nieprawidłowości. Ceny paliw na stacjach wzrosły w ostatnim tygodniu o kilkadziesiąt groszy na litrze. Taką informację podał serwis ePetrol. Cena benzyny 95 osiągnęła obecnie najwyższy poziom od 2022 roku. Najszybciej w ostatnich dniach rosła natomiast cena oleju napędowego. Średnio musimy zapłacić 7 zł 64 grosze za litr. W porównaniu z ubiegłym tygodniem jest to wzrost o 45 groszy. Na ulicę Wrocławia wrócili streetworkerzy. To grupa wolontariuszy i psychologów, którzy pomagają młodzieży. O ustalonych porach pojawiają się w miejscach, w których młodzi ludzie przebywają, na boiskach, skwerach czy w galeriach handlowych. Można ich rozpoznać po charakterystycznych koszulkach. Streetworkerzy zwracają uwagę, że przemoc wśród młodzieży jest większym problemem, niż się powszechnie wydaje.
4: Nierzadko pojawiają się sytuacje trudne, młodzi są pod wpływem różnych używek, czy potrzebują pomocy, są w kryzysie, dlatego też nasi streetworkerzy są źródłem informacji o tym, gdzie młody człowiek może skorzystać ze wsparcia.
5: Wiem, że nie od razu przyjdzie to zaufanie, wiem, że nie od razu okaże się, że jesteśmy spokojziomkami, spokojziomeczkami, ale możesz powiedzieć hej, zobaczyć, że jesteśmy w porządku i że chętnie, bardzo, bardzo chętnie Cię wysłuchamy.
1: Mówili Agnieszka Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych i streetworker Rusłan. Streetworkerzy będą pracować na ulicach do końca roku. W obliczu upalnego lata, które co roku dotkliwie daje się Japończykom we znaki, władze japońskie szukają coraz to nowych rozwiązań, by ułatwić funkcjonowanie w trudnych dla organizmu warunkach. Ale najnowszy pomysł władz Tokio wywołał debatę, której chyba nikt się nie spodziewał. O szczegółach Dominika Giordano.
6: Aby ulżyć pracownikom biurowym zwykle odzianym w czarne garnitury i zmniejszyć użycie klimatyzacji, od 20 lat japoński rząd wprowadza kolejne programy rozluźniające zasady biznesowej etykiety. Najpierw pozwolono pracownikom na zdjęcie krawatów i marynarek. Program nazwano Cool Bees i jako dość śmiały nie od razu przyjął się wśród salarymenów. Jednak kiedy dobrze się zadomowił, po jakichś 10 latach, władze poszły o krok dalej, wprowadzając Super Cool Bees, czyli możliwość noszenia koszuli z krótkim rękawem. A w tym roku wprowadzone zmiany zaskoczyły nawet najbardziej postępowe osoby, bowiem mężczyźni mogą chodzić do pracy w krótkich spodniach. I tu właśnie pojawił się problem, bo kobiety, których nogi nadal muszą być zakryte rajstopami, jeśli chodzą w spódnicy, nie dość, że w nowym rozwiązaniu widzą pewną niesprawiedliwość, to jeszcze skarżą się na nękanie męskimi włosami, a wprawiania innych w dyskomfort w Japonii unika się za wszelką cenę. Zatem panowie, którzy pragną latem ochłody, zanim zmienią spodnie na krótkie, udają się do salonów depilacji. Dla Radia 357 Dominika Giordano.
1: Ta relacja kończy poranne serwisy, kolejne o 16 w popołudniówce.
0: Sport i Mateusz Kuźniewski.
7: Nieudany to był debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Nie dość, że nowy zespół Polaka przegrał z Interem Miami 2-3, to jeszcze sam Lewy nie zaprezentował nic ciekawego. Na boisku błyszczał inny były gracz Barcelony. 2 gole dla ekipy z Florydy zdobył Luis Suarez. Chicago Fire jest na 3. miejscu w tabeli konferencji wschodniej i traci 8 punktów do drugiego Interu i 13 do lidera Nashville FC. Dziś czekają nas emocje piłkarskie w kraju. Po występach Lecha i Górnika w kwalifikacjach Ligi Mistrzów do boju wkraczają inne polskie zespoły, ale już w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Valletta FC. Dla trenera Dawida Kroczka będzie to debiut w Europie.
8: Jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, 2 zgrupowania tak naprawdę, z czego jedno poświęcone na bardzo mocne gry kontrolne z przeciwnikami, gdzie tak naprawdę nie co dzień można rywalizować i to też pokazuje, w którym miejscu jesteśmy. Jeżeli chodzi o nastawienie, nie możemy doczekać się meczu. Zespół jest gotowy i głodny gry, więc czekamy tylko na jutro.
7: To jutro to już dziś o 18.30, ale to nie koniec. Wracający do europejskich pucharów po 23 latach GKS Katowice zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji z 4. zespołem Ligi Słowackiej, MSK Żylina. Początek wyjazdowego starcia o 20.30. W kolarstwie czeka nas 18. etap Tour de France. Już coraz bliżej mety w Paryżu. Wczoraj było sporo podjazdów, ale triumfował sprinter Jasper Philipsen. A dziś dosłownie kilka słów o tym etapie od Marka Brzezińskiego.
9: Znów góry i dołki. Aż 5 górskich premii. Meta Vorges-Merlet po morderczej wspinaczce.
7: To będzie raczej etap dla uciekinierów. W klasyfikacji generalnej Słoweniec Tadej Pogacar ma przewagę 4,5 minuty nad drugim Belgiem Remco Evenepoelem oraz niemal 7 nad swoim kolegą z drużyny Meksykaninem Isaaciem del Toro. To co najtrudniejsze w górach, wciąż jeszcze przed zawodnikami. Kibicom siatkówki przypominam, że czekają nas dziś 2 kolejne ćwierćfinały w Lidze Narodów Pań. Turcja-Kanada o 10 i Stany Zjednoczone-Chiny o 13.30. Wszystko czasu polskiego. Wczoraj do półfinałów awansowały Włoszki, które pokonały Holenderki 3-0 oraz Brazylijki po zwycięstwie nad Japonkami 3-1. To na koniec jeszcze kilka słów od naszej kajakarki górskiej, Klaudii Zwolińskiej, która wczoraj na Mistrzostwach Świata w Oklahoma City awansowała do półfinału konkurencji C1 z 16. czasem.
10: Kanadyjka rządzi się swoimi prawami, szczególnie, że trenuje ją tak naprawdę chyba, nie wiem, z 80% mojego życia mniej niż kajak, w którym się czuję świetnie. Tych błędów popełniam bardzo mało, a w Kanadyjce cały czas robię ten postęp, on jest dynamiczny, jakby z roku na rok się czuję coraz mocniejsza na tej C1, ale żeby jeździć na najwyższym poziomie, trzeba być powtarzalnym w tym wszystkim i ja nad tym pracuję, więc chcę, żeby te przejazdy były jak najbardziej stabilne, tak kroczek po kroczku idę do przodu.
7: Mówiła srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich i 2-krotna mistrzyni świata w kajaku i właśnie Kanadyjce na antenie Polsatu Sport. W porannym sporcie to już wszystko, do usłyszenia po 16.
0: Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, miejscami burza lokalnie z gradem. Suma opadów 10-20, na północy i wschodzie 30 mm. Temperatura maksymalna 17 na północy, lokalnie w centrum i w obszarach podgórskich, a 21 najcieplej na krańcach południowo-wschodnich.
11: Radio 357.
0: 9 minut po 9, prawie wszystko w poranku, ale jeszcze chwileczka. Panie Marku, pan się przygotuje na pytanie, kategoria grzyby. Mhm. Czy pan jest przygotowany?
12: Mhm.
0: To na siebie, to za chwilę.

0: No dobra, to jeszcze jedna rzecz, bo w ciągu poranka było hasło pod tytułem wspieramy panią, która idzie na egzamin dyplomowy, bo się boi, ale się wszystko udało. Cukierków nie było, ale generalnie świętujemy, mam w domu nauczyciela dyplomowanego. Panie Mariuszu, proszę uściskać małżonkę, że się udało, wszystko bardzo dobrze, dzień dobry, niedźwiedziu, bardzo dobrze.
1: Dzień dobry.
0: Sprawa jest taka, że w tej Japonii się narabiało, że mogą wchodzić w krótkich porciętach do pracy, no i...
1: No Zosia by nie była zadowolona.
0: Zosia Kruszewska by nas pogoniła, ja nie chodzę nam do tej pory. Rzeczywiście, a to zdarzyło ci się kiedyś w krótkich?
1: Nie.
0: No do pracy to nie bardzo, z tymi gołymi kolanami ludzie, jak tak można. A druga sprawa, grzyby.
1: Tak.
0: No co tam, jak tam, co tam, bo ja poszłem, że tak mam przy tam niedaleko, że parę kroków sobie zaszłem.
1: I zobaczyć, nie było. Czy
0: nie było. A na bazarku?
1: Kurki.
0: Kurki.
1: Już staniały zdecydowanie, są po 90.
0: O nie, tylko brać.
1: Natomiast w Krakowie na Kleparzu prawdziwki podgrzybki.
0: Co
1: i to nie są oszukane zdjęcia.
0: Dzisiaj w telewizorze pokazywało taką panią, co tam ją wysłała telewizja, idź do lasu i pokaż grzyby i rzeczywiście po 6 stała i miała pełny kosz. Może z wczoraj, ale rzeczywiście sporo to na Podlasiu, że tam się chyba trochę posypały sprawy.
1: No pada, jak pada to wiesz.
0: No, to się...
1: Jak pada i nie ma wiatru,
0: dzieci
1: to
0: się nudzą.
1: Jest ciepło i grzyby rosną.
0: I bardzo dobrze. I niech to robią, ponieważ jest zapotrzebowanie. Wszystko dobrze?
1: Tak.
0: Tak.
1: Mniej więcej.
0: No dobrze.
1: A, no właśnie tak pomyślałem, że już powinienem nie przedłużać, bo tam te Starsi w tych zawodach różnych, tak.
0: Średnia wieku. Daj, ale to w ogóle tam, to jest statystyka. To w ogóle się nie przywiązujemy do sprawy. Nic tu, dostałem też, żeby tam niedźwiedź się nie wygłupiał. Taką informację. A coś chciałem jeszcze powiedzieć. Niestety podwędziłem dwa utwory. W sensie...
1: Tak wiem, niestety. No, nie będę już o Amy Winehouse w takim razie wspominał, bo wspominałeś.
0: Nie, ale może tam po 11 na przykład.
1: Okej. Ale zastąpiłem Simply Red tym pierwowzorem, czyli Daryl Hall i John Oates na początek.
0: Aha.
1: Bo to tak echo mówiło.
0: A to
1: halo, halo, halo, halo.
0: Pranoc.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

No tak, nie zawsze się to udaje, ale myślę, że Mick Hucknall pięknie wykorzystał ten temat w swoim utworze Sunrise, a przyznam, że Sunrise lepiej brzmi o poranku niż w audycji Kieruj się na południe. Daryl Hall, John Oates, witamy, dzień dobry, 20 po 9. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. No i co my tu dzisiaj mamy? Ania Tatarska na urlopie, ale porozmawiamy o serialu wyjątkowym, no jak zwykle wyjątkowym. Płyta tygodnia Jack White, to po 11, a poza tym w archiwum polskiego Big Beatu, tak jak obiecałem, piosenki wakacyjne. No, co poza tym? No właśnie widzę, że listy płyną. Marek Małpa, radio357.pl albo ten taki device'ik inny, to państwo doskonale wiedzą, bo też takie widzę. Co chciałem jeszcze powiedzieć? A, kawę, ja jeszcze przed pierwszą kawą, a co tam u państwa? Orkiestra gra.

Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawia się kawa, kubek w jednorożce. Czy to coś znaczy? Kawa smaczna, a piosenka dnia taka.

Last Dinner Party, Knocking at the Sky, to nasza piosenka dnia, jest w zestawie do głosowania na listę oczywiście. Troszkę mnie przeziębiło, co słychać w głosie, bo to nie jest pogoda dla normalnych ludzi. Raz 30 stopni, a następnego dnia 13 odczuwalna 9 rano, jak się obudziłem. Nie wiadomo, jak się ubierać. Kurteczka wiosenno-jesienna pod koniec lipca to prawie niemożliwe. Wspieramy system.

Charlie Winston i Mina, a wcześniej Jerzy Grunwald. Obie piosenki z zestawu do głosowania na listę piosenek 351. Jeśli dziś czwartek, to do jutra, do godziny 12.

No tak, nowa płyta Błażeja Króla już za 2 dni. Rzecz się dzieje w Sopocie. Pani Agnieszka napisała, wyszło słońce, idziemy na kawę, a wieczorem Tom Jones. Tom Jones w Sopocie dzisiaj.

Tomem Jonesem, tak, Sopot będzie dzisiaj się bawił, koncert Toma Jonesa. Kartki z muzycznego kalendarza, Andy McKee, saksofonista grupy Roxy Music ma dzisiaj urodziny.

Alison Krauss, tu oczywiście z Robertem Plantem. Franciszek, wokalista grupy Travis, ma dzisiaj urodziny, to przy okazji złożę życzenia naszemu słuchaczowi panu Andrzejowi oraz 18-letniemu Jankowi. Myślę, że ten utwór się sprawdzi.

Trawisz? Trawię. Tony Joe White urodził się 23 lipca 1947 roku. Napisał wiele pięknych piosenek, m.in. dla Tiny Turner, Steamy Windows.

Ale troszkę pod Knopflera, nie? Steamy Windows. To Tony Joe White napisała, Tina Turner zaśpiewała. Dokładnie 60 lat temu, w 1966 roku, płyta Franka Sinatry, Strangers in the Night, to była jedyna, nie wiedziałem tego, płyta, która, jego płyta, która dotarła w Billboardzie do pierwszego miejsca. Z tego albumu Summer Wind.

0: Frank Sinatra, The Summer Wind z płyty Strangers in the Night. Dzisiaj jest także rocznica wydania na singlu piosenki Drive grupy The Cars, ale to proszę donieść Smokowi, że ja nie dotykałem, to może on będzie chciał.
1: Kieruj się na południe.

zawsze Black and White, tym razem w wykonaniu grupy Mister Mister. Świat jest mały, napisała przed chwilą pani Jola, że spędziłem cały lipiec z nimi w Australii. No bardzo fajnie. Zdjęcia zrobione z mężem w koszulkach Radia 357, a teraz jestem w samolocie powrotnym i słucham pana audycji. Naprawdę świat jest malutki. Pozdrowienia także dla Magdy Jasi, patronek też Radia 357. No bo właśnie do nich teraz się wybierają do Wrocławia, prosto z tego samolotu. To jeszcze Australia.

You've Got the Gun, zespół Szebet. Dzisiaj ma urodziny Martin Gore. Sterka chyba nie ma żadnej audycji, no to spokojnie mogę sięgnąć. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: W 1983 roku ta piosenka była na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii.

Z repertuaru Marvina Gaye'a Whenever I Lay My Head, That's My Home. To był oczywiście Paul Young, 83 rok. A dokładnie 14 lat wcześniej, w 69, The Rolling Stones mieli swój ósmy i ostatni numer jeden na liście brytyjskiej.

panowie Rolling Stones napisali tę piosenkę na wakacjach w Brazylii. O, Honky Tonk Women, The Rolling Stones, 69 rok. Dzisiaj urodziny Davida Essexa. To jeszcze raz przypomnę, wszystkiego najlepszego dla dziś urodzonych.

0: Mojiba, Judy Zuk i 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Na Anna Tatarska. Witaj, Aniu.
2: Witam. Ja właśnie piję kawę, chciałam powiedzieć. I mewa mi przeleciała.
0: Okej. Okay. No to zazdrościmy. A kawa dobra w Portugalii?
2: No cholernie dobra, wiadomo, przecież. No, szczególnie okay. W czwartki o tej porze.
0: Okej. Okay. Ania podpowiedziała mi, że mam sięgnąć po serial The Boroughs. To są Włości, tak? To jakoś tak to no, tłumaczone u nas.
2: Tak. Jest parę możliwości. Tutaj wydaje mi się akurat taka techniczna nazwa byłaby najbardziej adekwatna, no bo borough to jest właściwie gmina lub zdaje się jakiś okrąg administracyjny wyłączony spod nadzoru państwowego, czy coś w tym stylu. Na pewno jakiś słuchacz zaraz mnie poprawi. I ta ostatnia definicja tutaj jest najbliższa, no bo w serialu The Boroughs to jest taki obszar, gdzie mamy... Jak to nazwać? To nie jest dom spokojnej starości. To są posiadłości bardzo komfortowej i tak. Ekskluzywnej starości, chociaż jakoś mi to tak nie pasuje, to słowo, które właśnie tak są sprytnie zorganizowane, że nie podlegają pod jurysdykcję tam lokalnych władz, co dość szybko nabiera znaczenia.
0: Wiesz co, napisałem, że to taki dziwny serial, bo właściwie on tak się zaczyna nieśmiało, a potem podczas, znaczy pierwszy odcinek kończy się jakimś tam dramacikiem. Nie będziemy wyjaśniać, tak. o co chodzi. Ale dobrzy aktorzy, ładnie to wszystko pokazane. Ginny Davis nie poznałem na pierwszy rzut oka, no ale to wiadomo.
2: Prawda?
0: Tak. Ale to świetnie się trzyma.
2: Ale ja... No właśnie chciałam powiedzieć, żeby nie było tutaj, że my znowu coś o upływie czasu nie
0: no,
2: tak powiemy.
0: No taki to serial, no.
2: No wiem, ale to jest serial, w którym pojawiają się aktorzy, których myślę, no wszyscy znamy doskonale. Bill Pullman akurat najkrócej, ale jest tam Alfred Woodard, wspaniała właśnie Gina Davis, no i przede wszystkim Alfred Molina, od którego wszystko tak. się zaczyna, bo widzimy, jakiego bohater sam przyjeżdża do The Boroughs i dzięki temu w ogóle możemy zobaczyć, jak to działa. Właśnie jest zawieziony przez rodzinę, wdowiec, dopiero co o jeszcze w żałobie, rodzina postanawia zapewnić mu no, taką komfortową przestrzeń, no bo to jest bardzo sprytnie i tak właśnie już powiedziałam, ekskluzywnie wszystko zbudowane, własne domy gdzieś w Nowym Meksyku, wydzielony teren, osobny szpital, sklepy, punkty rozrywki, no naprawdę na pierwszy rzut oka wygląda to wspaniale. Nasz bohater nie chce tam być oczywiście i to jest tak. Główny problem, ale też taki ciekawy wątek, powiedziałabym poboczny, a może nawet poniekąd centralny na poziomie interpretacji tego serialu, bo to, co mnie zainteresowało, to właśnie, że w dużym stopniu jest to opowieść o tym, jak po pewnym etapie życia, po przekroczeniu pewnej granicy, chcemy spędzać nasz czas i dlaczego w kulturze przyjęło się, że osoby starsze traktuje się jak dzieci, które nie mają własnego zdania, a przecież nie zawsze jest ku temu wskazanie. Czym innym jest, kiedy ktoś nie jest w stanie rzeczywiście sam podejmować decyzji. Takich bohaterów też w serialu mamy, ale jakby skąd pomysł, że prawda, skończenie 60 czy 70, bo akurat wszyscy nasi bohaterowie są około 70, aktorzy zresztą też, to znaczy, że nagle, przepraszam bardzo, dzieci mają nam mówić, co mamy robić, gdzie mamy iść i co mamy jeść. No, jest to pomysł absurdalny i trochę ten serial według mnie jest wyrazem buntu też przeciwko temu, bo pokazuje, że no to są tacy dziarscy staruszkowie. Wiem, że to jest taki upopiający termin, trochę infantylizujący, ale używa się go, dlatego po niego sięgnęłam. A jeszcze powinniśmy dodać, że tutaj cała ta opowieść jest unurzana jednak w takim smaczku sci-fi'owym,
0: tak,
2: bo...
0: Tak, tak. No właśnie ten koniec pierwszego odcinka to państwu już o tym powie. A potem też...
2: No potem też, no bo okazuje się oczywiście, że tak powiem, na dzielni coś się dzieje, że do końca nie wiadomo co, że nie wszystko, co się dzieje, jest naturalne, że jest tam tajemnica, nasi bohaterowie, którzy zmagają się z różnymi swoimi problemami, tam też właśnie fajnie jest to pokazane, zdrowotnymi, w relacjach, tak, bo mamy związki, które mają, nie wiem, 40-50-letni staż i z takimi po prostu codziennymi dylematami, jakie na tym etapie życia człowiek może mieć. Jednocześnie jeszcze mają dorzucone do garnuszka zadanie takie detektywistyczne, no bo jest tajemnica, trzeba ją rozwikłać, niebezpieczeństwo, być może szefostwo tego miejsca, gdzie są, jakoś jest w to wszystko uwikłane, o co w tym wszystkim chodzi. A myślę, że taką wskazówką, w jaką stronę może to iść, niech będzie to, że producentami wykonawczymi tego serialu są bracia Duffer, czyli Stranger Things.
0: No właśnie.
2: Myślę, że to mówi dużo.
0: Ale wiesz co, wyczytałem gdzieś, że miało być kilka sezonów, a po jednym sezonie skończyli i nie będzie dalej, zdaje się, tak? Tylko 8 odcinków jest.
2: Tak. Okay. Tak, jest 8 odcinków, to też jest akurat plus, bo my często zaczynamy mówić o czymś, co ma już 7 sezonów i trochę nie wiadomo, z której strony to zacząć. Tutaj rzeczywiście serial miał premierę, zdaje się, pod koniec maja i nie będzie przedłużony. Ja sprawdziłam i tych wersji było kilka. Podobno miał to być miniserial, to jest jedna wersja, na jeden sezon, ale rzeczywiście inne wersje mówią, że była opcja kontynuacji, która nie została podjęta. Ja powiem bardzo uczciwie, uważam, że mimo zmian w showbiznesie pewne tematy naprawdę cały czas traktowane są po macoszemu i cały czas przestrzeń 60+, to jest jakaś po prostu terra incognita, za którą producenci i reżyserzy się nie umieją dobrze zabrać. Dla mnie to jest taki trochę wykluczający ruch, bo jakby był taki sam serial o, nie wiem, 6 po prostu atrakcyjnych 19-latkach, to na pewno po prostu z rozpędu by go przedłużyli na 2 sezony, nie zastanawiając się, jakie były wyniki, a wcale nie były one złe. Po prostu to jest trochę taki serial, że nie do końca wiadomo, dla jakiej on ma być w publiczności, wydaje mi się, ale ja zdecydowanie zachęcam. No bo jednak fajnie jest zobaczyć takie gwiazdy lat 90., 80., 90., 2000 razem znowu w innej roli. No i jeszcze właśnie z tą Geeną Davis, tu muszę powiedzieć, która jest właśnie zbudowana na kontrze do stereotypu emerytki. Zdecydowanie na kontrze, co mnie bardzo ucieszyło.
0: Tak, napisał nauczyciel języka angielskiego, Brytyjczycy wymawiają bare. I to znaczy, po prostu gmina.
2: Tak. No, ale to Amerykanie są tu.
0: No ja wiem, ale polecamy w każdym razie. Polecamy.
2: Ja myślę, że polecamy.
0: Można się przestraszyć w pewnym momencie. Ale ja chciałem z drugiej beczki zapytać, czy ja dobrze widziałem, że rozmawiałeś z Jasonem Bournem?
2: No tak, ale on już nie był Jasonem Bournem, tylko był Odysseuszem. Niestety.
0: Ale podobno,
2: a po drodze jeszcze paroma osobami. Tak.
0: Ale podobno ma być jednak ciąg dalszy Jasona Bourna i znów będzie to ten prawdziwy. Wszystko jest
2: możliwe. No mam nadzieję, bo jest tylko jeden prawdziwy Jason Bourne i jest nim oczywiście Matt Damon, który, i tu się zgadzam z Christopherem Nolanem i ze wszystkimi innymi osobami, z którymi kiedykolwiek o Mattie Damonie rozmawiałam, poza tym, że jest świetnym aktorem, który potrafi wszystko, jest absolutnie najmilszą osobą na świecie.
0: Tak?
2: A na dowód tego, ja na dowód tego mogę podrzucić taki pomysł, żebyście państwo wygooglali sobie w internecie filmik, jak Matt Damon opowiada o swoich adoptowanych psach. Ma 5 adoptowanych psów w wieku od 2 do 12 i myśli o adopcji 6. Polecam.
0: No właśnie, chciałem ci zapytać, czy jest miły i sympatyczny, to już wiemy, a ten film, w którym zagrał, to podobno bardzo dobry, ten nowy, tak?
2: Odyseja. Tak. Odyseja wzbudza różne rozmowy, bo
0: niektórzy mówią,
2: się...
0: że bajki, że to bajki jednak są...
2: Ja zawsze mówię tak, to tylko a propos tych kontrowersji, żeby nie było za długo. Jeśli komuś przeszkadza to, że w tej wersji Helena jest czarna, a nie przeszkadza mu to, że ojciec jej się zamienił, zdaje się, w łabędzia, żeby ją spłodzić, to ja trochę nie mam pytań, więc jakby no, cóż zrobić. Film jest długi, imponujący i naprawdę przesuwa granice bez względu na to, co o nim na końcu pomyślimy i czy damy mu tak zwane 10 na 10, to jest to przeżycie niepodrabialne w kinie i mi się marzy, żeby pojechać do Pragi, obejrzeć film w IMAX-ie, bo to jest niezwykły IMAX-ie, tylko IMAX 70 mm, bo wtedy jest wyższy ekran i to jest niesamowite.
0: Anna Tatarska na wakacjach. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

Halina Żytkowiak, Amazonki, a wcześniej oczywiście z Alibabkami ten kolega, jak on się tam nazywa? Jeszcze raz? Stan Borys. No tak, no mówiłem, Stan Borys z Alibabkami. To jeszcze jedne urodziny. Dzisiaj ma urodziny Slash, ale tak się składa, że wczoraj miał urodziny Don Henley, to połączymy to w jedno.

No właśnie, Axl Rose śpiewał gościnnie u Dona Henleya, a Axl Rose jest kolegą Slasha, no i to w ten sposób połączyłem. No przecież we wtorek graliśmy Guns N' Roses. Stelka zresztą wczoraj zagrał też. To jeszcze urodziny Janis Siegel, wokalistki Manhattan Transfer.

0: Ratara. I nagle mamy godzinę 11.
1: Kieruj się na południe.

Tak, dzisiaj rocznica śmierci Amy Winehouse. Love is a Losing Game. Jedna z moich ulubionych piosenek, jakie Amy zaśpiewała. 3 minuty po godzinie 11 pora na płytę tygodnia to Jack White i jego album Frozen Charlotte.

I can't believe what I'm hearing. To jest tytuł piosenki. Jack White z płyty Frozen Charlotte. 5 minut po godzinie 11 to jeszcze jedna kartka urodzinowa. Madeleine Bell, wokalistka amerykańska, ale w latach 60. i 70. Koncertowała w Europie z grupą Blooming.

0: wierzysz.
1: W co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Pola Błasik. To nowość u nas, a piosenka nosi tytuł Basia. Temat wywołał

No i dzieciaczki się pojawiły. Say Will to ostatnia płyta zespołu Fleetwood Mac. Zdecydowanie tak będzie. Wiadomości od Państwa. Dziękuję bardzo za wszystkie listy. Marek Małpa Radio 357.pl. Marek i Tomek z Zielonej Wyspy dzisiaj lecą do Neapolu na koncert Marillion w Pompejach. Na pewno będzie fantastycznie. Będzie bez Fisza, a ja akurat przewidziałem Marillion z Fiszem.

Ten tytuł pojawił się w Market Square Heroes, kiedy rozmawialiśmy 2 dni temu na temat grzybów, które pojawiły się na Kleparzu w Krakowie. Market Square Heroes. No właśnie, w sprawie bazarku sam widziałem wczoraj pierwsze papierówki. To jabłka mojego dzieciństwa. Trzeba będzie się zastanowić.

Słuchaj, zaproponował, żebyśmy z Estelką zrobili taki odcinek Guilty Pleasures. I mi się wydaje, że to już było i ja chyba nawet wybrałem Middle of the Road, wcześniej Status Quo. Pan słuchacz Sergiusz napisał, że szaleństwo kroków, ale naukowcy określili, że 7 tysięcy wystarczy. No to po co ja robię te 14 tysięcy? No po to, żeby mieć dwa razy więcej, ale nie biegam.

0: Rain is falling, Electric Light Orchestra. Znaczy, tak mówi mój telefon, że pada deszcz, ale poproszę jeszcze z pół godzinki takiego słońca jak teraz za oknem, żeby suchą stopą dotrzeć do domu. Michał Trantał, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co państwo lato?
1: Chciałbym państwu przedstawić teraz trzy syndromy bardzo ważne. Na przykład, jeżeli wyjeżdżają państwo na wakacje i nagle zaczyna boleć państwa głowa, łapie państwa przeziębienie, albo na przykład boicie się państwo odpoczywać pod dyktando innych, albo na przykład mają państwo poczucie winy, pojawiając się na wakacjach, bo nagle nie trzeba nic robić. Jeżeli co najmniej jeden z tych trzech syndromów odkryją państwo u siebie, to zapraszam po godzinie 12 na Co Państwo Lato, bo odpowiemy dziś na pytanie, czy potrafię wypoczywać w wakacje. Zresztą nie tylko w wakacje, bo podobno my w ogóle nie potrafimy wypoczywać. No i to jest trochę smutne i sprawdzimy również, do czego to może doprowadzić, z panią Dorotą Mintą, psycholożką, ale także w naszej audycji pojawi się dzisiaj Filip Jaślar, czyli człowiek, który zazwyczaj pracuje, kiedy inni odpoczywają, i zapytamy się, jak to jest z tej drugiej strony.
0: Wiesz co, gdzieś ostatnio słyszałem, że w Korei Południowej wyłączają prąd, żeby ludzie nie pracowali tak dużo.
1: Czyli po prostu jak nie prośbą, to groźbą.
0: Tak, dokładnie.
1: Może
0: tak.
1: To jest dobry pomysł.
0: Michał Trantał, po 12, Co Państwo Lato, a my już dziękujemy państwu. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia w sobotę. Frank Mills i będzie południe.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Zbliża się godzina 12, a to oznacza jedno.
2: Co Państwo? Lato!
1: Przez okrągły rok odliczamy dni do urlopu. Planujemy, pakujemy walizki, w końcu docieramy na miejsce, siadamy na leżaku. No i właśnie, zamiast upragnionego odcięcia od rzeczywistości pojawia się gonitwa myśli, ukradkowe sprawdzanie maili podręcznikiem albo frustracja, że nie realizujemy narzuconego sobie napiętego planu zwiedzania. To jeden z tych wspaniałych, współczesnych absurdów. Uciekamy od pracy, żeby odpocząć, a ostatecznie traktujemy ten czas jak kolejny projekt z twardym deadline'em, z którego wracamy jeszcze bardziej zmęczeni. Dziś wspólnie z Państwem poszukamy instrukcji obsługi prawdziwego resetu. Michał Trantał, Bartek Wasilewski, Michał Foltak, mówimy Państwu dzień dobry i od razu zadaję pytanie, czy potrafię wypoczywać w wakacje? Zapraszam do wzięcia udziału w naszej sondzie. Ona znajduje się tradycyjnie w aplikacji. Oczywiście mogą Państwo do nas zadzwonić 510-357-357. Także uruchamiamy już dla Państwa nasze tekstówki w aplikacji, więc jeżeli nie chcą Państwo do nas dzwonić, mogą Państwo do nas napisać i podzielić się swoimi wakacyjnymi spostrzeżeniami na temat odpoczywania. Mogą Państwo również bezpośrednio do mnie napisać na Instagramie. 510-357-357. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Zaczynamy.

0: Prawie 4 minuty po godzinie 12. Co państwo lato? A dziś pytam państwa, czy potrafią państwo wypoczywać w wakacje? Zapraszam do wzięcia udziału w naszej sondzie. Wystarczy wejść w aplikację, kliknąć tak lub nie, a przy okazji można, będąc już w tej aplikacji, napisać tekstówkę dotyczącą właśnie wakacyjnego wypoczywania. Ale tradycyjnie mogą również państwo do mnie zadzwonić. 510 357 357 to dobrze znany telefon do naszego studia. Bardzo proszę. A już teraz na naszej antenie Filip Jaślar, członek grupy Mozarta. Witaj Filipie, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Michał, miło cię słyszeć, hej.
0: Zdradzę takie nasze kulisy, że na komunikatorze, którym się łączymy z tobą, masz zdjęcie profilowe na desce windsurfingowej w charakterystycznym dla siebie fraku. Czy właśnie tak wyglądają wakacje Filipa Jaślara?
1: Bardzo chciałbym, żeby tak wyglądały i zrobię wiele, żeby już w przyszłym tygodniu tak wyglądały, ale też wiesz, Michał, nie wszystko ode mnie zależy, dlatego że ja jestem w dużej mierze uzależniony jako windsurfer, po pierwsze od swojej kondycji, którą sprawdzę dopiero wtedy, kiedy wejdę na deskę, a ta deska popłynie po wodach Zatoki Puckiej, a poza tym bardzo dużo zależy od pogody. Czyli żeby był wiatr, ale nie za mocny, ale też nie za słaby. To jest bardzo chimeryczny sport, zwłaszcza jeżeli ma się ograniczone, tak jak ja, możliwości. I PESEL też już daje o sobie znać. Natomiast jeżeli doczekam pięknego, słonecznego dnia, kiedy będzie wiało mniej więcej, będzie wiał wiatr o sile około 4 stopni w skali Beauforta, 3, 3,5, 4, no to rzeczywiście to może być cudowne. Natomiast chciałbym też przyznać się, że nie pływam we fraku. Nie gonię za taką popularnością. Wiesz, nie zależy mi na tym, żeby rozdawać autografy na środku Zatoki Puckiej. Nie, nie, nie. Ale był taki moment, rzeczywiście przyjechał przesympatyczny kolega mój z kamerą i on miał taki pomysł, żeby zrobić ze mną filmik, film z chłopakiem, który we fraku pływa na desce windsurfingowej. I ja rzeczywiście, wiesz, w pełnym rynsztunku, czyli no poza butami, które byłyby niebezpieczne, bo są, mają skórzaną podeszwę i to byłoby bardzo śliskie. Natomiast poza tym spodnie, pas, biała koszula, muszka, frak. Byłem bardzo elegancko ubrany. Nawet wiem, że na brzegu były zakłady, o co to chodzi, czy ten chłopak się będzie oświadczał. Zastanawiano się, dlaczego, skąd taki performance.
0: Było dobrze, bo my tu niechcący zrobiliśmy kącik małego windsurfera, ale chcielibyśmy porozmawiać o wakacjach i odpoczywaniu. Znamy ten stereotyp Polaka na wczasach. I teraz tak, czy my za tym naszym parawanem, harmonogramem atrakcji od 7 rano i denerwowaniem się na wszystko, co idzie niezgodnie z planem, potrafimy w ogóle wrzucić na luz podczas wakacji?
1: Michał, mi się wydaje, że ja się kompletnie na tym nie znam. Chociaż akurat na odpoczywaniu powinienem się znać, bo podobnie jak ty, jak wszyscy nasi, a na pewno znakomita większość naszych słuchaczy, ciężko pracujemy. I ten wypoczynek jest dla nas bardzo ważny. Ja tak sobie zacząłem myśleć, przygotowując się do naszego spotkania, że powinniśmy chyba odpoczywać w kontrze do tego, czym zajmujemy się na co dzień. Czyli jeżeli ktoś na przykład przez cały rok siedzi przy biurku, to w czasie wakacji powinien chodzić. I teraz zastanawiam się nad tym, czy my jesteśmy, jeżeli cały rok się denerwujemy, no bo się denerwujemy, żyjemy w takich czasach, które nas bardzo stresują, dużo się dzieje, szybko się dzieje, to może powinniśmy w myśl tej zasady, żeby wypoczywać w sposób odwrotny niż pracujemy i niż żyjemy w ciągu roku, ten stres sobie odłożyć, jeżeli to jest możliwe.
0: Powiem ci ciekawą rzecz, bo powiedziałeś, że przygotowując się audycji, to ja też, żeby odbić piłeczkę, ja również przygotowując się do audycji przeczytałem, że takie city breaki, które uwielbiamy, 3-dniowe, to tak naprawdę w ogóle nie jest odpoczywanie, bo przez pierwsze 3 dni urlopu dopiero schodzi nam to ciśnienie, ten stres, a dopiero później zaczynamy odpoczywać, więc my jadąc na city break wcale nie jedziemy odpoczywać, tylko przejeżdżamy jeszcze bardziej zmęczeni.
1: Dwa razy w życiu miałem takie wakacje, które trwały przez miesiąc i naprawdę przez ten miesiąc nie miałem żadnych obowiązków poza ćwiczeniem na skrzypcach, co uwielbiam i co mnie też relaksuje. I wtedy zauważyłem, że przez pierwszy tydzień tych wakacji zaczynałem lądować z tych wszystkich stresów, z tej bieżączki, z tego, w czym żyłem. 2 tygodnie moim największym problemem było to, czy będzie na Półwyspie Helskim wiało i czy będę mógł pływać na windsurfingu i czy iść opalać się nad zatokę czy nad morze. I ostatni tydzień przed powrotem do pracy już telefon zaczął dzwonić, już maile zaczęły spływać, już mózg zaczynał wracać na takie obroty pracowe. I wtedy pomyślałem sobie, że taki miesiąc wakacji, a przynajmniej 3 tygodnie, żeby mieć ten tydzień na wylądowanie, tydzień na pełen relaks i tydzień potem, żeby wrócić, no to jest minimum. Ale my zauważyjemy w takich czasach, że dla nas standardem teraz to są wakacje 10-dniowe. 2 weekendy, 5 dni w środku i tyle. I odpoczęliśmy to, i wracamy do obowiązków.
0: To słuchaj, bo powiedziałeś o, uwaga, miesięcznych wakacjach, więc teraz musisz zdradzić sposób, jak ze sobą wytrzymać przez miesiąc. No, wyjeździcie w trasę, też musicie ze sobą wytrzymywać, nawet w najlepszych relacjach są pewne trudności, więc zdradź te sposoby, jak nie pozabijać się na takim wyjeździe, bo wspomniałem też przed chwilą o tym, że denerwujemy się często na wszystko.
1: Ja żyję, a wtedy szczególnie to było dla mnie ważne i bolesne, w ogromnym deficycie życia rodzinnego, ponieważ, tak jak wspomniałeś, moja praca polega na tym, że mnie nie ma w domu przez tam 15-17 dni w każdym miesiącu. Więc ten miesiąc, kiedy byłem z rodziną cały czas, był dla mnie absolutnie wspaniałym, cudownym czasem. I też zauważyłem jakby w kontrze do tego, czym żyłem w ciągu roku. W ciągu roku tęskniłem za rodziną i bywałem gościem w domu czasami, a tutaj miałem rodzinę i rodzina miała mnie 24/7 przez cały miesiąc. Nie pamiętam żadnych konfliktów. Co więcej, to był taki czas odbudowywania pewnych relacji, gdzie byłem takim tatą już naprawdę na 100% i tatą, który nie musi się odrywać do telefonu komórkowego. Byłem tego rodzaju mężem, który jest cały czas i może dawać wsparcie. Nie, wiesz co, być może ja to idealizuję, ale nie pamiętam konfliktów, że nie wiem, że jest kolejka po dorsza. Też w takim miejscu bywam i też wiem, kiedy warto pójść do smażalni, a kiedy nie, kiedy kolejka jest większa, kiedy jest mniejsza. Nie pamiętam, żeby wakacje dawały mi jakieś stresujące rzeczy. No chyba, że któreś dziecko się przewróci, rozwali kolano, no to wiadomo, takie stresy się przydarzały. Ale takie bycie razem nawet w tym małym pokoju, co raz było bardzo trudne. Nie uwierzysz, nad polskim morzem bywa tak, że jest zimno i pada.
0: Ojej, nie spodziewałem się tego.
1: Uwierz mi na słowo, przeżyłem to parę razy.
0: Niesamowite.
1: Byliśmy z małymi dzieciakami. Ta Marysia, młodsza moja córa, ona mogła mieć wtedy ze 2-3 latka. Już chodziła, ale to były jej takie początki podróży przez świat na własnych nogach. I byliśmy, wiesz, jak wyjeżdża się na wakacje, to człowiek jednak zmienia otoczenie, czyli już nie jesteśmy w swoim mieszkaniu, w swoim domu, gdzie mamy tych metrów, każdy ma swój pokój, metrów do dyspozycji mamy sporo. Nie, jesteśmy w jednym niedużym pokoju. I co tu zrobić z tymi dzieciakami, jak je zabawić, żeby wytrzymać,

0: I co robi? Odpoczywa, śpi. W ciągu dnia nie ma wyrzutów sumienia, że ucina sobie drzemki, czyta książki. No to chyba mamy teraz idealny lipiec do tego, żeby naprawdę wypocząć.
1: Ja też myślę, że to jest zależne od charakteru, kto w jaki sposób wypoczywa, ale mam do ciebie jeszcze dwa pytania. Które wybierasz? Najpierw merytoryczne, czy najpierw podchwytliwe?
0: Wiesz co, ja wybiorę najpierw pierwsze.
1: Pierwsze, czyli merytoryczne. To czy jest tak u was, bo lato dla artystów to często środek sezonu koncertowego, sezonu na występy, a wtedy jest to sezon wakacyjny dla innych ludzi. Czy tak też jest u was, że wy pracując musicie obserwować ludzi, którzy wypoczywają?
0: Bardzo rzadko. Wiesz, mi grupa Mozarta jednak rzadko grywa koncerty plenerowe, Dni Miast, tego rodzaju koncerty. Unikamy ich, albo one unikają nas i rzeczywiście teraz, kiedy jest ten bardzo wysoki sezon dla muzyki pop, tak to nazwijmy, my mamy puste kalendarze, trochę z wyboru, trochę z konieczności i w ogóle nie narzekamy, chociaż bywały takie momenty, kiedy zdarzało nam się robić takie... Chyba ze dwa razy zrobiliśmy taką trasę nad morskimi amfiteatrami.
1: To się okazało, i po tej trasie stwierdziliście, że to nie ma sensu.
0: To nie ma sensu, Michał, kompletnie, bo osoby, które wtedy były nad morzem, nie reagowały entuzjastycznie na plakat, że grupa Mozarta. Poza tym ten amfiteatr, do którego dobiega zapach pieczonych, smażonych ryb i jeszcze tam, to chyba w Międzyzdrojach było, my graliśmy, a dosłownie za ścianą tego amfiteatru było takie miejsce, gdzie są gry sprawnościowe. I my tutaj staramy się zagrać jakąś ładną melodię, coś, a za płotu dobiega...
1: Numerek 25, odbiór zamówienia.
0: I to jest druga rzecz. Także nie, no... Ale jeżeli kiedy byliśmy w takich sytuacjach, że my w pracy, a państwo nad morzem, to nie, to ja po prostu wiem, że jestem w pracy i czekam na ten moment, kiedy ja będę miał swoje wakacje i wtedy będę patrzył na plakaty informujące, którzy koledzy z kabaretów lub zespołów muzycznych przyjeżdżają do miejscowości opodal i gratuluję im sukcesu i trzymam kciuki za to, żeby te koncerty się sprzedawały i były sukcesami.
1: Na zakończenie podchwytliwe, więc uwaga. Gdybyś dostał propozycję, luksusowe wakacje przez 2 tygodnie za darmo, ale całkowity zakaz używania telefonu komórkowego, ale także korzystania z instrumentów muzycznych. Czy po 3 dniach szukałbyś zasięgu na czubku drzewa albo uciekał gdzieś z instrumentem?
0: Bez telefonu bym sobie poradził, ale nie zabieraj mi instrumentu na 2 tygodnie. Michał, wiesz dlaczego? Dlatego, że ja jestem w tej grupie muzyków, którzy bardzo ciężko wracają potem do formy po takich 2 tygodniach bez instrumentu. Podziwiam kolegów moich, którzy mogą włożyć instrument na szafę, pojechać nad morze na 2-3 tygodnie, wrócić, wracają, biorą instrument i po jednym dniu są w normalnej formie. Ja nie. Ja bardzo szybko zaczynam... Mam takie odczucie instrumentu, jakbym miał ręce z drewna, wiesz, taki Pinokio się ze mnie robi. Nie cierpię tego w ogóle i nie lubię. W wakacje gram mniej, ćwiczę mniej, ale lubię mieć codziennie, a najdalej co drugi dzień kontakt z instrumentem. Wiesz co, mnie to relaksuje, a wakacje są po to, żeby odpoczywać, prawda?
1: Tak jest. Dziękuję, do usłyszenia pod koniec audycji. Jeszcze
0: dziękuję
1: się
0: Michał.
1: Usłyszymy, dziękuję, więc nie mówię do usłyszenia, raczej do usłyszenia, ale za kilka chwil. 17 prawie minut po godzinie 12. Audycja Co Państwo Lato? Zaglądam w Państwa tekstówki. Pan Rafał zaznaczył tak, że potrafi wypoczywać, potrafi wypoczywać na wyjeździe, o ile wyjedzie. Dla pana Rafała wypoczynek to na przykład... zajeżdżanie się na rowerze lub spacery w góry. Ale nasz słuchacz też lubi poleżeć nad wodą. Nie ma problemu, aby odciąć się od świata. Jeszcze pan Grzegorz. Kiedyś tak odpoczywałem, tylko 10 dni, że zapomniałem hasła do kompa. To chyba jednak umiem się odciąć, tak twierdzi pan Grzegorz. A na naszej antenie pani Magda. Dzień dobry, pani Magdo.
2: Dzień dobry, ja potrafię odpoczywać. Właśnie odpoczywam w upale na południu Francji. I odpoczywam z instrumentem, podobnie jak pan Filip, tylko moim instrumentem są druty i włóczka. Także relaks, słonko, przyjemność. Pozdrawiam wszystkich, którzy są przed urlopem. Pozdrawiam moje koleżanki.
1: Czyli jednak uspokaja panią włóczka i robienie na drutach, bo nie każdego to raczej mogłoby.
2: Nie, ja nie robię tego dla uspokojenia, tylko robię tego z pasji.
1: O!
2: Także... robię to, ponieważ sprawia mi to ogromną przyjemność.
1: Dziękuję.

usłyszenia. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Można zadzwonić do naszego studia, można także napisać tekstówkę, która znajduje się w naszej aplikacji. Możliwość wysłania tekstówki znajduje się w naszej aplikacji, a skoro są Państwo już w naszej aplikacji, to także zachęcam do udziału w naszej sondzie. I spoglądam właśnie w nasze tekstówki. Pan Mateusz napisał: oczywiście, że potrafię odpoczywać i to nie tylko w wakacje czy na urlopie. Wypoczynkiem może być wiele aktywności, czy to bieg po lesie, zabawa z dziećmi, czy wieczorne posiedzenie przy 357, czy książce i zimnym, złocistym trunku. Pan Mateusz z Tychów pozdrawia. Pani Maja z Poznania. Dlatego tak ważne jest odpoczywanie w międzyczasie, na przykład w listopadzie. Odpoczywanie to umiejętność, którą też warto regularnie pielęgnować. Bardzo, bardzo mądre zdanie od naszej słuchaczki z Poznania. Pan Filip mówił o miesiącu urlopu, a nic o remoncie, nawet nic o malowaniu. Coś tu się nie zgadza, napisał do nas pan Konrad. I jeszcze jedna tekstówka od pana Andrzeja. Zachwyty nad jagodziankami w schronisku na hali boczarskiej nie są ani trochę przesadzone. W zeszłym roku jeden ze słuchaczy mówił o tym na antenie. Chciałem podziękować. Czyli pan Andrzej, rozumiem, że jest na urlopie i nam tutaj chce to w bardzo jasny sposób zakomunikować. No bardzo proszę, cieszymy się pana urlopem, może i my w końcu wyjedziemy. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? To jest to pytanie, które chciałem dziś państwu zadać. Może ktoś z państwa jest na przykład teraz na wakacjach i chciałby się podzielić swoim odpoczynkiem i tym, jak wygląda ten odpoczynek, czy na przykład państwo wyciszają, wyłączają służbowego maila, służbowe komunikatory, czy odbierają państwo telefony od szefostwa, no bo szefostwo często potrafi zadzwonić i powiedzieć: a, no przecież wiem, że masz wakacje, przepraszam cię bardzo serdecznie, ale tu jest bardzo, bardzo ważna sytuacja, o której chciałem z tobą porozmawiać. No, my nie musimy takich telefonów odbierać, ale według różnych badań często mamy wyrzuty sumienia, drodzy państwo, że my nie odebraliśmy właśnie takiego telefonu z pracy. Więc chyba coś tutaj jest nie tak. Pani Dorota pozdrawia z deszczowej Pragi. Jeśli ktoś nie potrafi odpoczywać na urlopie, to polecam uczyć się od Greków i chyba większości narodów śródziemnomorskich. Pani Dorota mieszka w Grecji od 7 lat i wreszcie zrozumiała, jak ogromnym darem dla samego siebie jest tak zwane dolce far niente. Odpoczywajmy i wracajmy z wakacji z nową, dobrą energią, pisze nasza słuchaczka. Pan Bartek: staram się tak żyć, aby każdy dzień był dla mnie wakacjami. Tak sobie obiecaliśmy z moją partnerką Martą. Czy grupa Mozerta była kiedyś w Sofii? Pan Bartek pyta, bo pan Bartek wpisał sobie jako miejscowość Warne, więc pytanie jest jak najbardziej adekwatne. Jeżeli Filip Jaślar nas słucha, to być może w drugim łączeniu odpowie na to pytanie. To będą takie didaskalia dotyczące właśnie wakacyjnych podróży. Jeszcze Oktawia z Wrocławia. Każdy równie odpoczywa, dlatego przydałby się osobny urlop na takie zwiedzanie i odkrywanie świata, które bywa intensywne, oraz wakacje na kompletny reset w lesie, nad wodą, nad morzem, w uzdrowisku i tak dalej. Przyznam się państwu, że ja zdecydowanie lepiej odpoczywam aktywnie. Zrobiłem sobie kiedyś taki test i poleciałem na Maltę na kilka dni i nie mogłem wytrzymać na plaży, na leżaku. Nie jest to coś, co mi odpowiada i przekonałem się o tym i trudno mi będzie polecieć drugi raz do ciepłych krajów, chociaż moi znajomi się ze mnie śmieją, szczególnie ci uwielbiający takie mniej aktywne wakacyjne posiedzenia. Pan Rafał napisał: ja wprawdzie nie zapomniałem hasła do komputera, ale koledzy po powrocie po 2 tygodniach zamienili 2 klawisze w klawiaturze odpowiadające literom, które mam w nazwisku. A taki psikus. Aha, jest jeszcze o jagodziankach na hali boczarskiej. Tak, na hali boczarskiej, przecież tak powiedziałem, chyba że coś się pomyliłem, za co przepraszam. 510-357-357 to telefon do naszego studia. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Zachęcam państwa do
telefonu. Zachęcam również do wzięcia udziału w naszej sondzie i napisania tekstówki, bo tekstówek naprawdę bardzo, bardzo dzisiaj w naszej audycji jest dużo, za co bardzo, bardzo dziękuję. No i drodzy Państwo, wracamy za chwilę.

0: Prawie 26 minut po godzinie 12. Co państwo lato? Czy potrafię wypoczywać w wakacje? 510 357 357. Telefon niezmienny do naszego studia. Pan Krzysztof wbija szpilkę Filipowi Jaślarowi, bo audycja iście satyryczna, napisał nasz słuchacz. To mówi pan miesiąc urlopu. I to zdanie skierowane jest do Filipa Jaślara, który o miesiącu urlopu wspomniał. A na naszej antenie Dorota Minta, psycholożka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Przeczytałem, że gdy wyjeżdżamy na wakacje, nagle zaczyna nas boleć głowa, łapiemy przeziębienie i pierwsze dni po prostu cierpimy. Kiedy przeczytałem, że możemy mieć taki syndrom, to aż nie mogłem uwierzyć. Czy to jest prawda?
1: Tak się zdarza, szczególnie wtedy, kiedy nie umiemy odpoczywać, regenerować się w ciągu całego roku. Ale statystyki pokazują, że na przykład chorujemy na problemy kardiologiczne w czasie świąt, kiedy właśnie się odprężamy, nie jesteśmy tacy bardzo zmobilizowani. Ja mam takie poczucie, że my trochę demonizujemy znaczenie wakacji, bo odpoczynek, regeneracja, też taka samodbałość o naszą kondycję psychiczną jest potrzebna nam przez cały rok. Nie załatwimy czegoś przez 2 tygodnie lata. To jest tak jak z profilaktyką zdrowia w ogóle. Jeżeli nie będziemy się szczepić, robić badań kontrolnych, stosować do zaleceń lekarzy, to nawet jeżeli zachorujemy, to będziemy mieć kontrolę nad tą chorobą i jej przebieg będzie łagodniejszy.
0: A czy to też nie...
1: Podobnie z urlopem.
0: A czy to też nie jest tak, że my często bardzo chcemy kopiować wakacje innych, a każdy z nas jest inny. Introwertycy, ekstrawertycy, oni odpoczywają inaczej, mają różne sposoby na odpoczywanie, więc jak dopasować styl do odpoczywania do swojego temperamentu, do swojej osobowości, żeby faktycznie naładować baterię, to po pierwsze, a jak również trzeba to pogodzić ze swoim partnerem, partnerką, bo tutaj także trzeba iść na kompromis, bo nasz partner czy partnerka też może poszukiwać innego sposobu na odpoczynek.
2: Ale związek jest chodzeniem na kompromisy i odpowiadaniem na swoje i potrzeby wspólne i potrzeby partnera. Ja myślę, że trzeba być bardzo otwartym i słuchać siebie przez cały rok, ale przede wszystkim zadawać pytania, czego ta druga osoba potrzebuje. Bo my czasami w takiej miłości, dobroci wyobrażamy sobie, że nasz partner potrzebuje tego samego, co my, a tak często nie jest. Dlatego pytajmy się, ale też zrobienie czegoś, o czym marzy partner, a co jest dla nas niekoniecznie najbardziej atrakcyjne, ale patrzenie na to, jak on się cieszy, jak on się regeneruje, a my możemy mu w tym towarzyszyć, też jest przecież przyjemnością.
0: A dlaczego my mamy poczucie winy, kiedy nie odbierzemy telefonu z pracy podczas urlopu, czy nie odpiszemy na jakiegoś maila, albo sami chcemy sprawdzać te maile, czy przypadkiem nas coś nie ominie? Przecież to z perspektywy takiej powierzchownej jest totalny absurd.
2: Myślę, że to wynika z lęku. Ci z nas, którzy obawiają się, że mogą pracę stracić, że mogą stracić pozycję w tej pracy, że zwyczajnie nie dostaną jakiejś magicznej premii. Ci wszyscy, którzy się czują zagrożeni, niepewni, ale też niedoceniani, to właśnie są takie osoby, które sięgają po takie maile, telefony i u nich to wzbudza niepokój. Wtedy, kiedy mamy dobrą samoocenę, lubimy swoją pracę, nie mamy związanych z nią lęków, to mamy takie zachowania, że właśnie koniecznie odbieramy telefon czy maila. To też mogą być objawy wypalenia zawodowego, które bardzo często ukazują nam się w taki wyraźny sposób właśnie w czasie urlopu.
0: A ile my powinniśmy wypoczywać? Ile powinien trwać urlop taki idealny?
2: A, to zależy, powiem po psychologicznemu. Ostatnie badania z ostatnich lat pokazują, że jednak oprócz takiego urlopu 10-dniowego, 2-tygodniowego potrzebne nam są krótsze urlopy w ciągu roku. Ale to też zależy od naszego stylu pracy, od naszego temperamentu, od stylu życia, jaki prowadzimy, rodziny i tak dalej. Natomiast jeden urlop w ciągu roku, nawet jeżeli on jest 2-3-tygodniowy, nie da nam takiego pełnej wydajności i dobrego zdrowia psychicznego i fizycznego przez cały rok. przez wszystkie pozostałe miesiące. Dlatego my zalecamy, my psychologowie, psychoterapeuci zalecamy obserwowanie siebie, przyglądanie się sobie, co nas bardziej regeneruje. I ja mam pacjentów takich, którzy potrzebują, bo już wiedzą, mają taki poziom samopoznania, że oni potrzebują 2 tygodni gdzieś w głuszy, ale mam też pacjentów, którzy potrzebują mniej więcej raz na kwartał zrobić sobie taki 5-dniowy urlop, tak? Dodają do weekendu 3 dni i to im lepiej pomaga się zregenerować, są w lepszej kondycji, zmniejsza się zagrożenie wypaleniem zawodowym czy jakąś frustracją związaną z pracą. Więc myślę, że tutaj nie ma jednego złotego środka. Dobrze jest przyjrzeć się sobie, co na nas długofalowo lepiej działa.
0: Dorota Minta, psycholożka, dziękuję za rozmowę i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: 510-357-357. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? To pytanie do państwa. Dziś w audycji Co Państwo Lato? I teraz na to pytanie odpowie pani Ania. Dzień dobry, pani Aniu.
3: Dzień dobry. Tak, potrafię odpoczywać w trakcie urlopu. Jestem w tej fajnej sytuacji, że pomimo tego, że pracuję w korporacji, wszyscy szanują to, że jesteśmy na urlopie. Tak więc nikt nie dzwoni, nie trzeba sprawdzać żadnych maili i jest spokojnie. Szanujemy sobie to i powiem panu, że to jest zdrowe i przede wszystkim jak wychodzę z pracy, to w tym momencie nie rozmawiam o pracy. Jak wyjeżdżam na urlop, nie rozmawiam o pracy, nie sprawdzam niczego. Często nie sprawdzam w ogóle, co się dzieje w moim mieście i to jest zdrowe. Odcinam się, bo chcę po prostu wypocząć i wszyscy żenują z mojego otoczenia i polecam każdemu taką rutynę. I czasami łapię się na tym, że jeśli słyszę na przykład w autobusie gdzieś, tak na Malcie słyszałam, właśnie pan wcześniej mówił o Malcie, ale zdarzała mi się taka sytuacja, że siedziałam w autobusie w Malcie i panie z Polski rozmawiały o pracy. Prawie się pohamowałam, żeby po prostu nie podejść do nich i nie powiedzieć: drogie panie, jesteśmy na wakacjach, proszę poczywać. Polecam.
0: Również dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia. Bardzo. Spoglądam w tekstówki. Pani Anna pisze: ze względu na specyfikę pracy nie mogę brać dłuższych urlopów niż 2 tygodnie. Raz w życiu miałam urlop ciągiem przez 3 tygodnie i to był najlepszy wypoczynek w życiu. I jeszcze jedna tekstówka teraz od państwa. Jestem jeszcze na etapie nauki w szkole średniej, ale stres po wyciągnięciu ocen na lepsze ciągnie się nawet w wakacje. Moim sposobem na pozbycie się go jest po prostu zajęcie się rzeczami, na które zwykle nie mam czasu w czasie roku szkolnego. Pisanie nowych historii, robienie biżuterii i spędzanie czasu z rodziną. Pani Barbara taką tekstówkę do nas napisała, a na naszej antenie Tomasz Prosiński, Fundacja Mentalnie Równi, Instytut Zdrowia Mentalnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: Gdyby pan miał powiedzieć naszym słuchaczom, jak powinien wyglądać idealny urlop, jeżeli chodzi o odcięcie, to gdyby powiedział pan 5-6 takich porad najważniejszych, co zrobić, aby wypocząć?
4: No przede wszystkim urlop to ma być czas wypoczynku. To nie ma być czas histerycznego nadrabiania zaległości w tych obszarach i w tych zajęciach, które nie mieliśmy czasu w trakcie roku. Pamiętajmy, że urlop to jest czas wypoczynku, to nie jest czas pędu, w którym zastępujemy pracę koniecznością odwiedzenia wszystkich atrakcji, odwiedzenia wszystkich muzeów, zaplanowania naszego urlopu minuta do minuty. To musi być czas wypoczynku. W związku z tym w pierwszych dniach przede wszystkim musimy dać sobie czas na wyhamowanie. Nasz organizm potrzebuje tego, żebyśmy wyhamowali. Pierwsze dni urlopu dajmy sobie czas na to, żeby te dni nie były wypchane co do minuty atrakcjami, elementami, na które musimy zaliczyć, musimy zobaczyć, musimy zrobić fotkę na Instagrama bądź dla znajomych. To ma być czas wprowadzenia i spokojnego wejścia na czas, w ten czas urlopowy. W kolejnych dniach pamiętajmy o tym, żeby ilość aktywności nas nie przygniotła. Nie nadrobimy wszystkiego w ciągu, nie wiem, 7, 9, 10 dni naszego urlopu. To ma być czas, kiedy zajmujemy się tymi rzeczami, które są dla nas przyjemne, ale mimo wszystko zasadniczą część wypełnia nam spokojna rozmowa, spokojny wypoczynek, spokojny ruch i czas, w którym nie pędzimy od miejsca na miejsce. No i przede wszystkim, no taki truizm, ale najważniejszy, odetnijmy to, co stymuluje nasz mózg w trakcie roku, aktywności, które nas męczą, aktywności, które nas wykańczają podświadomie, a mianowicie wszelkie powiadomienia z telefonu. Zapomnijmy na czas tego urlopu o pracy. To nie jest tak, że dedykujemy na to tylko 5 minut. Otworzenie naszej poczty firmowej czy włączenie firmowych powiadomień tylko na 5 minut oznacza, że kolejne godziny będziemy o nich myśleli, będziemy analizowali. Więc taka higiena cyfrowa na pewno będzie sprzyjać.
0: A czy my możemy jakoś nauczyć się słuchania własnego organizmu i dostrzegania tych potrzeb?
4: Dostrzegać potrzeby, no to jest kluczowa umiejętność nie tylko na urlopie, ale też w czasie naszego codziennej egzystencji, żeby bardzo uważnie przyglądać się naszemu organizmowi, przyglądać się jakości snu. Czy można się nauczyć tego w 7 dni? Nie, nie można. Czy można dedykować ten czas na to, żeby zwiększyć uważność, jak zachowuje się nasz organizm, jak się zmienia, jakie są różnice pomiędzy tym czasem, kiedy bardzo intensywnie pracujemy i w życiu pędzimy. Na przykład obserwujmy swój sen. Czy on jest spokojny? Czy wybudzamy się w nocy? Jak nam się śpi? I zobaczymy, obserwując swoje ciało, swoją rytm dobowy, że te zmiany nadchodzą powoli, ale one są znaczące i są bardzo jasnym drogowskazem na to, czy dzień aktywności, które planujemy, one pomogły nam się regenerować, czy nie. Popatrzmy na napięcie mięśniowe. To jest też bardzo ważny sygnał naszego poziomu stresu, którego nie zawsze odczuwamy od razu, ale warto się mu przyglądać.
0: Zapytam jeszcze ogólnie o odpoczywanie, nie tylko to odpoczywanie wakacyjne, ale także codzienne, bo tutaj także chyba są pewne problemy, bo tak zahaczył pan o sen i tak dalej, a to jedno z drugim się wiąże.
4: No to w codziennym życiu odpoczywać również musimy się nauczyć. Zdecydowanie pomagają tutaj takie codzienne, małe rytuały, które stają się immanentną częścią naszego codziennego życia. O jakich rytuałach mówię? 10-minutowy spacer przed pracą. Ale nie spacer z telefonem w ręku, z podcastami na uszach, gdzie bombardujemy swój umysł już kolejną dawką informacji. Tylko spokojny sen, gdzie spokojny spacer, gdzie przyglądamy się temu, co się dzieje i pozwalamy sobie się zregenerować. Poranna kawa, którą siadamy, wypijamy w spokoju, to jest te 5-10 minut dla nas na to, żeby w dniu się zanurzyć i rozpocząć go właściwie. Takie same rytuały również w trakcie dnia pracy, czy wieczorem możemy sobie dedykować, czy lunche, czy posiłki. Zwolnijmy na ten czas. Odłóżmy telefon, nie bombardujmy się, dajmy sobie chwilę na siebie. To będą takie wentyle bezpieczeństwa naszego pędu, naszego takiej umiejętności chwilowej regeneracji na tym w ciągu całego dnia. I one nie wymagają ani wielkiego wysiłku, ani specjalnych nakładów, a pozwolą nam te 5 czy 10 minut dedykować na regenerację nas i naszych emocji, naszego pędu i rozbiegania oraz dać sobie chwilę na to, żeby nasze myśli nie były bombardowane tysiącem nowych bodźców i informacji.
0: Tomasz Prosiński, Fundacja Mentalnie Równi, Instytut Zdrowia Mentalnego. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
4: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Czy potrafimy wypoczywać w wakacje? 510-357-357 to telefon do naszego studia. Mogą państwo zagłosować także w naszej sondzie w aplikacji, a będąc w aplikacji warto napisać do mnie tekstówkę również, a tych tekstówek jest bardzo, bardzo dużo. Pan Robert z Londynu. Potrafię wypoczywać dzięki odpowiedniemu planowaniu, pisze pan Robert. A jeden z najlepszych odpoczynków miał pan Robert podczas 3-tygodniowego korona lockdownu, najdłuższych wakacji. Dom, książki, filmy, ogródek, pisze pan Robert z Londynu. Drodzy państwo, to jeszcze jedna tekstóweczka od pana Tomka z Brodnicy. Niestety nie potrafię odpoczywać. Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej ciężko wziąć urlop. Urlop dla przedsiębiorcy jest równy z niezarabianiem pieniędzy. Nawet jeśli uda się wyjechać, to telefon odbierać trzeba. Chociażby, żeby powiedzieć, że jestem na urlopie i wracam za tydzień. Bardzo słuszne stwierdzenie pana Tomka z Brodnicy. ogrodnicy i jeszcze pani Mila. Tak nauczyłam się odpoczywać. Umiem po tylko 3-dniowym wyjeździe mieć wrażenie wyłączenia się, tak jakby to był tydzień co najmniej. Jest to dla mnie bardzo, bardzo zdrowe. Pan Przemek na naszej antenie. Dzień dobry, panie Przemku. Halo, halo.
5: Tak, jestem.
0: I pana halo? Sposób na odpoczywanie albo stwierdzenie, że nie umie pan odpoczywać. To już zależy od pana odpowiedź.
5: Oj, nauczyłem się. Muszę powiedzieć, że nauczyłem się. Oczywiście nie ma jednej metody i każdy będzie miał inne problemy, z którymi musimy sobie poradzić, tak jak z tą działalnością, jednoosobową działalnością gospodarczą. Ale myślę, że znalazłem klucz do sukcesu dla pracowników korporacji. Otóż wypracowałem przez kilka ładnych lat taką oto metodę. Gdy idę na urlop, wszyscy wiedzą, że nie odbiorę od nikogo telefonu z pracy, od współpracowników, poza moim szefem. Czyli zasada jest taka, jeżeli coś jest tak niesamowicie ważnego, że mój szef uzna, że musi do mnie zadzwonić, wtedy odbiorę. To trochę adresuje taki temat, że tak naprawdę ten przełożony mógłby nas cofnąć z urlopu, gdyby coś ważnego się działo. Więc od szefa telefon odbieram. To automatycznie sprawia, że te wszystkie osoby, które chciałyby ze mną porozmawiać, nie dzwonią, bo musiałyby iść do mojego szefa. I to pomaga wyciszyć telefon. Testem na koniec urlopu, czy się wszystko udało, jest to, co powiedział chyba pierwszy słuchacz, którego pan cytował. Trzeba zapomnieć hasła do laptopa.
0: I jeżeli to jest bardzo słuszne, zdecydowanie.
5: Hasła, to naprawdę się nie logowaliśmy tydzień, dwa, trzy i udowadnia to nam, żeśmy potrafili nie zaglądać. I trzecia sprawa, taka na co dzień. Te spacery są fajne, te momenty bez elektroniki są fajne. Pamiętajmy, że nasze telefony mają od lat już profile. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustawić telefon tak, aby maile służbowe przychodziły do 17, 15, 14, czy do której pracujemy, a po pracy, żeby po prostu były wyciszone. To też pomaga się odciąć.
0: Pięknie dziękuję, do usłyszenia. 42 minuty po godzinie 12. Audycja Co Państwo Lato, 510-357-357, telefon do naszego studia. Spoglądam również w tekstówki. Pani Ewa, obecnie jesteśmy bombardowani ogromną liczbą bodźców, reklamy, wiadomości, rolki na Instagramie. Odpoczynek to nie tylko wyłączenie maila służbowego, ale również odcięcie się od męczących sygnałów. Polecam urlop bez zasięgu internetowego, pisze pani Ewa z Radomia. Jedyne wakacje, na których naprawdę odpoczywam, to te, gdzie jestem w zupełnie innej strefie czasowej lub w kraju, gdzie roaming jest bardzo drogi, a o dobre Wi-Fi bardzo trudno. To bardzo podobny komentarz od pana Grzegorza tym razem. I jeszcze muszę coś sprostować. Drodzy państwo, Beskid Żywiecki, hala Boracza, oczywiście. Nie wiem, czemu ciągle mówię hala Boczarska, może pani Magdalena Boczarska, aktorka, mi w głowie, więc uprzejmie kłaniam się i przepraszam za halę Boczarską, halę Boracza. Muszę z Mateuszem Kuźniewskim porozmawiać. On musi mi opowiedzieć co nieco więcej na temat polskich miejsc związanych z górami, bo on akurat to ma w małym paluszku. 510-357-357, telefon do naszego studia. Dodzwonił się do nas pan Piotr. Dzień dobry.
6: No witam, witam. Z tej strony Piotr, pan nadmienił. Chciałem wziąć udział w dyskusji. Co prawda nic pewnie wielkiego nie powiem, ale mnie zawsze ustano tak, że urlop polega na tym, żeby robić to, czego nie musimy robić na co dzień. Robić to, co chcemy. Ja urlop spędzam fizycznie bardzo intensywnie, ponieważ łowię ryby na dalekich północnych morzach i wracam z tego urlopu, no, za przeproszeniem, strany jak koń po oszternie, ale psychicznie głowa jest wypoczęta, bo tak jak poprzednicy moi powiedzieli, nie ma zasięgu, nie ma kontaktu z firmą, nie ma kontaktu ze sprawami zawodowymi, jest dzika natura, jest odpoczynek. A fizycznie jestem bardzo zmęczona, ale na tym polega mój urlop.
0: Pięknie dziękuję, do usłyszenia. Pan Andrzej na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, Andrzej Figurski z tej strony. Ja mam, panie redaktorze, mój urlop od parunastu lat podzielony na dwie części. Pierwsza część to jest taka bardzo męcząca, Jest to wyprawa rowerowa po Polsce, trwa 2 do 3 tygodni. W tym roku była prawie 3 tygodnie 700 km. Po Dolnym Śląsku, bardzo męczące, tam jest niestety górek bardzo dużo, ale za to głowa odpoczywa. Wracam z tego urlopu, jest szczęśliwy, że i kilometrów się zrobiło i głowa odpoczęła. A druga część urlopu, na którą wyjeżdżam jutro, to jest odpoczywanie nad jeziorem. Wszystko zależy też od pogody, jak będzie padało, czyli będą grzyby, to będę drepcał po lesie i wyciągał jakieś tam kurki czy inne podgrzybki. A jeżeli będzie bardzo ładna pogoda, czyli będzie sucho w lesie, no to będzie rower znowu i będzie jeżdżenie, zwiedzanie okolicy. Także można odpocząć. To wszystko zależy od tego, co się chce w ogóle na urlopie robić. Czy chce się leniuchować i iść na plażę. Nie, przepraszam, szlak trafi, jak mam iść na plażę. Miałem, bo dzieci były małe, żona chodziła z nimi. Ja się z tego strasznie broniłem. Ja wolę właśnie aktywny taki wypoczynek. Chociaż bywają dni, że mi się nie chce zrobić, tylko zrobię sobie śniadanie i obiad i leżenie bykiem. To wszystko zależy od okoliczności przyrody.
0: Pięknie dziękuję. Do usłyszenia. 510-357-357, czy potrafię wypoczywać w wakacje? Spoglądam w tekstówki z naszej aplikacji. Pan Piotr. Prowadzę gospodarstwo agroturystyczne w Bieszczadach, więc pracuję od maja do października. Wakacje mam więc zimą. To sposób życia pana Piotra. Jeszcze jedna tekstóweczka od pani Eweliny. Dla mnie ważny jest odpoczynek od pracy w ciągu tygodnia. Jak mam tylko możliwość, biorę psa i jadę na tereny zielone, których mam wokół dużo. Spacerujemy, siedzimy, podziwiamy krajobrazy. Takie 2-3 godziny odpoczynku w przyrodzie dają bardzo dużo i czasami wracam do domu wypoczęta, jak po całym tygodniu urlopu, pisze pani Ewelina. I pani Ewelina napisała również, że ma dużo terenów zielonych w okolicy, więc od razu spojrzałem na miejsce. Miejscowość, a pani Ewelina jest z Cieszyna, więc bardzo zazdrościmy dużej liczby terenów zielonych. Pan Krzysztof na antenie Radia 357. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
0: Czy potrafi pan wypoczywać na wakacjach?
8: Myślę, że coraz lepiej. To też zależy od różnych zmiennych, jak się do tego urlopu przygotujemy. Natomiast myślę, że to jest kluczowa sprawa, że każdy chciałby odpocząć i w zasadzie każdy to tą sprawę wie, co trzeba zrobić, żeby odpocząć, ale nie zawsze to, co wiemy, wystarcza, żeby to zrobić. I chciałbym zachęcić wszystkich do takiego prostego i darmowego ćwiczenia. Można sobie zrobić test sabotażystów mentalnych, czyli takich naszych wewnętrznych dociskaczy, pewnych schematów, pewnych nawyków, cech działania, które no właśnie nie pozwalają nam odpocząć. Bo na przykład jeden z takich sabotażystów nazywa się niespokojny. I no on właśnie cały czas będzie, to są te osoby, które na urlopie mam 5 dni, ale potrzebuję zrobić program 14-dniowy. I to jest świadomość tego już nam pozwala w fajny sposób funkcjonować, zwłaszcza kiedy planujemy wypocząć z rodziną, no bo jeżeli jeden trafi się właśnie sabotażystą mentalnym niespokojny, a drugi na przykład będzie miał pizera, czyli zadowalacza, to no właśnie ten zadowalaczem dostosuje się i będzie cierpiał. Ten, który ma niespokojnego, będzie wszystkich ganiał. No i ten urlop, zamiast być wypoczynkiem, będzie po prostu męczarnią. Ten test można sobie zrobić na stronie pozytywnainteligencja.pl. Jest to darmowy test, zajmuje 7 minut, a zobaczenie wyników jest bardzo uwalniające i przede wszystkim dające możliwość zrozumieć, no co mnie tak naprawdę czasami goni. No bo często przed czymś uciekamy albo za czymś gonimy. No i właśnie ta refleksja i chwila zatrzymania jest kluczowa, żeby okej, no to może tym razem robię inaczej. Więc serdecznie zachęcam do takiego prostego ćwiczenia.
0: Pięknie dziękuję, do usłyszenia. Bardzo ważne słowa i być może warto również ten test wykonać. Pan Paweł na antenie Radia 357 w audycji Co Państwo Lato. Czy potrafi pan wypoczywać w wakacje?
9: Dzień dobry, witam serdecznie. U mnie wypoczynek jest kwestią specyficzną, ponieważ jestem księdzem. Urlop to jest kwestia odpoczynku od pracy. Ja swoją pracę traktuję jako powołanie. Natomiast wiem, co lubię i co pozwala mi odpocząć, oderwać się. Lubię rower i lubię las. W związku z tym, organizując sobie wakacyjny wypoczynek, organizuję pielgrzymki rowerowe. Z grupą osób od 17 lat jeździmy po Polsce i nie tylko odwiedzamy różne sanktuaria, ale też po prostu ciekawe i piękne miejsca. W związku z tym tak łączę swoją pracę i powołanie ze sposobem na wypoczynek.
0: A czy ksiądz pracuje w szkole jeszcze? Bo to tu może jest okres wakacyjny i chwila przerwy.
9: Powiem tak szczerze, od 7 lat na szczęście nie pracuję w szkole, natomiast mam kontakt z dziećmi i z młodzieżą w parafii.
0: Okej, dziękuję. Do usłyszenia. Pozdrawiam. 510-357-357. Audycja Co Państwo Lato? Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Nasi eksperci już z nami połączeni, ale zajrzyjmy jeszcze do naszej sondy. Czy potrafię wypoczywać w wakacje? Tak, 75% słuchaczy Radia 357 audycji Co Państwo Lato? 25% uważa, że nie potrafi wypoczywać. Dorota Minta, psycholożka, Filip Jaślar, członek grupy Mozarta. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
0: Na początek pytanie do pani Doroty. Pani Doroto, nasi słuchacze twierdzą, że potrafią wypoczywać. 75% tak twierdzi, ale czy twierdzenia pokrywają się z realiami? Bo często my zaprzeczamy rzeczom, które się dzieją w naszym życiu.
10: No ja mam nadzieję, że słuchacze Radia 357 to są świadomi ludzie, rozumiejący siebie, znający siebie. W związku z tym faktycznie te odpowiedzi są prawdziwe. Myślę, że wielu z nas faktycznie odpoczywa. Nie wiem, czy to jest 75% całej populacji Polaków, ale myślę, że jednak potrafimy, bo też między innymi państwo w radiu, w mediach przyczyniacie się do tego, że ten wypoczynek jest w ostatnich latach moim zdaniem bardziej uważny i odpowiadający na indywidualne potrzeby i może faktycznie wielu z nas umie odpoczywać również w czasie wakacji tych letnich. Chociaż, ale mam nadzieję też przez cały rok.
0: Chociaż mam wrażenie, że my nie nauczyliśmy się jeszcze funkcjonować z telefonem komórkowym, ze smartfonem, że wcale nam łatwo odpoczywanie ze smartfonem nie przychodzi, bo ta technologia szybciej nas dogoniła, niż my zdążyliśmy się jej nauczyć i z nią współpracować. I nie mówię tutaj o obsłudze tego, jak korzystać z aplikacji, tylko tego, jak mądrze z tego korzystać.
10: Ja o tym rozmawiam dużo u siebie w Instytucie Stare z pacjentami i przygotowujemy się do tego, w jak świadomy sposób używać tego bardzo użytecznego narzędzia, jakim jest smartfon. To znaczy, żeby na przykład wyłączać powiadomienia, chociażby o tym mailu, o którym rozmawialiśmy wcześniej, tym z pracy, ale też, żeby wyznaczać sobie takie pory, kiedy nie korzystamy z telefonu, i traktować go bardziej jako aparat fotograficzny, w którym będziemy uwieczniać piękne rośliny odkryte gdzieś w lesie, a nie jako nieustający ekran do scrollowania. Ale ja też namawiam i państwa, i moich pacjentów, i sama też tego używam. To znaczy wyłączam telefon albo chowam go faktycznie na dno plecaka i spełnia tam tylko funkcję po prostu bezpieczeństwa po to, żeby się skupić na tym, jak wygląda przyroda, jak wyglądają miejsca, które oglądamy. Myślę, że takie skupienie się na tym, co dookoła, a nie na tym, co na ekranie telefonu, wymaga od nas trochę wysiłku, ale ci, którzy tego spróbowali, doceniają bardzo szybko, jak to jest ważne do tego, żeby nasza psychika, nasz mózg odpoczywał.
0: Filip Jaślar, jeden ze słuchaczy w tekstówce zasugerował nam, że prowadzimy tutaj audycję satyryczną, bo wspomniałeś o miesięcznym urlopie, no i to było tak napisane z przekąsem, że kto może pozwolić sobie na miesięczny urlop?
11: No to ja się usprawiedliwię, to było wiele lat temu i rzeczywiście wtedy mogłem sobie na taki urlop pozwolić. Wiesz, mój komornik jest bardzo wyrozumiały, więc to się wtedy udało. A przede wszystkim udało się to, że nie miałem innych obowiązków zawodowych. Wtedy moje życie ograniczało się zawodowe. Po prostu byłem członkiem grupy Mozarta. Nie współpracowałem wtedy z radiem i miałem tego czasu wolnego więcej. Mogłem taki miesiąc sobie wygospodarować. Albo wiesz, to też trochę tak, że ten świat wygospodarował ten miesiąc za mnie. To, o czym mówiliśmy na początku, że nasz kwartet po prostu unika koncertów plenerowych, gra te koncerty bardzo rzadko, więc taki miesiąc nam się uskładał i... Ale potem też chciałem powiedzieć, że osobom, które uważają, że fiu, co to jest, że miesiąc wakacji, ale ja bardzo często pracuję nie 5 dni w tygodniu, tylko 8 dni w tygodniu, pracując znacznie, znacznie bardziej intensywnie niż osoby pracujące na etacie, więc no nie chcę cytować tutaj klasyka, że ten urlop mi się po prostu należał wtedy, ale miałem taką świadomość, że ciężko na te miesięczne miesięczne wakacje zapracowałem, natomiast to też była po prostu urok chwili. Taki był moment, że wtedy mogłem na takie wakacje pojechać.
0: Nasza słuchaczka powiedziała, że korciło ją, żeby zwrócić uwagę w autobusie na Malcie, uwagę Polakom, którzy rozmawiali o pracy podczas wakacji. Czy ty pokusiłbyś się o zwrócenie komuś uwagi, żeby nie rozmawiał o wakacjach?
11: Wiesz co, ja to nawet bałbym się zwrócić uwagę, żeby nie używali ci ludzie niecenzuralnych słów, więc dalej to już na pewno w wątki rozmów bym nie wnikał. Sam staram się nie rozmawiać o pracy. Co więcej, wiesz, jak mam ten taki fajny moment, kiedy po prostu idę sobie na spacer i idę przez lasy, też idę brzegiem morza, brzegiem jeziora i po prostu mogę sobie patrzeć spokojnie na tafle wody, czy słuchać szumu liści, staram się o pracy nie myśleć. W ogóle staram się nie myśleć. Staram się szukać takiego stanu nudy. Gdzieś znalazłem taką informację, że my się boimy nudy, a nuda jest wybawieniem dla naszego mózgu, że wtedy nasz mózg może sobie poukładać dane, które przez cały dzień, czy przez lata zbiera. I tej nudy się nie boję. Bardzo lubię po prostu patrzeć na wodę i starać się nie myśleć ani o pracy, ani w ogóle o niczym, ograniczyć swoje aktywności umysłowe do podtrzymywania podstawowych funkcji życiowych.
0: Dorota Minta, Filip Jaślar byli gośćmi dzisiejszej audycji Co Państwo Lato. Dziękuję, do usłyszenia.
10: Dziękuję, do usłyszenia. Bardzo.
0: Drodzy Państwo, to jeszcze przypomnę wyniki naszej sondy. 75% z Państwa zagłosowało, że tak, potrafi wypoczywać podczas wakacji, więc mamy nadzieję, że będzie tylko zdecydowanie lepiej. Drodzy Państwo, za chwilę Tomek Smokowski i Mam Grać, a ja już dziękuję Państwu w imieniu całej naszej ekipy. Bartek Wasilewski, Michał Foltak i Michał Trantał. Do usłyszenia.

come on. Tak jest, to już 13.

0: Mam grać?
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.

Dzień dobry, bardzo. Michał Foltak, Bartek Gil, Tomasz Smokowski. 3 godziny mam grać, a mam nadzieję, że jeśli pracujecie, bo może jesteście na wakacjach, to szybko wam ta praca minie razem z nami aż do 16 właśnie. Ciekawy temat dzisiaj Michał Trantał zarzucił przed momentem. Czy umiemy wypoczywać na wakacjach? No ja na przykład jestem chyba żywym dowodem na to, że nie bardzo, bo wiecie jak to jest. Ja na przykład lubię, no muzyka towarzyszy mi zawsze, więc na przykład wybieram permanentnie, prawie 18 godzin na dobę wybieram piosenki dla was, bo kiedy nie śpię, to słucham. Ale też lubię czytać książki, ale jak zacznę czytać jakąś książkę, to za sekundę coś mnie oderwie od tej książki, bo na przykład czytam reportaż i tam się pojawi jakieś nazwisko i muszę od razu sprawdzić. A jak sprawdzam to nazwisko, no to umarł w butach, to idę w tę historię w tych internetach i mnie nie ma przez 2 godziny. Czy nazywam to wypoczynkiem? No nie, to nie jest wypoczynek. Ale jak to u was bywa? Bardzo jestem ciekaw. Dalej, jeśli macie ochotę pociągnąć wątki, smok, smok@radio357.pl. Na tutaj pod przy siedzibie naszej stacji Radia 357 na Żoliborzu zrobiło się szaro, buro, pochmurnie i wręcz pada. Ale żeby przegnać te chmury gdzieś dalej, to wyobraźcie sobie, że prosto z Niemiec, tak, będzie piosenka typowo letnia, uśmiechnięta, plażowa. Da się. Nawet gdzieś w okolicach Rostocku, Poczdamu i Karl Marxstadt tworzą takie wesołe, skoczne kawałki.

Tak, to naprawdę muzyka z Niemiec, chociaż ja oczywiście żartowałem, że z tym Potsdamem, a już zwłaszcza z Karl Marxstadt, bo przecież nie ma już takiego miasta, jest Chemnitz. Ale tak, pochodzą z Niemiec, pochodzą ze Stuttgartu, Joschka Becker i Finn Gronemeyer, a nazywają się Zimmer 90, czyli pokój 90. I już przesyłacie mi maile i tutaj Ania, słuchaczka, przekazuje mi tak. Pan Marek na antenie prosił, żeby przekazać, że czegoś tam nie ruszał, więc można grać, ale nie dosłyszałem, jakiego wykonawcę chodziło. No to pobawimy się trochę w głuchy telefon, bo ja też niestety Marka rano nie słyszałem, ale może ktoś zarejestrował i wie, o co chodzi. Mam nadzieję, że nie chodziło o Clyde'a Crooksa, bo mamy nową piosenkę od niego i jest bardzo, bardzo.

Clyde Crooks, maybe Selena. No już się wszystko wyjaśniło. Już mi napisaliście. Kilkanaścioro z was mi już napisało, że dzisiaj mamy rocznicę wydania singla Drive grupy The Cars. A Marek wie, że to jest jedna z moich ukochanych piosenek w ogóle w dziejach muzyki całej. I w związku z tym oczywiście już sobie dociągnąłem z twardego dysku na moją playlistę, więc możecie się, spodziewajcie się niespodziewanie zaprezentowania piosenki grupy The Cars Drive, ale to może w drugiej godzinie. A na razie nowości, no bo pierwsza godzina to godzina świeżynek.

To jest bardzo ciekawa płyta i bardzo zachęcam was do tego, byście poznali. Oxys, pod tą nazwą ukrywa się dziewczyna z Los Angeles, która nazywa się Valentina Cytrynowicz. Tak, polskie nazwisko, chociaż o jej polskich korzeniach to jakoś nic nie mogę znaleźć. No ale na pewno ktoś z rodziny, nie wiem jak bardzo daleko, musi pochodzić z Polski. Valentina Cytrynowicz kiedyś nagrywała pod swoim nazwiskiem, ale pewnie było zbyt trudne do chociażby zapisania, by nie do zapamiętania nawet. Teraz nagrywa jako Oxys. Taki delikatny pop, taki może czasem dream pop, bedroom pop, jak na niego lubią nazywać. Wydaje już 9. płytę, właśnie się ukazała. Wiecie, jakie noszą tytuły? Pamiętam nazwy wszystkich 9 płyt, ponieważ pierwsza nosiła nazwę Oxys, druga nosi nazwę Oxys 2, a potem Oxys 3, 4, 5 i właśnie dotarliśmy do płyty Oxys 9. Valentina Cytrynowicz, Oxys. Bardzo ciekawe, delikatne granie.

No to jeśli lubicie Arcade Fire, to bardzo powinna wam się spodobać ta grupa. To Yard Act, panowie z Leeds, z Jamesem Smithem na wokalu. Początkowo było to bardzo surowe granie na pierwszych dwóch albumach, bardzo takie postpunkowe i no, surowe w brzmieniu po prostu, ale teraz pojawiło się coraz więcej melodii. Producent znany z wspólnych działań z Gorillaz i to chyba, no i to chyba słychać. A teraz chłopak, który bardzo wam się spodobał już w ostatniej grze podwójnej, nazywa się Seth Nykvist, chociaż mimo szwedzkiego nazwiska i szwedzkich korzeni pochodzi z Toronto, z Kanady. Nazywa się, używa pseudonimu Mormor. Sprawdziłem, o co chodzi. Mormor to po szwedzku babcia ze strony matki. Czyli tak rozumiem, mama, mama, mor, mor. No i posłuchajcie, piosenka Don't Need It, jeden z murowanych przebojów lata.

Olympia Vitalis, świetny kawałek Money Tree. No widzicie, na pytanie, jak ja wypoczywam w trakcie wakacji, czy umiem sobie znaleźć i zabić czas, to tak, jak już się skończyły Mistrzostwa Świata, to dla odmiany jeszcze więcej muzyki słucham i jeszcze więcej nowości staram się dla was wynaleźć i tak oto wpadłem na Ellor i bardzo proszę.

Eller Dixon, czyli po prostu Eller ze swoją nową piosenką False Start, a do tego Kai Olti, który jej tutaj towarzyszył. Tak się zacząłem sam zastanawiać, czy bycie na wakacjach i słuchanie muzyki, czyli przygotowywanie się do pracy, jakby nie było, to czy to jest wypoczynek, czy jest się ciągle w pracy? No przecież złota zasada mówi o tym, że pracuje się po to, żeby żyć, a nie żyje się po to, żeby pracować i żeby, broń Boże, nie zabierać pracy do domu. A ja cały czas w tych słuchawkach i jak mnie ktoś zapyta, no co ty robisz tak siedząc i nic nie robiąc? No jak to co? No jestem w pracy. To jest duża rozkmina w takim razie, sam nie wiem. Max Fry.

Właśnie znalazłem informację, że Spotify zlikwidował w ostatnich dniach, uważajcie, 75 milionów piosenek wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, no inaczej, stworzonych przez człowieka przy pomocy sztucznej inteligencji, na przykład z wykorzystaniem próbek głosowych jednego, drugiego znanego wokalisty czy wokalistki. 75 milionów piosenek. A tego i tak przecież tyle się tworzy, że nie sposób... No nie sposób posłuchać wszystkiego, co się ukazuje niemal każdego dnia. Tak jak Max Fry, człowiek, jak pewnie wielu innych artystów na świecie, tworzący we własnej sypialni, no po prostu we własnym, albo w dużym pokoju, nie wiem, albo w łazience, nie wiem, gdzie on to nagrywa, ale nagrywa samemu, żadnej wielkiej machiny promocyjno-produkcyjnej nie potrzebuje. A teraz osoba bardzo ważna dla angielskiej muzyki, czy dla muzyki w ogóle, Naya Archives, do niedawna prekursorka nurtu jungle w ostatnich latach, ale postanowiła porzucić jungle na rzecz muzyki bardziej przystępnej, ale ten fundament jungle pozostał. Świetna płyta, naprawdę jedna z najlepszych płyt tego roku.

Polecam wam bardzo. Naya Archives i jej nowa płyta, druga płyta, zadebiutowała gdzieś 2 lata temu, od razu wypatrzyła ją gdzieś Beyoncé. Ta Beyoncé, co ma duży pieniądz. I Naya rozpoczynała jej koncerty jako support w Londynie, a teraz myślę, że robi bardzo wiele, żeby wkrótce samemu ktoś jej supportował. Na pewno nie będzie to Steve Lacy, bo Steve Lacy, jego nowy album i w ogóle Steve Lacy jako taki, to już jest uznana firma. Zaczynał jako gitarzysta grupy Internet. Z taką nazwą trudno się potem w wyszukiwarkach gdzieś załapać. No ale okej, The Internet to znany zespół. I on miał wtedy 17 lat, grał na gitarze, a dzisiaj jest producentem, tworzy, gra. No i zresztą sami posłuchajcie, obok płyty Naya Archives to chyba druga moja ulubiona płyta 2026 roku. Steve Lacy, Doom.

To Big Moon z Anglii. I wracając do dzisiejszego, co państwo na to, czy umiecie wypoczywać na wakacjach? Ktoś bardzo ładnie tutaj, niech sprawdzę kto, Michał, rozstrzygnął moje dylematy i moje rozkminy, czy jak ja słucham muzyki, to pracuję, czy wypoczywam. Otóż napisał tak, można całe życie nie pracować, jeśli lubi się to, co robi. I dopisał tak, ja jako hydraulik odpadów rurek miedzianych zabieram pracę do domu. Michał, a swoją drogą to jest fascynujące, żeby mieć takie hobby, żeby te rurki miedziane człowieka tak nakręcały, żeby się czuł całe życie na wakacjach. Ja ci tego szczerze gratuluję. Teraz duet z Austrii, z Wiednia. Ona nazywa się Elisabeth Kudu. On nazywa się Noah Lachmi. Ona śpiewa, on całą muzykę produkuje. Ukazał się ona Elis, on Noah, nazwali się Elis Noah, ukazał się nowy, bardzo delikatny, bardzo dla wrażliwców album tego duetu. Posłuchajcie jednej z piosenek.

Tak to jest na tej płycie. Co piosenka, to piękniejsza. W zasadzie mógłbym wybrać na chybił, trafił któryś z utworów i spokojnie by tutaj pasował. Przyszedł mail od słuchacza Piotra. Muszę wam go przeczytać w dużych fragmentach. Mam 70 lat. Od 55 bawię się w tworzenie muzyki. Dla siebie, czasem dla znajomych. Nigdy nie będę wirtuozem i nie będę miał pieniędzy na zatrudnienie fachowców. Pojawiło się jednak AI i ja bym to nazwał, że stał się cud. Syndrom wróżki. Mogłem usłyszeć swoje w wykonaniu wykony, które były słyszalne tylko w mojej głowie. Używam AI tylko i wyłącznie jako aranżera i narzędzia produkcji. Biorę nagrania domowe, czyli zrobione ręcznie i paszczowo i jak to sobie mówię, idę do studia. Dożyłem czasów, w których marzenia mogę usłyszeć i jest to dla mnie wielka, wielka radość. No i właśnie, mnie dopytuje, to mail jest dłuższy, jakie jest zdanie profesjonalisty, człowieka, którego słucham z przyjemnością? Czy to może być akceptowalne? Ja nie jestem profesjonalistą, więc uciekam z odpowiedzią na to pytanie, ale to jest ciekawy dylemat poznawczy. Czy to jest muzyka AI, czy to jednak jest pana, twoja muzyka, Piotrze? Moim zdaniem ona jest ciągle twoja. Jeszcze jedna premiera przed godziną 14, Julia Jacqueline.

Swoją drogą, to musicie pamiętać, że dziś o północy ukazuje się nowa, oczekiwana, wyczekiwana od lat płyta grupy The Strokes. Na pewno będzie tutaj pojawiała się czy w Grze Podwójnej, czy w Mam Graciu za tydzień. 2 minuty do godziny 14, ale wszystkie nowości, które miałem wam do zaprezentowania, już zaprezentowałem, dlatego z pewną taką nieśmiałością po 58 minutach pierwszej godziny. Dżingielek, panie Michale, i przechodzimy do godziny Boomera.

0: Mam grać?
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: Kto powiedział, że godzina musi mieć zawsze 60 minut, prawda? Czwartkowym mam grać od godziny 13 do 16. Bartek Gil, Michał Foltak za stołem realizacyjnym i ja. To, dobrze, tak powiedziałem, Michał, to jest tu realizacyjny, realizatorski, jak to się mówi? Tamto, za heblami, no, za heblami. Tomasz Smokowski, to my. Druga godzina, godzina boomera, czyli sięgamy po utwory z lat minionych. No i dobrze, że Niedźwiedź przypomniał. 42 lata mijają dzisiaj od premiery albumu Heartbreak City, najważniejszej, bez wątpienia, najważniejszej płyty w dyskografii grupy The Cars. A skoro The Cars i skoro Heartbreak City, no to moi drodzy, nadstawcie ucha, na pewno jeszcze nigdy nie słyszeliście tej piosenki. Nigdy, nigdy.

Klasyk nad klasykami. The Cars. Drive. A dzisiaj wracamy do niedźwiedziowej listy z 19 lipca 1991 roku. Jest notowanie 491. I jak zawsze próbuję wyszperać te najciekawsze, najfajniejsze, a może czasem najbardziej zapomniane polskie piosenki z tych niedźwiedziowych notowań. No to zajrzyjmy do poczekalni. Miejsce 48.

Początki grupy Kombi. Najpierw w roku 1980 na singlu Hey Rock and Roll na stronie B ukazał się ten utwór, Przytul mnie, ale w wersji instrumentalnej. Później, kilka miesięcy później na singlu na stronie A, Hotel Twoich Snów, to już znana piosenka, bardzo znana piosenka Kombi, Przytul mnie, no właśnie, w tej wersji już śpiewanej przez Grzegorza Skawińskiego. A przecież zdarzyła się taka wersja tego utworu napisanego przez Sławomira Łosowskiego, w którym zaśpiewała Maryla Rodowicz. Tak jest, też już kiedyś wam ją tutaj prezentowałem. Miejsce 48. Na miejscu 48 ex aequo, no poniekąd piosenka zza oceanu, ale no prezentujemy ją, no bo przecież dziewczyna nasza, polska, swojska, słowiańska, trzetrzelewska, Basia jej na imię.

Ordinary People od Basi na miejscu 48 ex aequo z Kombi, z Przytul mnie. Tak mnie zafrapowało, że a dlaczego Kombi, piosenka z roku 1980, znalazła się na liście na 6 tygodni zresztą w roku 1991. No myślę, że po pierwsze dlatego, że lista przecież wystartowała w roku 82, więc trudno, żeby ta piosenka w roku 80 trafiła gdzieś, gdzie czego jeszcze nie było. Ale po drugie, wygląda mi na to, Marek mi potwierdzi, ale z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić, że właśnie wtedy, w roku 91, ukazał się album The Best Of grupy Kombi, no i tam oczywiście Przytul mnie się znalazło, w związku z tym zostało pewnie zaproponowane przez Marka także na listę. Miejsce 46.

Martyna Jakubowicz, rzecz jasna, stara taśma na moim Grundigu. Na Grundigu? To się w głowie poprzewracało. Każdy normalny miał wtedy kasprzaka. Poczekaj, poczekaj, ten Grundig też ci taśmy wciągnie, żebyś tak się nie chwaliła. Martyna Jakubowicz na miejscu 41. A teraz już wchodzimy do zasadniczego notowania listy. Miejsce 40.

To nie Rolling Stonesi. To nasz krajowy Tilaf Muniek Staszczyk, dopiero co wrócił z Wielkiej Brytanii. Jan Benedek, gitarzysta, też niczym gąbka przesiąknięty tamtejszą muzyką. I wtedy powstał w roku 1990, powstał być może najbardziej znaczący, najważniejszy, najbardziej przebojowy album grupy Tilaf, właśnie pod tytułem Pocisk Miłości. Już za sobą grupa Tilaf miała wydanie tej najważniejszej piosenki z tego albumu i być może w całej swojej dyskografii, czyli Warszawy z listopada 1990 roku, a w lipcu 91 jako czwarty singiel z tej płyty pojawił się właśnie Pocisk Miłości. I tutaj na miejscu 40 przechodzimy do miejsca 33.

Oj, słychać, że Janek Borysewicz musiał wtedy lubić Van Halen. No, no lubił, no i co z tego? Lady Punk na miejscu 33. Jest 19 lipca 1991 roku, jest piątek. W Polsce od wielu miesięcy ludziom daje się we znaki coraz to bardziej rosnąca inflacja i pączkują kolejne partie polityczne, tak, tak, już wtedy. Na świecie, no na świecie niestety kilkanaście dni wcześniej, 25 czerwca 1991 roku i Słowenia i Chorwacja ogłosiły niepodległość, a to był sygnał niestety dla armii jugosłowiańskiej, która ruszyła z Serbii, z Belgradu, żeby powstrzymać te ruchy niepodległościowe, separatystyczne. No i 19 lipca trwają zażarte walki między armią chorwacką, która nie przepuściła Jugosłowian, Serbów dalej do Słowenii, między armią chorwacką a armią jugosłowiańską. No niestety przerodziło się to w poważny konflikt zbrojny. Słabnie pozycja Michaiła Gorbaczowa w Związku Radzieckim. Już za miesiąc miało dojść do puczu Janajewa. A na innym końcu świata, w Republice Południowej Afryki, trwają negocjacje prowadzące do zakończenia apartheidu między prezydentem de Klerkiem a Nelsonem Mandelą. 19 lipca 1991 roku. A na liście na 30.

i poniekąd mamy już odfajkowaną piosenkę z rubryki Melodie z celuloidu, bo to przecież piosenka, która w oryginale towarzyszyła serialowi Wojna domowa z 1967 roku. W powszechnej pamięci wszystkim nam się kojarzy z tytułem Tak mi źle, chociaż tak naprawdę, Tak mi źle, tak mi szaro, chociaż tak naprawdę tytuł to Tylko wróć. Śpiewał w oryginale Wojciech Gąsowski, a tutaj na warsztat, na tapet wzięła to grupa Pancury z Pabiedy, Pabieda. Miejsce 30. Miejsce 27.

takie granie było bardzo popularne w przełomie lat 80., na przełomie lat 80. i lat 90. Między innymi Sztywny Palazzi i między innymi właśnie grupa Poszła Czołgiem. Bo to oni z piosenką Małe Dzieciaki, ta piosenka dotarła najwyżej do miejsca 27, czyli właśnie teraz, czyli właśnie 19 lipca 1991 w notowaniu 491. Przesuwam teraz palec o 3 pozycje w górę. O, bardzo proszę.

0: Mamo, mamo, ja chciałabym Axla Rose'a. Mamy Axla Rose'a z Radomia. Artur Gadowski się nazywa. Ira, mój dom. Miejsce 24. Miejsce 23.
1: A potem w nocy każdy z nich o locie na balonie śni, bo tylko we śnie.

Ja nie posłuchałem sobie dobrze tej piosenki Republiki, bo tutaj na poza anteniu zadzwonił do mnie właśnie kolega Arek Stolarski. Zaprasza was bardzo na wszystkie weekendowe imprezy męskiego. Wiadomo. Nawet muszę wam powiedzieć, że a cappella zaśpiewał mi piosenkę, jak to leci, ta serce. Bo on wie, że ja tej piosenki nie trawię i dlatego mi ją zaśpiewała a cappella. No ale nic, no dobrze. Miejsce 23, Republika, Balon, a na miejscu 18.

pod niebem szlaku koni, falujących morskich traw. Każdy pragnie mieć marzenie, czemu nie? Mimo błahej tak tęsknoty, palą mnie przyziemne cnoty, by nastraszyć

Ja to nie wiem. Może mnie pamięć zawodzi, ale moim zdaniem to nie była oryginalna wersja tej piosenki. Baboki, formacja Nieżywych Schabów. Tu oczywiście już Jacka Pałuchy nie było. To tego od Chciałabym Chciała. Tu w wersji oryginalnej śpiewał Olek Klepacz. To na pewno. Ale czy tutaj też śpiewał Olek Klepacz? Co to za wersja? Może ktoś poznaje, bo to jakiś musi być uwspółcześniony utwór. Formacja Nieżywych Schabów, Baboki na miejscu 18. Jeszcze dwie polskie piosenki na liście w tamtym notowaniu, bo wtedy no, polska muzyka przegrywała jednak z tą dewizową zagraniczną. Jeszcze broniła się tylko na miejscu 15. Formacja Róże Europy.

0: A, lata lecą, zestarzały się te piosenki Rusz Europy. Nie ma co gadać. Czytam sobie wasze maile, w międzyczasie ktoś napisał mi tutaj, Krzysztof, że rewelacja to The Cars, w życiu nie słyszałem. Nie no, ja wiem, że to jest taka szyderka. Wydaje mi się, że niektóre piosenki to po prostu nie ma możliwości, żeby człowiek nie usłyszał chociaż raz w życiu, nawet jeśli nie słucha, nie wiem, radia albo jakichś innych takich nośników i nawet ma swoją muzykę, to i tak musiał się z pewnymi numerami zderzyć, prawda? A Arek Stolarski dalej ciągnie wątek i mi wysłał prywatnie. Dziękuję ci, Arku. Arek mi wysłał pełen tekst piosenki, ten nareszcie dogadaliśmy się ja i serce, bo zauważył, że ja tak wszystko takie na onomatopejach bazowałem, że znałem tylko słowo serce. Dziękuję ci, Arku, teraz już będę mógł sobie nucić w domu na spokoju. Ostatnia polska piosenka w tym notowaniu z 491, jak ostatnia reduta, broni się na miejscu siódmym.
1: Hello, Kazik, how are you? Here is L.A.

0: grać?
1: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda. Skoda.
2: No co tam? Pracujecie? Czy leżakujecie na wakacjach? Trzecia, ostatnia godzina czwartkowego Mam Grać, a jeszcze odpryski tej godziny drugiej, bo napisał mi tutaj słuchacz Wojtek chyba, który zawsze bardzo żywo komentuje wszystko to, co się dzieje w godzinie Boomera, że była nawet taka wersja piosenki Kombi Przytul mnie śpiewana przez Marelę Rodowicz i, uwaga, Joe Sena, który ponoć odwiedził Studio 2 Telewizji Polskiej w tamtych latach i ją zaśpiewał. No to takich cudów wianków to ja nie pamiętam. Początek trzeciej godziny to też moment, kiedy, panie Michale, nie bójmy się powiedzieć tego słowa, wkracza i to mocno z drzwiami i z futryną piosenka czechosłowacka.
3: Pani na kolana przed jego laską.
2: I chciałbym wam powiedzieć, że lubię tutaj czasem przesadzić w tejże rubryce, ale teraz to już mnie naprawdę poniosło. Trzymajcie się czegoś, trzymajcie się kupy, bo kupy nikt nie ruszy.
4: Holki a chlapcy z naszej szkolki.

0: holky a chlapci z naší školky.
1: No, a grupa nazywała się Katapult i prawdziwą katapultą was wysłałem. Mam nadzieję, że się trzymaliście czegoś mocno. Nie płacz, lasko. Nie wiem, dlaczego nie Ewka, ale do wszystkich dziewczyn zwracali się panowie z grupy Katapult. No dobrze, trzecia godzina już trwa od dobrych 11 minut. Godzina jazdy dowolnej, co mi w duszy gra. Przypominam, dzisiaj wieczorem w Warszawie grupa Suede.

Wybitna w swojej lekkości i w swoim groove piosenka Suede. Dziś wieczorem koncert w Warszawie. No, ja widzę, że grupa Katapult wywołała u was duże poruszenie. Niektórzy mówią, no i to jest hit, i to jest sztos, i tego tak możemy słuchać w Radiu 357. Ale są też i tacy, którzy napisali, ci Czechosłowacy, to nie mieli żadnych świętości. Ale najbardziej spodobało mi się wiadomość od, niech sprawdzę, od Marcina z Żerardowa. Tak sobie myślę, że chyba nawet lepiej na wiejskich weselach tę Ewkę graliśmy. Nie wiem, być może, ale umówmy się, że sprawdzać jednak nie będę.

taka bardzo mocno nie w stylistyce Queens of the Stone Age piosenka, ale też ładnie. Josh Homme, Easy Street, to jest nowy utwór, rzecz jasna.

0: Thank you.
1: Jak Thomas Dybdahl weźmie gitarę i coś zaśpiewa na żywo, to nic tylko wstać i bić brawo.

Jak napisaliście, skoro już śpiewa Thomas Dybdahl, a teraz Madrugada, to widać, że już żarty się skończyły, że już nie będzie żadnych neplacz, lasek, katapultów i innych takich. To prawda, bardzo, bardzo norweski kącik się zrobił. Najpierw Thomas Dybdahl i teraz Madrugada z ich genialnym numerem Majesty, to przed momentem. No to pozostańmy trochę w nastroju, bo takich pięknych piosenek ukrytych jest przecież na świecie całe mnóstwo. Czy ktoś z was w ogóle pamięta taki utwór? To Kathleen Edwards, wydaje mi się, że jedna z najbardziej zapomnianych niesłusznie piosenek świata.

0: Jeśli słuchając tej piosenki serce wam się nie roztapia jak masło na patelni, to nie, no ale przecież wiadomo, że się roztapia. Kathleen Edwards, Goodnight, California.
1: Am I vintage?

was remembering, not everything was better in.

Think. A co tam słychać u mojego ulubionego działacza piłkarskiego? Człowiek fenomen o najdłuższych ramionach u ludzkości, ponieważ nikt nie potrafi się tak poklepać po plecach jak on sam. Otóż wczoraj Gianni, zwany przez prezydenta Johnnym, na, nie wiem, jakiejś wytwornej kolacji stanął na scenie i powiedział, że po tak gigantycznym sukcesie, jakim były Mistrzostwa Świata, w zasadzie to on już się zastanawia, czy nie powinno się Mistrzostw Świata przeprowadzać co 2 lata. I oczywiście kilku klakierów natychmiast zaczęło bić brawo. Johnny, ty idź dalej. Co roku prosimy.

teraz odrobinę prywatę od naszej koleżanki klubowej, czyli od Kasi Nowickiej. Jutro Nowika o 20 w Big Book Cafe na Koszykowej ma kolejne spotkanie. Spotkanie na żywo w ramach Music Sounds Better with Big Book. I tutaj cytuję Kasię. Będzie miła atmosfera, będzie kawa, będzie winko, będzie ciastko, jest super wnętrze, co prawda mnóstwo książek. A gościem Kasi będzie świetny producent i DJ Envy. Zaprasza Kasia Nowicka, Nowika, wstęp wolny. A my słuchamy kolejnego mało znanego gentlemana. Nazywa się Alex Kemp.

to nie była Billie Eilish, to była Alex Kem, ponieważ okazało się, widzicie, za dużo tej muzyki. Alex Kem to żaden gentleman, Alex Kem niczym Kopernik okazała się być kobietą.

Znakomita piosenka od Abigail Rose na zakończenie Run Girl. I też wam życzę, żebyście tak dobiegli spokojnie do końca tygodnia i do niedzieli, bo usłyszymy się w niedzielę, a jakże w grze podwójnej od 9 do 11. To jeszcze jedna piosenka przed popołudniówką Radia 357. Pamiętacie grupę Matt Bianco, skoro dzisiaj była Basia? No to posłuchajcie, wersja ich hitu z lat 80. nagrana raz jeszcze w roku 2010. To był czwartkowy Mam Grać. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.

0: Radio 357, witamy się z Państwem w czwartek, 23 lipca. Godzina 16 właśnie minęła, a to oznacza, że czas na serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Pijany kierowca ujęty w weekend przez innych kierowców na autostradzie A1 i wypuszczony przez śledczych do domu tuż po przesłuchaniu, został jednak zatrzymany. Dziś ma usłyszeć zarzuty, między innymi sprowadzania bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. 37-latek miał w sobotę prawie 3 promile alkoholu, a także 2 sądowe zakazy prowadzenia samochodów. Z punktu widzenia prawa nie było podstaw do aresztowania kierowcy, przekonuje adwokat Szymon Tarapata.
2: Możliwość stosowania środków zapobiegawczych wymaga, aby istniała nie abstrakcyjna, ale realna obawa tego, że podejrzany ucieknie, będzie się ukrywał lub będzie destabilizował postępowanie karne. Najczęściej w tego typu sprawach tego rodzaju obawy nie zachodzą.
1: W związku z brakiem zatrzymania tuż po zdarzeniu interweniował jednak minister sprawiedliwości. Michał Woś z PiS i były już poseł tej partii Łukasz Majza na celowniku prokuratury. Do Sejmu trafiły wnioski dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do prokuratury Wosia oraz uchylenia immunitetu Majzie. Majza, podając nieprawdę w dokumentach, miał wyłudzać pieniądze z funduszy unijnych za fikcyjne szkolenia dla drobnych przedsiębiorców. Z kolei Łukasz Woś ma dopiero usłyszeć zarzuty, a chodzi o przekroczenie uprawnień.
3: Tak zwane przestępstwo urzędnicze, ale w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, więc kwalifikowane.
1: Mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Do tej pory Woś czterokrotnie nie stawiał się na wezwania śledczych. Sprawa dotyczy okresu, gdy jako wiceminister sprawiedliwości nadzorował służbę więzienną. A u nas kolejne tematy. Brakuje peletu, a jego ceny cały czas rosną. Powodów jest kilka. Długa, mroźna zima, która uszczupliła zapasy. Ponadto coraz więcej osób już teraz chce zabezpieczyć się przed kolejnym sezonem grzewczym. Przybywa też domów z kotłami na pelet, a produkcja nie nadąża za potrzebami rynku. Trzeba zatem czekać kilka tygodni, choć w niektórych składach listy oczekujących sięgają już początku zimy.
4: W tej chwili jesteśmy już powyżej 2000, często widzi się już ceny nawet w granicach 2500 za tonę.
1: Przyznaje sprzedawca peletu Łukasz Horbacz, który dodaje, że to niemal 30% wzrosty cen. Na razie nie wiadomo, kiedy ceny miałyby spadać. Firmy ratują się importem z zagranicy. A w serwisie jeszcze dowód na to, że emerytura nie musi oznaczać końca zawodowej aktywności. W Krakowie uruchomiono Biuro Karier Seniorów i Seniorek. Miejsce dla osób po 60, które chcą pracować, rozwijać pasję lub angażować się społecznie. Szczegóły zna Andrzej Zasadni.
5: Seniorzy mogą skorzystać z indywidualnych konsultacji czy warsztatów, bo nie chodzi tylko o znalezienie pracy, ale też o podpowiedzi, jak łączyć emeryturę z zatrudnieniem, czy włączyć się w działalność społeczną. A zainteresowanie jest spore, bo krakowscy seniorzy są coraz bardziej aktywni zawodowo.
6: Starsze pokolenia to są te pokolenia, w których kobiety miały faktycznie obowiązki domowe i wychowania dzieci, również przy tym pracowały zawodowo, więc są jakby przyzwyczajone do tego tempa i nie chcą przerywać tej swojej aktywności.
5: Mówiła TVP Marta Wodyńska z magistratu. W ubiegłym roku pracowało już niemal 10% mieszkańców miasta w wieku od 65 do 89 lat, a to wyraźnie więcej niż rok wcześniej. Z Krakowa dla Radia 357 Andrzej Zasadni.
1: Biuro Karier Seniorów i Seniorów, dodajmy, działa we wtorki i środy.
0: A teraz już sport i Mateusz Kuźniewski.
7: W porannych serwisach informowałem o tym, że francuskie media twierdzą, że za kilka dni Zinedine Zidane zostanie zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji Francji. To teraz podobne wieści, tyle że dotyczące Niemców, a i nazwisko trenera nie mniejsze. Wszystko wskazuje na to, że jutro Jurgen Klopp zostanie selekcjonerem Die Mannschaft. Federacja zaprosiła dziennikarzy na konferencję prasową i według mediów, m.in. agencji prasowej DPA, ma to związek właśnie z prezentacją nowego selekcjonera. Klopp już w niedzielę informował, że osiągnął porozumienie z Red Bullem w sprawie odejścia z funkcji szefa do spraw futbolu globalnej sieci klubów tego koncernu, co było ostatnią przeszkodą, by objął niemiecką kadrę. W przeszłości doprowadził do wielkich sukcesów takie kluby jak Borussia Dortmund czy Liverpool. Zobaczymy, jak będzie w przypadku drużyny narodowej. A dziś piłkarsko czekają nas dwa ważne mecze dla polskich drużyn. W ramach drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Valletta FC z Malty. To 18 18.30, natomiast dwie godziny później GKS Katowice powalczy na wyjeździe z czwartym zespołem Ligi Słowackiej MSK Żylina. Gieksa wraca do gry w Europie po 23 latach.
8: Dojechaliśmy do Europy, no to jest rzecz wyjątkowa i bardzo się z tego cieszę. Jestem dumny z zespołu, z klubu, ze wszystkich i czekam z niecierpliwością, z takim samym podekscytowaniem jak w tym 2011 roku. To się nie zmieniło.
7: To trener Rafał Górak, który dokładnie 15 lat temu w 2011 roku debiutował jako szkoleniowiec GKS-u Katowice. My zmieniamy dyscyplinę. Dla kibiców siatkówki to może być lekki szok. Nie Plus Liga, a Tauron Liga. Tak od nowego sezonu będą się oficjalnie nazywać rozgrywki ekstraklasy siatkarzy. Zmiana sponsora tytularnego nastąpiła po 18 latach. Trzeba się będzie przyzwyczaić do nowej nazwy. To na koniec jeszcze tenis. Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith odpadły w ćwierćfinale debla w turnieju WTA 250 na twardych kortach w Pradze. Uległy w trzech setach grającym z numerem trzecim Hao Ching Chan z Tajwanu i Japonce Miyu Kato. Wcześniej w Pradze w deblu rywalizowała także Martyna Kubka. W parze z Ukrainką Nadią Kiczenok została wyeliminowana w 1/8 finału. Dużo się dzieje. Jadą kolarze w Tour de France, grają siatkarki. O wszystkim Państwu opowiem w rozszerzonym sporcie o 17.30.
0: A teraz już kilka słów o pogodzie. Do wieczora zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na północy do 22 na krańcach południowo-wschodnich, na Podhalu około 16. Chwilami dość silny wiatr w porywach do około 55 km na godzinę. W czasie burz w górach nawet powieje z prędkością do 100 km na godzinę. Noc nadal pochmurna, rozpogodzenia jedynie na zachodzie, przelotne opady deszczu i burze we wschodniej części kraju. Wysoko w Tatrach opady deszczu i uwaga, uwaga, deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 10 miejscami na zachodzie do 13 stopni w centrum i na południowym wschodzie nad morzem od 14 do 16.
9: Popołudniówka 357. Zaprasza Ewa Koch.
0: A zatem jak są Państwo nad polskim morzem i tam na przykład wypoczywacie, to proszę koniecznie wybierając się na plażę, ciepło się ubrać. Tymczasem witamy się bardzo serdecznie. Michał Foltak, Andrzej Rutke i Ewa Koch. Będziemy tutaj do godziny 18. Jeszcze tak a propos pogody, nie wiem czy było słychać, ale przed chwilą na Żoliborzu zagrzmiało. Ciekawe jak u Państwa. Czekam na głosówki, czekam na maile popołudniówka@radio357.pl.

0: Popołudniówka w Radiu 357 do godziny 18, a teraz już 10 minut po 16, czyli czas na...
1: To jest raport 357.
0: W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości zakończyło się niedawno spotkanie ostatniej szansy. Rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim miała zażegnać wewnątrzpartyjny kryzys. No i teraz pytanie, czy zażegnała? W studiu Michał Trantał, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Grzmi nad Warszawą, czy grzmi też nad Nowogrodzką?
2: Grzmi, zdecydowanie grzmi, ale po kolei. Zacznijmy od cytatu. W sumie jedynego cytatu i najnowszego cytatu po tym spotkaniu. Rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki. Napisał przed 15:30 na X-ie rzecznik partii Rafał Bochenek. 20 minut wcześniej limuzyna Mateusza Morawieckiego opuściła siedzibę PiS przy Nowogrodzkiej. Nie było rozmów z dziennikarzami, były premier za to chwilę przed spotkaniem wrzucił do sieci wideo z pompatyczną muzyką w tle.
3: Jestem w Prawie i Sprawiedliwości. Chcę być w tej naszej drużynie i w naszym obozie patriotycznym. Tutaj jest moje miejsce.
2: Wspomniany wcześniej rzecznik PiS-u na X-ie przypomniał także, że o północy mija termin ultimatum. Albo partia, albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Nie zgadzamy się z taką alternatywą, mówią Robert Gontarz i Piotr Müller z PiS-u.
4: Chcemy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości. Chcemy tworzyć dwa plusa, które będą prężnie oddychały, żeby nasza partia już wkrótce mogła wygrać z Donaldem Tuskiem. Tylko niestety ktoś stwierdził, że zamiast dwóch plus potrzebna jest jedna pięść.
5: Możemy też trochę się różnić wewnątrz obozu politycznego. Jedność nie musi oznaczać jednolitości.
2: Jacek Sasin, którego europoseł Piotr Müller nazwał jednym z największych intrygantów w partii, poinformował, że wciąż brakuje około 40 oświadczeń od osób, które zadeklarowały się jako członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus. Krzysztof Skurkiewicz ma radę dla polityków frakcji Mateusza Morawieckiego.
6: Myślę, że dzisiaj jest taki czas, że należy kwestie ambicjonalne schować gdzieś głęboko w kieszenie politycznych marnarek, a wziąć się za robotę, żeby naprawiać Polskę.
2: Spotkanie za nami, limuzyna Morawieckiego wyjechała, jest wpis internetowy Rafała Bochenka, rozwiązania nie ma, więc zapytajmy, co dalej. Wytłumaczy to teraz państwu Paweł Królikowski, analityk i politolog.
7: Pytanie oczywiście brzmi, co zrobi teraz Mateusz Morawiecki. Więcej będziemy wiedzieć jutro rano, ilu parlamentarzystów tak naprawdę podda się tej decyzji, podpisze tę lojalkę i wyjdzie ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Mamy już tutaj precedens, Daniel Obajtek wskazał taką drogę, więc będziemy oczekiwać i nasłuchiwać, którzy ewentualnie kolejni parlamentarzyści, posłowie Prawa i Sprawiedliwości łączeni z Mateuszem Morawieckim pójdą tą drogą i tę lojalkę do jutra, do rana podpiszą.
2: W PiS trwa publiczna wymiana ciosów w mediach społecznościowych. Najnowsza potyczka to ta między Moniką Pawłowską, która wspiera Morawieckiego, i Dariuszem Mateckim, który wspiera Czarnka. Poseł zaapelował do wyborców z jej okręgu: nie dopuśćcie tego więcej do Sejmu. Szanujmy prawicę, zarzucając jej związki ze strajkiem kobiet. Pawłowska odpowiedziała, że Matecki urządził na nią nagonkę, nazwała go zwykłym mizoginem i napisała: idź się napić i zwiedzać dachy. Żadna z ciebie prawica. Zapowiadając skargę do Komisji Etyki Poselskiej i prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
8: Stul pysk, dno, ugarstwo, rynsztok. Czy tak powinna wyglądać polityka? Nie, tak nie powinna wyglądać. Ale dzisiaj tak wygląda wymiana zdań między politykami Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli chcecie, to się rozchodźcie, rozpadajcie, dzielcie, łączcie, ale róbcie to w takim stylu i w taki sposób, żeby nie kompromitowało to tego, jak w Polsce wygląda życie publiczne.
2: Komentuje na kanale Wideoparlament senator Koalicji Obywatelskiej.

0: Bogucki, a nie Czarnek czy Morawiecki.
1: Wybory trzeba wygrać. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości zgodnie z decyzjami kierownictwa partii jest profesor Przemysław Czarnek, którego serdecznie pozdrawiam.
0: Mówił w Polsat News sam zainteresowany. Dlaczego taka podmianka miałaby sens? O diagnozę w Ranku Radia 357 pokłócił się profesor Łukasz Młyńczyk, politolog z UW.
2: Potencjał do pozyskiwania wyborców na prawo od Prawa i Sprawiedliwości jest niewielki, żeby nie powiedzieć zerowy. No bo z jednej strony rzeczywiście możemy mówić o tej oryginalności obu konfederacji i wystawianie bardzo bojowo nastawionego Czarnka nie przyniosło rezultatu, można powiedzieć, w takiego sondażowego. Od dawna wiemy o tym, że ten rezerwuar wyborczy to tak naprawdę mieści się na lewo od Prawa i Sprawiedliwości, czyli w stronę tego osłabionego centrum.
0: To jeszcze Paweł Królikowski i jego ocena szans na wymianę kandydata.
3: Taka podmianka może nastąpić, ale moim zdaniem kolejność tego, co się wydarzy, to najpierw zostanie uporządkowana sprawa konfliktu między frakcjami. Najpierw zostanie uporządkowana kwestia jedności i dopiero wtedy będzie można mówić o wskazaniu czy potwierdzeniu nowej kandydatury.
0: Bądź pozostawieniu Przemysława Czarnka. Jeszcze chciałbym zaznaczyć i opowiedzieć Państwu o jednej rzeczy, bo w jednej z telewizji informacyjnych pojawił się taki licznik. Ultimatum mija za 7 godzin, 44 minuty i 5 sekund. I to jest pytanie, czy ta sprawa jest aż tak ważna, czy aż tak duży sezon ogórkowy teraz mamy?
4: I tutaj trzy kropki, chyba oboje znamy odpowiedź na to pytanie. Niektórzy nawet odliczają czas.
0: To już 7 godzin, 43 tak. minuty i 50 sekund.
4: Prawie jak do startu rakiet. No ciekawe.
0: Na z przylądka Canaveral. Tak, kogoś wyślą rano w kosmos. Zobaczymy
4: pytanie,
0: kogo.
4: Proszę być z nami w takim razie w Ranku. Michał Trantał, bardzo Ci dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: To już 20 minut po godzinie 16. Sprawdźmy, o czym dzisiaj powiemy w popołudniówce.
1: Ten zapis, który był ustanowiony przez regionalnego dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie, to była bardzo dobra decyzja.
2: Kierunek, który w jakiś sposób został obrany na to, żeby przyrodę w Karpatach lepiej chronić. Ta droga zostaje zatrzymana.
3: Mamy kolejny dowód na to, że zmiany w Lasach Państwowych są tak naprawdę pozorne. One są pod publikę.
0: O zamachu mówią ekolodzy, o drobnej korekcie leśnicy, a sprawa dotyczy wycinki drzew w Bieszczadach. Ten temat u nas jeszcze przed 17. A teraz Państwa opinie w sprawie burzy, no właśnie dużej czy małej, w Prawie i Sprawiedliwości.
4: Twoja głosówka, twoje zdanie.
5: Prognoza pogody, no nie wstyd coś takiego zapowiadać. To, że tak będzie naprawdę, to nie ma znaczenia, ale dajmy ludziom tą nadzieję, że będzie ładnie. No premier właśnie tak robi. Wie, że się nie uda zrobić na kolei tego, co zapowiedział, a jednak to mówi. No i wszyscy się cieszą, no prawie wszyscy.
0: Nie w Prawie i Sprawiedliwości, ale w rządzie naszym. Czekam na Państwa opinie na temat tego, co się wydarzy. Jutro pewnie, jutro poznamy rozstrzygnięcie, jeśli chodzi o ultimatum. Proszę słuchać naszego ranka, proszę też wysyłać do nas głosówki w tej sprawie, ale też w każdej innej, także w sprawie pogody, co tam u Państwa, czy bardzo ciepło, czy bardzo zimno, czy grzmi na przykład. Zachęcam też do tego, żeby słuchać nas przez aplikację, a jeśli słuchać przez aplikację, to koniecznie trzeba się zalogować. Wtedy można wziąć udział, no właśnie. Czy Państwo wybierają się na wakacje, na przykład ze swoim czworonogiem, psem lub kotem? Czy tak robicie? Sonda właśnie tego tematu dotyczy. Czy podróżujemy ze zwierzakami, czy bez? Na odpowiedzi czekamy do godziny 18. Proszę koniecznie wejść do naszej aplikacji, proszę się zalogować, w sondzie wziąć udział. Wyniki poznamy przed godziną 18. Można też zobaczyć no właśnie zdjęcie ilustrujące ten dylemat. To zdjęcie to takie preludium przedwakacyjne, ale żeby je zobaczyć, to po prostu trzeba być zalogowanym, do czego bardzo serdecznie zachęcamy.

0: Knocking at the Sky, utwór, który dokładnie w 4 minuty i 27 sekund rozgonił chmury nad Żoliborzem. To nasza piosenka dnia.
1: Popołudniówka 357.
0: A teraz już nie o pogodzie, ale o tym, że trwa rekrutacja na uczelnie wyższe. W tym roku kandydatów jest sporo, kierunków też. No i pytanie, co dalej, jakie warto wybrać, żeby po prostu znaleźć pracę. Bartosz Stawiarz z Fundacji Perspektywy jest naszym gościem. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich słuchaczy.
0: Czy możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że są takie kierunki studiów, które zapewnią nam pracę na 100%?
2: A na to wskazują dane zainteresowania od lat kandydatów na studia, które co roku publikuje w październiku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i niezmiennie tych wyników tegorocznej rekrutacji jeszcze nie znamy, bo oczywiście na razie są wyniki cząstkowe ze strony uczelni i informacji, które od nich otrzymujemy. Ale jeżeli chodzi o zeszłe lata, to oczywiście prym wiedzie psychologia, zarządzanie, medycyna, prawo, także na przykład informatyka czy budownictwo. To są takie topowe kierunki. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Ciekawy trend, drodzy państwo, się pojawił, dlatego że od 2 lat notujemy delikatny, może nie delikatny, bo to jest na poziomie 18% z roku na rok, spadek zainteresowania informatyką taką czystą. Oczywiście to dalej jest jeden z najczęściej wybieranych kierunków, bądźmy tutaj precyzyjni, ale ten trend się pojawia. Co ciekawe, maturzyści decydują się często na już takie bardziej specjalistyczne odmiany informatyki, nieczysta informatyka, na przykład cyberbezpieczeństwo, automatyka i robotyka, sztuczna inteligencja, więc czy na przykład database. Więc tutaj, że tak powiem, te trendy, myślę, że wszyscy je wyczuwamy, patrząc, co dzieje się w kontekście właśnie sztucznej inteligencji i gdzieś tam wizji pracy dla informatyków.
0: No właśnie, sztuczna inteligencja zastępuje informatyków w takim obszarze może bardziej technicznym, na przykład programowania czy innych funkcji?
2: Ja myślę, że to na poziomie przede wszystkim juniorów, prawda, osób, które mają jakieś podstawowe umiejętności. Ciągle wydaje się, że informatycy doświadczeni, programiści są w cenie, bo oczywiście dzięki pracy ze sztuczną inteligencją po prostu mogą przyspieszyć swoją pracę i też być bardziej efektywni, więc myślę, że takie wieszczenie, że to jest koniec tej branży, to są zbyt daleko idące, ale widać, że delikatny spadek zainteresowania wybieraniem tych kierunków jest. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Precyzując jeszcze, często młodzież zaczyna wybierać bardziej specjalistyczne odmiany informatyki, na przykład cyberbezpieczeństwo, no, które teraz jest, myślę, że wszyscy się zgodzimy z tym, że i w kontekście wojskowym i cywilnym takim kluczową rzeczą, z którą każdy z nas się spotyka, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, w swoich firmach, instytucjach.
0: Ale też pewnie i analiza danych, bo oczywiście AI jest pomocna, natomiast też, no, prawda jest taka, że zaufać jej po prostu nie możemy, więc takich osób, które będą weryfikowały to, co dostajemy od sztucznej inteligencji, też po prostu potrzebujemy. Czy to też widać w tych trendach, o których pan mówi?
2: To widać w badaniach, jeżeli chodzi o kompetencje przyszłości tak zwane. Między innymi takie badania, które prowadzi Światowe Forum Ekonomiczne o przyszłości zatrudnienia. Co roku wypuszczają taki raport i tam przepytują 1000, około szefów, dyrektorów 1000 firm różnych wielkości. I wśród tych kompetencji, które menadżerowie, też dyrektorzy, CEO zaznaczają wśród osób, wśród kompetencji, które oczekują od pracownika, także tego młodego, który wchodzi, to są właśnie kompetencje przyszłości. Wśród nich analiza danych, umiejętność właśnie krytycznego myślenia, umiejętność takich kompetencji też międzykulturowych. I co ciekawe, to się odbija też w trendzie wyboru studiów, bo już teraz widać po tych cząstkowych wynikach na uczelniach, że zainteresowanie jest studiami w języku na przykład angielskim wśród Polaków, studiami po angielsku w Polsce, a także studiami takimi interdyscyplinarnymi, które z jednej strony łączą właśnie na przykład ekonomię z jakimiś dodatkowymi członami, które dodają mu jakiejś takiej większej różnorodności, interdyscyplinarności, więc tutaj to także widać.
0: A czy widać taki trend, który to oczywiście tylko domysły, bo nie przytoczę żadnych badań, które by to miały pokazywać, ale zapytam. Taki trend, że studenci, a w zasadzie kandydaci na studia, rezygnują z tych studiów tak po prostu, biorąc też pod uwagę to, że sztuczna inteligencja w wielu obszarach może nas po prostu zastąpić. Czy to rzeczywiście jest widoczne, czy nie? Czy studia nadal są nam bardzo potrzebne?
2: No i tutaj porusza Pani dwie przestrzenie. Czy studia są nam bardzo potrzebne z perspektywy, że tak powiem, też badawczej, tak? Jak to wychodzi w trendach, jeżeli chodzi też o zarobki, no bo tutaj w jakimś stopniu jest to później główny wyznacznik, czy warto studiować. Takie pytanie się pojawiają. Pojawia się trend na pewno wśród młodzieży, aby z tych studiów, do tych studiów nie podchodzić. Wydaje się z badań między innymi Ośrodka Przetwarzania Informacji, który jest jednostką ministerstwa i tworzy taką bazę edukacyjnych losów absolwentów. Zapraszam wszystkich słuchaczy, tych, którzy właśnie zdali maturę i myślą nad wyborem studiów, a także ich rodziców, dziadków, znajomych, aby zobaczyć, jak w ich powiecie, w tym powiecie, w którym będą, czy w tym mieście, w którym będą studiować, wyglądają zarobki osób w ich kierunkach studiów, już osób, które są absolwentami. I co tam ciekawego wychodzi, jeżeli chodzi o taką dyskusję, czy warto studiować, czy nie? Statystycznie, jeżeli chodzi o to, jak zarabia osoba, która nie kończy studiów, do osoby w tym samym wieku, która skończyła, to relatywnie widać to zdecydowanie, że jednak osoba po studiach statystycznie zarabia więcej. Więc póki co no nie można powiedzieć, że ten trend taki finansowy jest znaczący. Oczywiście możemy podchodzić do różnych przykładów. Osoby, które mają fach w ręce, są osobami na przykład po technikach, mają już za sobą egzaminy zawodowe, zakładają swoją firmę, zaczynają się rozwijać indywidualnie jako także przedsiębiorcy. To na pewno takie osoby są w stanie zbudować w ciągu pewnie tych 5-6 lat jakoś swój biznes bardzo mocno, ale statystycznie patrząc na twarde dane, tego trendu w takiej skali nie widać, więc my oczywiście jako perspektywy zachęcamy do tego, żeby uczyć się przez całe życie. Jest to jeden z takich priorytetów naszego kontynentu, aby to lifelong learning trwało, no bo cały czas się musimy uczyć, tak? Musimy się dokształcać, musimy uczyć się nowych umiejętności, tym bardziej w dobie AI, gdzie raporty mówią, że w przeciągu 10 lat około 30-40 osób będzie musiało dokonać swojego dużego dokształcenia lub przekwalifikowania swoich umiejętności. Więc warto być w tym trybie edukacji, nawet formalnej, jak najdłużej, jeżeli oczywiście mamy do tego możliwości i mamy na to środki. I tutaj też ważny trend. Widać też, że coraz częściej z powodów ekonomicznych także, ale nie tylko. Oczywiście młodzież wybiera także studia w swoim mieście, aby te koszty życia poza domem także bilansować. Oczywiście ten trend będzie można lepiej zobaczyć też po wynikach rekrutacji, ale takie dane też i w rozmowach z maturzystami się pojawiają. Więc my oczywiście zachęcamy i wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co chcą studiować, dostali się na kilka kierunków, zachęcamy, żeby zerknąć na nasz ranking uczelni, szkół wyższych, perspektyw. Tam 76 rankingów kierunków studiów można zobaczyć, jak na bazie konkretnych opisanych wskaźników wypadają kierunki, które maturzyści tegoroczni rozważają. Więc zachęcamy serdecznie, żeby to zajrzeć.
0: A zatem zachęcamy maturzystów, by sprawdzili, zanim wybiorą kierunek studiów, chyba że po prostu wiedzą, że na pewno to jest to, co chcą Państwo na przykład robić. Bartosz Stawiarz z Fundacji Perspektywy był naszym gościem. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę.
2: Bardzo Pani dziękuję. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Życzę miłego popołudnia, wieczoru.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Wszystko wskazuje na to, że razem z Michałem Trantałem po godzinie 16 rozmawiając tutaj swobodnie w studiu, wywołaliśmy bardzo temat istotny. Powiedziałabym nawet, że to jest taki lipcowy breaking news.
1: Pan redaktor użył określenia sezon ogórkowy. No to właśnie to jest ten moment w roku. Ja już 5 słoików wstawiłem, zachęcam. Dzisiaj kolejne 5 lub 6. Zobaczymy, ile wyjdzie.
0: No, oj, takie małosolne. Może ktoś z Państwa podzieli się przepisem, taki, żeby one zawsze wyszły, bo to różnie bywa z tymi ogórkami. Czasem w środku puste. No właśnie, jak to zrobić, żeby powstał taki ideał małosolny ogórkowy? Zachęcam, proszę głosówki słać do nas. Proszę też pisać popołudniówka radio@małpa357.pl. Można też wziąć udział w sądzie. Pytamy o to, czy na wakacje państwo wybierają się z czworonogami, tak czy nie. No i odpowiedzi też napływają.
2: Ja nie jeżdżę ze zwierzakiem na wakacje. Ja jeżdżę z naszym pełnoprawnym członkiem rodziny. Mamy cudowną kotkę, która jest olbrzymim wsparciem i świetnym przyjacielem mojej córki, 17-letniej dziewczynki, która ma spektrum autyzmu. Kot, gdy pojawił się w domu, od razu obrał sobie córkę na największego przyjaciela, na swoją panią. I gdy idę do pracy, to wiem, że dziecko ma opiekuna, że z tym kotem naprawdę nie czuję się sama.
0: No właśnie, czworonożni przyjaciele, czy państwo zabierają na wakacje? Różnie to bywa, prawda? Czasem to jest po prostu niemożliwe, aby wziąć udział w sądzie. Wystarczy słuchać nas za pomocą aplikacji. Proszę się tam koniecznie zalogować i zostawić też kilka ciepłych słów. Ja widzę, że one napływają. Przyjdzie taki moment, że je tutaj przeczytamy. No to jeszcze a propos ogórków. Dostałam tutaj informację, że już powstaje wśród naszych słuchaczy sekcja ogórków kiszonych, ogórków konserwowych i jest jeszcze trzecia sekcja małosolnych, do której państwo należą. Proszę koniecznie dać znać.
3: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Ekolodzy mówią o zamachu na Bieszczady, a leśnicy, że to tylko drobna korekta i usprawnienie działań. Cofnięto obowiązujący od 2 lat w Puszczy Karpackiej zakaz wycinki drzew o wymiarach pomników przyrody. O powodach i głośnym proteście teraz Sebastian Kierzak.
1: Wtedy zrobiono to z wielką pompą. To był efekt olbrzymiego nacisku społecznego.
2: Wtedy, czyli w 2024 roku.
1: Ludzie byli zszokowani tym, jak wielkie, jak sędziwe drzewa wycinają leśnicy.
2: 20 tysięcy osób podpisało petycję, aby w Bieszczadach zakazać wycinki drzew o wymiarach pomnikowych. I taką decyzję podjęto 2,5 roku temu.
3: Kierunek, który w jakiś sposób został obrany na to, żeby przyrodę w Karpatach lepiej chronić. Ta droga zostaje zatrzymana.
2: Bo zakaz wprowadzony przez ówczesnego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, jak informują ekolodzy, już nie obowiązuje. Obecny dyrektor dziś nieosiągalny.
4: Nie ma dzisiaj dyrektora.
5: Pismo dyrektora uściśla tylko działania, pozwala nadleśniczym na wykonanie własnych zarządzeń, które porządkują sprawę.
2: Tłumaczy rzecznik Regionalnej Dyrekcji Edward Marszałek. W te zapewnienia nie wierzy Anna Trejc z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
4: Ten zapis, który był ustanowiony przez Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Krośnie, to była bardzo dobra decyzja.
2: Bo chroniła, jak mówi, coś bezcennego. Starych drzew nie da się zastąpić.
4: To są takie drzewa z życia i nie tylko dla ptaków, ale też innych gatunków, no i nawet dla grawurania niedźwiedzi, prawda, które też w potężnych jodłach dopiero mogą takie gawry powstawać dla nich. Stąd w Bieszczadach jest tyle niedźwiedzi.
2: Nowe zarządzenie dopuszcza wycinkę drzew o wymiarach pomnikowych w kilku określonych przypadkach.
5: Drzew, które mają wymiar predestynujący je do pomnika przyrody, tych drzew mamy kilkadziesiąt tysięcy, a w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa chociażby publicznego. Niektóre z tych drzew są wyznaczane do wycinki.
6: Bezpieczeństwo powszechne, czyli na przykład kiedy takie drzewo rośnie tuż przy drodze publicznej, tuż po prostu jakiegoś bardzo uczęszczanego przez ludzi miejsca.
2: Michał Grzywa z inicjatywy Dzikie Karpaty.
6: Ale nawet jeśli leśnicy by chcieli wyciąć takie drzewo, to musieli pozostawić z naturalnego rozkładu w tym miejscu. Obecnie nadleśniczy może po prostu drewno pozyskane, że tak powiem, przy wycinki takiego drzewa, no zwyczajnie w świecie wprowadzić do obrotu, sprzedać i można nadleśnictwo dalej na tych drzewach pomnikowych zarabiać.
1: Mamy kolejny dowód na to, że zmiany w lasach państwowych są tak naprawdę pozorne. One są pod publikę. Leśnicy nie są w stanie dotrzymać słowa nawet w tak niewielkich ustępstwach, jak zakaz wycinki drzew pomnikowych w Bieszczadach.
2: Komentuje Marek Józefiak z Greenpeace Polska i wyraźnie dodaje.
1: Rząd Donalda Tuska musi zdecydowanie przyspieszyć proces obejmowania ochroną tych obiecanych 20% najcenniejszych lasów.
7: Prace są w procesie. Część rezerwatów jest już na ukończeniu. Niektóre będą powołane niebawem. W tym momencie 1,9% gruntów pozostających w zarządzie lasów państwowych stanowią właśnie rezerwaty. Łączna powierzchnia 143 tysiące hektarów.
2: Informuje rzeczniczka lasów państwowych Regina Klimaszewska. U nas w Bieszczadach idzie to zbyt wolno. Bądźmy mądrzy przed szkodą, puentuje Piotr Klub, leśnik i przyrodnik z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze.
3: Za rok, dwa, trzy możemy się obudzić w takiej sytuacji, że nie mamy rezerwatów, a dodatkowo drzewa w miarach pomnikowych będą wycinane, bo nie będzie odpowiednich ograniczeń, które będą je chroniły.
0: Jakie będą konsekwencje wycofania zakazu, zobaczymy. A tematem wycinki drzew w Bieszczadach zajął się Sebastian Kierzak.

0: Głosówka w 357.
1: Wyślę wam przepisu na dobre małosolne, ale powiem wam, że małosolne i kiszone mojej mamy to jest po prostu poezja, więc mamo, jeśli to słyszysz, wyślij głosóweczkę i podziel się tym, jak robisz swoje pyszne ogóry.
2: No ładnie, pani sama nie wyślę, ale mama jak najbardziej może. No to teraz pani droga mamo, nie ma pani wyjścia, czekamy na ten przepis. Tymczasem państwo dzielą się na frakcje, są trzy. Małosolna, konserwowa i kiszona. Wysyłając nam tekstówki, co można zrobić po zalogowaniu się do naszej aplikacji, można do nas napisać. No i tutaj mamy takie mianowicie rady. Co do ogórków małosolnych, w tym roku zasiałem sam i takie są najlepsze. Do tego własny koper, czosnek i chrzan. To jest najbardziej sprawdzony przepis na chrupiące ogórki małosolne. I jeszcze taka rada od słuchacza lub słuchaczki, żeby ogórki zawsze wyszły, musi być dobra odmiana. Z moich doświadczeń wynika, że najlepsze są ogórki, no właśnie nie wiem, czy ja mogę to zrobić, ale zrobię, zaryzykuję. Ogórki Polan niemal nie mają gniazd nasiennych. Dzięki temu nie wychodzą puste. I tutaj słuchacz bądź słuchaczka zapisuje się do sekcji małosolnej, a inny słuchacz po prostu napisał, że chętnie spróbuje każdego rodzaju ogórka. W ramach ochotniczego wolontariatu zapisuje się do frakcji małosolnej. Więc do tych frakcji można się, proszę państwa, zapisywać, logując się w naszej aplikacji, wysyłając tekstówki, ale można też wziąć udział w sądzie. My pytamy o to, czy na wakacje zabieracie swojego domowego zwierzaka, tak czy nie? Odpowiedzi mamy na przykład takie: nie, ale dlatego, że nie posiadamy w rodzinie zwierzaka. Dawniej rodzice zabierali z nami psa, tylko gdy jeździliśmy nad morze, w góry nie jeździł, zostawał u dziadków. No właśnie, co by to było, gdyby nie dziadkowie? Inna odpowiedź jeszcze: nasz przygarnięty ze schroniska pies Olaf jedzie na wakacje do dziadków. Z uwagi na daleką wakacyjną podróż nie bierzemy ze sobą psa. Dziadek Czesio uwielbia spacery, więc towarzyszący pies jest idealnym rozwiązaniem. No i jeszcze państwo, którzy właśnie wczoraj wrócili z wakacji z Brytanii z Lusią, byliśmy tam samochodem, ponad 5000 kilometrów, było wspaniale. Ona uwielbia jeździć z nami autem. No właśnie, a propos aplikacji, a propos tej sondy, tam jeszcze jest pewne tajemnicze zdjęcie. Nie wiem, no właśnie, pewien koci dżentelmen, który na tym zdjęciu jest, a żeby je zobaczyć, to koniecznie trzeba się zalogować. No właśnie, ma na imię Lusiek. Czy to jest przypadek?

0: Tu Radio 357, popołudniówka, mija właśnie 17. To najwyższy czas na serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Rozmowy były konstruktywne, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej, oznajmił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Czas na złożenie oświadczeń o przynależności do PiS obowiązuje do końca dnia. Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki, czytamy w oświadczeniu. Chcemy porozumienia, nie upokorzenia. Silnego PiS, a nie partii coraz mniejszej i zamkniętej, napisał w sieci Piotr Miller, jeden ze stronników Mateusza Morawieckiego. Dodał, że Stowarzyszenie Rozwój Plus nie zgadza się na podpisywanie lojalek czy wymuszanie podpisów. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale w kolejnych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki dla pracowników administracji publicznej, przekazują władze Ministerstwa Finansów. Związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź obejmie całą sferę budżetową.
2: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
1: Mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski, który nie wyklucza jesiennych protestów z powodu tej zapowiedzi. Prawie 900 milionów euro kary dla cyfrowego giganta firmy Google. Komisja Europejska uznała, że koncern złamał unijne przepisy aktu o rynkach cyfrowych. Google nadużywało dominującej pozycji na rynku, wskazuje rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Renier.
3: Około 90% wyszukiwań internetowych w Unii Europejskiej odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Pokazuje to, jak ważną rolę Google odgrywa jako pośrednik między użytkownikami a przedsiębiorstwami. Jednocześnie firma promuje własne usługi, wyświetlając je w bardzo widoczny sposób.
1: Akt o rynkach cyfrowych stanowi, że duże koncerny technologiczne, takie jak Google, Apple czy Meta, muszą unikać faworyzowania własnych usług. O czym jeszcze w naszym serwisie? Prawie 1000 kilometrów wpław, ponad 3 tygodnie w wodzie i jeden cel – pomóc dzieciom z płodowym zespołem alkoholowym. Takie wyzwanie podjął Jacek Pałubicki z Rumi, który rozpoczął ekstremalną wyprawę Wisłą. Jej finał zaplanowano w Gdańsku 9 sierpnia.
4: Pałubicki wystartował 18 lipca ze źródeł Wisły. Każdego dnia zamierza spędzać w wodzie od 10 do 12 godzin, pokonując łącznie 942 km. Tam, gdzie poziom rzeki okaże się zbyt niski, będzie kontynuował trasę pieszo. Sportowe wyzwanie ma przede wszystkim wymiar charytatywny. Pływak zachęca do wsparcia kampanii hashtag nie pij za mnie, prowadzonej przez Fundację Mały Książę. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną i psychiatryczną, rodzinom zastępczym oraz adopcyjnym wychowującym dzieci z alkoholowym zespołem płodowym. Organizatorzy chcą także zwiększyć świadomość skutków spożywania alkoholu w czasie ciąży. Jeśli misja zakończy się sukcesem, będzie to pierwsze w historii przepłynięcie całej Wisły w pław podczas jednego podejścia. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: Dodajmy, pan Jacek ma na swoim koncie kilka ekstremalnych wycieczek. 3 lata temu ustanowił rekord przepłynięcia Wisły kajakiem jednoosobowym, a za swoje osiągnięcia otrzymał tytuł podróżnika roku National Geographic. Postępy jego obecnej wyprawy można śledzić na żywo dzięki nadajnikowi GPS.
0: W nocy przelotne opady deszczu na wschodzie, rozpogodzenia jedynie na zachodzie, wysoko w Tatrach. Opady deszczu, uwaga, też przecieramy oczy ze zdumienia, ze śniegiem. Temperatura minimalna od 10 stopni na zachodzie do 13 w centrum i na południowym wschodzie oraz 14 nad morzem. W dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie więcej chmur i tam też nadal przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie. W obszarach podgórskich od 14 do 18. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju, chwilami porywisty, zachodni i północno-zachodni.
5: Radio 357.
0: I czasem to jest tak, że obraz mówi więcej niż 1000 słów. A propos ogórków, pan Stanisław po prostu wysłał zdjęcie, a na nim wielka miska, w niej ogórki, w niej koper, tajemnicze. No właśnie, co to jest, panie Stanisławie? Jeszcze co się tam takiego moczy? Bochszan to na pewno nie jest.

W naszej sondzie, w której można wziąć udział, logując się w aplikacji Radia 357, pytamy dzisiaj Państwa, czy podróżujecie ze swoimi czworonożnymi przyjaciółmi, tak czy nie? No i Państwo odpisują tak. Zawsze szukam na wakacje miejsca przyjaznego zwierzętom i moja suczka Tess jedzie z nami. Jest psem, który uwielbia podróż. Z kolei Jura to husky z podróżniczą duszą, zawsze jeździ z nami na wakacje. Podczas road tripu zwiedziła z nami Norwegię i Finlandię, gdzie nawet spotkała świętego Mikołaja, spała pod namiotem, dzielnie pokonywała kolejne kilometry, a w chłodne noce robiła za niezawodny, puchaty grzejnik. No to tylko pozazdrościć. No, a czy Państwo podróżują z psami, kotami? Proszę koniecznie wziąć udział w naszej sondzie. Proszę zalogować się do aplikacji. Tymczasem na naszym zegarze 8 minut po godzinie 17. O czym jeszcze dzisiaj powiemy? A powiemy o festiwalu Nowe Horyzonty, który już dzisiaj oficjalnie rozpoczyna się we Wrocławiu. O tym jeszcze po serwisie sportowym, czyli po 17.30.

0: popołudniówce teraz powiemy o spotkaniu na marginesie szczytu ASEAN, ale o charakterze jak najbardziej niemarginalnym. Szef rosyjskiej i amerykańskiej dyplomacji, szefowie rosyjskiej i amerykańskiej dyplomacji dyskutowali dziś w Manili na temat wzajemnych oczekiwań dotyczących wojny w Ukrainie. O stanowiskach mocarstw i obecnym stanie relacji między nimi Krzysztof Zimoch rozmawia ze swoją gościnią w dalekim zasięgu.
1: Rozmowy przedstawicieli USA i Rosji w Manili. Szefowie dyplomacji Marco Rubio i Sergiej Ławrow spotkali się w stolicy Filipin w kuluarach szczytu Regionalnej Organizacji Polityczno-Gospodarczej. Tematem rozmów oczywiście przede wszystkim wojna na Ukrainie, ale również normalizacja stosunków między Moskwą i Waszyngtonem, które pozostają niejednoznaczne. Ławrow twierdzi, że Rosja jest gotowa do polityczno-dyplomatycznego uregulowania wojny przeciw Ukrainie. Jednak jednocześnie stwierdził, że dalsze dozbrajanie Ukrainy jest niedopuszczalne. Marco Rubio, pytany na briefingu prasowym o żądania Moskwy dotyczące wstrzymania dostaw broni, odpowiedział, że amerykańskie stanowisko w tej sprawie pozostaje bez zmian. Czy Stany Zjednoczone mogą wymusić na Rosji koniec wojny? Czy dojdzie do trójstronnego spotkania z udziałem prezydentów Trumpa, Putina i Załęskiego? Jak na to wszystko wpływają działania Amerykanów wobec Iranu?
2: Daleki zasięg.
1: Dr Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzisiaj na Filipinach spotkali się szefowie dyplomacji Rosji i Stanów Zjednoczonych. Czy pani to spotkanie odczytuje jako takie badanie Waszyngtonu gotowości Kremla do negocjacji dotyczących wojny na Ukrainie?
3: Myślę, że rozmowy są non-stop prowadzone. One są niewidoczne dla mediów i nie są powszechnie komentowane, ale dyplomatyczne relacje nigdy nie ustały. Tylko one mają różną dynamikę w zależności od tego, na jakim etapie oba te kraje są w patrzeniu na wojnę. O

0: zbrojeniowe Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy jest nieakceptowalne. Pytanie tylko, jak to właśnie wpłynie na relacje Stanów z Rosją, które przecież dotyczą no, nie tylko konfliktu na wojny na Ukrainie.
1: Po pierwsze, Stany Zjednoczone bezpośrednio militarnie nie wspierają już Ukrainy, nie wspierają jej też finansowo. Pośrednio Europejczycy kupują za europejskie pieniądze częściowo niezbędną broń Ukrainie w Stanach Zjednoczonych, ale tylko częściowo. Ukraina dzisiaj sama produkuje drony na swoje własne potrzeby, no i sporo uzbrojenia też kupuje w Europie. Natomiast Stany Zjednoczone pomagają Ukrainie w tym sensie, że stosują pewne mechanizmy uderzania w Rosję pośrednio, czyli na przykład sankcje. I obecnie podejście Amerykanów się usztywniło właśnie i Amerykanie deklaracjami Donalda Trumpa są gotowi do tego, żeby też sankcje, które już były wprowadzone na Rosję, uszczelniać. To jest oczywiście dla Rosji bardzo niedobre, bo Rosja odczuwa bardzo negatywnie uderzenie sankcyjne, zwłaszcza właśnie teraz, po ponad 4 latach działania tych sankcji.
0: Dużo się mówi o tym, że Amerykanie może tak bezpośrednio nie pomagają zbrojeniowo Ukrainie, to jednak udzielają jej danych wywiadowczych, które pozwalają Ukrainie mocniej zaatakować w głąb Rosji. To się trochę różni od tej polityki administracji Joe Bidena, który z kolei mocno wspierał Ukrainę finansowo-zbrojeniowo, ale niekoniecznie był skory zgodzić się, żeby Ukraina atakowała Rosję w głąb kraju.
1: No zgadza się, natomiast pamiętajmy też, że Ukraińcy rozwijają własne też możliwości wywiadowcze i korzystają również z możliwości wywiadowczych europejskich. Oczywiście nadal Amerykanie dominują w tym zakresie, to jest prawda, ale jednocześnie pamiętajmy, że Rosja korzysta z kolei z zaplecza technologicznego Chin. To wszystko razem prowadzi do stwierdzenia, że po 4,5 latach wojny nadal obie strony są bardzo daleko od pokoju. Ale to, że takie spotkanie miało miejsce i to, że Rosja daje jakiś sygnał kolejny, że no jest zainteresowana tymi rozmowami, to jest rzeczywiście ważny sygnał, dlatego że od początku prezydentury Donalda Trumpa, czyli od stycznia zeszłego roku, Rosja zaczęła myśleć, że tę wojnę wygra. Dlatego właśnie, że Trump i jego polityka zmieniła politykę Bidena, zasadniczo zmieniła, na politykę de facto prorosyjską. Trump na początku swojej prezydentury usiłował zmusić Ukraińców de facto do kapitulacji. I to, co udało się uzyskać Europie i Ukraińcom, to jest to, że Trump widzi, że takiego scenariusza nie zrealizuje. A jednocześnie Trump liczył na to, że skończy wojnę bardzo szybko, co z kolei się nie udało i powoduje irytację Trumpa wobec Rosji. No to w konsekwencji zaowocowało to z lekką zmianą pozycji Trumpa, co było widać też na ostatnim szczycie NATO, że Trump zaczął być trochę mniej entuzjastyczny wobec Rosji, a trochę bardziej szanować pozycję Ukrainy. No i usztywnienie wobec Rosji zaowocowało zmianą percepcji Rosji, że Rosja zaczyna myśleć, że może rzeczywiście nie jest w stanie ugrać wszystkiego, co myślała, że ugra na początku prezydentury Trumpa.
0: Pytanie też, co zostało po tym spotkaniu Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce, bo to też był taki punkt odniesienia wśród komentatorów po tym dzisiejszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych na Filipinach. USA twierdzą, że wtedy na Alasce nie podjęto żadnych kluczowych decyzji. Kreml uważa chyba troszkę inaczej, więc czy poza tymi rozmowami, poza tymi spotkaniami na linii Waszyngton-Moskwa jakieś ustalenia w ogóle nastąpiły?
1: My oczywiście nie wiemy dokładnie, co zostało ustalone na Alasce, ponieważ były to spotkania zamknięte. Może się dowiemy za 60 lat. Natomiast wiemy, że Donald Trump przyjmował Putina z pełnymi honorami. W związku z tym pozycjonowanie się wtedy nowego prezydenta amerykańskiego było ewidentnie prorosyjskie, natomiast spotkanie z Załęskim świadczyło o tym, że Trump Ukrainy nie ceni i właściwie uważa za przedmiot, a nie podmiot negocjacji. Ten punkt widzenia się zmienił. Moim zdaniem to już widać. I Rosjanie mogą być z tego powodu niezadowoleni. Na pewno są niezadowoleni. Jeżeli Rosjanie wyciągają jakieś wątki, że coś zostało ustalone na Alasce, to jesteśmy niezwykle ciekawi, co to było. Ale jedno wiemy, na pewno nie udało się tego uzyskać jeżeli miała to być kapitulacja Ukrainy, czy też wymuszenie na Ukrainie pokoju, tak zwanego pokoju, czy

0: zawieszenia broni w wersji rosyjskiej, czyli te słynne kilkunastopunktowy plan, no to wiemy, że to się nie odbędzie. Trump też już to rozumie.
1: A czy myśli pani, że ta zmiana nastawienia Donalda Trumpa zarówno do Władimira Putina, jak i do Wołodymyra Zełenskiego sprawi, że czeka nas w końcu rozmowa trójstronna i spotkanie przywódców Stanów Zjednoczonych, Rosji i Ukrainy?
0: Myślę, że Putin zrobi wszystko, żeby nie spotkać się z Zełenskim, dlatego że on nie uznaje Zełenskiego jako prezydenta Ukrainy. I w ogóle kontestuje to, co się stało w zasadzie można powiedzieć po Majdanie od 2014 roku, kiedy w wyniku rewolucji godności nastąpiła zmiana prezydenta wtedy. Natomiast jednocześnie pozoruje chęć rozmów, mówiąc o tym, że może rozmawiać z Zełenskim w Moskwie, co oczywiście jest niemożliwe z punktu widzenia Zełenskiego do zaakceptowania, bo on do Moskwy pojechać nie może. Trójstronne rozmowy, gdyby się udały, byłyby klęską Putina, jeżeli by Putin się zgodził na te rozmowy. Ale jednocześnie pamiętajmy...
1: Czyli on będzie robił wszystko, żeby do nich nie doprowadzić.
0: Tak jest. Ale jednocześnie pamiętajmy, że to, co myśli dzisiaj Putin, to może niekoniecznie myślą jego najbliżsi współpracownicy, a także szersza opinia publiczna w Rosji. Dlatego, że Rosja też od jakiegoś czasu, od paru miesięcy, zaczyna bardzo mocno odczuwać skutki tego, że to jest jednak wojna. To nie jest jakaś operacja specjalna gdzieś na końcu, w zasadzie za granicą, czyli w Ukrainie, tylko to jest wojna i to w dodatku toczona już na terytorium Rosji, bo atakowane dronami są rosyjskie miasta, rosyjskie elektrownie, Moskwa widzi dymy od pożarów, a jednocześnie pośrednio skutki wojny są takie, że Rosjanie nie mają benzyny, o czym teraz jest bardzo szeroko w internecie, po kilka godzin stoją w kolejkach po benzynę, no i są zalewani produktami z Chin, a mają niedobór produktów z Zachodu, więc Rosjanie widzą tę wojnę. I to może powodować pomruki, różnego rodzaju rosnące niezadowolenie, z czym jednak mimo wszystko nawet Putin musi się liczyć, a na pewno liczy się z nim najbliższe otoczenie Putina.
1: I pewnie Putin też się liczy, że wobec tego, o czym pani powiedziała, jego pozycja może z upływem lat, również tych, z tych powodów biologicznych, słabnąć.
0: No, jeżeli on wygrałby wojnę, jego pozycja by wzrosła. Jeżeli on wojnę zakończy jakoś tak, że jest w stanie udowodnić, że to jest też jego wygrana, przynajmniej w narracji, no to może jakoś zachować swoją pozycję. Natomiast nie może tej wojny przegrać. Jeżeli przegra, to dla niego to jest wyrok eliminujący go z władzy, a tak naprawdę prawdopodobnie w systemie rosyjskim wyrok śmierci. Więc on też nie może do tego dopuścić, ale równocześnie ze strony Zachodu, zwłaszcza Amerykanów, jest duże zrozumienie tej sytuacji, bo jest ogromna obawa, że przeciwnik, który wpada w panikę i wie, że jest zagrożony egzystencjalnie, może podjąć decyzje nieracjonalne, a bardzo groźne dla świata, na przykład użycie głowic nuklearnych.
1: To na koniec wrócę jeszcze do tych rozmów na Filipinach. Marco Rubio powiedział, że jednym z tematów rozmowy z Siergiejem Ławrowem była sytuacja w Zatoce Perskiej. Jak na relacje Waszyngton-Moskwa wpływa ten konflikt zbrojny USA z Iranem?
0: No, wojna w Iranie osłabiła Stany Zjednoczone politycznie, dlatego że pokazała, że nie są one w stanie wygrać z Iranem. Praktycznie nic, co zapowiadał Donald Trump z początku tego uderzenia, nie zostało spełnione. Natomiast jednocześnie dla Rosji, ale także dla Stanów Zjednoczonych jest korzystna z powodu wzrostu cen ropy i gazu. No bo zarówno Rosja, jak i Stany Zjednoczone są jednymi z głównych eksporterów ropy i gazu, zarabiają na tym pieniądze. No i w tym momencie odbywa się to kosztem producentów i eksporterów z Zatoki. W związku z tym pośrednio w sensie ekonomicznym ta cała destabilizacja sytuacji w Zatoce działa pozytywnie na Rosję i na Stany. Natomiast w sensie politycznym dla Stanów jest to fatalne wizerunkowo i no, również w sensie militarnym oceny ich możliwości, co wzmacnia Rosję. Ale jednocześnie Rosja też nie może abstrahować od faktu, że tak naprawdę Rosja nie istnieje w tym konflikcie. Podobnie zresztą jak i Europa. Czyli Rosja nie jest dzisiaj w jakikolwiek sposób alternatywą dla krajów Zatoki jako gracz na Bliskim Wschodzie.
1: Zobaczymy, ile wojen jednocześnie Donald Trump będzie w stanie prowadzić. Doktor Małgorzata Bonikowska, prezes think tanku Centrum Stosunków Międzynarodowych, była gościem Dalekiego Zasięgu. Bardzo pani doktor dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: 17.30 już minęła, a to oznacza, że czas na serwis sportowy. Mateusz Kuźniewski.
1: Dziś zaczynamy sport od kolarstwa, a jak kolarstwo i wielka pętla, to oczywiście Marek Brzeziński.
2: Osiemnasty etap wielkiej pętli, start w Virion. Kanały przecinają miasto. Strzeliste wieże średniowiecznej katedry mierzą jak strzałka kompasu na północ, tak one w niebo. Matka Boża z Dzieciątkiem patrzy na miasto z jej szczytu, na te przytulone do Alp domy, na turkus kolejnego jeziora, na którym zakwitła biel żaglówek. Meta Vorsières-Merlet, 185 km. Najpierw powoli. To góry izerskie szerokim łukiem omijają Grenoble, a potem już wysokie Alpy, bardzo wysokie, ogromne, meta już pod chmurami. Na trasie krętej cały czas jak kolejka w Luna Parku, gdzie sytuacja się zmienia bez końca. Raz w górę, raz w dół, tylko Pogaczar nie traci zimnej krwi. Jego peleton traci 6, potem 7, w końcu 8 minut, a nawet już 9. Do uciekającej grupy. Przed nim kilku kolarzy uciekają i gonią, bo są tacy, którzy robią jedno i drugie. Tych, którzy są w czubie, a tam gna szóstka. Mają ponad minutę 40 przewagi nad pierwszym pościgiem. Niemal 4 nad drugą, liczniejszą grupą. Piękna pogoda, słońce. Granatem lśni tafla górskiego jeziora. Mijają kolejne 3 tysięczniki. Wciąż to samo. Szóstka, potem goniąca grupa. Odrobiła 20 sekund do uciekinierów. 4 minuty i kolejna ekipa. 8 minut i peleton z Pogaczarem. 9 minut. Już 12 km do mety. Cały czas pod górę, pod górę, pod górę, pod górę. Kozice by się ucieszyły. Uciekinierzy mają ponad 2 minuty 40 przewagi. Peleton daleko w tyle, ale mocniej naciska na pedały. Wykorzystuje tę drogę pod górę. Odrabia prawie 3 minuty. Już niedużo do mety zostało. Tylko kilkanaście kilometrów. Pedałują jakby mieli tłoki, a nie kolana. A w piątek 128 km. Start przy ślicznie położonym gap, pełnym uroku mieście. Meta w stacji narciarskiej Alpe d'Huez. Droga jak w wieżowcu w Dubaju. Podjazd na przełęcz wychodzącą poza wszelkie oceny. Or kategorii to droga pod chmury, jak drapacze w Dubaju. 14 km. Kąt nachylenia ponad 8%. To jest tylko dla kozic, tylko dla orłów i dla kolarzy z Tour de France. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
1: Dodajmy, że etap wygrał kolarz z Ekwadoru, Richard Carapaz. Teraz o piłce nożnej. Niby debiut w Chicago Fire, ale trochę chyba jednak nie wypał. To nie był dobry występ Roberta Lewandowskiego przeciwko Interowi Miami. Polak przez 63 minuty oddał jeden strzał, który został zablokowany. Rozpoczął też kontrę zespołu i to właściwie tyle. Ekipa z Chicago przegrała 2-3, a największą gwiazdą spotkania był Luis Suarez, który zdobył 2 bramki dla Interu. Nie tego byłego napastnika Barcelony chcieliśmy oglądać, strzelającego w tym meczu gole.
3: To był pierwszy mecz, więc też spokojnie wszystko po kolei. No też w piłce nożnej nic z dnia na dzień, czy tam z tygodnia na tydzień nic się nie tworzy. Gdzieś trochę tego czasu na pewno będzie potrzeba, żeby się wkomponować, ale myślę, że każdy mecz da nam takie większe zrozumienie. I dla mnie też taki pierwszy mecz fizycznie przede wszystkim było takie przepalenie tego, co się w ostatnim czasie trenowało. Też wiadomo, że też takiej świeżości jeszcze nie czas, żeby przyszła u mnie. Myślę, że ona pewnie przyciągnie tygodnia. Kolejnych dni będzie dużo większa.
1: Mówił Lewandowski na antenie polskiego radia WPNA z Chicago. Kolejny mecz Chicago Fire rozegra w niedzielę, a rywalem New York City FC. Ale mam wrażenie, że kibiców w Polsce równie mocno, jeśli nawet nie bardziej, obchodzą poczynania naszych klubów w Europie. Po występach Lecha i Górnika w kwalifikacjach Ligi Mistrzów do boju wkraczają Raków Częstochowa i GKS Katowice, ale to już w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Raków zmierzy się u siebie z Valletta FC i to już za niecałą godzinę o 18.30. W Europie zdarza się nam to coraz częściej. Ekipa z Częstochowy będzie w tym meczu faworytem.
4: Podchodzimy do każdego meczu maksymalnie i tutaj nie patrzymy na przeciwnika, bardziej się skupiamy na nas. Natomiast jutro niezależnie kto będzie zagrał przeciw nas, mimo musimy być na odpowiedzialnym poziomie i zagrać na maksymalnych obrotach.
1: Mówił przed tym meczem Fran Tudor. Trudniejsze, tak się wydaje, zadanie czeka dziś wracający do Europy po 23 latach GKS Katowice, który zmierzy się na wyjeździe z MSK Żylina, czyli zespołem, który poprzedni sezon na Słowacji zakończył na wysokim 4. miejscu w tabeli.
5: Czuć te emocje, czuć ten zapach czegoś naprawdę fajnego i wielkiego i mam nadzieję, że po prostu podołamy w tym meczu.
1: To obrońca Gieksy Arkadiusz Jędrych. Pierwszy gwizdek w tym meczu rozbrzmi o 20:30. W futbolu rozkręca się rynek transferowy, zbroi się FC Barcelona, która właśnie pozyskała niemieckiego skrzydłowego Karima Adeyemiego z Borussii Dortmund. Z piłkarzem podpisano umowę do 2031 roku. W najbliższych dniach czekają nas prezentacje nowych selekcjonerów reprezentacji Niemiec i Francji. Media w obu krajach donoszą, że stanowiska obejmą znani i szanowani Jurgen Klopp oraz Zinedine Zidane. Trenerskie gwiazdy, można powiedzieć. Echa Mundialu Lise Klaveness, prezeska Norweskiego Związku Piłki Nożnej, zapowiedziała, że nie pozwoli, by skandal z zawieszeniem kary dla Amerykanina Folarina Baloguna podczas Mundialu został zamieciony pod dywan. Wezwała szefa FIFA Gianniego Infantino do przyznania, że decyzja była błędem. W wywiadzie dla The Times Klaveness wyjaśniła, że dąży do pełnego wyjaśnienia, w szczególności rozmowy telefonicznej, podczas której prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał poprosić Infantino o cofnięcie kary nałożonej na amerykańskiego napastnika, konkretnie to czerwonej kartki. Sankcja została zawieszona, a piłkarz zagrał w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata z Belgią, co niespecjalnie pomogło Amerykanom. Rywale wygrali mecz 4-1, ale oczywiście skandal pozostaje skandalem i kibicujemy dzielnej Norweszce, która oczekuje konsekwencji. Zmieniamy temat. Znamy skład półfinałów siatkarskiej Ligi Narodów. Reprezentantki Turcji i Chin zagrają ze sobą, a w drugim meczu Włoszki zmierzą się z Brazylijkami. Oba spotkania zostaną rozegrane w sobotę. W dzisiejszych ćwierćfinałach turnieju rozgrywanego w Makau Turcja pokonała Kanadę 3-1, a Chinki wygrały z Amerykankami 3-2. Przypomnę, że reprezentantki Polski nie zdołały zakwalifikować się do turnieju finałowego, a przecież trzy ostatnie edycje Ligi Narodów kończyły wysoko, z brązowymi medalami. I na koniec przypomnienie, mówiłem już o tym po 16, ale musimy sobie sprawę utrwalać. Już nie Plus Liga, a Tauron Liga. Tak się nazywa ekstraklasa siatkarzy, której władze dziś ogłosiły zmianę sponsora strategicznego po 18 latach. Trzeba być czujnym. A ja już zapraszam Państwa na jutrzejsze poranne serwisy sportowe w imieniu Tomasza Górazdowskiego.
6: Radio 357.
0: No dobrze, my tu sobie o sporcie tymczasem.
7: Głos pani redaktor mnie zainspirował i taka odezwa do mojego męża poprzez radio. Mężu, nie musisz na białym koniu, ale dość tej pracy, przybywaj. Bób i barszczyk czerwony czekają na ciebie.
0: Ja bym na pana drugim mężu miejscu się w ogóle nie zastanawiała i z prędkością co najmniej jak ten peleton na Tour de France. Proszę się zainspirować. Ja teraz zacytuję mistrza. Pedałują, jakby mieli tłoki, a nie kolana.

0: To już 19 minut do godziny 18, to teraz przeniesiemy się do Wrocławia, bo tam rozpoczyna się pewien festiwal. A dokładnie 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Oficjalne otwarcie, no tak jak patrzę na zegar, dokładnie za 19 minut. Pani Ewa Szabłowska, dyrektor artystyczna festiwalu, jest z nami. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję, że zgodziła się pani porozmawiać, bo jak rozumiem, te 19 minut do rozpoczęcia festiwalu to jest taki dość gorący czas pewnie, prawda? Co dzieje się na miejscu?
1: To jest gorący czas, ale otwieramy bardzo mroźnym filmem, filmem Fjord, Christiana Mungiu, dziejącym się w Norwegii dalekiej, więc tutaj mamy takie różne kontrasty od po prostu wrzenia wewnętrznego do ochłody na ekranie. To jest, tak. Potem mamy jeszcze kolejny film otwarcia również z Norwegii, film Aru, z jeszcze dalszych terenów, takich już zupełnie arktycznych. Deszcz śleje. Myślę, że jest to festiwal kontrastów, przynajmniej w tym momencie.
0: Czyli ciepło też będzie, tak?
1: Ciepło będzie, bardzo ciepło. Jedną z sekcji przewodnich w ogóle festiwalu jest taka sekcja Tropikalny Gotyk i to jest taki rodzaj spojrzenia na kino latynoamerykańskie przez gotycki filtr, czyli filtr pewnego takiego fascynacji śmiercią i mrokiem i kinem niesamowitości, właśnie czymś, nie wiem, wampirami, zombie, spojrzenie właśnie na politykę latynoską przez taki filtr gatunkowy, ale będziemy cały czas w tropikach. Zanurzymy się też w ogrody, w sekcji Garden Party. Myślę, że dla Wrocławia, który jest miastem takim w ogóle ściśle zabudowanym, bardzo kamiennym i ta tęsknota za naturą, myślę, że będzie się mocno też przejawiała, kiedy ktoś spędza lato w mieście, to sekcja Garden Party będzie wspaniałym wytchnieniem w tych filmowych ogrodach.
0: Podczas festiwalu będzie można zobaczyć 283 filmy z 92 krajów. To naprawdę jest z czego wybierać. Taki festiwalowy must have, czego nie można przeoczyć?
1: No to jest zawsze bardzo trudne pytanie, bo każdy szuka na festiwalu czegoś innego. Ja oczywiście mam swoją taką wewnętrzną, powiedzmy dziesiątkę, piątkę, top 5 filmów, które kocham najbardziej. Myślę, że bardzo ciekawym filmem jest film Tchórz Lukasa Donta. To jest musical dziejący się w okopach I wojny światowej. Coś, co brzmi bardzo nieprawdopodobnie, ale jest naprawdę filmem, który nie jest wojenny, jest antywojenny, jest naprawdę kolorowy i radosny. Myślę, że film Dryfy, Milagros Momentale, film, który jest w konkursie, to jest taki czarny sen każdej włosomaniaczki, film o kobiecie, która ma wodną fobię i nie może myć włosów, także każdego dnia już w pewnym momencie ma taki bad hair day. Na pewno myślę, że wiele osób będzie chciało zobaczyć Barrio Triste, film Stilsa, który jest twórcą wideoklipów do teledysków Bad Bunny'ego i Rosalii. Linie przerywane Danego Comiena na pewno jest też wysoko na mojej liście ulubionych filmów. Jak przycinać róże, Karima Ainuza, wspaniały film z gotyku tropikalnego, ale też na przykład Allegro Pastel and Roller, czyli taka opowieść o miłości milenialsów.
0: Ja wiem, że pani pewnie nie odpowie na to pytanie, ale muszę zapytać o mocnych faworytów do nagród, no bo nagrody też będą i filmy też o te nagrody walczą.
1: No ja niestety tego nie jestem zupełnie w stanie przewidzieć, bo nagrody i laureata wyłania międzynarodowe jury, więc ja, no trudno mi jest powiedzmy nawet gdybym chciała się wczuć jakby w gust każdej z tych osób, no bo oczywiście to jest do przewidzenia, prawda? Tym razem są to w dużej mierze dziennikarze i krytycy filmowi w naszym jury, więc jakby czytając ich recenzje można powiedzieć, że ta osoba lubi to, lubi tamto, no ale jednak jest to wypadkowa kilku gustów, więc jest to zupełnie nieprzewidziane.
0: No i jest też publiczność, prawda? Czy udaje się przewidzieć?
1: Jest publiczność. Ja oczywiście tak, nie, może inaczej. Nie to, że nie umiem odpowiedzieć, ale nie chcę na to pytanie odpowiadać jeszcze, bo nie chcę też jakby kreować tej rzeczywistości festiwalowej. No bardzo jestem ciekawa tego wyboru publiczności. Czy to jest to, co myślę, czy może publiczność jakoś nas w tym roku zaskoczy?
0: Dobrze, tak to powiem. Nie kreujmy w takim razie ani słowa na ten temat, ale powiedzmy o tym, jacy goście przybywają, by uczestniczyć w festiwalu.
1: No, będzie z nami dosyć dużo gości. Będzie na przykład bardzo ciekawy artysta wizualny Ali Sheri, którego film Dam mieliśmy w konkursie parę lat temu. On przyjeżdża z nowym filmem, który nazywa się Strażnik. Będą bohaterki i bohater naszych retrospektyw, czyli Marie Kreutzer, austriacka reżyserka, właśnie taka wchodząca z dużym rozmachem na teren takiego międzynarodowego arthouse'u. Teraz zrobiła film Gentle Monster, który miał premierę w Cannes, ale też legenda takiego niemieckiego undergroundu Ulrike Oettinger ze swoim nowym filmem Krwawa Hrabina, ale też przypomnimy 10 najważniejszych filmów z jej kariery. Łukasz Ronduda, bardzo ciekawy reżyser, myślę, że fenomen w ogóle na takim pejzażu kinematograficznym, bo kurator sztuk wizualnych z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, który w sumie bardzo konsekwentnie rozwija swoją praktykę filmową. Już zrobił kilka filmów, będziemy je pokazywać, ale też pokażemy premierowo jego najnowsze dzieło. Powiedz mi, co czujesz.
0: A zatem zachęcamy Państwa bardzo gorąco do tego, żeby wziąć udział w festiwalu filmowym Tauron Nowe Horyzonty. To wydarzenie odbywa się zarówno we Wrocławiu, ale też online. Online do 9 sierpnia, a we Wrocławiu do 2 sierpnia, tak? To wszystko wygląda, nie
1: tak,
0: pomyliłam.
1: Zgadza się. Dobrze. Wszystko się zgadza, dokładnie.
0: W takim razie uwalniamy Panią, żeby mogła Pani uczestniczyć w otwarciu festiwalu, bo to już tylko 12 minut do rozpoczęcia. Serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Życzę
1: bardzo dziękuję
0: powodzenia.
1: Zapraszam do oglądania i we Wrocławiu, i online.
0: Zapraszała Ewa Szabłowska, dyrektor artystyczna festiwalu. Pozdrawiam gorąco.
1: Dziękuję.

0: Wspieraj system i zagłosuj.
1: Proszę wspierać system i głosować. To są Patrol i Kylie Minogue. A teraz już 11 minut do 18.

0: No to jeszcze a propos ogórków.
1: Twoja głosówka w popołudniówce.
2: Ja powiem tak, schodzę do ogródka albo u ciotki na polu, zrywam ogórka, obcieram go tylko z tych kolców i po prostu zjadam, w cudzysłowie, na surowo. Zrywam kilka, biorę do domu, przekrawam na cztery, lekko solę i znowu wcinam.
3: Według mnie to ogórki małosolne czy kiszone to jest tylko produkt uboczny. Najważniejszy jest sok z kiszenia tych ogórków. To jest podstawa.
0: No to w takim razie do naszych trzech frakcji, czyli małosolnych, kiszonych i konserwowych, dodajemy także frakcję, nie wiem czy to będzie po polsku, ale frakcję sokową.

Pani Maria podpowiada, że to nie frakcja sokowa, ale bardziej kwasowa, jeśli chodzi o te ogórki. No tak, to zdecydowanie brzmi lepiej. Ale jeszcze a propos podróży ze zwierzakami. Pani Dagmara napisała, że jeździ do Budapesztu z kotką. Graża zostaje pod opieką przemiłych ludzi prowadzących mały hotel dla kotów. Pan Kuba, staramy się jak najczęściej podróżować z naszym labradorem. Pobyt w agroturystyce nad jeziorem to dla niego nie mniejsza radość niż dla naszych dzieci. Chodzi sobie samopas, moczy w wodzie, kiedy ma na to ochotę i jeszcze wieczorami zawsze coś skapnie mu przy ognisku. No i to są właśnie wspaniałe wakacje, tak myślę. W naszej sondzie w aplikacji Radia 357 pytaliśmy dzisiaj o to, czy na wakacje państwo się wybierają ze zwierzakiem, czy bez. No i zadziwiające są te wyniki, bo jest prawie pół na pół. Tak 45%, nie 55%.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieramradio357.pl.
1: I nie tylko ta audycja, proszę Państwa. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tymczasem mija właśnie 18, to oznacza, że czas na serwis. Przygotował i przedstawi go Krzysztof Tubilewicz.
2: Prezydent ponownie chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Nowe pytanie, które Karol Nawrocki chce zadać Polakom, brzmi: czy jest pani pan za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej? Prezydent proponuje, żeby głosowanie odbyło się 27 września. Propozycję musi zatwierdzić Senat, który odrzucił wcześniejszy wniosek. Poprzednie pytanie zawierało tezę dotyczącą tego, że polityka wspólnoty doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Izba Wyższa odrzuciła tamten wniosek, krytykowano go za wyraźne nacechowanie polityczne. Najwyższa Izba Kontroli alarmuje: gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów. Z raportu Izby wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin miejsko-wiejskich nie monitoruje sytuacji seniorów.
3: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2: Tłumaczy rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny. Samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
4: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
2: NIK apeluje do gmin o lepsze monitorowanie sytuacji i przygotowanie usług opiekuńczych na przyszłe potrzeby. Partia Pracy idzie w górę, odrabia straty do Reform UK i Nigela Farage'a. Takie wyniki przynosi pierwszy brytyjski sondaż opublikowany po tym, jak nowym szefem rządu został Andy Burnham. Partia Reform ma 26% poparcia, ale stoi w miejscu, a Partia Pracy zyskała i ma 24%. Tuż za lejburzystami bez zmian konserwatyści 22%, a o szczegółach z Londynu Adam Dąbrowski.
5: To prawie potrójny remis. Wynik Partii Pracy poszedł w górę, ale głównie kosztem innych ugrupowań lewicowych. Mówi Radio 357 profesor Tony Travers z London School of Economics. I rzeczywiście w badaniu Morin Common po jednym punkcie stracili zieloni i liberalni demokraci. Wszystko zależy od wyników Partii Pracy za rok albo wcześniej, w okolicach Bożego Narodzenia. Na razie BNM cieszy się największą popularnością ze wszystkich liderów partii. Czy uważasz, że spisuje się dobrze? Na takie pytanie twierdząco odpowiedziało 29% pytanych. 16% było przeciwnego zdania. Sympatia netto to więc plus 13. Szefowa prawicy Kemi Barenok może się pochwalić wynikiem plus 3, a liderzy reszty partii są na minusie. Minus 22 to wynik szefów Zielonych Zaka Polańskiego oraz Reform Nigela Farage'a. Adam Dąbrowski, Radio 357.
2: Dziękujemy za te relacje. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny apeluje o dokładne sprawdzanie pojazdów i dokumentów przed wakacyjnym wyjazdem. Nie chodzi tylko o samochody, to na przykład hulajnogi elektryczne, których w Polsce można używać bez większych wymogów. Za granicą zasady są już inne. Na czym to polega na przykładzie Niemiec, pokazuje rzecznik funduszu Damian Ziomber.
6: Załóżmy, że sobie wziąłem na przyczepę, mam większy samochód, podjeżdżam sobie, niech będzie Świnoujście, i przejeżdżam tym czymś ścieżką rowerową i mam po drodze dwa przypadki. Pierwszy, polski patrol policji, a za moment po drugiej stronie, no bo ścieżka rowerowa tak naprawdę przejeżdżamy sobie, strefa Schengen i tak dalej, okazuje się, że mam kłopot. Bo zarówno polski policjant, jak i jego niemiecki kolega po drugiej stronie granicy zatrzymuje i mówi: ale zaraz, zaraz, poproszę, gdzie jest rejestracja do tego, uprawnienia do prowadzenia tego i mało tego, ubezpieczenie OC. I wtedy możemy sobie napytać biedy.
2: Przed wyjazdem poza Polskę niezbędne są też papierowe dokumenty samochodu. Cyfrowa wersja w aplikacji mObywatel nie wystarczy.
1: W nocy przelotne opady deszczu na wschodzie, a rozpogodzenia na zachodzie. Temperatura od 10 stopni na zachodzie do 13 w centrum i na południowym wschodzie, 14 nad morzem i około 10 w obszarach podgórskich. W dzień na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie więcej chmur i tam też nadal przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach od 18 stopni na południowym wschodzie do 22 na zachodzie, a w obszarach podgórskich od 14 do 18.
0: Radio 357.
1: Michał Foltak, Andrzej Rutke i Ewa Koch. To są napisy końcowe w popołudniówce. Zostawiamy Państwa w bardzo dobrych rękach. Szymon Kuliś i Bartek Gil, Panoptikum.

Dame un momento con mi soledad, w poszukiwaniu samotności oraz w poszukiwaniu lata. Tak rozpoczyna się dziś audycja Panoptikum, na którą zapraszają Szymon Kulisz i Bartosz Gil. Ona to Reina Tropical, on to Elado Negro. No już prędzej chyba królowa tropików niż czarne lody. Czarne lody raczej czarno widzę o tej porze lata, które jakoś przyjść nie chcę. Chyba bardziej na rozpoczęcie nadawałaby się dzisiaj piosenka na przykład zespołu Unwound zatytułowana October All Over. Taka to pogoda. Ale nic, szukajmy tego lata dalej. To oczywiście fragment świeżo co wydanej, debiutanckiej, pierwszej, w zasadzie troszeczkę niespodziewanej. Pewnie jeszcze jakiś czas temu płyty tego duetu Elado Negro i Reina Tropical jako Elado Tropical. No to może chociaż te lody tropikalne, jak już nie czarne, te też chyba czarno widzę. Gdyby ktoś myślał, że audycja Panoptikum trzyma rękę na pulsie, jeśli chodzi o muzykę portugalską, to jest w mylnym błędzie. Oto już pod koniec kwietnia ukazała się sensacyjna w zasadzie pierwsza po 12 latach piosenka zespołu, który zrewolucjonizował nasze myślenie o muzyce kuduro, o tym w ogóle, co się dzieje w Lizbonie od 20 lat, czyli Buraka Sound Systema. Oni wrócili właśnie piosenką Puro Mambo, która zwiastowała wtedy kompilację, która już się ukazała na 20-lecie wytwórni Enchufada, prowadzonej przez Branco, czyli część Buraka Sound Systema. No i wróciły też koncerty Buraka Sound Systema. Ciekawy jestem, czy ktoś może był, widział, jak po latach sprawuje się ta fantastyczna ekipa. Puro Mambo.

Gdy znikali ze sceny muzycznej 12 lat temu, mieli na koncie kilka fantastycznych płyt. No, globalny przebój z roku którego? 2009? Chyba tak, debiutancki album Black Diamond. Tam chyba znalazła się piosenka Kalemba, Wege Wege. Któż tego nie pamięta nawet w roku 2026? Później ona, czyli Pongo, rozpoczęła karierę solową. On, Branko, skupił się na karierze wydawniczej. Właśnie w wytwórni Enchufada. No, myślę, że wiele osób pamięta jego sety DJ-skie z czasów koronawirusa, kiedy to grywał na lizbońskich dachach. Te sety dawały nam odrobinę wiary w to, że jeszcze normalność powróci. Powróciła. Czy ta normalność jest tamtą normalnością? Chyba nie. Na tej kompilacji podsumowującej 20-lecie działalności Enchufada, tej wytwórni o tytule Lisbon Club Story, jest wiele, wiele nazw, które no, do dziś są niezwykle ważne. Obok samego zespołu Buraka Sound Systema są tacy wykonawcy jak Vanny Fox, jak, bo to przecież nie tylko portugalscy wykonawcy, jak na przykład peruwiański skład Dengue Dengue Dengue, jest oczywiście solowy Branko. Są DJ-e, muzycy tacy jak na przykład DJ Marfox, którzy związali się również 5 lat krócej istniejącą wytwórnią Principe. Ona w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. No i dla niej między innymi przez długi czas nagrywał DJ Lee Cox, który lubi się przedstawiać jako DJ Vijay Lee Cox. Posłuchajmy go w zupełnie, zupełnie nowej piosence. Kilka miesięcy temu publikował no, dość kontrowersyjny swój własny remix, ale też zresztą dość kontrowersyjnej piosenki Barbie Girl. Dla niej, no mówmy się, zabrakło czasów Panoptikum, ale jego duet z mocno nawijającym Dadinho MCO już pojawić się musi. Ta piosenka zatytułowana Juju.

Jest już z nami, to od 2 tygodni w zasadzie album Przemka Jankowiaka, czyli naszego 8-8 z brytyjskimi, angielskimi głosami, które sam dobrał sobie do tego projektu. Lauren Dufus, Rainy Miller i Bianca Scout. Tutaj Rainy Miller w roli głównej w utworze Purple Mauve, który za nami. Ponoć gdy babcia Rainy Millera dowiedziała się, że jej kochany wnuczek pod koniec czerwca tego roku będzie występował w ikonicznej sali tanecznej Blackpool Tower, to nic, że w ramach festiwalu The Black Lights, o którym pewnie niewiele wiedziała, ponoć wtedy uznała, że jej wnuczek jest naprawdę wielkim artystą, skoro pojawia się w tak fantastycznym miejscu. No i oczywiście tak jest, chociaż tutaj na tym albumie zatytułowanym Everything Always Changes For We're Truly Here, to zbitka tytułów utworu otwierającego i zamykającego to wydawnictwo. Piękny album, który oczywiście wymyka się wszelkim ramom jakimś gatunkowym, jest zupełnie ponad tym. Wydaje się być przedsięwzięciem zupełnie ponadczasowym. Przemek Jankowiak, 8-8, Lauren Dufus, Rainy Miller i Bianca Scout. Dopiero słuchając w całości tego albumu można przekonać się, jakie spójne jest to koncepcyjnie dzieło, a Rainy Miller, dokończę jeszcze tę myśl, podobnie zresztą jak Bianca Scout na koncertach, podczas występów na żywo, zamieniają się w niesamowitych performerów, którzy po prostu przykuwają uwagę, oko do sceny. Tak jak tylko najlepsi performerzy potrafią. Naprawdę znakomita rzecz. Posłuchajmy jeszcze utworu, który kończy to wydawnictwo. Ponownie Rainy Miller w roli głównej. For We're Truly Here.

To kolejna już zapowiedź płyty, której jeszcze nie ma. Nothing Space Music. Ten tytuł to tytuł albumu, trzeciego albumu japońskiego tria Maya Ongaku, czyli Tsutomu, Sonoda, Ryota Takano oraz Shoei Ikeda. Można by powiedzieć, że to jedna setna populacji wyspy Enoshima. Utwór zatytułowany You Are Silence. Myślę sobie, że gdyby szukać korzeni takiego bardzo specyficznego grania, bardzo, bardzo japońskiego, to jak w zasadzie wiele gałęzi japońskiej muzyki można by spróbować doprowadzić do korzenia, którym na przełomie lat 60. i 70. był rewolucyjny w zasadzie kwartet Happy End, którego muzycy później mieli pełne barw i bardzo długie kariery muzyczne. Haruo Takeda, Eichi Ohtaki, Harumi Hosono, przepraszam, i Shigeru Suzuki. Oczywiście później, wiadomo, zespół Yellow Magic Orchestra, jeśli chodzi o Hosono, ale wszyscy ci muzycy mieli naprawdę wiele, wiele do powiedzenia przez kolejne dziesięciolecia w japońskiej muzyce. To będzie fragment ich drugiego albumu Kazemachi Roman. Tutaj poszukajmy korzeni tego, jak dziś gra Maya Ongaku.

Kazemat i Roman. Ten album ukazał się 55 lat temu, ale wydaje mi się, że bez niego dziś nie byłoby takich zespołów jak Maja Ongaku. Żeby ten obrazek nieco poszerzyć, a w zasadzie wpasować puzzle, które mamy w swoich dłoniach od bardzo dawna, sięgnijmy jeszcze po niedawno co wydany album dwóch panów, Johnny'ego Nasha i Tomo Katsurady. Johnny Nash, wiadomo, szkocki gitarzysta. Tomo Katsurada, chyba jeszcze bardziej wiadomo, nieodżałowany zespół Kikagaku Moyo oraz współzałożyciel wytwórni Guru Guru Brain. To ta wytwórnia właśnie będzie publikować album zespołu Maja Ongaku już wkrótce. A Johnny Nash i Tomo Katsurada nie po raz pierwszy wspólnie w tej audycji w utworze Someday We'll All Fall Down.

Z archiwum etiopskiej elektroniki przemawia do nas Teodros Makonnen, klawiszowiec, który dał brzmienie wielu, wielu piosenkom, no chociażby Mulatu Astatke, Aster Ewekę, Tilahuna Gesese czy Mahmuda Ahmeda. Ja bym do tego dorzucił jeszcze całkiem ważny epizod w jego życiorysie, jakim był zespół Dahlak, w którym to dorosł i przychodziło zastępować Dawida Ifru. Swoją drogą zresztą to niesamowite, jaki renesans popularności przeżywa ostatnio właśnie zespół Dahlak, choć dopiero po tym, jak należną cześć oddano zespołowi Walia z kolejnymi reedycjami ich albumów, bo to w ostatnich miesiącach ukazały się wznowienia albumów właśnie Dawida Ifru z Dahlak Band. Albumu Hailu Mergi z zespołem Dahlak również oraz to coś, co zakończy nasze dzisiejsze spotkanie w Panoptikum, album Tilahia Gebre, który był saksofonistą Dahlak Band, za wspólnie spędzony czas. Dziękuję już Szymon Kulis i Bartosz Gil. Po 19 w wierności w stereo przywita Państwa Katarzyna Pasierbik. Do usłyszenia.

0: Jakoś tak spokojniej się tutaj nagle zrobiło. Ale czy teraz będzie tak spokojnie? Oj, nie wiem, nie wiem.
1: Wierność w stereo.
0: Wszystko się zgadza, godzina 19 na zegarze. No, dobrze państwo słyszą, wierność w stereo, ale nie Piotr Stelmach tym razem, tylko ja, Katarzyna Pasierbik przy mikrofonie, a za sterami, za konsoletą Szymon Kuliś. Witamy się z państwem i spędzimy razem 2 godziny wspólnie. Co tutaj się dzisiaj wydarzy? Szczerze państwu powiem, że nie mam pojęcia, ale ten utwór może być takim przedsmakiem, taką zapowiedzią.

Alphaville, Dance With Me. To jest taka moja odezwa dzisiaj tutaj do Państwa. No bo cytując pewnego polskiego wieszcza, Bartosza Walaszka, czwartek to mały piątek, więc wydaje mi się, że to jest dobra pora na to, żeby trochę tutaj pod nóżkę Państwu pograć i przekonuję, że dwie następne godziny będą faktycznie pełne takiej muzyki, bo potrzebujemy jej. Oj, potrzebujemy. W zapowiedzi pisałam tutaj, że wspomnień czar i chyba faktycznie trochę tak będzie, bo mamy wakacje i tutaj pytanie mam do Państwa. Takie zapotrzebowanie zgłaszam na Państwa historię. Dancingi, dyskoteki, potańcówki. Wiem doskonale, że bardzo duża część z Państwa odnajdzie trochę wspomnień w dzisiejszej playliście, więc będę bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna za wiadomości, tekstówki, maile. Oczywiście katarzyna.pasierbik@radio357.pl, mój adres mailowy pozostaje do Państwa dyspozycji. Są posty zapowiadające, jak już wspomniałam, audycje na Facebooku, zarówno radiowym, jak i na moim profilu facebookowym, Kasia Pasierbik, tam mnie Państwo znajdą, a także mój Instagram, k.pasierbik. I wspomniałam też oczywiście o tekstówkach, które mogą Państwo wysyłać do mnie przez naszą aplikację. Tam jest taki guziczek, po kliknięciu którego można wysłać do mnie wiadomość i ona również trafi na moją skrzynkę mailową. Także zapraszam, zachęcam, bo chcę tutaj stworzyć Państwu taką przestrzeń właśnie na wspomnienia dzisiaj. A co przed nami? Duran Duran.

Kłamałabym mówiąc, że jestem jedyną autorką playlisty dzisiejszej audycji Wierności w Stereo, ponieważ jak tylko dostałam informację, że jest zapotrzebowanie, jest taka potrzeba, żeby tutaj przyjść i trochę do Państwa pomówić i troszeczkę muzyki Państwu zaprezentować, to się tak zastanawiałam, no muzycznie to nie jest to mój pierwszy rządek playlist. Natomiast bardzo dobrze się złożyło, że akurat wtedy obok była moja mama. Mama Ewa, która w mojej głowie przede wszystkim muzycznie kojarzy mi się właśnie z New Romantic, z zespołami takimi jak Duran Duran, więc bardzo proszę tutaj też wielkie brawa dla mojej rodzicielki, bo tak jak mówię, ona jest tutaj współkuratorką dzisiejszej playlisty. To było właśnie Duran Duran, a przed nami... Pan David.

Pytam Państwa dzisiaj o sprawy taneczne, o potańcówki, dancingi, dyskoteki. Taki mamy tutaj dzisiaj motyw przewodni. Właśnie taniec, trochę się poruszajmy, bo pogoda za oknem momentami nas nie rozpieszcza. Nie wiem jak u Państwa, ale tutaj w Warszawie i okolicach dzisiaj mamy taką przeplatankę. Czy można tańczyć przeplatanką? Wydaje mi się, że też. Natomiast raz deszcz, raz słońce, więc potrzebujemy chyba takich pozytywnych brzmień, przy których można się trochę poruszać, pobujać, trochę tej takiej pozytywnej energii nabrać, żeby sobie ten czas jakoś umilić, bo tutaj też widziałam różne wiadomości, że w różnych rejonach bywa deszczowo. Natomiast wracając do tych tańców, zapytałam Państwa i pierwsze tekstówki do mnie już spłynęły. Tutaj od osoby podpisanej

inicjałami EJ. Mam wiadomość, że dyskoteki, oj, były. Te wolne, przebujane, te szybkie, przeskakane, a podpierania ściany nie było. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj też nikt z Państwa nie będzie ścian podpierać. A co tutaj nam przyniesie Erasure?

Musimy też zajrzeć do muzycznej kartki z kalendarza, a dzisiaj bardzo ważne mamy święto, a wiem doskonale, że wśród Państwa mamy wielu depeszów, depeszowców, depeszar, no bo muzyczny mózg Depesz Mode Martin Gore kończy dzisiaj 65 lat. Panie Martinie, wszystkiego najlepszego.

0: Martin Gore solo tym razem. Dzisiaj urodziny pana Martina, 65. Życzymy mu kolejnych jak najwięcej zdecydowanie.
1: Wierność w stereo.
0: 19:30 na zegarze. Za moment będziemy kontynuować naszą przygodę z Martinem. Bardziej w stronę Depeche Mode jednak. Natomiast dostaję od Państwa już tutaj wiadomości, tekstówki. Przypominam, można tekstówki wysyłać przez naszą aplikację. Tutaj pan Marcin do mnie pisze z Puław, że jest pięknie, nóżka chodzi. Dziękuję za pamięć o Martinie. Nóżka chodzi i bardzo dobrze, bo to jest nadrzędny cel dzisiejszej audycji Wierność w Stereo. Dlatego tutaj do Państwa pytanie. Czy zdarzało się Państwu często tańcować do Depeche Mode?

To się musiało tak wydarzyć, że prezentując tutaj Państwu Depeche Mode, musiałam tak jakby przyzwać największego depesza tej redakcji. Krzysztof Tubilewicz się tutaj pojawił za szybą, także ja uważam, że to się musiało po prostu tak wydarzyć. Rozmawialiśmy w międzyczasie o klaskaniu na koncertach. Ja z kolei mam to doświadczenie tańca na koncercie Depeche Mode w Łodzi. To było, oj, to już było chyba 2 lata temu mogło być. Ciekawa jestem, czy Państwo również na koncertach Depeche Mode się pojawiali, tańczyli. Chociaż wydaje mi się, że samemu wokaliście trudno dorównać w kocich ruchach. Dostaję też wiadomość od pani Violi, prezentując Depeche Mode, że poleca klub Potok w Warszawie, albo teraz na Nowym Świecie klub After Dark, bo tam co i rusz party Depeche Mode. Wszystkich depeszów serdecznie tam zapraszamy. A przed nami Ultravox.

We Came to Dance. No, ja szczerze Państwu powiem, że przyszłam tutaj trochę się dzisiaj pobawić, trochę potańczyć. Mam nadzieję, że Państwo również, chociaż jak patrzę na wiadomości, które do mnie spływają, na komentarze na Facebooku, to mam takie wrażenie, że ten nastrój też się gdzieś tutaj Państwu udzielił i że bardzo się Państwo odnajdują w takich klimatach. No to tańczymy dalej i mam nadzieję, że nikt dzisiaj z tutaj zebranych nie jest zbyt nieśmiały.

Taneczne wspomnienia są dzisiaj takim motywem przewodnim naszej audycji Wierność w Stereo, zastępowej, bo tutaj główny prowadzący musiał wybyć na jakiś czas. Pewnie się Państwo domyślają, doskonale Państwo wiedzą, jaki koncert dzisiaj w Warszawie. Do tego jeszcze przejdziemy na spokojnie. Natomiast patrzę tutaj, co Państwo piszą i pan Jarek wspomina utwór You Spin Me Round zespołu Dead or Alive i pisze tak. Może i ten kawałek pojawił się 4 lata przed moim przyjściem na świat, ale myślę, że się wpisuje w pani audycję. No i zarówno moi rodzice, jak i ja się przy tym bawiłem i pewnie młodsi też się bawią, a i noworodki kiedyś będą się bawić. Panie Jarku, ja potwierdzam, że młodsi też jak najbardziej cały czas się przy tym bawią. Szymon też za szybą kiwa głową, bo tak, proszę Państwa, to są takie utwory bardzo ponadczasowe, bardzo ponad jakimiś takimi pokoleniowymi podziałami. Przed nami natomiast nie zespół Dead or Alive, ale Visage.

Pan Czarek pozdrawia, pisze, że co to za cudowna muzyka i jak miło się cofnąć w czasie do lat młodości. Bardzo się cieszę, bo to przede wszystkim, ta muzyka przede wszystkim to są lata państwa młodości. To teraz troszeczkę tej mojej, tak sobie zrobimy, ponieważ przed nami artysta, którego muzyka w moim domu była odkąd pamiętam. To też jest zasługa indoktrynacji muzycznej prowadzonej przez wcześniej wspomnianą moją mamę, która, powiem to jeszcze raz, jest współkuratorką dzisiejszej playlisty, dzisiejszej audycji. Artysta, który już w tę niedzielę będzie w Polsce na koncercie w Sopocie, w Operze Leśnej. Jestem bardzo ciekawa, kto z Państwa się wybiera. Bardzo proszę o wiadomości i jeżeli Państwo się wybierają, to umówmy się tak, że jakieś takie pocztówki, takie fotograficzne mi Państwo też mogą przysyłać. Ja bardzo chętnie przyjmę, bo na ostatnim koncercie jego w Łodzi byłam, na ten niestety się nie wybieram. No ale tak zapowiadam, o kogo chodzi? No Seal.

0: Już w tę niedzielę, 26 lipca, Seal wystąpi w Sopocie w Operze Leśnej, także mam nadzieję, że mamy umowę. Ci, którzy się wybierają, no jakaś relacja, fotorelacja by się przydała. A na zegarze już po 20.
1: Wierność w stereo.
0: Wszystko się zgadza w stereo i no nie w kolorze, bo to samo audio przecież. Katarzyna Pasierbik w zastępstwie za Piotra Stelmacha. Zaczynamy drugą godzinę, ostatnią godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Przypominam, że motyw przewodni jest zasadniczy taniec, proszę Państwa. Taniec, dyskoteki, potańcówki, dancingi. No mamy wakacje, więc domyślam się, że na takich tanecznych spędach, na takich potańcówkach, dancingach można też znaleźć miłość. I na takie historie również czekam.

Brian Ferry otworzył drugą godzinę naszego dzisiejszego wiernościowego spotkania. Is your love strong enough? Powiem Państwu, że co nieco wiem, że temat wakacyjnych miłości jeszcze na naszej antenie się pojawi. Nie dzisiaj, nie jutro, ale z tego, co mi wiadomo, to całkiem niebawem i to nawet będą mogli Państwo gdzieś tutaj do nas podzwonić i troszeczkę poopowiadać. Ale tak samo dzisiaj tutaj czekam na wiadomości od Państwa, a ścieżek kontaktu jest oczywiście kilka. Mój adres mailowy katarzyna.pasierbik@radio357.pl. Mamy też tekstówkę. Mogą Państwo za pośrednictwem naszej aplikacji wysłać do mnie wiadomość, która również na moją skrzynkę mailową trafi. Jest też mój profil instagramowy k.pasierbik, a także Facebook. Tam są dwa takie posty zapowiadające dzisiejszą audycję i całkiem fajną aktywność tam mamy, meldują się Państwo, opowiadają. Facebook mój prywatny, Kasia Pasierbik, a także Facebook radiowy, Radio 357. No spotkaliśmy się tutaj dzisiaj, bo bardzo ważny koncert w Warszawie się odbywa, zespół Suede, także gospodarz tego pasma, no miał ważniejsze rzeczy, ale czy możemy pominąć kącik zamszowy? No nie możemy.

Pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników dzisiejszego koncertu w Progresji. Zespół Suede wyjdzie na scenę. No jeżeli wszystko się tam zgadza harmonogramowo i czasówkowo, to tak mniej więcej za 45 minut, ale domyślam się, że raczej nikt z obecnych tamże chyba nas nie słucha, więc pewnie będą nadrabiać z podcastów. A jak wiemy, w naszych podcastach wiele, wiele dobrego. My natomiast nie przestajemy tańczyć. Czekam cały czas na Państwa historie dancingowe, tańcówkowe, potańcówkowe w sumie. Gdzieś mi uciekła sylaba, ale to nieważne. Grunt, żeby nie zgubić kroków.

Classics Nouveau. Bardzo mi się spodobał komentarz od pana Piotra. Sylwester w lipcu. Yeah! No, powiem państwu tak. Ja jestem zdania, że kalendarz nie powinien nas ograniczać. I jeżeli takie brzmienia są gdzieś tam zarezerwowane, są w takiej szufladce z podpisem Sylwester, to jak dla mnie Sylwester może być każdego dnia przez 365 dni w roku, to jest absolutnie żaden problem, bo czas na tańce moim zdaniem jest absolutnie zawsze. Na zegarze 20:20 będziemy cały czas tańczyć, bo Eurythmics przed nami.

Ja jestem raczej z tego pokolenia, które jak słyszy frazę "Who's that girl?", raczej jako pierwsza tutaj do głowy jednak przyjdzie mi amerykańska raperka Eve i jej singiel z 2001 roku, ale Eurythmics też jak najbardziej zacnie. A przed nami jeszcze jeden kawałek od tego zespołu, ale pojawi się tutaj też taki akcencik, powiedziałabym, gospelowo R&B.

16 sierpnia będzie kolejna rocznica śmierci Arety Franklin. No jak ona śpiewała, co to był za głos? Naprawdę mało która wokalistka dzisiaj może się pochwalić takim wokalem, ale nie mówię, że takich nie ma. Zostało nam ostatnie pół godziny naszego dzisiejszego spotkania. Dostałam wiadomość tekstową od pana Tomasza z Poznania z całkiem niebezpodstawnym pytaniem, biorąc pod uwagę różne nasze tutaj wcześniejsze antenowe spotkania, gdzie prezentowałam państwu muzykę przeróżną. Bo pan Tomasz pyta, czy będą jakieś hip-hopy? Może zamszowe hip-hopy. Panie Tomaszu, muszę pana, no nie wiem, czy zmartwić, nie wiem, czy rozczarować, bo nie wiem, jakiej odpowiedzi pan się spodziewał, ale na pewno grup, które pan tutaj wymienił w tej wiadomości tekstowej, no tutaj dzisiaj raczej nie będzie. Czy będą kiedykolwiek? Pomidor? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dzisiaj przede wszystkim tańczymy. Mamy tutaj prawie że dyskotekę. Czekam na wiadomości od państwa, informacje, wspomnienia, gdzie się tańczyło, do czego się tańczyło. Oczywiście mój adres mailowy katarzyna.pasierbik@radio357.pl. Tak jak pan Tomasz, można kliknąć guziczek w naszej aplikacji i napisać do mnie wiadomość tekstową. Jest też mój profil na Facebooku Kasia Pasierbik. Profil na Instagramie k.pasierbik. Tam czekam na wszystkie państwa meldunki i historie. A przed nami Level 42.

Pan Sebastian napisał tutaj w komentarzu na Facebooku pod radiowym postem. Chociaż jestem milenialsem, to do takiej muzyki tęsknię najbardziej. Panie Sebastianie, to jest właśnie dowód na to, co powiedziałam wcześniej, czyli że ta muzyka jest tak bardzo ponadczasowa i tak bardzo ponad jakimiś istniejącymi bądź nie podziałami generacyjnymi, że ja absolutnie jako przedstawicielka już nawet tej dalszej generacji Z absolutnie się z panem, panie Sebastianie, zgadzam. Jest kilka takich zespołów, których nie mogło tutaj dzisiaj zabraknąć, których nie można było pominąć i chyba zgodzą się państwo ze mną, że no Yazoo też tutaj pasuje jak ulał.

Walk Away from Love od zespołu Yazoo. A mówiąc o tym zespole, nie można tutaj nie rozwinąć tematu wokalistki Alison Moyet, która jest posiadaczką wyjątkowego głosu i która w roku 1984 postawiła również na solową karierę i wydała album Alf. I pierwszym singlem, który wtedy się pojawił, był właśnie ten, Love Resurrection.

Dość licznie odpowiadają mi Państwo na pytanie, do czego się tańczyło, do czego się tańczy. Mam na przykład wiadomość od pana Aleksandra. Mieliśmy kiedyś pokój w piwnicy, specjalnie przygotowany na imprezy i spotkania ze znajomymi. Okres, kiedy miałem 16, 22 lata, czyli ten najgłośniejszy. I pamiętam, że był rok, kiedy na każdej naszej imprezie królował zespół Sisters of Mercy. Płytę zapętlaliśmy w nieskończoność. Natomiast pani Magdalena pisze, że ta dzisiejsza audycja to dla niej powrót do dyskotek kolonijnych, tylko Fensiego brak. Pani Magdaleno, wydaje mi się, że jeszcze będą takie okazje, żeby gdzieś tutaj takie kolonijne dyskoteki powspominać. Natomiast od pana Piotra mamy wiadomość. Pan Piotr przyznaje, że takim artystą, do którego do dzisiaj tańczą w kuchni robiąc śniadanie, jest Billy Ocean i jego utwór Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Natomiast dla pana Artura cały czas Yazoo przede wszystkim. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za te wszystkie niezwykłe wiadomości i historie i wspomnienia, jakie tutaj Państwo do mnie przysyłają, bo to jest właśnie taka audycja, taki właśnie jest jej cel, żeby trochę sobie tutaj powspominać i potańczyć. A przed nami jeszcze Tok Tok.

Tak myślałam, że ta dzisiejsza audycja, że te utwory, które tutaj dla Państwa przygotowałam, wywołają pewien tutaj ferment i różne wspomnienia zostaną przywołane, że naprawdę no muszę Państwu bardzo, bardzo podziękować za udział w dzisiejszej audycji, bo naprawdę te wiadomości, które od Państwa spływały, przeszły moje najśmielsze oczekiwania i widzę, że zapotrzebowanie na taką muzykę faktycznie w tym radiu jest. Państwo chcą tańczyć, Państwo chcą się bawić i to jest właśnie piękne. Po to tutaj jesteśmy, a byliśmy z Państwem Katarzyna Pasierbik przy mikrofonie za sterami audycji Szymon Kuliś, bez którego to wszystko by się tutaj nie odbyło. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy, a za moment w Placu na Rozdrożu przywita się z Państwem Anna Król. Dzięki wielkie, do usłyszenia.

0: Minęła 21.
1: Plac na rozdrożu. Literatura.
0: Dobry wieczór, to jest audycja Plac na rozdrożu. Przed mikrofonem Anna Król, a ze mną w studiu Angelika Kuźniak, reporterka, pisarka, autorka książek biograficznych, trzykrotna laureatka nagrody Grand Press, wielokrotnie do tej nagrody nominowana, a za książkę Stryjeńska, Diabli Nadali, nominowana do nagrody Nike. I to nie jest pełna lista laurów. Angeliki, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Jak się masz?
2: Dobrze.
0: Dobrze się masz, mając przed sobą swoje nowe dziecko?
2: Przenoszone trochę. Kasia Krzyżan-Perek, moja redaktorka, z którą się wspaniale pracuje, z wydawnictwa literackiego, mówi, że to książka dziesięciolecia i trochę to tak wygląda.
0: O tym zaraz będziemy rozmawiać, ile potrzeba czasu, żeby napisać taką książkę, a jaką. Mam przed sobą książkę Rebeliantka, Skłodowska-Curie, Maria, rzecz jasna. Książka pojawiła się niedawno, no i jest powodem tego naszego dzisiejszego spotkania. Od kilku tygodni można ją czytać. Na okładce, jak to zwykle na okładkach, pojawia się tekst. Angelika Kuźniak powraca. Mistrzyni portretu biograficznego kreśli intymną opowieść o kobiecie, która przekroczyła granice swojej epoki. Wiadomo, jak to jest z tymi tekstami okładkowymi.
2: Nie ja je piszę.
0: Ale im bardziej zachęcający, tym podobno lepiej dla książki. Prawie każda, zgodnie z tymi tekstami, wydaje się być najbardziej oczekiwaną książką roku. Ale w twoim przypadku to nie jest nadobietnica. Napisałaś książkę absolutnie wspaniałą.
2: Dziękuję bardzo.
0: Czujesz, że to jest taka książka, która dużo cię kosztowała?
2: Tak, też, bo pisałam ją w bardzo trudnym dla siebie czasie. Ale kosztowała mnie też dlatego, że ja właściwie nie wiedziałam, z czym się mierzę, kiedy zaczynałam tę pracę, bo to zapewne chciałaś mnie, albo będziesz chciała mnie zapytać, podejrzewam, skąd się wziął pomysł. Więc pomysł, jak nie na mnie, coś nadzwyczajnego, czyli nie jest mój, bo ja zazwyczaj sobie wybieram, albo te bohaterki wybierają mnie.
0: Uwaga, tutaj odpowiadasz już na trzy kolejne pytania, ale oczywiście mów.
2: Dobrze, więc to było tak, że właśnie Kasia Krzyżan-Perek i w ogóle wydawnictwo literackie zapytało, wysłał mi taki mail, ja wtedy z nimi w ogóle nie współpracowałam, bo to rzeczywiście nawet by chyba było ponad 10 lat temu, czy coś mniej więcej takiego, czy ja byłabym zainteresowana napisaniem książki o najwybitniejszej Polce. I ze wstydem dzisiaj przyznaję, że ja w ogóle nie pojawiłam się natychmiast Maria Skłodowska-Curie.
0: A ciekawa jestem, kto się pojawił.
2: Nigdy właściwie, wiesz,
0: naprawdę
2: szukałam.
0: No bo tak, się, kto to?
2: Tak, nie, zastanawiałam się długo, ale w ogóle, znaczy Maria to już w ogóle. Teraz to nie pamiętam tak naprawdę, może ktoś tam mi mignął, ale Marianie przyszłam. I kiedy usłyszałam to nazwisko, to znów ze wstydem. I to nadrobiłam błyskawicznie. Okazało się, że ja bardzo mało o niej wiem. Czyli wiem to, co ludzie zazwyczaj. Czyli oto naukowczyni, laboratorium.
0: Jakiś Nobel.
2: Tak, nawet dwa. I nic więcej. Ale ja lubię wyzwania i pomyślałam sobie, że za tym wszystkim musi stać przede wszystkim człowiek. A ja moje książki piszę w ten sposób, że chcę być bardzo blisko tej osoby, którą opisuję, i jeśli mi się to uda, to wtedy czuję, no, czy jakiś taki pewien rodzaj spełnienia, nazwijmy to. No więc była to trudna książka i najcieszę się, że już mam ją z głowy.
0: No nie zupełnie jeszcze masz ją z głowy. Myślę, że jeszcze wokół tej książki będzie się bardzo dużo działo. Zaczynałaś od pisania reportaży, świetnych, poruszających, intensywnych, nagradzanych. Współpracowałaś z Polskim Środowiskiem Reportażowym, pisałaś teksty do dużego formatu Gazety Wyborczej. Kiedy zrozumiałaś, że biografie interesują cię bardziej niż po prostu historie?
2: Mogę opowiedzieć, jak ja w ogóle zaczęłam pisać, bo to dla mnie jest bardzo ciekawe i tak naprawdę, gdyby nie Małgorzata Szejnert, to pewnie w ogóle bym nie zaczęła. Zawsze mówię, że do reportażu wjechałam rowerem. Ja wtedy mieszkałam w miasteczku na granicy z Niemcami i się okazało, że 20 kilometrów od tej miejscowości, koło Rzepina, jest miejscowość Lubin, kiedyś Wildenhagen, niemiecka miejscowość, i tam kobiety przed wkroczeniem Armii Czerwonej w 1945 roku popełniły masowe samobójstwo. Wtedy, a był to rok chyba 2000, bardzo mało się o tym mówiło. No i, a ja czytałam w ogóle, już mieszkając w Słubicach, bo mówię o Słubicach, tym moim miasteczku, to czytałam właśnie duży format, wtedy to był magazyn. I ja nigdy się nie uczyłam pisać. Ja czytałam książki, patrzyłam, jak to jest skonstruowane, i pomyślałam sobie, miałam jakąś taką odwagę, ja nie lubię dzwonić, znaczy nie lubię telefonować, ale mogę coś napisać i o coś poprosić. I wtedy napisałam właśnie do Małgorzaty Szejner, że znalazłam taką historię, że jedna z dziewczynek, którą mama wieszała na strychu, żyje we Frankfurcie nad Odrą. A ja studiowałam w Niemczech, więc wiedziałam, że będę mogła sobie z nią spokojnie, dość intymnie porozmawiać. I Małgorzata Szejner napisała mi, proszę pisać, ale jak pani będzie potrzebowała pomocy, no to mamy świetnego reportera Włodka Nowaka. No to ja sobie pomyślałam, ja pomoc w ogóle. Ale tak zanim doszłam do domu, do jakichś 500 metrów, stuknęłam się w głowie, powiedziałam, że przecież ty nie potrafisz pisać reportaży, ucz się. I rzeczywiście w moim życiu zjawił się Włodek Nowak. Włodek nie mówił wtedy, nie wiem czy w ogóle, ale na pewno zbyt dobrze po niemiecku, więc to było takie o tyle trudne, że ta rozmowa, bo to było tak, siedziałam naprzeciwko tej kobiety, i ona się, widziałam, że ona się przeniosła do lutego 1945 roku. To bardzo czuć. I ona zaczęła opowiadać, jak właśnie zbliżali się Rosjanie, było ciemno. Najpierw taka Ida Valentin z długim nożem biegała po wsi, mówi, zabijemy się, kobiety zabijemy, bo mężczyzn nie byłoby, byli na wojnie. I ona najpierw wbiegła do takiej izby, gdzie było dużo kafli takich, znaczy pieców kaflowych do suszenia bielizny. Zaczęły zawieszać takie sznureczki, one się rwały. Więc ona mówi, musimy znaleźć coś innego. Pobiegły na strych. I tam na tym strychu Hajcien, znaczy one się zaczęły wieszać. Tam były w ogóle takie worki z owsem, czy z czymkolwiek. I Hajcien stała koło mamy i zapytała mamusiu, ile to trwa, żeby umrzeć. I mama, Hajcien to tylko 5 minut. I ja wtedy, jak siedząc naprzeciwko tej Hajcien, już wtedy 68-letniej, ja po prostu czułam, że jestem z nią w tym 45. To jest niesamowite, jak ten człowiek, po prostu czułam, że ona w ogóle nie jest ze mną. I to było bardzo trudne. I pamiętam, że było tak, że jak myśmy z Włodkiem pojechali później do tej miejscowości, to ona nam, choć spacerowaliśmy, ona mówiła, to jest ten dom, w którym wisiałam, w tym domu, w którym wisiałam. I pamiętam, że Włodkowi przesyłam takie fragmenty tekstów. To, co ona powiedziała, to było jeszcze niezredagowane, jeszcze nie za bardzo wiedziałam, jak to ułożyć. Czasem mi wychodziło. I cały reportaż zaczyna się taką sceną, kiedy Hajcien już, bo ją odcięli Rosjanie, znieśli na dół i ona miała taką pręgę na szyi. I my piszemy o tym, że Hajcien siedzi na kolanach radzieckich żołnierzy i oni tam śpiewają, gra harmoszka, tam pręga na szyi, i przez drzwi widzimy Elzę, taką ze wsi, która nam występuje w reportażu z pianą przy ustach. I wiemy oczywiście, że jest wielokrotnie zgwałcona. I w progu leży kapelusik. I wtedy Włodek Nowak zadał mi najważniejsze, moim zdaniem, pytanie dla mojego późniejszego też pisania. On mnie zapytał, no dobrze, ale jaki kolor miał kapelusik? I ja wtedy pytałam i pomyślałam sobie, że wtedy trzeba pytać o wszystko. I jak, żeby przeskoczyć do Marii teraz, pamiętam, że jedną z pierwszych rzeczy, to nie było to oczywiście, ja przeczytałam jej biogram, tam jakąś biografię jedną, drugą, to kiedy ja ją poczułam, to był ten moment, kiedy ja się dowiedziałam, że ona cały czas pocierała palce, bo miała tak poranione od pracy z Radem. I to był ten moment, kiedy ja Marię poczułam fizycznie. I jak komuś opowiadam, to zdarza mi się po prostu, że sama te palce pocieram. Więc tak się zaczęła moja przygoda z pisaniem, ale pewnie tak wydryfowałam, że już zapomniałam twoje pytanie, więc musisz mnie naprowadzić.
0: Naprowadzam cię oczywiście, bo zapytałam o to, kiedy zrozumiałaś, że...
2: Że biografia.
0: Że biografia, i w zasadzie odpowiedziałaś trochę na to pytanie, bo mówisz o twoich pierwszych reportażach, pierwszym reportażu, no, w który wpadłaś w ogóle jak taka śliwka trochę, w kompot. Nie wiadomo skąd się urwała ta śliwka. Wpadła i się okazało, że jest najlepszą śliwką w tym kompocie i że świetnie ci idzie. No to jest dość niesamowita opowieść też o tym, jaką intuicję jako młoda osoba miałaś.
2: ciekawość, myślę, wiesz, bo to się w ogóle zaczęło od tego, dlaczego rower. Ja pojechałam tam rowerem i na tam była taka tablica na kościele. Nie pamiętam dokładnie, jak to brzmiało, ale mniej więcej, że tutaj leżą ludzie, którzy stracili życie w bezsensowny sposób. Mm-hmm. Ja zaczęłam pytać i wtedy się dopiero natknęłam na te Heidchen w opowieściach, że ona żyje we Frankfurcie. Zaczęłam szukać w gazetach i tak to poszło. Gdyby nie ta tablica, jakaś taka ciekawość po prostu kiedyś
0: się ogląda. Ale ciekawość to nie jest wszystko, co trzeba mieć, żeby napisać dobry tekst. I na pewno ta intuicja też do szczegółów, które mogą być ważne, interesujące, jakiś rodzaj takiej, powiedziałabym, nadwrażliwości, która sprawia, że te teksty, ty mówisz, że miałaś, poczułaś się, jakbyś się przeniosła w czasie. Ja, kiedy tego słucham, mam ciarki i mam wrażenie, że właśnie ten rodzaj takiej, tak sobie wyobrażam, nadwrażliwości wręcz na opowieść sprawia, że kiedy czyta się twoje teksty, to też się przenosisz do tamtego świata, do tych historii. I trudno, długo trudno z nich wyjść. Myślę, że to jest jakaś taka no, niesamowita siła twoich książek. No dobrze, czyli pierwsze reportaże. Tak, ale upewniłaś się, że potrafisz pisać?
2: Nie, wcale nie. Ja wiedziałam, że muszę się jeszcze uczyć, ale to było dla mnie bardzo ciekawe. Ja tak naprawdę nie myślałam o tym, że powstaje, nie wiem, coś wielkiego, coś ważnego, bo też przypuszczam, że gdyby te reportaże, które napisaliśmy, dwa takie bardzo głośne, później to był mój warszawski szał.
0: Pisaliście, czyli z Włodkiem Nowakiem.
2: Mhm. Mój warszawski szał o żołnierzu Wehrmachtu, który ostatnim pociągiem, 18-letni chłopiec Matiszenk wjechał właśnie do powstania warszawskiego i był saperem przed jednym z największych okrutników, czyli Oskarem Dirlewangerem. My to, ten akurat tekst opublikowaliśmy w 2004 roku, też się niewiele jeszcze wtedy o tym wszystkim mówiło. Gdyby one dzisiaj były opublikowane, to prawdopodobnie ten... My dostawaliśmy głosy ze środowiska również, te jakieś tam nagrody, ale dla mnie chyba ważniejsze jest to, co właśnie od czytelników dostaję, bo ja też mogę się wtedy uczyć, na przykład, nie wiem, czy coś mi się podobało, czy nie podobało, ale wracając do biografii, to pierwszą biografią przecież była Marlena i ona też wyszła z reportażu, bo ja napisałam do Wysokich Obcasów właśnie taki tekst, zresztą tam miałam taką historię pierwszą, stresującą bardzo, ponieważ
0: opowiedz.
2: Ja mam taką tendencję sprawdzania rzeczywiście prawie wszystkiego. I chodzę, i tam, i dokumentów, mnóstwo tego muszę mieć. 5 razy sprawdzić. Jak ja na przykład piszę o tym, że skok do Marii, że ona siedzi po śmierci męża i opiera łokcie o kolana, to ja musiałam znaleźć, że ona rzeczywiście te łokcie opiera. Ja sobie tego nie... Mimo, że ona jest, można powiedzieć, że miejscami fabularyzowana, ludzie mówią. Ja się zżymam wtedy, bo ja wiem, że ja to napisam na podstawie dokumentów. I z Marią było tak, że ja sprawdziłam chyba... Z Marleną było tak, że ja sprawdziłam chyba wszystko. Oprócz jednej rzeczy najprostszej. Bo była historia taka, że Marlena będąc... Bo to jest taki reportaż, który głównie się rozgrywa w Polsce. Marlena była tam dwukrotnie. Że chyba za drugim razem teraz, nie, za pierwszym albo za drugim, nie pamiętam. Została obrzucona przez fotografa warszawskiego jajkami. I ja napisałam, że to obrzucił fotograf kwiatek. No i tam tekst się podobał. W ogóle się okazało, że to nie kwiatek, tylko pracownik kwiatka i napisała rodzina pana kwiatka, że to nieprawda. I ja się tak zestresowałam po prostu i pamiętam, jeszcze miałam taką odpowiedzialność, bo Małgosia Szejner tak bardzo temu kibicowała tekstowi. Ja pamiętam, ją chyba 3 razy mailowo przepraszałam, że ja tego nie sprawdziłam. I ona mi powiedziała, sprawdzaj tam, nie wiem, 3 razy. I ja sobie pomyślałam, dlaczego sprawdziłaś wszystko? Liczysz, nie wiem, schody do mieszkania papuszy, to kolejna jakaś tam moja książka. Ale tutaj przy Marlenie sprawdziłaś tego, czy ten zakład jest, bo on jeszcze tam stał. Wystarczyło pójść. Ja później się spotkałam, jak robiłam drugą wersję tej książki z tym pracownikiem i on mi o tym opowiedział, więc... Ale... Bo najpierw był reportaż w gazecie. I to było takie... No, takie bardzo mnie dużo też nauczyło, że trzeba czasem ostrożnie do różnych takich fascynujących...
0: Szczególnie jeśli pisze się biografię, bo to jest chyba... No jedna z najtrudniejszych materii, powiedziałabym, w takim, tak mi się wydaje, w takim pisaniu niefikcji, bo dotyczy czyjegoś życia i wchodząc w to życie i dotykając go, opisując, łatwo się potknąć, to po pierwsze, a po drugie łatwo kogoś skrzywdzić, bo czyjeś życie to też są życia innych osób, które gdzieś tam orbitowały wokół. Boznańska, Stryjeńska, Demarczyk, Papusza, Dietrich, Skłodowska, Curie, co je łączy?
2: Osobność, myślę. Taka, nawet jak kiedyś myślałam, żeby napisać książkę o Hercie Müller, bo kiedyś zrobiłam przed Noblem z nią wywiad i tak jakoś pamiętam, że w Berlinie to było jakoś tak, też było dość emocjonalnie i pomyślałam sobie, że ona tak do mnie mówi, zresztą też literaturą, że chciałabym i też sobie pomyślałam, że ona też jest jakaś osobna. Gdzieś jest, zresztą ja tak w każdej postaci coś widzę z siebie, więc gdzieś pewnie tak je wyszukuję. Jak najbardziej się chyba zastanawiałam nad Stryjeńską, co tam było. Ja myślę, że taka niezależność, czyli ona nie chciała do żadnych organizacji należeć i tak dalej, mam coś podobnego. Poza tym zawsze się bałam trochę Stryjeńskiej, pomyślałam sobie, że nie wiem, czy chciałabym być jej koleżanką. Dzisiaj wiem, że chciałabym. Ale myślę, że tak, taka osobność, taka niezależność, siła też taka... bo wiesz, trudno, sama piszesz książki, wiesz, że trudno jest napisać książkę, gdyby wszystko szło gładko. Więc w momencie, w którym bohaterki, a będą też bohaterowie, mają gdzieś pod górkę, no to jest też materiał, nad którym można pracować, bo możesz się zastanawiać nad pewnymi wyborami. W Marii to było jakoś szczególnie widoczne, zresztą to była taka, tak rozległa to jest historia, że ja musiałam w pewnym momencie powiedzieć sobie, że nie musisz napisać wszystkiego, bo ja tu, nie wiem, tu ona była gdzieś na wycieczce w Brazylii, ale bym to napisała, ale już sobie myślę, matko, gdzie ty to upchniesz, jak to upchniesz, nie? Ja mówię, odpuść i tak jest z postaciami, ale myślę tak, osobność, niezależność, siła, to oczywiście mnóstwo słabości, ale to, co widzę chyba najpierw. I ta osobność chyba najbardziej do mnie mówi.
0: Bo ja myślę, że taka osobność jest dla ciebie taka pociągająca?
2: Myślę, że ja jestem trochę taka. Mm-hmm. Że wiele osób może o mnie słyszeć, ale niewiele osób mnie zna. To nie znaczy, że ja jestem jakoś szczególnie niedostępna, ale w życiu w ogóle się nie lubiłam rozdawać, a jak już się rozdałam, to chciałam się rozdawać naprawdę. I bardziej się przyglądam niż przynależę. I tak jakoś chyba

0: ładną rzecz, być może tak sobie je dobieram, albo tak się spotykamy. Na pewno pisanie biografii jest też trochę pisaniem o sobie, nawet jeżeli nie pojawiasz się w tej książce w żaden sposób. Zastanawiałaś się nad tym, dlaczego to jest tak pociągające, właśnie ten rodzaj takiego... No jakiegoś takiego, właśnie nazywam to cieniem, ale zastanawiam się, jakich tutaj precyzyjniejszych określeń użyć. Czegoś właśnie takiego niedopowiedzianego.
1: No, tajemnica bo jakaś,
0: jakiejś tak? tajemnicy, tak.
1: No bo tajemnica jest zawsze ciekawa i próbujesz ją rozwikłać. Nie zawsze się to udaje i chyba właśnie w życiu i w pisaniu jest tak, że trzeba komuś pozwolić tę tajemnicę mieć. W pisaniu jest to trudniejsze, bo masz też czytelników, czytelniczki, którzy mówią...
0: chcą wiedzieć.
1: Tak, ale tu jest jakaś dziura, dlaczego ja czegoś nie wiem. A ja wtedy odpowiadam, że akurat ja jestem autorką, która nie dopowiada. I to oczywiście przynosi różny skutek, bo są ludzie, którzy bardzo lubią takie pisanie, a są tacy, którym to właśnie brakuje. Ale ja przede wszystkim to często powtarzam, że to może zabrzmi źle, ale nie myślę o czytelniczkach czy czytelnikach pisząc, no bo nie można się, jak mówią Vonnegut, kochać z całym światem pisząc, bo się dostanie zapalenia płuc. I rzeczywiście tak jest, bo piszę, one mnie pierwszy raz, i to jest w Marii, to jest dla mnie, jeśli pomyślałabym, jaka jest różnica między wszystkimi opowieściami, to mam poczucie, że tu rzeczywiście Maria mnie jakoś prowadziła. Że ja jej słuchałam, ja wiedziałam, że chcę zacząć od czegoś bardzo cielesnego i tak naprawdę początek to ja zawdzięczam mojej przyjaciółce Marcie Sputowskiej, która na jakimś blogu akurat człowieka, który był podczas ekshumacji Marii Skłodowskiej-Curie na miejscu, znalazła taki wstępny opis tej ekshumacji. Bo oczywiście tak jak siadam nad biografią, sobie myślę, no dobra, masz taką biografię, gdzie napisano o niej kilkadziesiąt książek, jednak musi być coś nowego. To mogą być, to nie muszą być spektakularne rzeczy. No nie wiem, po raz pierwszy, czy tam po raz drugi ktoś napisał, ile Maria miała wzrostu, 1,63 m mówię. Czy tam na przykład, jak brzmiały ostatnie jej słowa. I to są drobiazgi, nie każdy to wychwyci. Pomyślałam sobie, że jak Marta mi przesłała tę ekshumację, pamiętam też bardzo dziwna rzecz, bo myśmy zaczęły, nie było tam adresu mailowego tego człowieka i zaczęłyśmy no trochę spamować pod tym postem. On wycinał nam to.
0: Wariatki jakieś.
1: Tak, ale na szczęście później znalazłam takie jego nagrania, ile też w ogóle taki artykuł potem poświęcony i w różnych archiwach dodatkowe dokumenty. I pomyślałam sobie, że to też jakoś dziwnie się ułożyło, bo ja sobie pomyślałam, no dobra, mocny początek, ale to nie o to chodzi, bo też może zniechęcić, prawda? Ale ja tam pomyślałam, że to jest to, o co chyba będzie mi w tej książce chodziło, że o taką cielesność, że cena, którą Maria zapłaciła za to wszystko, jaka była, no to jest, no oprócz takich życiowych cen, które prawie każdy płaci, no to taka właśnie, że ciało właściwie było pożerane jej przez ten rad. I w pewnym momencie się, można powiedzieć, no nie rozpadło, no bo...
0: Skończyło.
1: Tak, skończyło, tak. I to było dla mnie takie... że wiedziałam właśnie, że ta cielesność, taka bliskość Marii i wtedy jak zaczęłam układać, ja w ogóle miałam początek i koniec, zrobiłam się taka klamra, że później ekshumacją kończę i szukałam też, później się pojawia klamra ze zdjęciem, trochę tak te osoby, które już przeczytały lub będą czytały, to pewnie zwrócą na to uwagę, a później trochę zaczęłam śledzić Marii w tej żałobie i tak jak my mówimy o tym, że ja uważam, że pisanie książek biograficznych to jest rozmowa ze sobą, bo ja się też zastanawiałam na przykład, no dobrze, ale w takim momencie coś tam wydaje się nieprawdopodobne. Tylko, że ja nie mówię, nie, nie, ona tak nie mogła zareagować, tylko raczej szukam dowodów na to, jak ona zareagowała i wtedy, żeby móc to opisać. Ale pytam się, na takie, pytam o momenty, które byłyby również ważne dla mnie. Jeśli chodzi w ogóle o pisanie, ja czasem o tym opowiadam, bo ja się zastanawiam, padają takie zdania, że ja piszę dość filmowo, w sensie, że te sceny muszą być widoczne. Ja się długo zastanawiałam, z czego to wynika i pomyślałam sobie, że to chyba z tego wynika, że kiedyś, jak byłam no, taką nastolatką, a nie było odtwarzaczy VHS jeszcze wtedy takich, nie każdy je miał w domu, a mój tato pracował w wojsku i od żołnierzy czasem pożyczał. I pamiętam, że przynosił kasety i później nie było tych filmów, w telewizji też nie było, w internecie już nie istniał YouTube i cała reszta. I ja sobie

0: to zgrywałam na kasety magnetofonowe i ja po prostu słuchałam filmów.
1: Czyli słuchałaś tak jakby ścieżki, tak?
0: Takiego audio z filmów. Tak. I ja sobie to wyobrażałam. I teraz mam dokładnie tak przy pisaniu. Ja muszę zobaczyć obraz, ja jestem w stanie odpuścić nawet dość istotny obraz, jeśli ja go nie widzę. Bo chyba, że i wtedy to skracam do, nie wiem, dwóch zdań jako informacji. Ale staram się pisać tak, żebym właśnie trochę jakbym słuchała tego audio.
1: O twojej metodzie pisania uśmiecham się, bo to jest naprawdę pasjonujące dla mnie. Myślę, że dla wielu słuchaczy też, bo kiedy czyta się książkę i wie się trochę na temat tego, jak autor czy autorka nad nią pracują, to mam wrażenie, że się też widzi i czuje więcej. Żeby domknąć tę część naszej rozmowy, która chciałam, żeby dotyczyła jakoś tam próby odpowiedzi na pytanie o twoje wybory, o to, jak ci bohaterowie czy bohaterki raczej się w twoim życiu pojawiają, no to zadam jeszcze pytanie, na które mikroodpowiedź dałaś przez przypadek. To znaczy, dlaczego wśród tych osób nie ma żadnego mężczyzny?
0: Będą.
1: Będą, czyli ich czas nadejdzie.
0: Tak, ich czas nadejdzie. I trochę się tego spotkania boję, bo myślę, że jednak bardziej czytam kobiety.
1: No dobrze, tajemnicza odpowiedź, zostańmy z nią. Posłuchajmy teraz przez moment muzyki Chet Baker i za chwilę wracamy do tropienia Marii Skłodowskiej-Curie z Angeliką Guźniak.

0: Dobry wieczór raz jeszcze. Wracamy do rozmowy z Angeliką Kuźniak. Rozmawiamy o literaturze i o nauce, i o pisaniu, i o kobietach. Rebeliantka Maria Skłodowska-Curie to jest książka, najnowsza książka Angeliki, która od niedawna może być przez państwa czytana. Rozmawiałyśmy trochę o twoich wyborach, o postaciach. Rozumiem, że to nie jest tak, że masz jakiś taki tajny notesik i tam sobie zapisujesz wszystkie interesujące nazwiska, a potem sprawdzasz, jakby to było, no nie chcesz napisać.
1: Czasem, znaczy mam na przykład jedną, jakby to powiedzieć, nie mam takiego notesiku, ale mam dobrą pamięć, więc pamiętam, jak ktoś mnie zainteresował. I czasem sprawdzam, czy rzeczywiście ten pierwszy, taka pierwsza iskra jest warta tego, żeby tą postacią się zainteresować, bo czasem zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie podołam. I miałam taki przykład.
0: Co to znaczy nie podołam?
1: Ci mówię, podam ci nawet przykład. Kiedyś dawno temu myślałam sobie, żeby napisać książkę o Ginczance. I generalnie wrażliwością wszystko się zgadza, nawet tam takie sceny reporterskie. Ja zebrałam całą dokumentację, jakieś filmy, tu ktoś opowiada o niej. I usiadłam i pomyślałam sobie, że ja jej nie rozumiem. W ogóle nie jestem w stanie dotknąć jej osobowości, bo po prostu nie. I z bólem przyznaję.
0: A nie było pociągające to, że ci się właśnie wymyka?
1: Nie, bo to nie chodziło o wymykanie. Ja po prostu, to jest tak, jakbyś spotkała człowieka, którego zwróciłaś na niego uwagę, no nie wiem, bo jest piękny, bo on, nie wiem, piękne wiersze pisze, ale jest dla ciebie jak za szkłem. Ja miałam takie... Myślę, że to może wynikać z tego, że ja na przykład w ogóle nie umiem czytać poezji takiej bardzo skomplikowanej. Bo jak uwielbiam Szymborską i dla niektórych oczywiście to może być skomplikowane, ale jak ona mi pisze o sarnie, która napisana, która gdzieś tam biegnie, to ja to widzę. Znowu mi się układa jakiś obraz. A jak mam coś ponad to przeczytać, to ja nie umiem. Nie wiem, to pewnie jakiś problem, może nie problem, ale... jakiś budował może mojego mózgu. W każdym razie to do mnie nie trafia. Lubię taką dosłowność i ja mam też taką teorię, chociaż to chyba się nie sprawdza, bo przecież wielu reporterów czyta skomplikowane wiersze, wszystko rozumie, bo ja trochę myślę, że jestem tak bardzo osadzona w non-fiction, że jak coś trzeba nad to, to trochę do mnie to już nie przemawia.
0: Ja uważam, że to jest może nie świadomie, ale jednak kokieteryjne, dlatego że... akurat książka, o której mówimy, jest dla mnie momentami bardzo poetycka. Nie dlatego, że używasz form przynależnych poezji, ale dlatego, że atmosferę, którą budujesz, no ona jest właśnie taka, powiedziałabym, bardziej trafiająca przez emocje
1: ale
0: do
1: to jest to
0: człowieka
1: innego.
0: Niż... no,
1: ja mówię
0: pytanie o oddziaływanie poezji, prawda?
1: Tak,
0: bo z jednej strony jest forma, no a z drugiej strony jak
1: tylko,
0: ta forma
1: że ja muszę
0: ma
1: zrozumieć,
0: działać.
1: Żeby mnie dotknęło, rozumiesz? Dlatego myślę, że...
0: Zrozumieć, żeby dotknęło?
1: Tak, w sensie, dlatego mówię o tej Ginczance, że jak ja sobie z nią posiedziałam i wszystko wokół było bardzo fajne, miałam znakomite obrazy reporterskie, ale ja czułam, że ja gdzieś mam za mało o niej, że ja właśnie wiersze, które być może pomogłyby mi ją zrozumieć, że ja nie do końca czytam te wiersze.
0: A dobra byłaś z chemii?
1: No taka nie najgorsza, ale też niewybitna.
0: Z fizyki?
1: Lepsza.
0: Czyli lepsza. Dzięki temu, że rozumiałaś bardzo dobrze działania naukowe Marii, to mogłaś o niej pisać.
1: Nie. I tutaj właśnie też mam coś na obronę swoich słów, dlatego że w kwestiach chemicznych pomagał profesor Tomasz Pospieszny, który zresztą sam pisze świetne książki o Marii. I gdyby nie on, to może bym do dzisiaj wytrącała rad. To nie jest tak, wiesz. Nie, nie, to nie. Ja się dobrze w jakich postaciach, ale ten rad, ja miałam dwie rzeczy, które przy Marii umierałam, jak miałam to pisać. Do dzisiaj się śmieję, to są folwarki, przez które musiałam przejść, że ona tam... I ja mówię, jak to skrócić, jak to udało mi się tam do dwóch akapitów. To się wynudziłam strasznie. Mam nadzieję, że tego w książce nie widać. I właśnie te chemiczne doświadczenia, z których nic nie rozumiałam. I pamiętam, jak później z Kasią Krzyżan-Perek, czyli redaktorką właśnie z Wydawnictwa Literackiego, czytałyśmy. I ja mówię, słuchaj, ja bym to skróciła. Ona mówi, ale jak to skrócić, to może to w ogóle już będzie inne doświadczenie. Bo mi było tego za dużo. A z drugiej strony wiedziałam, że nie mogę pisać tylko o Marii snującej się w bólu i cierpieniu, bo mi akurat w tej książce zależało mi na tym, żeby ona była pełną taką postacią ze wszystkim, bo też jak, no Maria to jest też po części laboratorium.
0: No to ja muszę powiedzieć, że kiedy czytałam tę książkę, to myślałam sobie, że szacun, naprawdę ta Angelika dobra jest tej chemii.
1: No, może kiedyś będę.
0: Brzmi wiarygodnie w każdym razie. No dobrze, to wracając jeszcze do takiego pytania o sens pisania jakiejś książki. Powiedziałaś, że trafiła do ciebie ta propozycja, historia, przyjrzałaś jej się, uznałaś, że chciałabyś się za nią zabrać. No, ale chwilę później pewnie uświadomiłaś sobie, jak wiele o Marii Skłodowskiej-Curie napisano. Także książek, w tym książka Pytanie, czy one są wszystkie dobre, czy takie sobie, ale jednak książka, która no, przez lata też stanowiła takie, powiedzmy, podstawowe źródło informacji o Marii Skłodowskiej-Curie, czyli książka napisana przez jej córkę Ewę. No i tak sobie wyobrażam po tym, co już powiedziałaś, że zaczęłaś się zastanawiać, czego nie powiedziano. Szukałaś czegoś, czego jeszcze...
1: Znaczy zależało mi na tym, żeby coś znaleźć, ale bardziej szukałam takich dziur narracyjnych, czyli właśnie jak ktoś tam, tak jak przy ekshumacji pojawia mi się, bo jak otwiera się tą trzecią trumnę, to możemy powiedzieć, że została Maria pochowana w trzech, to tam no, ciało jest prawie zachowane, nie będziemy tego opisywać, ale ja sobie pomyślałam, bo ja mówię, długość ciała jest zachowana, no to, ale jaka, no to dokumenty szukam w paszporcie, znajduję 1,63 m, wiem, że tam było w doskochach chyba 1,65 m. I to były takie rzeczy. I to było pierwsze takie sprawdzanie. Później się zastanawiałam... Cieszyłam się, jak coś znajdowałam nowego, ale też wiedziałam, że już nie znajdę jakichś takich rzeczy po prostu...
0: A co cię tak najbardziej ucieszyło? Że czego się
1: ostatnie
0: dowiedziałam?
1: Słowa Marii.
0: I jak one brzmiały?
1: W głowie mi się kręci. I to właśnie przez to, że one były takie zwykłe, to było tak wzruszające, że... I ostatnio, pamiętam, wrzucałam na swój Instagram taki filmik z tego, bo czym może się wzruszam, taki filmik z tego, jak Marię chowano w Panteonie. I był taki długi pas białego, nie wiem, materiału czy czegoś. I trumny Piotra i Marii nieśli studenci, nie było niestety studentek, ale studenci nauk ścisłych, a obok byli uczniowie z gimnazjum, którzy nieśli symbol alfa i beta. I tak sobie pomyślałam, nieśli te trumnę tak długo, no to rzeczywiście tam, no nie wiem, 500 metrów, może więcej. I tak patrzyłam, tak sobie pomyślałam, że ta Maria skromna gdzieś w tym wszystkim i Piotr, który odmawiał każdego odznaczenia, nagle są uhonorowani tak bardzo. I ja się nie myślałam sobie, Boże, co oni robią, tylko właśnie to było jakieś takie wzruszające, bo ja jeszcze pamiętałam, jakie kostki tam leżą w tej trumnie, bo i Piotra ekshumowano, i Marię. No i to była znowu ta cielesność, do której dążę, i znowu zapomniałam twojego pytania.
0: Ale widzisz, to jest ciekawe, bo mówisz, że zapomniałaś, a jednak na nie odpowiada. Aha. Czyli gdzieś tam mózg zahacza się o to pytanie. Zapytałam cię o to... Co spodziewałaś się lub miałaś nadzieję znaleźć, o czym jeszcze do tej pory nie mówiono, nie pisano i co udało ci się odkryć nowego?
1: Czy wiesz, jak szukałam, bo to było tak, że ja szukałam, ja byłam tam w archiwum, znaczy to było w Bibliotece Narodowej i wtedy to jeszcze trzeba było podpisać do zaświadczenia, że wiesz, że dokumenty, które dotyczą, które ci przyniosą, to mogą zaszkodzić twojemu zdrowiu. Ja nie mówię wybitnie po francusku, coś tam na studiach miałam nawet dość wysoki poziom, ale to było dawno, więc... ale już zaczęłam fotografować, tylko że teraz jest o tyle prościej, że wszystko właściwie znajduje się, z małymi wyjątkami, znajduje się na stronie internetowej. I ja pamiętam, że już kiedy pisałam tak bardzo poważnie, już po zakończeniu takiego pierwszego etapu dokumentacji, to ja po prostu przeglądałam wszystkie listy jak leci. Szukałam, tego jest strasznie dużo. Staram się tam, jak widziałam, że na przykład ona coś notuje, jakieś wydatki, no to wtedy to już czytam bardzo uważnie. No dobierałam postaciami, patrzyłam i tak dalej. Pewnie mnóstwo rzeczy przeoczyłam. Gdzieś mi mignęło na przykład to, że ona dostała samochód od Forda. Zapytałam nawet w muzeum w Paryżu, to pan powiedział, ale skąd pani to wie? A ja wiedziałam, że ktoś to napisał w książce. Gdzieś to znalazłam, to zdanie, nie mogłam tego... I ja odkryłam tę całą historię, włącznie z listami. Bardziej to chyba u mnie polegało na tym, że ja szukałam coś ponad do historii, które już znam. Mm-hmm. Czyli szkielet to były historie, które są znane. Ja jeszcze nie wiedziałam, jak to ułożę i jak to mm-hmm. będzie konstrukcyjnie i na co nacisk tak naprawdę położę. Bo ja nie zawsze wiem, jeśli chodzi o ten nacisk. To czasem samo wychodzi, później bardzo mnie to ciekawi, jak ktoś czyta i mi o tym mówi. Bo dla mnie to jest też odkrycie. Bo ja na przykład zupełnie inaczej. Ja mówię, ja na to w ogóle nie zwróciłam uwagi. To też pokazuje, jak książki mogą być mm-hmm. różnie czytane i w różnych momentach życia, nie? I to było coś takiego, że miałam szkielet i szukałam, żeby go trochę obudować, by zrobić taką pełniejszą rzeźbę.
0: Zaczęłaś już trochę mówić o takich swoich metodach poszukiwań. Chciałabym cię jeszcze o to dopytać. Powiedziałaś, że większość rzeczy można dziś, wiadomo, znaleźć w albo internecie, albo w internecie poprzez jakieś właśnie zdigitalizowane źródła. Nigdy chyba nie było łatwiej, wydawałoby się, niż dziś docierać do no właśnie do elementów jakichś źródłowych, materiałów źródłowych. Ale ty piszesz o tym, oczywiście powiedziałaś, że ponad 10 lat pracowałaś nad tą książką, więc ta sytuacja się zmieniała, ale piszesz też i często mówisz o tym, że lubisz dotknąć, powąchać, poczuć. Czy gdybyś miała korzystać wyłącznie, nie wiem, wyobraź sobie taką sytuację teoretycznie komfortową, dostarczają ci wszystkie materiały wydrukowane, zeskanowane i ty masz tylko przeczytać i napisać, to by się udało? Czy jednak potrzebujesz tego zapachu, formy, dotknięcia, wyobrażenia sobie?
1: Potrzebuję i to zawsze tak było. Od Marleny pamiętam, że mieszkałam tam 40 minut kolejką od Berlina, więc często tam byłam. I też zresztą dokumenty przeglądałam Marleny w jej archiwum berlińskim. I ten moment, kiedy dotykasz, ten papier wyblakły, to żadne zdjęcie ci tego nie odda. Przy papuszy, nie wiem, właśnie to, że jadę do jej domu, do Gorzowa i liczę schodki. Ja wiem, że ona oczywiście tam nie mieszka, ale patrzę, czy skobel jest, czy jakieś inne drzwi. To też pomaga mi zbudować właśnie ten obraz. Boznańska, no oczywiście Kraków, Stryjeńska i Grupi. No, to jest bardzo ważne. Jest też jakieś takie połączenie, które być może dla niepiszących będzie niezrozumiałe, ale jest jakaś metafizyka w tym wszystkim, w takim spotkaniu cielesnym. Ja pamiętam, ja ich akurat nie widziałam na żywo i tutaj się posiłkowałam zdjęciem w sensie takim, że zobaczyłam to na zdjęciu, ale jak ja zobaczyłam łyżwy Marii Skłodowskiej, oczywiście żałowałam, że nie widziałam, bo i to było coś wspaniałego. Ja sobie myślałam, nagle Maria i łyżwiarka, nie? I później znalazłam jeszcze filmiki takie, które są też u mnie, jak ona z wnuczką jeździ na łyżwach. I nagle ta Maria, która w tej swojej pieczarze takiej naukowej siedziała, zaczęła wychodzić do świata, do takiego zwykłego, rodzinnego życia, które, jak wiemy, lub państwo się dowiedzą, też było dla niej bardzo ważne.
0: To jest w ogóle jedna z takich dla mnie najciekawszych części tej książki, czy też w ogóle te elementy znajdujące się w tej książce, bo z jednej strony mamy do czynienia właśnie z wielką Marią Skłodowską-Curie, dwukrotną noblistką, naukowczynią, jak powiedziałaś na początku, nazwaną najwybitniejszą Polką w historii. W tym roku mija 90 chyba 2 lata od jej śmierci i gdzieś sobie to zapisałam, 159 lat od urodzenia, czyli to nie jest współczesny życiorys, jakby się wydawało. Z drugiej strony opisujesz takie fragmenty jej życia, które w zasadzie mogłyby stanowić opis osoby żyjącej 50-70 lat temu. No, zmieniłyby się być może trochę jakieś scenograficzne elementy, bo tak. Bardzo lubiła sport. To w ogóle mi się nie kojarzyło z Marią Skłodowską-Curie. Ta jej gimnastyka, niemalże codzienna, nie wiem do kiedy ten rytuał.
1: No, po górach ona chodziła. Po trzeciej operacji, kiedy prawie nie widziała, to doniosła córce, że akurat poszła sobie w góry sama.
0: Mało tego, że chodziła w góry, to jeszcze uważała, że trzeba wszystko nosić ze sobą, prawda? Że tylko wtedy to się liczy, kiedy się jednak samemu dokonuje jakiegoś wyczynu. Jeździła na łyżwach. Rower, to też jest piękna historia, którą piszesz, o tym, że w prezencie ślubnym państwo młodzi Curie zażyczyli sobie rowery. Nie jakieś, nie wiem, cukiernice, wyprawę, piękne pościelowe jakieś rzeczy, tylko rowery, bo chcieli jeździć. Co jeszcze? Poczekaj, tam jeszcze były jakieś narty chyba?
1: Tak, narty to Irena i była jedną z pierwszych w ogóle dziewczynek we Francji, które
0: jeździły.
1: Tak. Ona bardzo tego pilnowała.
0: Czyli tak, sport i ona sama, jak się okazuje, była sportowczynią, amatorką, ale też jej córki, które bardzo nie tylko namawiała, ale pilnowała, żeby ten sport był ważną częścią. Właśnie, pływanie jeszcze. Dwa, była w zasadzie bardzo nowoczesną matką.
1: Tak.
0: I bardzo taką, no właśnie, nowoczesną, ale dla mnie w takim niezwykle pozytywnym znaczeniu, bo jak myślę sobie o nowoczesnych rodzicach, to nie zawsze te pozytywne skojarzenia mi się pojawiają. To znaczy matką, która rozumie, wymaga, jest obecna, pomimo, że tak dużo jej nie ma. Traktuje swoje dzieci, swoje córki w sposób absolutnie partnerski. To, co może mnie trochę zdziwiło, to w jaki sposób funkcjonowała w takiej relacji matka-córka, ale chyba też przyjaciółka ze swoją starszą córką Ireną, która bardzo szybko stała się jej taką partnerką też biznesową, można powiedzieć. I zadawałam sobie to pytanie, czy trochę nie za szybko.
1: Nie myślałam o tym, żeby oceniać, ale rzeczywiście też zwróciłam na to uwagę, ale z drugiej strony, kiedy przeglądam jej pocztówki, mówię o Irenie do mamy i tam ona pisze, mamo, przyjedź, bo mam problem z jakimś tam działaniem.
0: Tak,
1: nie pisze, że oczywiście tam kocham
0: uwagę
1: i tak dalej, ale bardzo dużo listów poświęca rozwiązywaniu zadań różnych, matematycznych, fizycznych i tak dalej. Więc ja myślę, że dla Ireny to było po prostu oczywiste. I mamy z drugiej strony tę Ewę, która jest bardzo artystyczną duszą. To mnie ciekawiło, bo jak sobie myślimy jeszcze o tym, wracając do twojego wcześniejszego pytania, że czasem, czy co chciałam napisać więcej, to pamiętam, że już przy takim pierwsza, czy tam druga wersja tej książki, ja ją zczytywałam i sobie myślałam, kurczę, a zgubiłaś gdzieś ci te dzieci uciekły, one istnieją, ale nie ma w ogóle relacji. I wtedy znowu siadam i wtedy się przyglądałam bardzo temu, jak to funkcjonowało i samo to chyba jest też bardzo interesujące, jak te dwie dziewczynki inaczej zapamiętały to wczesne dzieciństwo szczególnie. Irena zespolona z matką, bardzo czule i tak dalej, a Ewa z kolei była taka, bo ona nie była przez Marię traktowana z boku, ale gdzieś tam pewnie mniej rozumiana.
0: Być może, po pierwsze dlatego, że była młodsza i to na pewno zawsze ma znaczenie, jednak ta relacja też w samym jakby rodzeństwie budująca się pomiędzy młodszym i starszym dzieckiem. Po drugie, pewnie ze względu na to, że jednak Irena była dla mnie takim przedłużeniem trochę Marii, to znaczy też te same zainteresowania, ten sam talent, te same umiejętności, te same miejsca, w których bywały, pracowały, szkoliły się. Natomiast Ewa, mówiłaś o tej osobności, myślę, że ona też jest przykładem takiej jednak osobności w tej rodzinie, której jednak trzon stanowili naukowcy i osoby zajmujące się naukami ścisłymi. Trzecia rzecz, która mnie zaskoczyła, ale znów jakoś w łączności z tym, o czym mówiłaś, to znaczy może nie same fakty, bo o nich wiedziałam, ale sposób ich opowiedzenia, pokazania i pogłębienia przez te właśnie takie niemalże dotykalne, fizyczne elementy, to jest Maria jako kobieta. Bo myślę sobie, że kiedy mówimy Maria Skłodowska-Curie, czy widzimy ten jej portrety, takie najbardziej znane, gdzie po prostu siedzi poważna pani w wieku tam około 50 lat z jakąś menzurką, to najmniej przychodzi nam do głowy, że ona była również kobietą, a Maria była bardzo kobietą.
1: Tak.
0: I ty o tym piszesz no, w taki sposób, powiedziałabym, też wręcz trochę przewrotny, bo z jednej strony myślę sobie, że jedno z takich nici przewodnich, jakichś takich elementów przewodnich tej książki, wokół których której bardzo wiele rzeczy się układa i krąży, to jest Piotr i odejście Piotra, śmierć Piotra, jej męża, który dosyć wcześnie w tej opowieści ucieka z niej, ginie w wypadku.
1: A z drugiej strony jest przez...
0: No właśnie, a z drugiej strony prawie wszystko jest o Piotrze. Wprowadzasz także wątek, o którym inni autorzy w swoich tekstach już pisali, czyli Maria kochanka i taki właściwie aferę, którą wywołała w zasadzie na świecie, można by powiedzieć, w świecie naukowym na pewno, ale w ogóle to jest dosyć niesamowite, to zainteresowanie dziennikarzy, mediów, gazet, paparazzi wczesnych. Tak. Powiedz o tym coś więcej, jak ty próbowałaś to obejrzeć czy opowiedzieć?
1: Przede wszystkim w ogóle, kiedy piszę książki, to nie oceniam. To czy tam, nie wiem, mi się to coś zgadza, że ze mną to w ogóle nie ma znaczenia. Rzeczywiście pamiętam, że jeśli chodzi o romans Marii z Langevinem, to ten moment oczywiście taki kluczowy też dla obecnych w życiu Marii, to było, kiedy Maria z tych ciemnych sukien nagle się pojawia w jasnej sukni i ma przypięty kwiat w pasie. No ja powiedziałam, dobrze, o tym to już pisano. Może nie wszyscy wiedzą, bo to też jest ważne w pisaniu książek czy czegokolwiek, żeby sobie pomyśleć, że nie wszyscy wszystko wiedzą, bo ja mam założenie, Boże, już ktoś o tym napisał.
0: Że wszyscy wiedzą.
1: Tak, wszyscy wiedzą, no nie jest tak, ale pomyślałam sobie, trzeba znaleźć coś, więc skądś tę sukienkę miała. Więc dla mnie pierwszym tym takim punktem, który musiałam dla siebie spełnić, było to odnaleźć jej listę zakupów. No i kiedy to odnalazłam, to sobie pomyślałam, no dobrze, to masz Marię ubraną w to wszystko, jak ona to robiła, że nagle w wielkim domu modowym kupiła to wszystko. Ona zazwyczaj sobie szyła sama.
0: I była dość oszczędna.
1: I później pamiętam, że tak mi zadrgało serce, jak się okazało, że oni nazywają Szeznu, czyli u nas. To całe mieszkanie, które Langevin wynajmuje i w którym się spotykają. Później natychmiast się pojawiło, dobra, trzeba napisać o tym, jak środowisko, bo już wiedziałam, że tam bywało ciężko. Co z dziećmi? I czego nie wiedziałam? I to rzeczywiście się dowiedziałam podczas pracy nad tą książką. Trochę nie wiedziałam, nie wiedziałam o tym, że Polska natychmiast chciała ją jakoś ściągnąć, że oni tam wszystko, że tutaj też pokazała, bo, znaczy, wydaje mi się, zależało mi na tym, żeby pokazać taką siłę więzi rodzeństwa, bo oni natychmiast, nie dość, że przyjechali do Marii, kiedy ona musiała właściwie się chować, bo była linczowana z każdej strony, również przez mieszkańców SO, czyli miejscowości, gdzie miała swój dom i obrzucali ją kamieniami. Rodzeństwo natychmiast się zjawiało i to bardzo też w wielu sytuacjach w życiu Marii się pojawiało. To jest też bardzo ciekawe, bo to nie był parasol ochronny, tylko oni podsuwali jej pomysły, co może zrobić. I tutaj mi się pojawiła taka Maria, taka z całą odwagą swoją, że ona wiedziała, co ją czeka, bo mogła sobie czmychnąć do Polski i tam sobie jakoś to wszystko poukładać, a ona powiedziała nie. Że po pierwsze, że jest oczywiście Polką, ale jest też Francuską. Dzieci kochają Francję i ona nie widzi powodu, dlaczego ma uciekać z tego kraju. Podobnie było zresztą w momencie, w którym jej dali drugiego Nobla, o którym się bardzo niewiele pisało. Maria też powiedziała, że to nie ma znaczenia, bo chcieli jej nie przyznać w końcu tego Nobla przez ten romans, że to nie ma znaczenia, a już na pewno nie powinna przyjechać go odebrać, że to nie ma, że jej życie osobiste nie ma znaczenia przy karierze naukowej i pojechała. Więc ja sobie bardziej tak patrzyłam na to, gdzieś nie można było, opisując Marię kobietę, gdzieś właściwie, no były takie delikatności, też takie były nawet okrucieństwa Marii, kiedy ona pisze, a nie sypiaj z żoną, bo mi tam serce pęknie. Później nagle rozumiesz, i to nie chodzi o to, że ta żona była jakąś heterą i tak dalej, tylko patrzyłaś, znaczy jakby dwie strony musisz, bo patrzyłam na tę żonę, patrzyłam na Marię, patrzyłam na dzieci, Langevina i Marii. I pomyślałam sobie, dobrze, zbierz to wszystko, zobacz jak to wygląda i przedstaw wszystko. Staraj się, żeby było jak najmniej właśnie tych dziur. I ja mam taką metodę, nie wiem, bo też nie czytam wszystkich książek. Być może na przykład niektórzy biografowie, biografistki lubią poddawać czytelnikom, co mają myśleć. A ja uważam, że jakby to nie ma znaczenia, co myśli Kuźniak na ten temat. I ja pomyślałam sobie, że moim zadaniem, też jako reporterki, jest to, żeby przekazać wszystko, co znalazłam i powiedzieć, myślcie sobie, co chcecie. I to jest też bardzo, tu wrócę do innej bohaterki, do Stryjeńskiej. Pamiętam, że jak tam jest taka historia, że ona te dzieci zaniedbywała. Pamiętam, że największe uderzenie było od kobiet względem Stryjeńskiej. Ja nic tam nie napisałam. A z drugiej strony pojawiały się na spotkaniach kobiety, które mówiły, ja jestem taką Stryjeńską. Czyli mam oczywiście karierę, mam dzieci, ale na przykład chcę malować nagle, nie? Czy tak, jestem taką papuszą z wrażliwością i ze wszystkim. I być może w tej Marii, która... Chyba pierwszy raz trochę mam wrażenie, że tu jej coś tak naprawdę bardzo się wymsknęło z rąk, bo ona mimo, że ona, miałam wrażenie, że ona wszystko jakoś gdzieś tam kontrolowała, starała się, naprowadzała, jak jej gdzieś tam to w drugą stronę poszło, gdzieś znajdowała tę główną drogę. To tutaj pierwszy raz czułam, że ona jest, i to tak czułam rzeczywiście wewnętrznie, że ona jest po prostu złamana. Ale to jest niesamowite, że no wstajemy zawsze. Mówię wstajemy, bo chyba każdy przy największym bólu gdzieś potrafi.
0: Ja myślę, że nie każdy, ale Maria Skłodowska-Curie tak. Kiedy czytałam ten fragment właśnie opisujący jej romans, ale teraz też, kiedy cię słucham, przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza to jest, takie powiedziałabym dość absurdalne, ale się podzielę. Pierwsze to jest skojarzenie z taką sceną i filmową, ale też książkową. Mam na myśli książkę Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem i taką scenę już kojarzę ją akurat przede wszystkim filmową, kiedy Scarlett O'Hara jest przyłapana na flirtowaniu z Ashleyem. Jest już żoną Reda Butlera. Ashley oczywiście też jest żonaty. Ona cały czas się w nim kocha. Wieczorem jest jakieś przyjęcie, na które ona była zaproszona razem z Redem i on każe jej iść na to przyjęcie. Ona próbuje tam udawać, że ją boli głowa, a on mówi o nie, nie, nie, idziesz. I ona wtedy wstaje, ubiera się w jakąś wybraną przez Reda sukienkę. Przez chwilę jeszcze ma nadzieję, że jej się uda wymknąć, ale kiedy tam wchodzi, to... No to jest właśnie cała taką pewnością, że nic nie macie do powiedzenia na mój temat. Mhm. Znaczy, możecie opowiadać, możecie gadać, ale ja jestem sobą, ja jestem silna i mam to w nosie. I pomyślałam sobie, że w pewnym sensie ta Maria mi się z tym kojarzy. Oczywiście ona nie ma tego w nosie, tak samo właśnie. Jak Scarlett O'Hara, która jednak cierpi i bardzo to przeżywa i jest to dla niej bardzo trudne, żeby sobie z tą sytuacją właśnie ludzi, którzy ją napadają, którzy ją linczują, którzy ją obrzucają kamieniami sobie poradzić, ale kiedy to się dzieje, to ona stoi prosto i mówi, dobra, rzucaj, ja to przetrwam. A druga rzecz to chyba w tej twojej książce jest też ta fotografia. Ją kiedyś gdzieś tam, wydaje mi się, że widziałam. To jest taka fotografia, która mogłaby się pojawić równie dobrze na pudelku dzisiaj, czy tam, tak. Nie wiem, gdzie się teraz pojawia. On już pewnie nie jest modny, ten pudelek. W każdym razie Maria gdzieś na ulicy, która zasłania się teczką, bo paparazzi robią jej zdjęcia. I pomyślałam sobie, że to jest raz jeszcze dowód na to, jak to wszystko, co nam się wydaje już takim życiem, do którego nie mamy dostępu, jakimś światem z przeszłości, trochę przy kurzonym, jak to wszystko jest właściwie współczesne i takie samo jak teraz. To znaczy to, że media są zainteresowane życiem prywatnym różnych znanych osób, to, że starają się dotrzeć jak najbliżej, to, że dręczą tych ludzi właśnie fotografiami. I pomyślałam sobie, że to jest też taki wspaniały obrazek do jakiejś takiej sceny filmowej.
1: No, ja pamiętam, że ja akurat nie widziałam tego zdjęcia wcześniej. I jak w końcu, nie pierwszy raz w książce, tylko ja zauważyłam jej chyba właśnie w książce Tomasza Pospiesznego, to dla mnie to był po prostu, sobie myślę, matko, przecież to rzeczywiście takie współczesne. I tak sobie myślę, tak słuchając ciebie, że być może to na tym też polega, że ja chyba nie chcę pisać tylko o dekoracjach. Że dlatego interesuje mnie człowiek, bo chyba tylko dekoracje się zmieniają, a wiele rzeczy mamy po prostu od wieków tak samo. Podobnie czujemy, podobnie, może wiadomo, że może z mniejszą czy większą intensywnością, ale są tam jakieś podobieństwa. Dlatego kiedy ja mówię, że pisanie biografii jest rozmową, ja rozmawiam ze sobą, to tak jest.
0: Kończymy naszą rozmowę, ale myślę, że przede wszystkim to, co chciałabym, żeby państwo zapamiętali, to to, że rozmawiałyśmy o książce Rebeliantka, Skłodowska-Curie, Angeliki Kuźniak i bardzo, bardzo zachęcam do tego, żeby tę książkę przeczytać. Jak ją weźmiecie do ręki, no to już się stało właściwie, bo pierwsze zdania wciągają i nie pozwalają tej książki zostawić. Bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ciekawa jestem, co to za męscy bohaterowie się pojawią w twoim pisaniu, ale także mam nadzieję, że jak zadam ci ostatnie pytanie, na które możesz odpowiedzieć tylko tak lub nie, i ono brzmi, czy kolejna książka za 10 lat?
1: Nie, w tym roku, ale reportaż.
0: No dobrze, to czekamy w takim razie na reportaż. Dobranoc, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

Dobry wieczór, Basz z tej strony. Zaczynamy neurotransmisję w Radiu 357. Dzisiaj zaczynamy od utworu Bon Iver sprzed 10 lat. Pamiętam, że to był pierwszy przypadek, kiedy słyszałem utwór tak bardzo oparty tylko i wyłącznie na wokalu i harmonizerze, czyli efekcie, który jest nałożony na ten wokal. Ten utwór pochodzi z albumu 22 A Million, który to był albumem bardzo uznanym przez krytyków muzycznych. Bon Iver, który gdzieś oscyluje wokół tak zwanego indie folku, nagle skręcił trochę w stronę hip-hopu, a to dlatego, że Justin Vernon, czyli lider zespołu, współpracował bezpośrednio przed nagrywaniem tego albumu z Kanye West i te wpływy gdzieś tam zostały odnotowane. Trochę dęciaków na płycie, dużo sampli, no i bardzo takie, myślę, elastyczne podejście do gatunków muzycznych. Polecam bardzo utwór, którego posłuchaliśmy. Nosi tytuł 715 Creeks, a album, tak jak mówiłem, 22 A Million. A przed nami refren, który rozpocznie ten kolejny utwór, który to refren wielu z nas na pewno i wiele z nas zna. A tutaj w wersji od Fuckers, którzy przygotowali nową, taki rework. Utwór, który mam na myśli, to Feeling For You od Cassius. Będziemy teraz tańczyć i wspominać dawne czasy.

0: Feeling For You, Fuckers i Junior Sanchez, którzy zremiksowali ten oryginał Cassiusa. To za nami, a przed nami Valentin Hansen, bardzo inspirujący artysta z Berlina, przynajmniej mnie inspiruje. Nie tylko produkuje muzykę i pisze piosenki takie na pograniczu elektroniki i popu, ale też jest dyrektorem kreatywnym i bardzo duża część jego działalności opiera się właśnie na takich wizualnych eksperymentach. On niedawno brał udział, czy był autorem takiego projektu, w którym codziennie wypuszczał nowy utwór i to trwało i trwało i trwało. Ja opowiadałem o tym na bieżąco. Zastanawiałem się, kiedy to się skończy i tych utworów powstało naprawdę bardzo dużo. Wszystkie były naprawdę okej. Więc to pokazuje, jak on dużo ma w sobie pokładów twórczości i jest w stanie z siebie wypluć. Bardzo ciekawie prowadzi też wizualnie swoje poczynania. Nazywa się Valentin Hansen, pochodzi z Berlina i wypuścił ostatnio kolejny utwór. To są takie zazwyczaj bardzo intymne i takie bardzo czułe nagrania. Ten nosi tytuł Freeze Time.
1: Something I had, something I faded into. Wanted to let you go, my sorrow. Wanted so bad, no longer close to me. Just losing touch of things around me.

0: Valentin Hansen, Freeze Time. Tydzień temu przyznałem się, że nie odrobiłem pracy domowej, nie posłuchałem całej Madonny nowej, no więc nadrobiłem to i dobrze mi się słuchało, dobrze mi się słuchało. Podoba mi się, że ta płyta tak naprawdę jest dosyć taka, nie jest tak jawnie walcząca o te pierwsze miejsca list przebojów, mimo że tam trafiła przynajmniej pod względem sprzedaży całej płyty. Bardzo mięciutko, w sumie dosyć cicho zmiksowana, zmasterowana płyta, co też jest mało typowe dla popowych albumów, które właśnie walczą o główne rozgłośnie. Więc jakoś tam pod prąd czerpię z dobrych wzorców muzyki klubowej, ale też nie takich do końca oczywistych w 2026 roku. To też mi się podoba. No i słychać tam udział bardzo zdolnych producentów bardzo dobrych doradców i myślę, że Madonna ma ogromny talent do dobierania sobie współpracowników i do wyczuwania pewnych koniunktur, chociaż różnie to bywało z tymi jej strzałami przez ostatnie lata, ale super, że wraca. Niech będzie Madonna z nami, niech będzie na scenie muzycznej. Ja wybrałem utwór pod tytułem School z albumu oczywiście Confessions 2.
1: There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

Madonna i utwór School. Jedną z tych osób, tych producentek, czy wśród tych producentek / producentów pojawiła się Arka, która tam maczała swoje paluszki zdolne w tym albumie i właśnie kolejny utwór należy do niej, dlatego że chciałem powiadomić, że już niedługo nowy album, pierwszy od kilku lat właśnie od Arki, zląduje do posłuchania. To jest, myślę, już na tym etapie jej kariery zawsze duże wydarzenie. Ten album pod tytułem XXX

No i zjarane zostało. Raka to od Arka, a już za tydzień nowy album 5X-ów w tytule. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Wróciła też królowa Ellen Alien, właścicielka B-Pitch, wytwórni berlińskiej, ale przede wszystkim artystka i przede wszystkim no, postać, która już jest na scenie od wielu, wielu lat. Wróciła niedawno z nowym albumem pod tytułem New Life i wróciła z dobrym techno, takim też stylowym, o tak bym powiedział, stylowym i bardzo dobrze brzmiącym i w dobrym guście, ale też tam jest emocja w tym techno gdzieś pod spodem, co cieszy. I to jest utwór Fantasy właśnie od niej. Posłuchajmy.

fantasy od Ellen Alien, a teraz zjedziemy w zupełnie inny klimat, ale zostaniemy w Niemczech. Jung Stotter, artysta, o którym dużo więcej osób powinno się dowiedzieć. Ja grałem coś z albumu Sustained, ale w zeszłym roku ten album wyszedł, ale pomyślałem, że za mało grałem i pomyślałem, że do niego wrócę, bo ostatnio trafiłem na nagrania właśnie od Jung Stottera i sobie przypomniałem, jak bardzo lubię jego wokal i jak bardzo lubię jego wrażliwość. To jest troszkę bardziej z takiego rozdania jak ten Valentin Hansen. Bardzo spokojna muzyka tutaj w towarzystwie Roni z nią w duecie. Again tytuł. No, będzie bardzo nastrojowo, mięciutka gitarka i te wokale, ten jego niski wokal, on jest naprawdę special.

Again, Jungstotter, Ronia, za nami w neurotransmisji w Radio 357, a przed nami Sofia Cortezis, która niedawno wydała album, który mi się osobiście bardzo spodobał. Sofia, która jest przede wszystkim znakomitą DJ-ką i tworzy całe piękne podróże, grając swoje sety. Ostatnio zachwycił się nią między innymi Fortet, który ją proponował jako DJ-kę właśnie, jako artystkę w swoim cyklu. A oprócz tego rzeczywiście wydaje muzykę, która troszkę odbiega od tego, co gra w klubach. Takim przykładem jest It's You, albo utwór, którego posłuchamy za chwilę. A ostatnio zamknęła się z grupą bardzo zdolnych producentów w studiu i przygotowuje kolejny album, więc ja na przykład czekam. Pół Peruwianka, pół Greczynka. Ten album, o którym mówiłem, to Madres, który został wydany już, zdaje się, rok temu albo 2 lata temu, a kolejna muzyka już w drodze. It's You.

A2 i Sofia Cortezis. Nosowska wraca z nowym albumem. 30 lat minęło od Puk Puk, najważniejszego dla mnie osobiście albumu, powiedzmy, z szeroko pojętej elektroniki, szczególnie tej takiej piosenkowej. Album, który był dla mnie początkiem czegoś nowego w myśleniu o tym, co można robić w studiu. I 30 lat od tego albumu minęło, 10 album, więc po prostu jubileusz za jubileuszem dla Nosowskiej w tym roku. Nowy album wyjdzie w lipcu, czyli zdaje się lada chwila. I album ten produkowali artyści związani z Nosowską przez te lata, między innymi Smolik, ale też Paweł Krawczyk, który wyprodukował singiel promujący ten album. Ten singiel nosi tytuł Sos Chaosu. Jest o tym, że jesteśmy wszyscy przebodźcowani i trzeba umieć jakoś wyselekcjonować z tego potoku informacji coś, co jest ważne i co powinno zostać z nami. Ja się z tym zgadzam, zresztą sam o tym piosenkę poczyniłem swego czasu. Dobrze, Sos Chaosu i Nosowska.

Nosowska, sos chaosu za nami w neurotransmisji. Wrócimy trochę do Arki, bo Arka poleciła ostatnio nowy album Horse Girl, a ja byłem wtedy na plaży, kiedy się o tym dowiedziałem, bo scrollowałem bezwiednie Instagram, czy bezwiednie, no właśnie, byłem ojcowany wtedy przez social media i trafiłem wtedy na taką rolkę tak zwaną, w której Arka polecała album Horse Girl, a ja byłem akurat na plaży i akurat wjechał mi utwór That's My Beach. I ta perwersyjna estetyka Horse Girl bardzo mi tam weszła. To był bardzo słoneczny dzień i bardzo było wtedy jasno i witaminowo, o, tak bym powiedział. I właśnie z albumu Nature is Healing, a natura też tam wokół była, to wszystko jakoś się ładnie złożyło. Także tak jak mówię, perwersyjna estetyka wakacyjnych hitów w wykonaniu Horse Girl. Zapraszam. Thank you.

That's my beach. Horse Girl za nami, a my trochę zostajemy w plażowych klimatach, bo posłuchamy Katalonki, a Katalonia z plażą kojarzy mi się nierozłącznie. Marina Herlop, bardzo zdolna kompozytorka i to jest przypadek i zorientowałem się chwilę temu, że ona się pojawi dzisiaj dwa razy, bo również we współpracy przy innym utworze, którego posłuchamy w drugiej części albumu, przepraszam, nie albumu, ale oczywiście audycji, a teraz Jacke i Marina Herlop, bardzo to jest pięknie zawsze skomponowane. Posłuchajmy. I znowu będzie spokojniej, także z tego horse girlowego szaleństwa wejdziemy w taką introspektywną raczej estetykę. Zapraszam.

Marina Herlop w utworze Jacke. Tego posłuchaliśmy przed chwilą. Son Lux zagrał na Wrosoundzie. Właśnie jest jeszcze Wrosound. Jakoś nie zapowiadałem w tym roku Wrosoundu. Miło wspominam bardzo nasz koncert z zespołem na Wrosoundzie i w ogóle uważam, że to jest dobra propozycja w południowej Polsce, żeby posłuchać na miejskim festiwalu dobrego line-upu. W tym roku gwiazdą był między innymi Son Lux i pomyślałem, że to powinno zostać odnotowane w mojej audycji, więc Want You to Love właśnie od nich. Ja wspominam do dzisiaj ich koncert na festiwalu, gdzie zaskoczyła mnie ich jazzowy warsztat, wszystkich trzech. Nie spodziewałem się, że są aż tak świetnymi instrumentalistami. To był bardzo, bardzo dobry koncert w takim wymiarze właśnie grania na instrumentach. O, bo to było wirtuozerskie wręcz. Want You to Love

Want You to Love. Sun Looks za nami. Posłuchamy teraz czegoś, co według mnie powstało na styku ambientu i trip-hopu. Tak bym to sklasyfikował. Space Africa, którzy w ogóle poruszają się blisko ambientu, elektroniki, ale też muzyki klasycznej wręcz. A tutaj z Tonym Nyoku, czyli brytyjsko nigeryjskim artystą, który też elektronikę z klasyką połączyć sobie lubi. I tutaj w takim dosyć osadzonym, trip-hopowym bicie utwór MLN, bardzo piękny, zapowiadający album, który pojawi się we wrześniu tego roku. I będzie taka otchłań muzyczna, do której wpadniemy i mam nadzieję, że ku uciesze słuchacza. Posłuchajmy.

MLN featuring Tony Nyoku. Space Africa za nami. Druga polska propozycja na dzisiaj to Ikarus, którzy byli gośćmi Neurotransmisji pod koniec roku, zdaje się. Pamiętam, że to był jeden z dłuższych wywiadów, jakie się pojawiły w Neurotransmisji. Tak nam się dobrze gadało. Ikarusi, których bardzo, bardzo lubię prywatnie i bardzo kibicuję im muzycznie, wydali album Trysk. I podoba mi się kilka utworów bardzo, a w ogóle to się cieszę, że ten album powstał, bo dosyć długo starałem się ich zmotywować, żeby album wypuścili, bo wiem, że łatwo jest artystom prokrastynować ten moment, kiedy się dzieje, kiedy się gra koncerty, kiedy jakoś się rozwija sytuacja dla danego artysty. Zawsze się wydaje, że ten album może poczekać, że może jest trochę za wcześnie i tak dalej, ale ja uważam, że jednak to jest istotne, żeby artysta wypowiedział się pełnym zdaniem, żeby wypuścił coś, co jest większą formą niż tylko singiel czy dwa single, żeby jednak ten chrzest bojowy przeżył, bo wydaje mi się, że to powoduje, że wewnętrznie taki artysta czuje się bardziej określony. A to jest chyba coś, co potem mu pomaga w pracy. Zawsze może oczywiście skręcić w inną drogę, inną stronę, ale przynajmniej przypieczętować jakiś okres swoich poszukiwań. I tak się zdarzyło z Ikarusem. Wydali album, do którego jeszcze wrócę pewnie. Jeszcze coś z niego zagram. Póki co Obudzę się Ikarus z albumu Trysk.

Obudzę się. Icarus z albumu Trysk. A przed nami Romare, który zapowiada nowy album Oblivion, który będzie miał premierę we wrześniu. Będzie podobno bardziej mroczny niż zazwyczaj Romare. Będzie traktować o zmianach klimatu, ale też o tym wszystkim, co się dzieje złego dookoła. Jak trudno jest nie odnotować tego w swojej muzyce. Mam takie wrażenie. W każdym razie Breath, czyli singiel promujący Oblivion, już jest dostępny. Trochę taneczny, ale jednak w down tempo i nie jest super mroczny, natomiast rzeczywiście jest dosyć przyczajony, o, tak bym powiedział. Ale pięknie to płynie. Posłuchajmy. Place your hand beneath your nose. Feel the rhythm of the air as it moves in and out.

Breath i Romare. Za nami z albumu Oblivion, który w całości dostępny we wrześniu. Shoegaze wraca i to już nie jest zjawisko tegoroczne, ale już trwa to od jakiegoś czasu. I chciałem sięgnąć po taki utwór, który ten powrót shoegaze'u trochę zapowiadał. Ten mam na myśli zespół, który nazywa się Untitled Hello. Oni pochodzą ze Stanów. I oni ten shoegaze oczywiście gdzieś tam mieszają z bardziej nowoczesną elektroniką. No też gdzieś trip-hopem. Jak przeczytałem w każdym razie, ja uważam, że ten trip-hop każdy trochę rozumie inaczej i z czymś innym mu się kojarzy, ale owszem, pewnie te wpływy też tam są. Blunt Subconscious, taki nosi tytuł ten utwór. On jest jakiś taki frywolny na swój sposób i bardzo mi się on podoba. Pochodzi sprzed 2 lat tak naprawdę, ja go odkryłem niedawno. On potem pojawił się na ich epce, także posłuchajmy.

Bland Subconscious. Za nami w Neurotransmisji. To był Untitled Hello. Bardzo przyjemny utwór. A przed nami taka troszkę rytualna sytuacja, mam wrażenie. Canon Blue, amerykański artysta. Ten utwór trochę czerpie z takiej kameralistyki, trochę z muzyki plemiennej, mam wrażenie. Gdzieś tam też z popu. Utwór nosi tytuł Post Tenebras Lux, czyli po ciemności światło, i opowiada o odrodzeniu, o nowym starcie, więc gdzieś światełko w tym utworze świetli, ale jest, mam wrażenie, jakąś taką modlitwą, ale też właśnie w takim plemiennym rytmie, więc taką transową, można powiedzieć, o, transowa modlitwa, może coś takiego. I gdzieś tam w to wszystko wpleciony jego wokal. Ciekawe to. To jest, pochodzi z albumu After the Future, który został wydany w tym roku. Może coś tam jeszcze z tego albumu zagram swego czasu. Canon Blue.

post tenebras lux, czyli po ciemności światło i Conan Blue za nami. Zostaniemy w takich medytacyjnych klimatach. Przed nami Voice Actor, bardzo ciekawy projekt, który też bada, gdzie może spotkać się elektronika, ambient, słowo mówione, bardzo taka nastrojowa, głęboka i bardzo eksperymentalna propozycja od nich. I nowy utwór we współpracy z Koni i Rune Kilsgard, Life's a Mess. I znowu o tym szukaniu nowego, o tym, że życie jest chaosem i o wychodzeniu z tego chaosu. I utwór, który się snuje bardzo ambientowo w takim, powiedzmy, odbiorze, ale jednak jest piosenką. I gdzieś to dotyka wszystko poezji, co też dodaje temu dodatkowej warstwy. Life's a Mess, Voice Actor, Koni i Rune Kilsgard przed nami.

Life's a Mess od Voice Actor. Björk zapowiedziała wystawę w Reykjaviku skupiającą się wokół jej muzyce z ostatnich płyt. Będzie tam sporo imersyjnych instalacji dźwiękowych i do

których zaprosiła różnych artystów, do stworzenia których zaprosiła artystów, ale również zorganizowała coś w rodzaju takiego rejwu, takiego mini festiwalu, na którym wystąpi między innymi Arka, ale też szereg innych artystów, między innymi 33EMYBW, artystka, której utworu za chwilę posłuchamy, i to jest ta sytuacja, w której Marina Herlop nam wraca, co zapowiadałem, bo utwór nagrały razem. Edia Karen Ghost. No, skręca nam w eksperymenty neurotransmisja dzisiaj pod koniec, ale mam nadzieję, że dobrze to robi na ten czwartkowy wieczór.

Edia Current Ghost featuring Marina Herlop i artystka, która nazywa się 33EMYBW, która na Ecolali, czyli na tej imprezie Björk wystąpi obok szeregu innych artystów. A przed nami też eksperyment muzyczny wynikający ze spotkania dwóch ciekawych artystek, które gdzieś tam badają temat tożsamości, queerowości. Mam na myśli Peaches i Planning to Rock, które od lat na scenie reprezentują wartości feministyczne i wartości równościowe i też przy okazji sprawdzają, gdzie można zawędrować z elektroniką, jakby ciągnąc ją w różne strony. Ciekawa propozycja ze strony Planning to Rock, żeby zaprosić Peaches. Troszkę obdarły ten utwór The Breaks, który został wydany w 2011 roku oryginalnie z charakterystycznych syntezatorów i nadały im taki bardziej akustyczny charakter, plus ten charakterystyczny też wokal Peaches. Świetne to jest. Taka ciekawa podróż i spotkanie właśnie dwóch różnych postaci. The Breaks przed nami. Posłuchajmy.

Peaches i saksofony. Tego jeszcze nie było. Planning to Rock i właśnie ona w utworze The Breaks. A na koniec przygotowałem 4 kompozycje. Będzie coraz spokojniej, a na koniec też mocno eksperymentalnie. No, w taką stronę skręciliśmy. Ja się jaram, mam nadzieję, że wy też. Przed nami Lucin i Pendulum. Michael Banabil, holenderski artysta, który od 4 dekad tworzy muzykę gdzieś też zbliżającą się do ambientu. Utwór pod tytułem Who Am I? Maxim Denuk w utworze La Paloma i na koniec ten eksperyment chyba najdziwniejszy z tych, których posłuchamy, czyli Loren Alvarez i Alejandro Palacios w utworze Vestibulo Lunar. Dziękuję, że byliście ze mną. To byłem ja, Wasz Basz i Neurotransmisja w Radiu 357. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dobranoc.

Dobry wieczór Państwu. Marcin Klimkowski, zapraszam na 2 godziny audycji klimatycznej.

Sober Kasia Linz, a wcześniej Śmierć Bikini, oczywiście w wykonaniu tejże artystki, a pochodzący utwór, ten pierwszy z płyty Obywatelka KL, który to album zapewnił Kasi trzy Fryderyki. Kasia jest nową koleżanką z redakcji i miałem podczas poznańskiej edycji Męskiego Grania okazję rozmawiać z nią dla Państwa. Można tę rozmowę odsłuchać w podcastach Radia 357. I pomyślałem sobie, że to bardzo często tak bywa, że teraz jak Kasia ma audycję, a ta rozmowa bardzo mi się podobała. Taki jej, mówi się teraz vibe, ale taki jej nastrój do tego, żeby być z Państwem, być z tymi, którzy przybyli na Męskie Granie do Poznania. I po prostu też takie porozumienie między ludźmi czasami się pojawia. I wracam do tego, od czego zacząłem, że czasami jest tak, jak Kasia dostała audycję, to być może stałoby się tak, że jej piosenki będą rzadziej. No to nie będą rzadziej, bo ja być może będę to nadrabiał. Ale skoro Katarzyna Linz ma pseudonim Kasia Linz, to pomyślałem sobie, że zagramy Kasiami, przynajmniej przez chwilę, a później do Kasi Linz w duecie z zespołem Nene Heroin wrócimy. To teraz też koleżanka z redakcji, Kasia Sienkiewicz.

Kasia Sienkiewicz. Były momenty solowo i teraz być może część z Państwa, kojarząc mnie z jakąś tam muzyką, odnosi takie wrażenie, czy tu się nic nie popsuło. No nie, nic się nie popsuło, bo mam taki nastrój, żeby właśnie ten klimat pierwszy uczynić kobiecym głosem polskim na dodatek, a łomot to jeszcze na to przyjdzie czas w drugiej połowie tej audycji, czyli po godzinie pierwszej zdecydowanie będzie dużo, dużo hałasu, ale takiego ciekawego. Zachęcam do tego, żeby pozostać do godziny drugiej z Radiem 357, no i także ze mną.

Ja sam nie do końca wierzę w to, że zagrałem taką piosenkę raczej pasującą do mam grać albo kieruj się na południe. No ale Kasia to Kasia. To jeszcze jest jedna. Nosowska. Hej. Katarzyna Nosowska. No Kasia Nosowska. Boję się.

Kowska z gościnnym udziałem Fisza i boję się. A tak sobie myślę, że nie bali się Kasia Linz i Trójmiejscy, no bohaterowie już troszkę alternatywy, czyli Nan Heroin, kiedy zaczynali swoją współpracę kilka lat temu. Tę historię pewnie Państwo znają i utworu Wola, i później kolejnego, który usłyszycie. A tak jak obiecałem, wracamy do Kasi Linz. Wola.

Nana Heroin, Kasia Lins i Jan Tymoteusz. No, chciałoby się powiedzieć, tak to się robi. Przynajmniej w mojej opinii, tak to się właśnie robi. Zostanę jeszcze na chwilę przy tym męskim graniu jakiś czas temu, bo tam na scenie Radia 357 i Skody wystąpił taki zespół Père Lachaise, a także Hugo Tarres. A dwa tygodnie wcześniej inni artyści grali, później w Gdańsku też inni, ale i taki zespół Père Lachaise, chłopcy z Gniezna przyjechali, wspaniale sobie porozmawialiśmy, pograli, naprawdę taki energetyczny występ, ale ta nazwa mnie zaskoczyła, porozmawialiśmy sobie trochę o niej, nie chodzi o to, że będę ich grał, natomiast taki cmentarny klimat mi się jakoś w głowie osadził, został i pomyślałem sobie, że wpiszę to po angielsku, ile mamy takich cmentarnych piosenek w naszej bazie, która liczy już, nie wiem, milion utworów albo więcej. Nie, no żartuję trochę. A no i wyskoczył mi ten jegomość, co do którego zdania są podzielone oczywiście. No ale jakże mogłoby być inaczej. Père Lachaise, ale tym razem ojciec chrzestny punka, oj, nadużycie.

Ale czy ja wiem, czy Malcolm McLaren to jest postać kontrowersyjna? W ogóle co to znaczy postać kontrowersyjna? Bo co? Bo no właśnie jest ojcem punk rocka, bo wykorzystywał, bo ma 16, miał, przepraszam, 16 rzeczy, które robił w swoim życiu, od bycia promotorem, impresario, po tworzenie muzyki, po menadżerowanie, po tworzenie mody, po prowadzenie sklepu. No nie wiem, co to za kontrowersje, może kiedyś, ale teraz z dzisiejszego punktu widzenia ja tego tak nie widzę. To chyba nie chodzi o kontrowersje, tylko to, co jest wielowątkowe w duszy. Czasami chciałbym też mieć takich wiele wątków i czasami wydaje mi się, że mam. Dlatego może Malcolm McLaren to jest postać w moim sercu przynajmniej, ale też postacią jest ten artysta, a kontynuuje klimat cmentarny, ale po prostu nazwy cmentarzy w tytułach pasuje. Dlaczego nie? Father John Misty.

Pantera, Cemetery Gates. No to będziemy powolutku kończyć z tym klimatem cmentarnym. Nawet nie powolutku, po prostu kończymy z nim. I chciałem tylko powiedzieć, że to taki wstęp do czegoś mocniejszego, bo powspominam teraz troszeczkę koncertów, albo zapowiem te, które tuż przed nami. Otóż półtora tygodnia temu w gorącą niedzielę w warszawskim Voodoo wystąpił zespół Poison Ruin. Ja mam wrażenie, że zgromadził ten występ bardzo, bardzo przekrojowy zestaw ludzi, jeśli chodzi o wiek. Były stare punkowe wygi, stare herbatniki. Było masę młodych ludzi, którzy byli zafascynowani tym, jak Amerykanie dają czadu, ale też tak inaczej, to znaczy tak bardzo punkowo-nowocześnie, punkowo czerpiąc z tradycji tej muzyki, która wpłynęła na tysiąc innych rodzajów muzyki, natomiast robiąc to bardzo, bardzo po swojemu. Doszliśmy do wniosku podczas takich rozmów po 50-minutowym występie, to jak na punkowy koncert całkiem tyle, ile potrzeba, że brzmieli bardzo brytyjsko, ale świadomie brytyjsko, nie kopiująco brytyjsko, tylko świadomie brytyjsko. Zatem Poison Ruin, po prostu Amerykanie, a jakby z Manchesteru.

Ten utwór może nawet jest nieco mylący, albo nawet bardzo mylący, jeśli mówimy o tym koncercie, dlatego że to była rzecz dużo bardziej taneczna, nie chcę powiedzieć wesoła, bo to tak brzmi, jakbyśmy zgromadzili się, żeby się uśmiechać. Na punkowych koncertach to rzadkość, ale zdecydowanie było bardziej energetycznie, tak w takim uśmiechniętym stylu, natomiast ten utwór akurat hipnotyczny, taki negatywny, tak mi się wydaje, takie odnoszę wrażenie. To może ten drugi, Pilgrimage, będzie nieco inny i zobaczymy.

0: Poison Ruin, Pilgrimage, no bardzo jest to nowoczesny punk rock. Proszę zwróćcie uwagę na ten zespół, jego kolejne dokonania, bo ostatnie dokonania i epka, i płyta to jest coś wspaniałego. Na żywo inaczej niż na płytach, tak bym powiedział. Na żywo to jest, no chyba już się powtarzam, dużo bardziej takie taneczne, dużo bardziej energetyczne w takim sensie, że chce się ruszyć nóżką, a nie do końca myśleć nad nastrojem, a jeżeli chodzi o konsumowanie tej muzyki z płyt, czy też tutaj w audycji radiowej, no to mam wrażenie, że jest to smutniejsze, bardziej przytłaczające. Przynajmniej ja to tak czuję. To teraz, bo miałem zapowiadać koncerty, a tymczasem raczej wspominki. Poison Ruin, to teraz Biohazard. Dwa dni temu w Progresji, wczoraj we Wrocławiu, w Zaklętych Rewirach. No legenda wspaniała, z Cro-Mags przed nimi, w Warszawie z Schizmą, a z kolei we Wrocławiu z Death Angel, więc taki bardzo oryginalny skład. I cóż powiedzieć, ja to kupuję, kupowałem wtedy, kupowałem potem, kupuję to teraz. Klasyk na początek, a później może mniej klasyka.
1: Come on God, answer me. With years I'm asking you why are the innocent dead and the guilty alive?

To na końcu to jest bardzo, bardzo ważne. 1988 rok to jest ten rok, w którym mieszkańcy Brooklynu postanawiają wypłynąć na szersze wody i tworzą coś, co pcha hardcore w zupełnie inną stronę niż miano by się spodziewać, bo przypomnę, że w latach 90. no to taki był zespół, no może nie stadionowy, ale na pewno wielkoklubowy i po reaktywacji też takim się stał, ozdobą festiwali, ozdobą dużych, dużych klubów na, no nie wiem, 1500, 2000, 3000 osób, przynajmniej w Polsce. I dużo, wielu muzyków czerpało z nich, bo oni też czerpali i z hip-hopu trochę, i z rzeczy takich bardzo klasycznych, metalowych. A ten utwór, który zagrałem, czyli Punishment, super klasyk, to jest chyba ten utwór, który odróżnił ich od innych przedstawicieli sceny hardkorowej, którzy pozostali w swoim w swojej niszy, a Biohazard wyniósł się, no także pewnie dzięki MTV i teledyskom na zupełnie inny poziom. Ale myślę, że wielu metalkorowców, wielu grów metalowców by się do Biohazard przyznawało jako do inspiracji. Trudno nie mówić tak o zespole, który ma 40 prawie lat, Boże, 40 lat na scenie. Biohazard, ja mam wrażenie, że wciąż dopiero zaczynają. As we look at the situation today, I think the main concern that I have is the attitudes that are created among many of our younger people, in which they tend to glorify and to make heroes out of those who engage in criminal activity.

Biohazard, Tales from the Hard Side. Ja ich, przyznam szczerze, kupuję w całości, chociaż widziałem ich teraz drugi raz już przedwczoraj w Warszawie, bo wystąpili na Mystiku i... No nie, w zeszłym roku wystąpili na Mystiku. Zatem tak, to jest taki zespół, który można oglądać codziennie. Ja już się chyba z Państwem dzieliłem tą historyjką, jak w latach 90. włamałem się do warszawskiego klubu Stodoła przez jakieś okienko, żeby uczestniczyć w klubie, w występie Biohazard, bo nie stać mnie było na bilet. I widziałem ich, a później po koncercie wraz z kumplami poszliśmy, nie mając grosza przy duszy, do klubu Park i tam się okazało, że właśnie stoją sobie przy barze panowie z Biohazard, no a my z kumplem doskonale znaliśmy język angielski, więc do Nowojorczyków podeszliśmy i nie mając grosza przy duszy postanowiliśmy postawić im jakiś napój wyskokowy. Panowie skorzystali. To było 30 lat temu, więc wieczór spędziliśmy już razem. A pożyczone pieniądze? Ach, któż to wtedy o to dbał? Przechodzimy do zapowiedzi, bo teraz będzie koncert, który dopiero się odbędzie. W warszawskim klubie Niebo 4 sierpnia zagra Castle Rat. I będzie przed nimi występował warszawski zespół Diving Stove, co też jest super upgrade'em tego koncertu Castle Rat. Natomiast ten zespół zrobił duże wrażenie na właśnie Mystic Festiwalu i tak spodziewam się, że będzie też w Warszawie. Castle Rat i dwa utwory. Wizard, a później Fresh Fur.

Dobre wariaty, prawda? Castle Rat w klubie Niebo 4 sierpnia tego roku. I tak się złożyło, że graliśmy dwa utwory Biohazard, którzy pochodzą z Brooklynu, a później dwa utwory Castle Rat, którzy pochodzą z Brooklynu. Tylko zostali założeni Biohazard w 1988 roku, a Castle Rat w 2019. Czyli 31 lat później. Doom metal, wpływy Black Sabbath i niesamowita gitarzystka i wokalistka Riley Pinkerton. No, zobaczyć ich to jest przeżycie. Oczywiście, jeżeli się tę dumową atmosferę kupuje. Ja kupuję. To teraz przechodzimy do zespołu, który ja tutaj prezentuję raz na jakiś czas, bo to jest taka miłość wielka i podziw. Chyba już mówiłem, ale za każdym razem też mam ochotę powtórzyć, że to jest ten zespół kanadyjski, który wyprzedził swoje czasy. Za kilka dni zagra w warszawskiej Hydrozagadce. To zaskakujące, bo ja akurat uwielbiam Hydrozagadkę, tak jak też większość warszawskich klubów, ale to nie jest wielki klub, natomiast zespół jest wielki. Ale może to jest właśnie taki przywilej tej drugiej, czy też trzeciej trashowej ligi, która nie jest ani Metallicą, ani Slayerem, ani Anthraxem, ani Megadeth, nie jest headlinerem wielkich festiwali, a jednak szacunek ludzi ulicy ma. Wojwod zawsze ma szacunek ludzi ulicy, bo oni robili rzeczy, które niektórzy z nich rozpoczęli po ćwierćwieczu. Tak, po ćwierćwieczu. I można słyszeć Wojwod w niektórych utworach Gojiry albo też niemetalowych zespołów. Mieli też duże, niesamowite pomysły na artworki, na historie związane z całym otoczeniem zespołu, tak? Czyli okładki, dodatki, to wszystko. Było zawsze alternatywą słuchać Wojwoda, a dzisiaj jest klasykiem słuchać Wojwoda. No to posłuchajmy Wojwoda.

Astronomy Domain Voivod. Pink Floyd, Voivod, Voivod, Pink Floyd, Nothing Face, czyli 1989 rok. Przełomowy album, ale jak się okazuje, przełomowy w tej niszy, bo żadnego wielkiego przełomu nie zrobił, jeśli chodzi o taką światową karierę. To jest muzyka specyficzna dla specyficznej grupy słuchaczy. Także ten cover jakże niesamowity. To teraz cofamy się o lat dwa do Killing Technology i trzeciego albumu Voivoda, Forgotten in Space. To jest tytuł tej kompozycji.

Snake Piggy Away, czyli Voivod. Mam wrażenie, że ludzie, którzy na przełomie lat 80. i 90. weszli na ścieżkę wyznaczoną przez Voivoda, wciąż się tej ścieżki trzymają. To taka odważna teza, ale ja bym zaryzykował takie stwierdzenie. Przyjdźcie do Hydrozagadki, bo no nie zapowiada się jakoś tak, żeby nie można było szpilki wcisnąć. A ciekawostka, Voivod postanowił zagrać bardzo wcześnie, dlatego że tego samego dnia w tejże Warszawie zagra też Judas Priest, no ale to już na zdecydowanie większej sali. Sali? Hali. Na Torwarze zagrają Judas Priest 28 lipca. A tymczasem kolejnego dnia, jeszcze kolejnego, też w Polsce, tych koncertów jest tyle, że naprawdę być na wszystkich nie sposób, a ja się jednak staram. Chodzę, jak sądzę, ze 3-4 razy w tygodniu. Jakoś tak. Może 2, może 3. Zespół Terror, też ze Stanów Zjednoczonych, też hardcore. Dzisiaj już hardkorową muzykę graliśmy. I jeszcze na 2 minuty. Wystąpią wraz z Crytopsy w Poznaniu i... w Krakowie, przepraszam. A z kolei samotnie w Poznaniu, promując swój najnowszy album. Jakże fantastyczny. A tymczasem Terror, Lowest of the Low.

A Laws of the Law i Terror. Jeśli pomyliłem, to z rozpędu, że z Nowego Jorku. Nie, nie są z Nowego Jorku, są wręcz przeciwnie, z Los Angeles, z Kalifornii. A od 20 kilku lat, 24 lat, grają hardcore i z powodzeniem. A ich ostatnia płyta udowadnia, że cały czas mają coś do powiedzenia. Także zapraszają na swoje albumy hip-hopowców, także zapraszają przedstawicieli młodego pokolenia punka, crossover trashu, hardcora. To fajne, że starsi promują młodszych. Jakże to fajne. A kiedy będzie następna audycja klimatyczna, to już będzie po koncercie tego zespołu. Zatem teraz, muszę powiedzieć, na letniej scenie progresji wystąpi Primus. Ja już ten koncert zapowiadałem, ale to jest takie wydarzenie, które zapowiadać można kilka razy i tak też postanowiłem zrobić. Primus, fantastyczna sprawa. 6 sierpnia wystąpią w Warszawie.

The Thing That Should Not Be z repertuaru Metallica, a Primus 6 sierpnia w Warszawie. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu dobrej nocy. Chociaż z Primusem i z Państwem zostałbym jeszcze godzinę, dwie, trzy. Tego można słuchać w kółko. A różnorodne, tak to jest. Dobrej nocy.